16,5 minuty do godziny drugiej i zakończymy prawie rokowo, czyli Dawid Podsiadło. Będzie Męskie Granie Początek, Cortez, Dawid Podsiadło i Krzysztof Zalewski. Potem będzie To, co masz ty z płyty Lata 20. Na koniec Trójkąty i kwadraty, o które pytał nasz słuchacz, i Mało Miasteczkowy. Ja bardzo już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wojciech Błoński, Wojciech Urban. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Włączyłam radio i wiadomo, o 9 są wiadomości. I podane jest, że dzisiaj nad ranem zatonął statek Jan Heweliusz i z załogi nikt się nie uratował.
2: To się stało tak blisko od domu.
3: Heweliusz, prawdziwa historia. I Czarnobyl, prawdziwa historia.
4: Strażacy ginęli pierwsi, no bo oni byli na dachu i chodzili po tej brei uranowej. Tam był rozprysk całej zawartości reaktora.
3: Te dwa podcasty wzbudziły Państwa rekordowe zainteresowanie. Dlatego w najbliższą sobotę, 16 maja, o godzinie 17. Zapraszam na spotkanie. Porozmawiajmy o kulisach. Pokażę dokumenty i odpowiem na pytania.
5: Noc muzeów w Polskim Radiu. Warszawa, Aleja Niepodległości. Wstęp wolny, ale liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia pod numerem SMS 7151.
3: Będzie miło się z Państwem spotkać. Bardzo serdecznie zapraszam. Roman Czajarek.
0: Autopromocja.
6: Minęła godzina 3, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Nie brakowało emocji w Sejmie podczas drugiego czytania ustawy dotyczącej kryptowalut. Sejm odesłał rządowy projekt do dalszych prac w komisji. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych odrzuciła wszystkie poprawki.
7: Podczas debaty pełnej okrzyków i kłótni najwięcej słów było oskarżających politycznych przeciwników. Zbigniew Kuźmiuk z PiS mówił, że to rząd dopuścił do działania zonda krypto, a dziś
8: nie chce żadnych poprawek.

0: w odniesieniu do tego swojego przedłożenia i to ma być w dalszym ciągu polityczna pała na okładanie opozycji i pana prezydenta.
1: Ale politycy koalicji rządzącej oskarżali prawicę o torpedowanie prac parlamentu z powodu powiązań z rynkiem kryptowalut.
2: Na granicy szaleństwa,
1: mówił Sławomir Nitras, KO.
2: Część posłów głosuje nie kierując się racją państwa, tylko kierując się jakimiś powiązaniami z branżą krypto.
1: Podczas debaty przedstawiciel prezydenta Zbigniew Bogucki ubolewał, że posłowie przyjęli nieliczne prezydenckie poprawki. Ostrzegał też przed kolejnym wetem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: Dziś trzecie czytanie projektu. Puszcza Solska została poważnie zniszczona podczas ubiegłotygodniowego pożaru. Oszacowano straty, mówi Adam Kraczek z Nadleśnictwa Józefów.
4: Do godzin porannych trwała analiza tych danych. Widać wyraźnie, bardzo prawdopodobna, niemalże dokładna do hektara w tej chwili powierzchnia tego pożarzyska wynosi 1157 hektarów. Na naszych gruntach, czyli na gruntach Skarbu Państwa w Zarządzie Nadleśnictwa, pożarem zostało objęte 885 hektarów. Na gruntach innych własności jest to powierzchnia 272 hektarów.
3: Lasy Państwowe planują w najbliższym czasie usunąć spalony drzewostan. Chodzi o to, by nie dopuścić do stworzenia warunków dla rozwoju szkodników. To zwieńczenie wieloletniej nauki, intensywnego szkolenia oraz licznych wyrzeczeń. 425 absolwentów Akademii Policji w Szczytnie odebrało mianowanie na pierwszy stopień oficerski. Po raz pierwszy w długoletniej historii uczelni odbyło się pasowanie na tak zwane cztery generalskie szable.
5: Oddziały, aczność!
6: Podkomisarz Aleksandra Freus, Komenda Miejska Policji we Wrocławiu. Mam studia cywilne, w związku z tym musiałam ukończyć w Szczytnie kurs oficerski. Zwieńczeniem tego właśnie jest ta nominacja na stopień oficerski.
7: Podkomisarz Dariusz Szeliga z Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych. Jestem bardzo usatysfakcjonowany, szczęśliwy oczywiście, zestresowany, bo jest to jednak podniosła chwila. Są najbliżsi, jest dużo zgromadzonych osób, więc jest to na pewno duże wydarzenie.
8: Szanowni Państwo, uroczysta promocja na cztery generalskie szable.
9: W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej mianuję podkomisarzem policji.
3: Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów funkcjonariuszy mianowanych do stopnia podkomisarza. Osoby, u których zdiagnozowano stwardnienie rozsiane, mają problem z dostępem do nowoczesnego leczenia, alarmują neurolodzy. Narodowy Fundusz Zdrowia zmniejszył w tym roku kontrakty na leczenie tej choroby. Ponadto mniejsze szpitale, które są w trudnej sytuacji finansowej, nie chcą przyjmować nowych chorych, mówi dr Iwona Rościszewska.
10: Przenoszenie pacjentów do większych placówek również jest błędnym kołem, ponieważ za chwilę te duże szpitale też podejmą decyzję o przestaniu włączania do programów lekowych nowych pacjentów. Tak już się stało w dwóch moich sąsiednich województwach, dlatego też pacjenci migrują do województwa podkarpackiego.
3: Na stwardnienie rozsiane choruje w Polsce prawie 50 tysięcy osób. W Czechach zatrzymano podejrzanego o kradzież liczącej ponad 700 lat czaszki świętej Zdzisławy. Relikwie zniknęły we wtorek z bazyliki w Jablonnem. Tuż przed wieczorną mszą świętą sprawca rozbił szklany relikwiarz i zabrał znajdującą się w nim czaszkę.
11: Zatrzymany to 35-letni mężczyzna. Policjanci na razie nie informują o motywach kradzieży. Z oficjalnego komunikatu wynika jedynie, że policja zdobyła informację o miejscu przechowywania relikwii jeszcze zanim podejrzany zdołał zrealizować swój plan. Jakie miał zamiary, dotychczas nie ujawniono. Sprawa jest skomplikowana, więcej informacji podamy, gdy tylko będzie to możliwe, przekazała Iwana Balakowa z policji w czeskiej Lipie. O zwrot relikwii 13-wiecznej świętej Zdzisławy z Lemberka apelował wcześniej prymas Czech Stanisław Przybyl. Spekulując o motywach, sprawcy duchowny powiedział, że mogło chodzić o osobę z zaburzeniami psychicznymi, praktyki okultystyczne lub kradzież na zlecenie. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
3: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
3: W nocy na termometrach od 4 do 9 stopni, w dzień burze we wschodniej części kraju, a na pozostałym obszarze opady deszczu. Temperatura w dzień od 12-15 stopni na zachodzie do 16-21 na wschodzie kraju.
12: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku. Jak najdłużej zachować sprawny umysł? Jak codziennie dbać

0: o jego dobrą formę. W audycji także o atrakcjach przygotowanych przez Polskie Radio na Noc Muzeów. Spotkanie z kapitanem Krzysztofem Baranowskim, który po raz trzeci samotnie opływa świat. Oraz o niezwykłej jubilatce z płockiego zoo, aligatorzycy Marcie, która kończy 96 lat.
1: Cztery pory roku w jedynce, dziś po dziewiątej. Roman Czajarek, zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
3: Danuta Kryńska, dobry wieczór. Zapraszam do radiowej jedynki w nocy.
4: Panowie, prosimy.

Tu słodkie radio retro. Wszystkim Zofiom, Zosiom, Zosieńkom składam najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin. Jan Zagozda. Przypomnijmy sobie fragmenty naszej audycji Mijają lata, zostają piosenki z 16 maja 1999 roku, w której Danusia i ja przypominaliśmy piosenki o Zosieńkach i dla Zosieniek. Posłuchajmy.

0: Dzień dobry wśród bzów. Dzień dobry, pani Zofio.
1: Dzień dobry wśród muzyki. Dzień dobry najmilszym Zosieńkom, Zochnom, Zośkom i Zosiom.
0: Proszę przyjąć muzyczny
1: podarek od nas i od Jerzego Połomskiego.

Czy cię kochałem, gdy cię poznałem, duszą i ciałem, dziś nie wiem sam. Ten flirt przelotny to amor psotny, po raz stokrotny narzucił nam. Gdy mnie żegnałaś, nie zapłakałaś, nie powiedziałaś, że kochasz mnie z tych

0: lirycznie, sentymentalnie zabrzmiało stare tango dla Zosi. Zmienimy na chwilę nastrój.
1: Chętnie. Świetną piosenkę Zosia i Ułani interpretuje jak nikt Irena Kwiatkowska. Zapraszamy Zosię z poczuciem humoru.
2: Co to za śpiewanie?
3: Jak to, babciu?
2: Kiedyś to się śpiewało.

0: trzeci. Ulan pięknie Zosię prosi, strasznie żal Ulana Zosi, a nad nimi chmurka sina i czerwona jarzębina.
1: Przepraszam, babciu,
0: Co? Nie przeszkadzaj.

0: Gdzie tatusiów szwadron leży?
1: Śpiewająca Zosia to...
2: To Zofia Terny i jej piosenka Złamana płyta. Została ta piosenka z miłym żartem
1: i pytaniem, czy poko, czy poko, czy pokocha mnie?

przyniosłem szczyptę romantyzmu w piosence, którą Zofia Ternę nagrała po wojnie, już po epoce Twista. Przyjechała z Londynu odwiedzić swoją Warszawę i z tego jej pobytu zostało kilka piosenek.

Męczy mnie jedna sprawa, nie chce mi z głowy zleść. Ciągle wraca i wraca, uparta. Jeśli piosenka dzisiaj ma romantyczną treść, to o niej mówią, że nic nie jest warta. Jakieś dziwne są dzisiaj czasy i jacyś dziwni są dzisiaj ludzie, całkiem inni niż ludzie sprzed lat. To, co dawniej nas porywało, to dziś nieważne, to dzisiaj nudzi. Jakby uczucia zupełnie wyzbył się świat. A przydałoby się trochę romantyzmu. Przepraszam bardzo, to może

trochę romantyzmu. W naszą prozę, w nasze proste, szare dni. Trochę serca, trochę wiary, w jakieś cuda, w jakieś czary, że na lodzie może także stanąć gmach.

27 był, 7 był, cudny był, maj, maj, piosko. 17 lat ktoś miał, mało miał, więcej chciał, co?

Twist, twist, just, just, gdzie ta melodia jest? Kto odda tamten świat? Twist, twist, beat, beat, starej piosence wstyd, lecz wraca jeszcze raz. Rok po roku, dzień po dniu, wraca z nią, zostań.

0: I znów płyta staruszka z otwartym tekstem: Panno Zosiu, ja funduję.
1: Dawna piosenka na majówkę.

choć w kieszeni masz, bracie mój, płótno, grzech minę mieć smutną, chociaż ledwo się grosza dorabiasz, z kobietą hrabia bądź, z lubą swoją tańcz każdy tłok, patrz się, skacz w polce czy popsie, to kobiecie gra serce do zguby, gdy lubi mówi jej. Panno Zosiu, ja fonduję, niech się panna nie krępuje. Bardzo proszę, bardzo proszę, jak jest humor, to ostatnie wydam grosze. Człowiek z miłości nie utije, niech panienka się napije. Ściskam łapki, zdrowie babki, żyjmy 120 lat. Ależ frajer z panny Zosi, tak się długo daje, daje, daje prosić. Kiedy solony jest rachunek, w nedapety masz na stopki pocałunek. Panno Zosiu, ja fajnuję, niech się panna poczęstuje. Bardzo proszę, bardzo proszę, na co panna chętkę ma? Wczoraj zdrowo się napił i objadł, dziś figa na obiad. Ale ile w tym, bracie, jest czaru, do baru z milą iść, gdy się znudzi jej spacer i kino, potańczyć z dziewczyną. Dzisiaj z głodu masz minę jak zmora, lecz wczoraj mogłeś rzec: panno Zosiu, ja fonduję, niech się panna nie krępuje. Bardzo proszę, bardzo proszę, jak jest humor, to ostatnie wydam grosze. Człowiek miłości nie utije, niech panienka się napije. Ściskam łapki, zdrowie babki, żyjmy 120 lat. Ależ frajer z panny Zosi, tak się długo daje, daje, daje prosić. Kiedy solony jest rachunek, nedapetyt jest na słodki pocałunek. Panno Zosiu, ja fajnuję, niech się panna poczęstuje. Bardzo proszę, bardzo proszę, na co panna chętkę ma?

Pej, siupej, podejrzeć się Japonię. No niech się pani Musia nie krępuje. Bardzo proszę, bardzo proszę. Jak jest humor, to ostatnio wydam grosze, tak jest. Człowiek z miłości nie upił. No, niech panieneczka się napije, uściskam lat. Zdrowie babki, żyjmy 120 lat.

0: panno Zosiu, ja fonduję. Niech się panie na potem studiu. Bardzo proszę, na co panie na chętkę ma. Ja fonduję, niech mnie dzisiaj już kosztuje panno Zosiu. No lu!
1: Polecam Państwu Radio Retro w poniedziałek, kilka minut po godzinie 3 w nocy.
2: Jedynka. To jest radio.
1: W historii polskiej fonografii ważna dziś data. 59 lat temu Czesław Niemen wydał swoją pierwszą autorską płytę zatytułowaną Dziwny jest ten świat. Album, jak wiemy, wyjątkowy. Była to pierwsza w historii polskiej fonografii płyta, która otrzymała status złotej. Płyta inspirowała innych twórców polskiej piosenki, a przede wszystkim poszerzała wrażliwość i horyzonty odbiorców. Przed nami absolutny fundament polskiej muzyki rock.

jest coś, coś, co kocham najwięcej. Coś, od czego oddalił mnie czas.

Świat składa się z 15 nagrań, pierwszych 15 piosenek, które miały znaczenie i wpłynęły na ówczesne oblicze polskiej piosenki rockowej. Wydawnictwo sprzed równo 59 lat.

0: Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja.
2: Minęła godzina 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, poinformowała agencja Reutera, powołując się na dwóch anonimowych amerykańskich urzędników. Amerykańscy żołnierze powinni być w Polsce na stałe, a nie tylko rotacyjnie, tak mówił Leon Komornicki, generał dywizji w stanie spoczynku.
3: Kiedy Trump wygłosił swoje orędzie, kiedy przejął władzę, on to wszystko dokładnie powiedział. To się zmaterializowało w strategii bezpieczeństwa. Już wtedy powinno wywołać u nas niepokój i powinniśmy w tym kierunku maszerować i już rozmawiać i dzisiaj mieć odpowiedź.

0: Tak, to w naszym narodowym interesie, żeby Amerykanie nie osłabiali swojej obecności, a ta obecność była wzmacniana poprzez stały pobyt nierotacyjny.
1: Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wczoraj zapewnił, że liczebność kontyngentu w Polsce nie zmieniła się. 22 czerwca rozpocznie się proces posła Dariusza Mateckiego i 7 innych osób oskarżonych o wyłudzenie środków z Funduszu Sprawiedliwości i o pranie pieniędzy. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie odbyło się posiedzenie organizacyjne. Na miejscu była Aneta Łuczkowska.
2: Proces na pewno będzie trwać długo. 8 oskarżonych, kilkudziesięciu świadków, kilkadziesiąt tomów akt i sam akt oskarżenia, który liczy aż 200 stron. Prokurator Dariusz Ślepokura zapewnia, że dowody są mocne.
3: Pieniądze, które zostały uzyskane z Funduszu Sprawiedliwości, zostały wydatkowane na cele inne niż na cele, na które ta dotacja była przeznaczona. I w tym procederze uczestniczyli osoby związane ze stowarzyszeniami Fidei Defensor i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zdrowia.
2: Oba stowarzyszenia były ściśle związane z posłem Mateckim. Poseł PiS odpowie też za swoje fikcyjne, zdaniem prokuratury, zatrudnienie w Lasach Państwowych. Jego pełnomocnik Kacper Stukan powiedział, że spodziewa się uniewinnienia.
4: O to wnosimy. Oskarżony Dariusz Matecki nie przyznaje się do przedstawionych mu zarzutów i oczekuje tego, że nastąpi uniewinnienie.
2: Sąd wyznaczył na razie 5 terminów rozpraw. Poseł PiS ma składać wyjaśnienia na jednym z pierwszych. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Przed sądem nie stanął na razie Zbigniew Ziobro, który opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych, oraz Marcin Romanowski. Nie wiadomo, gdzie przebywa były wiceminister sprawiedliwości. Co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci, zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów, który miał miejsce w nocy z środy na czwartek. Rannych zostało 57 mieszkańców stolicy. Mer miasta Witali Kliczko ogłosił, że piątek w Kijowie będzie dniem żałoby. Ostatniej nocy wojska rosyjskie użyły do ataku na Ukrainę ponad 700 dronów uderzeniowych i ponad 50 rakiet. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane o inflacji za kwiecień. Z szybkiego szacunku wynika, że za towary i usługi płaciliśmy o 3,2% więcej niż rok wcześniej, mówi główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak.
5: Ten wzrost inflacji wynika głównie ze wzrostu cen paliw, ale delikatnie wzrosła również inflacja bazowa. Nie ma na razie jednak powodu do poważnych niepokojów, jeśli chodzi o średnioterminowe perspektywy inflacji. Zakładając deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i stopniowy spadek cen surowców energetycznych w dalszej części tego roku, inflacja nie powinna trwale na dłużej niż najwyżej kilka miesięcy wzrosnąć powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu, która wynosi 3,5%.
1: Dziś olej napędowy ma kosztować nie więcej niż 6,85 zł, benzyna 95 6,39 zł, a benzyna 98-oktanowa 6,98 zł, poinformował resort energii. Faworyci wczorajszych zmagań Eurowizji nie zawiedli. Teraz czas na finał z udziałem Polki Alicji Szemplińskiej, a także na protesty. Główna odsłona konkursu i demonstracje w Wiedniu w sobotę, ale dziś w stolicy Austrii też spokojnie nie będzie.
6: Pod hasłem "Nie ma sceny dla ludobójstwa" na placu Christiana Brody w Wiedniu wystąpią piosenkarze różnych gatunków związani z Palestyną, ale również niemiecko-francuski skrzypek Michael Barenboim, austriacka basistka Anna Grob z zespołem czy egipsko-niemiecka piosenkarka Nina Malajka. Artyści chcą przekonać do tego, by po zbrodniach w strefie Gazy Izrael został wykluczony z tego typu rywalizacji, tak jak usunięto Rosję po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Podobne będzie przesłanie jutrzejszych ulicznych demonstracji. W stolicy Austrii głośno jest też jednak o tych, którzy wystąpią w sobotnim finale. Dziś szczególnie o wczorajszych awansach faworytów. Serena Torpegarda Lunda z Danii i 17-letniej Monroe z Francji. Austriacy zachwycają się też występem Cosmo. Jako reprezentant gospodarzy w półfinale wystąpił bez presji konkurowania i porwał publiczność Wiener Stadthalle. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
1: Noc deszczowa, a temperatura od 4 do 9 stopni. W dzień burze we wschodniej części kraju. Na pozostałym obszarze opady deszczu. Na termometrach w piątek od 12 do 15 stopni, to na zachodzie kraju, i od 16 do 21 we wschodniej połowie.
7: Jedynka.

0: Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Jak najdłużej zachować sprawny umysł? Jak codziennie dbać o jego dobrą formę? W audycji także o atrakcjach przygotowanych przez Polskie Radio na Noc Muzeów. Spotkanie z kapitanem Krzysztofem Baranowskim, który po raz trzeci samotnie opływa świat. Oraz o niezwykłej jubilatce z płockiego zoo, aligatorzycy Marcie, która kończy 96 lat.
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
3: Tuż przed świtem jedna z najsłynniejszych amerykańskich ballad w twórczości Toma Waitsa, Grateful Moon.

Tom Waits, zwany także poetą nocy, Greyfoot Moon, jedna z ikonicznych, przejmujących jego ballad. Zachęcam Państwa teraz do posłuchania w radiowej jedynce fragmentów koncertu występu Grzegorza Turnała w warszawskim Och Teatrze.

tobą zawsze miałbym znaczenie zbawcze, tylko pieśń nad pieśniami słychać wciąż by było między nami. Chciałbym na suchej łące leżeć, patrzeć na słońce, gdy nas moc

żalem opuszczam przyłbicę, zakładam żelazną zbroję. Będę się bronił przed słowem, chociaż słowa się nie boję. Nie mam ci jak odpowiedzieć, dyskurs to nie naukowy. Niepostrzeżenie chcesz wniknąć,

jednoczasowe, bo tylko one się wiążą czasami w coś, co potocznie nazwiemy węzłami. Komutatory wiązane w centrale będą już mogły rozrastać się stale. Będzie wspaniale przez skórę.

Koncert Grzegorza Turnała i jego zespołu odbył się 18 maja 2011 roku w warszawskim Och Teatrze. W koncercie gościnnie udział wzięli Dorota Miśkiewicz, Barbara Gosienica-Giewont, Marek Napiórkowski i Robert Majewski. Dobrego dnia, Danuta Kryńska.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Maj, miesiąc poświęcony Maryi, wiąże się z nabożeństwami, które w sposób szczególny ubarwiają pieśni maryjne. Zajmują one ważne miejsce w religii, tradycji i kulturze wielu narodów, również w Polsce. Pieśni maryjne przede wszystkim pomagają wyrażać swoją wiarę i uczucia religijne. Poprzez śpiew ludzie modlą się do Maryi, prosząc ją o wsparcie i opiekę. Utwory te tworzą atmosferę skupienia podczas nabożeństw, ale też pielgrzymek czy uroczystości kościelnych. Pieśni ku czci Maryi odegrały również ważną rolę w historii Polski. W okresach wojen, zaborów i okupacji Polacy zwracali się do Matki Bożej jako opiekunki narodu. Śpiew pieśni maryjnych dawał nadzieję, poczucie wspólnoty i siłę do przetrwania trudnych chwil. Szczególne znaczenie miała Bogu Rodzica, która była nie tylko pieśnią religijną, ale także hymnem rycerstwa polskiego, śpiewanym przed bitwami. Nie można pominąć także ich wartości kulturowej. Pieśni maryjne są częścią polskiego dziedzictwa narodowego i tradycji. Dzięki nim utrwalane są wartości, historia oraz szacunek do religii i obyczajów. Wiele z tych utworów wyróżnia się piękną melodią i poetyckim językiem, dlatego mają również znaczenie muzyczne i literackie. Liczne festiwale pieśni maryjnych świadczą o ich wadze i popularności. Są ważnym elementem polskiej kultury religijnej i muzycznej. Najczęściej odbywają się w maju, ale też latem, przy sanktuariach i parafiach związanych z kultem Matki Bożej. To wydarzenia z wieloletnią tradycją, wpisane w lokalny kalendarz uroczystości religijnych i kulturalnych. Dzięki nim dawne pieśni maryjne nadal są żywe i przekazywane kolejnym pokoleniom. Pieśni maryjne wpływają także na codzienne życie i emocje. Przynoszą ukojenie, poczucie bezpieczeństwa i nadzieję w trudnych momentach. Czy to waga słów, melodii, czy wspomnienie pieśni słyszanych od dziecka sprawiają, że gdy śpiewamy po górach, dolinach, była cicha i piękna jak wiosna, czy chwalcie łąki umajone, jakaś struna wzruszenia drży w naszym sercu. A może to nastrój maja tak na nas działa? Życzę Państwu dobrego, spokojnego dnia. Małgorzata Glabisz-Pniewska.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Noc muzeów w Polskim Radiu. Jedynka zaprasza na wyjątkowe słuchowisko na żywo i w streamingu. Upadek pierwszych ludzi Antoniego Ferenciego. Występują Karolina Gruszka, Mateusz Damięcki, Sławomir Orzechowski. Reżyseria Tadeusz Kabicz.
3: Będą mieli Państwo szansę poznać trochę od kuchni nasz proces, posłuchać w jaki sposób pracujemy i to będzie się przeplatało jakoś z tekstem, także mam nadzieję, że będzie ciekawie. Karolina Gruszka, zapraszam serdecznie.
2: W sobotę po 21:00 zapraszamy do Studia Jedynki.

0: do słuchania na antenie radia i oglądania na kanale Polskiego Radia w serwisie YouTube.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Dziś w Sejmie trzecie czytanie projektu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów opartego na rządowym projekcie. Posłowie chcą zakończyć pracę jeszcze na tym posiedzeniu. Wczoraj doszło do kłótni i politycznych oskarżeń.
3: Podczas drugiego czytania poseł sprawozdawca Jarosław Urbaniak z KO mówił, że politycy PiS są powiązani z rynkiem kryptowalut i dlatego dziwnie zachowywali się podczas prac nad projektem.
4: Kłamaliście, oszukiwaliście, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo wszyscy wiedzą, że tak robicie.
3: Na sali niejednokrotnie dochodziło do kłótni i przekrzykiwania się. Zbigniew Kuźmiuk z PiS.
5: To, co pan tutaj powiedział, to jest po prostu ujma dla posła.
3: Sławomir Nitras z KO.
6: Wie pan, jaka jest między nami różnica między Trzaskowskim i mną, a wami?
7: My nigdy byśmy się tak nie zeszmacili, żeby takie pod takim podejrzeniem stanąć.
8: Dziękuję bardzo, panie pośle.
3: Przedstawiciel prezydenta Zbigniew Bogucki również obarczał przeciwników politycznych odpowiedzialnością za działalność ryzykownych kryptobiznesów. Ostrzegał też przed odrzuceniem prezydenckich poprawek.
9: To będzie kolejne weto w takim razie. Będziecie mieli merytoryczne kolejne weto, które merytorycznie kolejnie przegracie.
3: Posłowie chcą zakończyć pracę nad projektem jeszcze dziś. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek chce skontaktować się z prokuratorem generalnym Węgier w sprawie Zbigniewa Ziobry. Jak mówił w TVP Info, polski rząd będzie zabiegał o ewentualne unieważnienie dokumentów otrzymanych przez Zbigniewa Ziobrę, które pozwoliły mu na wyjazd do Stanów Zjednoczonych.
10: Rozmawiałem dzisiaj z ministrem Kierwińskim. On zapewne będzie próbował takich spotkań ze swoim odpowiednikiem dokonać jak najszybciej i razem będziemy próbowali doprowadzić do tego, żeby jeżeli Ziobro wyłudził te dokumenty, a moim zdaniem tak się stało od rządu Orbana i były to podstawy stricte polityczne, to żeby to unieważnić.
2: Polscy śledczy zarzucają byłemu ministrowi sprawiedliwości popełnienie 26 przestępstw w związku z Funduszem Sprawiedliwości, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Liczba zabitych na skutek rosyjskiego ataku na Kijów wzrosła do 21. Wśród ofiar jest troje dzieci. Prawie 60 osób jest rannych. Jak przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko, atak na stolicę Ukrainy był największym od początku wojny. Piątek ma być dniem żałoby. Nie będzie strajku maszynistów szybkiej kolei miejskiej w Warszawie. Po trudnych negocjacjach pomiędzy zarządem a Związkiem Zawodowym Kolejarzy doszło do porozumienia.
11: Porozumienie pomiędzy maszynistami a warszawską spółką kolejową kończy spór o podwyżkę wynagrodzeń. Było sporo liczenia, ale udało się uzyskać porozumienie, przekazał mi wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce Sławomir Centkowski.
12: Od 1 kwietnia 800 zł i dodatkowo mamy 100 zł od 1 września.
11: Dodatkowo ustalono stałą premię w wysokości 20%. Związki zawodowe od początku sporu stały na stanowisku, że wypłaty pracowników SKM odbiegają od tych w kolejach mazowieckich czy warszawskiej kolei dojazdowej. Przedstawiciele maszynistów początkowo oczekiwali podwyżki na poziomie 1350 zł brutto. Ze względów finansowych spółki związki zawodowe musiały obniżyć swoje oczekiwania. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC.
2: Podwyżki dotyczą wszystkich pracowników spółki, to ponad 700 osób. Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego, poinformował prezydent stolicy. Rafał Trzaskowski podkreślił, że wynika to z orzeczeń sądów.
13: Mamy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jasno mówi, o jaką sytuację chodzi, jeżeli chodzi o transkrypcję. Mamy orzeczenia polskich sądów, NSA i to już pełną linię orzeczniczą, z których jasno wynika, że taka transkrypcja powinna być dokonywana. I nie ma tutaj żadnej możliwości po tych orzeczeniach jakiejkolwiek interpretacji, tylko ja jako szef Urzędu Stanu Cywilnego jestem również na mocy prawa europejskiego, jak i na mocy prawa polskiego zobowiązany dokonać takiej transkrypcji.
2: W listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie są zobowiązane uznawać prawnie związki jednopłciowe zawarte w innych krajach unijnych.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W całej Polsce dziś burze i intensywne opady deszczu. Lokalnie może dojść do podtopień, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
2: Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru dochodzące do około 80 km na godzinę. W weekend charakter pogody zacznie się stopniowo zmieniać na bardziej opadowy. Coraz większą rolę zaczną odgrywać wielogodzinne, intensywne opady deszczu, szczególnie na południu i południowym wschodzie kraju. Wiele modeli numerycznych wskazuje, że przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu, a punktowo jeszcze więcej.
0: Termometry wskażą dziś od 12 stopni na zachodzie kraju do 22 na wschodzie Polski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
6: Jak najdłużej zachować sprawny umysł? Jak codziennie dbać o jego dobrą formę? W audycji także o atrakcjach przygotowanych przez Polskie Radio na Noc Muzeów. Spotkanie z kapitanem Krzysztofem Baranowskim, który po raz trzeci samotnie opływa świat. Oraz o niezwykłej jubilatce z płockiego zoo, aligatorzycy Marcie, która kończy 96 lat.
7: Cztery pory roku w jedynce, dziś po dziewiątej. Roman Czajarek, zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
8: A na zegarze już 7 minut po godzinie 5.
9: Audycja powstała we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.
1: Agrofakty.
8: Justyna Golonko, zapraszam. Dziś mamy zimną Zośkę. Według tradycji ludowej to ostatnia z serii majowych przymrozków, po której zgodnie z przysłowiami oczywiście ryzyko nagłych spadków temperatury znacznie maleje. Oby, można byłoby powiedzieć, bo rolnicy w całym kraju nadal szacują szkody po przymrozkach, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apeluje o ich szybkie zgłaszanie. Jak czytamy w komunikacie, sadownicy powinni niezwłocznie poinformować Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wystąpieniu przymrozków wiosennych, jeśli ich skutki uniemożliwiają wywiązanie się z podjętych wobec ARiMR zobowiązań. Agencja przypomina też o konkretnych terminach, bo na złożenie oświadczenia o wystąpienie tzw. siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, takich jak właśnie te straty przymrozkowe, rolnicy mają 15 dni roboczych od daty pozwalającej już na poinformowanie o zdarzeniu, czyli od momentu, kiedy zobaczyliśmy już te straty na polach czy w sadach. Dodatkowo ARiMR przypomina też o możliwości skorzystania z preferencyjnych kredytów klęskowych. To wszystko jest oczywiście na ich stronie, warto tam zajrzeć. Ptasia grypa nie odpuszcza, mamy najnowsze dane. W województwie lubelskim stwierdzono 12 ognisko ptasiej grypy w tym roku. Chorobę potwierdzono we wsi Halasy w powiecie bielskim, mówi lubelski wojewódzki lekarz weterynarii Monika Michałowska.
10: Zostało wyznaczone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie utrzymującym kaczki rzeźne. Tam było około 5000 sztuk tych zwierząt. U tych zwierząt wystąpiły objawy neurologiczne, dodatkowo spadek pobierania paszy i zwiększone upadki. Padło około 50 sztuk zwierząt. Pobrano próby do badań i badania potwierdziły, że przyczyną tych zdarzeń była wysoce zjadliwa grypa ptaków.

0: Na wyznaczonych obszarach obowiązuje ograniczenie dotyczące m.in. transportu i handlu drobiem oraz jajami. Hodowane ptaki mają być trzymane w zamknięciu. I jeszcze powiemy o programie dla szkół, bo to jest taki unijny projekt, którego realizacją zajmuje się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jego celem jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży. W ramach programu uczniowie otrzymują bezpłatnie mleko i produkty mleczne oraz owoce i warzywa. Towarzyszą mu także działania edukacyjne, m.in. wycieczki do gospodarstw rolnych oraz warsztaty kulinarne. Tomasz Matusiak.
1: Program dla szkół jest realizowany już po raz 9. Rozpoczął się w roku szkolnym 2017-2018. Wciąż cieszy się popularnością wśród dzieci i młodzieży, mówi Henryk Smolarz, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
2: Ponad 90% dzieci z klas 1-5, bo dla tych dzieci jest program dedykowany, korzysta z naszego programu. To jest ponad 1 800 000 uczniów, którzy otrzymują porcje produktów mlecznych albo porcje owoców czy też warzyw do spożycia w szkole. Ten program ewoluował, kiedyś obejmował również dzieci ze klas starszych, ale najłatwiej jest prowadzić ten program wśród dzieci klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej. One są chętne, otwarte.
1: Owoce, warzywa i produkty mleczne dostarczane są do szkół od lokalnych producentów. Budżet programu w tym roku szkolnym wyniósł około 245 milionów złotych.
2: Z czego większa część to są już środki pochodzące z budżetu krajowego. Niewiele mniej niż połowa pieniądze unijne. Kiedyś te proporcje były nieco inne. Większy był udział środków europejskich. Dzisiaj, doceniając walory programu, dokładamy do środków unijnych ponad połowę, zatem zamyka się to kwotą 250 milionów złotych. Jest to ważne w taki sposób, że za tyle kupujemy tych produktów, za te 250 milionów złotych kupujemy produktów pochodzących z polskiego rynku.
1: Integralną częścią programu są działania edukacyjne. Na organizowanych przez KOWR warsztatach dzieci uczą się dobrych nawyków żywieniowych.
2: Dzieci wspólnie przygotowują sałatki, potrawy, uczą się podstawowych czynności, wiedzą, jak komponować składniki, dlaczego one są zdrowe, jakie mają zalety, co to są witaminy, co to są sole mineralne. Bardzo wiele informacji. My również prowadzimy zajęcia z dziećmi, ze szkołami, pokazując, gdzie te produkty rosną. Skąd się biorą owoce, warzywa, mleko, że nie ze sklepu, a z gospodarstw rolnych. Są wycieczki do gospodarstw rolnych po to, aby dzieci mogły zobaczyć na miejscu, skąd bierze się to, co jest na naszym stole.
1: W bieżącym roku szkolnym KOWR zorganizował prawie 5 tysięcy bezpłatnych warsztatów, w których udział wzięło około 94 tysięcy dzieci, a także 2 tysiące wycieczek szkolnych do gospodarstw rolnych i agroturystycznych z udziałem około 60 tysięcy uczniów.
0: Tak dużo, bo Polska należy do największych beneficjentów programu dla szkół w Unii Europejskiej obok Niemiec, Hiszpanii i Szwecji. A to już wszystko w tym wydaniu Agrofaktów. Na kolejne zapraszam już w poniedziałek, tradycyjnie kilka minut po godzinie 5.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Audycja powstała we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

0: Normalnie by człowiek pomyślał, że pan Dawid przedrzeźnia panią Darię, ale tak przecież miało być. Daria Zawiałów i Dawid Podsiadło w piosence Za krótki sen. Za krótki sen. My, ludzie poradnej zmiany, wiemy, co to znaczy.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: A są tacy nawet w naszym gronie, którzy tej nocy nie zmrużyli oka. Pozdrawiamy pana Wojtka z Zaszyby. 15 dzień maja, piątek, 135 dzień roku, do końca roku 230 dni. Słońce wzeszło o 4:41, zajdzie o 20:24. Dziś zdecydowanie więcej chmur niż słońca, no ale to szczegóły państwu będę na bieżąco zdradzał, podobnie jak i nasi słuchacze. Imieniny? A nie, jeszcze nie, jeszcze... Bo wiem, że niektórzy zapisują, tak? Są tacy, którzy sobie skrzętnie to notują, ile potrwa dzień. Ten piątek, 15 maja, potrwa 15 godzin i 43 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 4 minuty, a dłuższy od najkrótszego już o ponad 8 godzin, dokładnie 8 godzin i minutę. Imieniny obchodzą Andrzej, Atanazy, Cecyliusz, Czcibora, Dioniza, Dionizja, Florencjusz, Izydor, Jan, Kasjusz, Maksym, Miłość, Nadzieja, Paweł, Piotr, Retycja, Retyk, Stanibor, Strzeżysław, Symplicjusz, Wiera, Wiktoryn i Zofia. Wszystkiego dobrego, tradycyjne niechże się państwu darzy. No i oczywiście, no tak się zastanawiam, czy jest ktoś, kto tego... No, pewnie jest, ale myślę, że w większości ludzie naszego pokolenia znają to doskonale.
2: Panowie pozwolą, moja żona, Zofia.
0: Zofia, Zosia, Zosieńka, Zośka, no zimna Zośka to właśnie dziś, po Pankracym, Serwacym, Bonifacym przyszedł czas na Zośkę. Całe to zimne towarzystwo okazało się w tym roku łaskawsze dla sadowników i rolników, całe szczęście, przymrozki, no bywały przymrozki, na szczęście niewielkie, minus 3 przy gruncie w ciągu tych ostatnich 3-4 nocy, no ale przed 2 tygodniami. No to mieliśmy nawet 8 poniżej przy gruncie. No cóż, miejmy nadzieję, że zimne noce i dni mamy już za sobą, bo tego ciepełka nam brakuje. My jesteśmy człowieki istoty ciepłolubne i z tą nadzieją zapraszam państwa na weekend. No i weekendowy poranek jedynkowy. Tak w ogóle, jakie plany na weekend? Ciekaw jestem, czy ktoś planuje wpaść do nas, do radia

na Noc Muzeów. To proszę dać znać. 22 139 22 02. 20 po 5. Przepraszam.

0: Wielu z nas mogłoby się podpisać pod tytułem tej piosenki. 22, nawet 23 minuty po godzinie 5. Polskie Radio, program pierwszy. Dzień dobry z jedynką. Mówimy dzień dobry od 5. Państwo sprawdzają, co tam za oknem, co tam za szybą. No i mamy taki zbiorczy raport.
1: Witam wszystkich serdecznie. Robert Ława. Na Dolnym Śląsku mamy 10 stopni. Pada całą noc, pada poranek. Także wszystkim życzę mimo wszystko dużo słońca, szybkiego fajrantu i miłego weekendu. Hej.
2: Można powiedzieć śmiało piątek, piąteczek, piątunio. 10 stopni na plusie w podkrakowskich Liszkach. Lekkie zachmurzenie, coś z nieba kropi. Chyba pokropiło mocniej w nocy, bo droga mokra i auto zroszone. W dzień ponoć ma coś padać, ale mają być przejaśnienia. Szwagier poratował, trawa skoszona. Życzę miłego dnia wszystkim. Weekend zapowiada się deszczowy w Krakowie i pod Krakowem, więc niech pada, bo było sucho.
3: Dzień dobry, Łaminowice, Sławek, 4:44, 10 stopni, pochmurno. Coś kapało, ale bardzo mało, ale jest pochmurno. Jest jakaś nadzieja. Ruszamy w drogę do Opola na Dniłeczkę.
4: Dzień dobry, raport pogodowy z Drennej. 8 stopni Celsjusza, dzisiaj max do 14. Pada drobny deszcz i przez większość dnia będzie padało. W ogóle na Śląsku Cieszyńskim nie mówi się zimna Zośka, tylko posikana Zośka, albo jeszcze inaczej w gwarze, ale to nie powtórzę w radiu. Więc rzeczywiście ta Zośka będzie posikana i będzie przez większość dnia padało. Ale deszcz, jak wiadomo, potrzebny.
0: No, zgodnie z tradycją dziś można spodziewać się nawet i burz, intensywnych opadów, na tyle intensywnych słuchaliśmy wiadomości o godzinie 5 naszych aktualności.

0: I Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW, mówiła, że lokalnie mogą wystąpić nawet podtopienia. Także o tym będziemy mówić Państwu na bieżąco. To jeszcze pan Maciek. Zdaje się, że wczoraj obchodził imieniny, a dziś dzwoni.
1: Dzień dobry, z tej strony Maciej. Czechy, okolicy Ustin nad Labą, 7 stopni. Pochmurno, mokro, ale trzeba pracować niestety. Coś pan redaktor ciągle wspominał o tych Czechach, Czechy, Czechy. No i co, jadę do tych Czech na rozładunek. Także pozdrawiam, miłego dnia.
0: Ale kiedy ja sobie próbuję przypomnieć, kiedy ja ostatnio o Czechach mówiłem? Szanowny panie Macieju, Czechy, Czechy, Czechy. Jakoś sobie przypomnieć nie mogę. Sprawdzam tak przy okazji, jak już ktoś tam będzie, Noc Muzeów w Czechach. To się nazywa Festiwal Muzejnych Noci. Cykliczne wydarzenie u nich i w maju, i w czerwcu. Oczywiście inauguracja jutro, na przykład w Brnie 17... Nie, zaraz, 17 maja to jest jednakowoż niedziela, a jutro jest 16. Czyli oni sobie tak rzeczywiście tak szatkują troszkę. Bo praska noc na przykład, bo w Pradze Noc Muzeów zazwyczaj odbywa się w połowie czerwca. W Brnie jest 17 maja, na przykład w Luchaciowiciach. Na przykład jutro. Także ta Noc Muzeów to jest pomysł, który narodził się kilka lat temu w Niemczech. No i później w Polsce i wielu innych europejskich miastach. Także Polskie Radio w tym roku także ponownie włącza się. Będziemy zapraszać od 19 do północy. Jutro. Proszę wpaść. Proszę usiąść w tym miejscu, w którym jestem i będzie można zapowiedzieć piosenkę. Poważnie.

0: Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką, 5:34.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałem tylko z całego serca przywitać. Witam, pozdrawiam.
0: A witam, a dziękuję bardzo. Można krótko? Można. Dzięki wielkie. Pani Lena też na moment.
2: Dzień dobry, Lena Hosztno, zachodniopomorskie. No, w końcu mogę powiedzieć, że u nas porządnie popadało. Oj, wczoraj popadało. Dzisiaj póki to też jest pochmurnie, 7 stopni, ale ma dojść do 15.

0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Spoglądam na... Pan pyta, czy jest tam ktoś. Wojtek, mieszkasz na Podkarpaciu? Nie. Radek, z tego co wiem, to też nie. Znaczy, żeby była jasność. Nawet jeśli... Bo ktoś mieszka na Podkarpaciu wśród naszych słuchaczy. Na pewno na przykład pan Marek. Tylko, że to jest ocieka. Panu chodzi o miejscowość Korczyna, zdaje się. Ja nie wiem, nawet jeśli jest ze zewnątrz wśród nas mieszkanie z Korczyny, to powie panu to samo, co pański telefon pokaże. Ja sprawdziłem. W Korczynie jutro ma padać i w niedzielę także. Ale czy to będą intensywne opady? Myślę, że na bieżąco trzeba sprawdzać komunikaty, a także te informacje, które pokazuje nam smartfon. No chyba, że pan się chce u kogoś zatrzymać w Korczynie. Piękna miejscowość na Podkarpaciu. Nie Korczyn, tylko Korczyna, bo Korczyn, zdaje się, jest w Górach Świętokrzyskich, a Korczyna właśnie na Podkarpaciu. Pan Zbyszek Chodowa, koło Siedlec.
1: Temperatura 8 stopni na plusie. Zachmurzenie, no takie średnie. Nie, chyba widać kawałek. Tak stoję i patrzę na te zboże, bo to dzisiaj jest Zosili, ale kłos widzę nierozwinięty. Potrzeba jeszcze kilku dni. Także w tym roku miało być, że Zofia kłosy rozwija, ale tu specjalista nasz pewno o tych przysłowiach coś powie więcej.
2: A stara mądrość ludowa, święta Zofia kłosy rozwija.
0: No i wszystko się zgadza. Pan Zdzisław nasz pogodny, to ja jeszcze dorzucę te, które przytacza pani Bożena. Na świętą Zofię deszcz po polach bije, gdy w Zofię zboże do pasa, na zimę chleb i okrasa. Ale że w związku z tym, że dziś nie tylko Zofia, na Izydora pusta komora, na świętego Izydora często bywa chłodna pora i jeszcze święty Izydor wołkami orze, a kto go prosi, to mu pomoże. Pan Zdzisław jeszcze na moment przypomina o czymś ważnym.
2: Dzisiaj przypada święto polskiej niezapominajki. To są kwiatki z bajki. Rosną nad potoczkiem, patrzą rybim oczkiem, gdy się płynie łódką, śmieją się cichutko i szepczą mi skromnie, nie zapomnij o mnie, Maria Konopnicka. Pomysłodawcą tego tak przepięknego polskiego święta to dziennikarz Polskiego Radia, programu pierwszego świętej pamięci Andrzej Zalewski, twórca i prowadzący Eko Radio.
0: Jak to było? Gorące serca zwalczą mróz.

0: Republika i słynna Mamona, legendarny zespół, ogłosił 3 wyjątkowe koncerty latem tego roku. Wczoraj Leszek Biolik mówił o tym w folderze Ulubione. Zespół po śmierci pana Grzegorza 25 lat temu tylko sporadycznie wracał na scenę pod własnym historycznym szyldem. O tym bardziej ogłoszone występy to jest naprawdę niepowtarzalna okazja, aby na żywo usłyszeć utwory tej jednej z najważniejszych formacji polskiego rocka. 3 koncerty lato 2026 odbędą się w ramach tego specjalnego projektu Moja Krew, Twoja Krew, który jest realizowany podczas festiwalu w Jarocinie, także podczas męskiego grania. Także zespół, to nie jest żadna reaktywacja. Wczoraj Leszek Biolik mówił na naszej antenie, w każdym razie 3 wyjątkowe koncerty. Warto być, warto pojawić się z dziećmi, pokazać, posłuchać, bo to przecież łączy pokolenia. Nie pierwsza Republika. Jeszcze raz zdaje się nasz słuchacz.
1: Chciałem przeprosić. Normalnie zapomniałem się przedstawić, Marek Nowosów. Te krótkie powitanie i pozdrowienie. Jeszcze raz przepraszam i pozdrawiam jeszcze raz.
0: Ale to absolutnie, panie Marku, no, nie ma żadnego problemu, no tak jak mówię. No. Pan wpadł na moment i tak króciutko sobie to przekazał, bo u nas w RKRP można krótko, można też dłużej, tak jak inny pan Marek.
2: Dzień dobry, kłania się Marek z Ociepi. Dzisiaj piątek, to jestem w Sędziszowie po chleb. Obok mnie dostawca chleba pan Patryk i pani Wanda. Dzień dobry pani Wanda, jak dawno dobry, pani nie widziałem.
3: Podrastam trochę.
2: Nie, wypiękniała pani. Chociaż dzisiaj Zofii, ale wszystkiego najlepszego pani życzę. No, u mnie było 4 stopnie, niebo takie lekuteńko chmurami zaciągnięte. Nie wiem, ile tu pani Wanda w Sędziszowie.
3: 6.
2: O, 6. No to 2 stopnie różnicy. A u pana, panie Patryku, ile było?
4: 4.
2: No to przyjmijmy, że 5 i jest wszystko porówno. Kupuję chlebuś, a wszystkim życzę miłego, wesołego, udanego dnia i wszystkim Zofią wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam. Marek,
4: Patryk,
3: Wanda.
0: Marek, Patryk i Wanda. Prosto z Sędziszowa Małopolskiego na Podkarpaciu. Dzięki wielkie, panie Marku. Kiedy kładłem się spać, bo jakoś tak koło północy, bo człowiek był przekonany, że to się zakończy w 200. No nie zakończyło się, było 1-1. Kiedy się obudziłem, 2-1 dla Ukrainki. Iga Świątek przegrała z Eleną Świtoliną ku zaskoczeniu niektórych, bo Polka szła jak burza w prestiżowym turnieju w Rzymie, no ale tak czy inaczej pierwszy półfinał od ponad pół roku. To jest pewnie dobry prognostyk przed wielkoszlemowym turniejem w Paryżu. Czy Iga wraca na właściwe tory? O to zapytam Cezarego Gurjewa po godzinie 7.40. No ale dziś w Sygnałach Dnia poruszymy także inny wątek sportowy. 70 lat temu, 15 maja, to był 1956 rok, Stanisław Królak jako pierwszy Polak wygrał wyścig pokoju, największą wówczas kolarską imprezę w Europie Środkowo-Wschodniej. Triumfował w Pradze podczas 9. edycji amatorskiego, choć wyjątkowo prestiżowego wtedy wieloetapowego wyścigu.
5: Zadam moment, powinien się ktoś ukazać w bramie. Tak jest, wpada na stadion błękitna koszulka. Samotny kolas, a więc nie ulega dla mnie kwestii, że jest to Włoch Cestari albo Staszek Królak, bo koszulka jest jakaś jaśniejsza niż włoska. Zdaje się, że Staszek Królak, tak! Staszek jest na wirazu, wpada sam niezagrożony. Już dojeżdża do mety. Brawo, brawo! Staszek Król...

0: wygrał etap z Lipska do Karl Marstadt.
1: To wyjątkowa rzecz, tak końcówkę tego etapu relacjonował Witold Dobrowolski na antenie Polskiego Radia. No i kilka dni później relacjonujący zawody dziennikarze Polskiego Radia z niepokojem czekali na Stanisława na mecie ostatniego etapu na stadionie w Pradze.
2: Wszyscy teraz patrzymy nerwowo na zegarki, bo czas płynie, a Staszka Królaka nie ma. No a na mecie jest przecież Bułgar Kolew i Finnyman, dwaj groźni rywale. Minęło dwie minuty i widzimy biało-czerwoną koszulkę Polaka. Jest, wreszcie jest Staszek, jest! Staszek jeszcze ma 20 metrów.
0: Jeszcze sekunda, Staszek!
2: Staszek jest na mecie, już Staszek jest na mecie. No więc trzech Polaków widzieliśmy świetnie, i Bugalskiego, i Świętacza, i Królaka. Chyba nikt mnie nie zastrzeli, że już powiem, że Staszek Królak jest zwycięzcą 9. wyścigu pokoju.
1: Tak właśnie było w 1956 roku. Stanisław Królek w tym samym roku w Polskim Radiu pojawił się, no i mówił na naszej antenie, co jest potrzebne kolarzowi, żeby wyścig pokoju wygrać.
3: Dobra kondycja, no a poza tym trzeba odpowiednio, powiedzmy, ekonomicznie gospodarować swoimi siłami, żeby nie na jednym etapie dać siebie wszystko, a na drugim stać. Żeby uzyskać odpowiednią kondycję, jak to się mówi, formę do wyścigu, to trzeba dużo trenować, przygotowywać się. No a poza tym to wszystko się wiąże z latami z tych startów. To, że ja już 5 lat startuję i co rok to zdobywam nawet doświadczenia i ta siła, ta energia się gromadzi.
1: Po zwycięstwie w Pradze Stanisław Królak stał się jednym z najbardziej popularnych sportowców w Polsce. Na kolejnych polskich zwycięzców wyścigu pokoju, no to trzeba było czekać do lat 70. aż, kiedy to czterokrotnie triumfował Ryszard Szurkowski, a także Stanisław Szozda. W 85. to pamiętam jak dziś Lech Piasecki, a ostatnim Polakiem, który wygrał wyścig pokoju w roku 2000 był Piotr Wadecki. To wszystko, co państwo usłyszeli dosłownie przed chwilą, te dźwięki i relacje dziennikarzy Polskiego Radia, no i wypowiedź Stanisława Królaka na naszej antenie, no to wszystko jest w przepastnych archiwach Polskiego Radia i w tych archiwach będzie się można zanurzyć.
4: Żal moją duszę ściska. Gdybym wcześniej wiedział, kiedy będzie Noc Muzeów w Polskim Radiu, to nie zakontraktowałbym, że tak powiem, koncertu, który gram w Elblągu i ten weekend spędzam na północnej stronie Polski. Ale cóż, będę musiał poczekać do przyszłego roku i kolejnej Nocy Muzeów. Wtedy już sobie nie daruję i na pewno do Polskiego Radia na taką noc przyjadę.
1: To cóż, panie Pawle, zapraszamy w takim razie w przyszłym roku, a wszystkich innych, którzy nic sobie nie zakontraktowali, nie mają planów, zapraszamy i dla no, oczywiście tych, którzy kochają radio, zapraszamy jutro od 19 do północy.
5: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja.
1: Włączyłam radio i wiadomo, o 9 są wiadomości. I podane jest, że dzisiaj nad ranem zatonął statek Jan Heweliusz i z załogi nikt się nie uratował.
2: To się stało tak blisko od domu.
3: Heweliusz, prawdziwa historia. I Czarnobyl, prawdziwa historia.
4: Strażacy ginęli pierwsi, no bo oni byli na dachu i chodzili po tej brei uranowej. Tam był rozprysk całej zawartości reaktora.
3: Te dwa podcasty wzbudziły Państwa rekordowe zainteresowanie. Dlatego w najbliższą sobotę, 16 maja, o godzinie 17:00 zapraszam na spotkanie. Porozmawiajmy o kulisach, pokażę dokumenty i odpowiem na pytania.
5: Noc muzeów w Polskim Radiu. Warszawa, Aleja Niepodległości. Wstęp wolny, ale liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia pod numerem SMS 7151.
3: Będzie miło się z Państwem spotkać. Bardzo serdecznie zapraszam. Roman Czajarek.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Po godzinie 3:00 zakończyły się trudności z przejazdem na drodze krajowej nr 21 między miejscowościami Miastko i Kobylnica na Pomorzu. Tam na 3 kilometrze już od 20:00 pracowały służby, usuwały kolizję ciężarówki z samochodem osobowym i droga była zablokowana przez kilka godzin. Dobre informacje są także z innej krajówki. Mowa o Mazowszu i odcinku Kozienice-Dęblin na wysokości Jesionki, czyli krajowa 48, gdzie niestety również wieczorem, dokładniej po 20:00, pojazd osobowy potrącił rowerzystę. Jak podają służby, rowerzysta ten został ranny, dlatego na miejscu działały również służby ratownicze. Droga była zablokowana, a utrudnienia z przejazdem trwały mniej więcej do północy. Na S8 jest wstrzymany ruch w Mszczonowie w kierunku Nadarzyna, gdzie zablokowany dzisiaj, ale też i w kolejnych dniach, bo do 19 maja będzie lewy pas ruchu w drodze do stolicy. Roboty drogowe również na S3 w Lubuskiem między Świebodzinem a Zieloną Górą należy zwolnić do 90. Takie jest ograniczenie do samego wieczora. Zajęty jest prawy pas ruchu, a roboty prowadzone są odcinkami. Natomiast chwilę przed 6:00 warunki na drodze do jazdy są bardzo dobre. Wszystkie drogi ekspresowe i autostrady są drożne. W stolicy także jest bardzo dobry ruch. Nie widać oznak porannego szczytu. Na S8, która prowadzi kierowców przez centrum Warszawy, jedzie się wzorowo i podobnie jest też na A4 w Małopolsce, na mającej się w zwyczaju korkować południowej obwodnicy Krakowa. A co się dzieje na Państwa drogach? Czekamy na informacje dla Radia Kierowców pod numerem 22 513 11 11. Przypomnę raz jeszcze numer telefonu 22 513 11 11.

0: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
0: i Paweł Zieliński. Historyczna transkrypcja. Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce uznała małżeństwo jednopłciowe.
1: Wyjazdowe spotkanie nie obniżyło temperatury w PiS-ie, w partii znowu wrze.
0: Lekarz i pacjent mają się lepiej dogadywać, powstały praktyczne poradniki.
1: Przełomowy moment dla społeczności LGBT+ w Polsce. Warszawa wpisała do rejestru małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte w Berlinie.
0: Wcześniej w tej sprawie zapadło kilka wyroków sądu. Dokonanie takiej transkrypcji polecił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Polski Naczelny Sąd Administracyjny. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
2: Rafał Trzaskowski tłumaczył, że decyzja sądów nakazywała niezwłoczne działanie i transkrypcję aktu małżeństwa jednopłciowego.
3: Wybieraliśmy takie rozwiązanie, które w naszej ocenie jest optymalne, najlepsze w obowiązującym stanie prawnym.
2: A ponieważ wzór aktu małżeństwa zakłada wpisanie danych kobiety i mężczyzny, tak się stało i w tym przypadku. Zdaniem działacza LGBT Barta Staszewskiego to ważny szczegół, ale liczy się efekt.
4: Najważniejszym jest to, co powiedział pan prezydent, że doszło do zmiany stanu cywilnego, czyli już nie są kawalerami, czyli czym są? No są małżonkami.
2: Rafał Trzaskowski już zapowiedział, że na wniosek małżeństw jednopłciowych Warszawa będzie przygotowywać kolejne transkrypcje aktów małżeństwa. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: Kolejne turbulencje w Prawie i Sprawiedliwości. Spotkanie wyjazdowe klubu nie poprawiło atmosfery.
0: Według nieoficjalnych informacji Jarosław Kaczyński podczas spotkania miał zażądać zamrożenia stowarzyszeń wewnątrz partii, między innymi tego, którego założycielem jest Mateusz Morawiecki.
1: Sprawą ma się teraz zająć Komitet Polityczny PiS-u. Były premier zapewnia jednak, że nie zamierza zrezygnować z pracy w tym stowarzyszeniu.
5: Na pewno nie zrezygnuję z tego stowarzyszenia, na pewno będę wspierał Prawo i Sprawiedliwość i na pewno nie dam się wypchnąć różnym złym duchom i nie tylko duchom, jak to się tam mówiło, inni szatani tam są czynni, ale nie dam się wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Borys uważa, że jeśli Morawiecki nie opuści PiS, to on i jego ludzie zostaną zmarginalizowani przy układaniu list wyborczych.
6: Morawiecki ma do wyboru albo wyjść do własnego projektu, co już właściwie w pierwszym kroku uczynił, albo pogodzić się z tym, że będzie marginalizowany, a spora część polityków skończy swój byt polityczny. Myślę o Dworczyku, Chorale. Nie znajdą się na listach, będą bardzo mocno ograniczeni. To jest ewidentne. Tak działa prezes Kaczyński.
1: Mateusz Morawiecki zapewnia, że jego stowarzyszenie nie jest konkurencyjne wobec PiS, ale poszerza ofertę programową ugrupowania.
0: Polska gospodarka wciąż się rozwija, ale wyraźnie zwolniła tempo.
1: Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszych trzech miesiącach tego roku PKB wzrósł o 3,4% rok do roku. W ostatnim kwartale 2025 wzrost ten wynosił 4,1%.
0: Według głównego ekonomisty PKO Banku Polskiego Piotra Bujaka polska gospodarka jest odporna na negatywne wydarzenia na świecie.
7: Można powiedzieć, że polska gospodarka pozostaje kuloodporna. Uważamy, że nadal tak będzie. Nasza gospodarka w tym roku będzie jedną z kilku najszybciej rosnących w Europie.
1: Pełne dane na temat PKB w pierwszych trzech miesiącach tego roku GUS-poda 1 czerwca.
0: Jak rozmawiać z pacjentem, żeby uniknąć kłopotów? Powstał specjalny poradnik dla lekarzy. Z podobnego mogą skorzystać także pacjenci.
1: Lekarz rodzinny dr Małgorzata Kilińska, lekarz rodzinny podkreśla, że oba poradniki pomogą lepiej zaplanować czas wizyty.
8: Prosimy pacjentów o to, żeby przygotowali swoją dokumentację medyczną, uporządkowali ją, mieli ją zawsze ze sobą, wiedzieli jakie leki przyjmują, czyli o jakich porach, jakie dawki leków. Przede wszystkim dla lekarzy jest najważniejsze, jaka jest główna przyczyna wizyty. Dlatego, że czasami pacjenci przychodzą z kilkoma problemami naraz i ostatnie, najważniejsze problemy mówią na samym końcu.
0: Poradniki opracowała Naczelna Izba Lekarska we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Można je znaleźć m.in. na stronie internetowej pacjent.gov.pl.
9: To są aktualności jedynki.
1: Był człowiekiem filmu, ale też polityki i prawa. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, prawnik i były senator. Zmarł w wieku 80 lat.
0: To z jego udziałem powstały filmy takie jak Bez końca, Dekalog, Podwójne życie Weroniki i Trzy kolory.
1: A spotkanie z Krzysztofem Kieślowskim było momentem zwrotnym w jego karierze, podkreśla krytyczka filmowa Diana Dąbrowska.
10: Spotkanie dwóch Krzysztofów jest nie do przecenienia, jeśli chodzi o jego wartość dla polskiego kina, dla europejskiego kina, szczególnie na przełomie lat 80. i lat 90.
0: Krzysztof Piesiewicz był także uznanym prawnikiem.
1: Występował w procesach działaczy Solidarności, był oskarżycielem posiłkowym w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki i bronił pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek odpadła w półfinale tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Polka przegrała z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. Finałową rywalką Ukrainki będzie Amerykanka Coco Gauff, która wczoraj wygrała z Rumunką Soraną Cristeau. Edyta Koryzna zdobyła tytuł trenerki roku 2025. Wyróżnienie jest przyznawane od lat przez Komisję Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Koryzna to selekcjonerka koszykarskich reprezentacji polskiej kobiet trzy razy na trzy seniorek i do lat 23. Wśród innych wyróżnionych osób znalazł się Tomasz Dylak, trener reprezentacji kobiet w boksie. Dylak został trenerem roku za osiągnięcia w pracy z zawodniczkami. Włoch Davide Baleriani wygrał 6. etap kolarskiego Giro d'Italia. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej wyścigu zachował Portugalczyk Afonso Eulalio. Trefl Sopot przegrał z Dzikami Warszawa 92-107 w pierwszym meczu ćwierćfinału Ekstraklasy Koszykarzy. Najwięcej punktów dla Dzików, 23, zdobył Amerykanin Darnell Edge. Grzegorz Kamiński z zespołu Dzików był zadowolony ze zwycięstwa.
1: Sztab szkoleniowy odwalił kawał dobrej roboty. No tak naprawdę na wszystko dzisiaj byliśmy przygotowani. Bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Troszeczkę myślę, że jeszcze ta obrona byłaby do poprawy, ale ten wysoki wynik bierze się troszkę z tego, że tempo gry było bardzo szybkie, bo zarówno trefle, jak i my gramy bardzo szybko. W play-offach najważniejszym aspektem jest ten charakter i my ten charakter mamy.
0: W innej parze ćwierćfinałowej Legia Warszawa pokonała MKS Dąbrowa Górnicza 100-66. Reprezentanci Polski poprawili swoje pozycje po trzecim dniu żeglarskich mistrzostw świata w klasach 49er i 49er FX. Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch zaliczyli awans o 5 lokat, są na 8 miejscu, a Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak po awansie o 9 miejsc zajmują 14 pozycję.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na południu prognozowane są intensywne opady deszczu, a na wschodzie i w centrum możliwe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni na Pomorzu i Kujawach, przez 14-15 na zachodzie, po 21 na krańcach wschodnich. Wiatr będzie umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie jest niskie i cały czas spada. Na barometrach w Warszawie teraz 988 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat. W Warszawie i Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana, poza tym dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 11% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta, ale nie na tyle, by mówić dziś o zielonych godzinach.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
12: Jak najdłużej zachować

0: sprawny umysł, jak codziennie dbać o jego dobrą formę. W audycji także o atrakcjach przygotowanych przez Polskie Radio na Noc Muzeów. Spotkanie z kapitanem Krzysztofem Baranowskim, który po raz trzeci samotnie opływa świat. Oraz o niezwykłej jubilatce z płockiego zoo, aligatorzycy Marcie, która kończy 96 lat.
1: Cztery pory roku w jedynce, dziś po dziewiątej. Roman Czajarek, zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 15 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: No i w końcu piątek, 15 dzień maja, 130.

0: 25 dzień roku, do końca roku 230 dni. Słońce o 4:41 wzeszło, zajdzie o 20:24. Dzień potrwa zatem 15 godzin i 43 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 4 minuty, a dłuższy od najkrótszego już o ponad 8 godzin, dokładnie 8 godzin i 1 minutę. Imieniny obchodzą Andrzej, Atanazy, Cecyliusz, Czcibora, Dioniza, Dionizja, Florencjusz, Izydor, Jan, Kasjusz, Maksym, Miłość, Nadzieja, Paweł, Piotr, Retycja, Retyk, Stanibor, Strzeżysław, Symplicjusz, Wiera, Wiktoryn i Zofia. Wszystkiego dobrego, tradycyjne niechże się Państwu darzy, no tak się składa, że zimna Zośka, całe szczęście nie taka zimna jak zwykle, no i zimni ogrodnicy także, bo temperatura do minus 8 potrafi nocami spadać właśnie w okresie zimnych ogrodników, no ale całe szczęście tak nie było. Państwo a propos spadać będą wpadać, mam nadzieję, do nas, do Polskiego Radia na Noc Muzeów. Jak się okazuje, uwaga, uwaga, uwaga, zwiedzanie muzeów, w ogóle galerii sztuki, utrzymuje nasze szare komórki w dobrej kondycji.
1: Jest ciekawie, można się czegoś dowiedzieć.
2: Można coś ciekawego, prawda, poznać trochę historii, też współczesnych artystów.
3: Czy lubi pani włóczyć się po muzeach i galeriach sztuki?
2: Oczywiście, chyba jak każdy.
0: Wielu z nas tak ma, że lubi się włóczyć po muzeach. Mam zatem prośbę do państwa, tak z czystym sumieniem, które muzeum możecie polecić, ale w swoim regionie. 22 139 22 02. Proszę się pochwalić, a że każda sroka swój ogonek chwali, to ja polecam państwu oczywiście Polskie Radio. Nocą będzie można zanurzyć się w radiowych archiwach, a w nich takie perełki można znaleźć.
4: Minęło 2 minuty i widzimy biało-czerwoną koszulkę Polaka. Jest, Leśny, jest Staszek, jest! Staszek jeszcze ma 20 metrów.
5: Jeszcze sekunda, Staszek!
4: Staszek jest na mecie. Chyba nikt mnie nie zastrzeli, że już powiem, że Staszek Królak jest zwycięzcą 9. wyścigu pokoju.
0: No i ciekaw jestem, czy państwo rozpoznali głos komentatora, który tak właśnie na antenie radiowej jedynki o tym opowiadał. 1956 rok, mija dokładnie 70 lat, odkąd pierwszy Polak wygrał słynny wyścig pokoju. U nas na radiowych korytarzach przeszłość miesza się z nowoczesnością, historia z takimi nowinkami cyfrowymi, można wpaść i samemu się przekonać, jak to smakuje, będzie można poczuć się jak dziennikarz, na przykład w tym oto studiu. Będzie można usiąść i powiedzieć kilka słów do mikrofonu. Zapraszamy. Zapraszamy także naszych gości niezmiennie o 7:15 i o 8:15 w rozmowie dnia dziś Marek Sawicki, poseł PSL-u, i o 8:15 Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. A rozmawiać będzie Grzegorz Osiecki. Ja natomiast kłaniam się i jak zawsze zapraszam. Daniel Wydrych.

0: widzisz.
1: Polski Radio, program pierwszy, 21 po 6.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Przypominamy, szanowni państwo, Polskie Radio, radiowa jedynka, 100 lat. Ta rocznica zobowiązuje, no i wyjątkowa Noc Muzeów u nas w Polskim Radiu jutro od 19, ale chwilę przed nocą, już o 17 w Radiowej Bibliotece, spotkanie z Romanem Czajarkiem, który zdradzi kulisy pracy nad podcastami Heweliusz, Prawdziwa Historia i Czarnobyl, Prawdziwa Historia. Warto być wcześniej, już o 17, a od 19 do północy Noc Muzeów w Polskim Radio. Jak mówiłem wcześniej, to nie są moje badania, to Brytyjczycy zbadali. Zwiedzanie obiektów kultury, takich jak właśnie muzea czy galerie sztuki, może spowolnić starzenie mózgu. Może sprawić, że nasze szare komórki będą pracować długo, długo, długo jeszcze. A kiedy znajdzie się lepsza okazja na zwiedzanie właśnie, jak nie na Nocy Muzeów, która już w tę sobotę, co więc jeszcze można zyskać, zarywając tę noc?
3: Tam jest ciekawie, można się czegoś dowiedzieć.
4: Można coś ciekawego, prawda, poznać trochę historii, też współczesnych artystów.
5: Czy lubi pani włóczyć się po muzeach i galeriach sztuki?
4: Oczywiście, chyba jak każdy. Jakby obcujemy ze sztuką, coś nowego, zobaczymy to, co nas interesuje.
6: Lubię, faktycznie lubię. Teraz w Warszawie na przykład chyba ostatnio otworzyła się jakaś nowa tam wystawa i właśnie zamierzamy się tam ze znajomymi wybrać, więc trzeba wspierać te nasze polskie kultury.
7: Można się czegoś dowiedzieć na temat historii, na przykład historii Polski.
6: Tak jak na przykład z historią, no to fajnie też jakby, tak jak chodzić po muzeach, no to jakby trochę czuć się, jakby się cofnęło trochę w czasie i było w tym miejscu. Ostatnio teściowie byli właśnie w muzeum, gdzie pokazali ten największy obraz. On jest tak rozmieszczony i pod nim jest taka makieta, że to faktycznie wygląda, jakbyś był podczas tej walki i to tak super wygląda.
8: Dorota Schneider-Borkowska, jestem kierownikiem Siedleckiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Jest to bardzo korzystne dla zdrowia psychicznego. No przede wszystkim ten spacer, prawda? Samo takie spacerowanie, odprężenie się wpływa na obniżenie poziomu kortyzolu, tego stresu. No a już jak zejdziemy do tej galerii, to tam też, prawda, spacerujemy, a z drugiej strony, no też jakby przenosimy się w inny czas, w inne epoki, zajmujemy czym innym nasz mózg. No myślę, że jest to takie doskonałe oderwanie się od tej codzienności i bardzo korzystnie wpływa. Myślę, że jak najczęściej, jeśli ktoś tylko ma czas i możliwość, powinien jakby odwiedzać muzea, takie galerie sztuki. No na mnie osobiście też to bardzo dobrze wpływa, bardzo lubię i bardzo dobrze wspominam.
9: Zawsze w takich miejscach, moim zdaniem, się wyciszamy, uspokajamy i tak może rozładowujemy emocje swoje, takie te negatywne.
10: Samo obcowanie, prawda, ze sztuką daje takie poczucie, że się coś poznaje nowego, pozytywnego.
6: To bardzo stymuluje mój mózg. Jak potrafię sobie, powiedzmy, zająć czymś głowę i na przykład, no jak wczuję się, no to ja po prostu później się zagłębiam bardziej w ten temat. Albo tak jak na przykład w historii, ja bardzo teraz zaczęłam oglądać te takie paradokumenty na temat Czarnobyla i czekamy, aż będziemy mogli przejechać się właśnie do Prypeci, żeby samemu zwiedzić właśnie tą elektrownię.
8: Ludzie, szczególnie tacy, którzy no całe życie to robili, prawda? Czyli jakby lubili to obcowanie ze sztuką, jakieś tam mają takie zasoby i jeśli idą do takiej galerii czy do muzeum, to jakby to im się przypomina, prawda? Aktywuje. Mózg jest plastyczny, tak można powiedzieć, że jakby zachowuje się tą plastyczność, jeśli korzysta się z takich form intelektualnej stymulacji. No teraz my jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że możemy sobie też pozwiedzać w internecie, ale no nic nie zastąpi tego żywego kontaktu. Jeśli ktoś ma możliwość, to no myślę, że nawet raz w tygodniu, ale jeśli nie, no to raz w miesiącu bym zalecała.
6: Ludzie potrafią zrobić naprawdę niesamowite rzeczy i cofanie się właśnie tak w czasie w tych muzeach i przeżywanie tego, powiedzmy, na nowo, no to jest mega ciekawe.
1: Jedna z rozmówczy, Michała Szarka, no przekonywała, że bo jeszcze nie wiem, czy ma w planach zwiedzanie właśnie muzeum, no tego, no muzeum, no tak, no, faktycznie tak, tego, co zostało po Czarnobylu. Natomiast zanim się pani tam wybierze, polecamy spotkanie z Romanem Czajarkiem.

Radkiem jutro o 17 u nas w Radiowej Bibliotece. Tak z czystym sumieniem, co państwo polecają? Pani Kasia poleca Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z kolekcją obrazów Witkacego. O, to wizytówka regionu, a z mniejszych, ale nie mniej ciekawych, Muzeum Regionalne w Bobolicach.

0: Dzień dobry. Chciałem zaprosić wszystkich do Muzeum Motoryzacji w Oławie, w którym można powspominać czasy PRL-u, od samochodów po motory, po różne produkty z tamtych lat. Naprawdę coś ciekawego, łezka wokół niejednemu się zakręci. A zwłaszcza z takim PSL-em jak my z panem redaktorem Danielem. Pozdrawiam.
1: Oj, naprawdę wypominać komuś tam wiek, panie Robercie.
2: Fajne zaproszenie.
1: Tak, zaproszenie jak najbardziej. Tak z czystym sumieniem, co państwo mogą polecić. Pytam naszych słuchaczy, pytam także państwa, jakieś muzeum, pani Justyna, pewnie jakieś muzeum kolejnictwa.
2: Kolejnictwa nie, bo ja tu z informacją przyszłam właśnie o kolei, ale to nie na muzeum, tylko po prostu możemy kupić tanie mieszkanie i naprawdę niezwykle atrakcyjne, jakie wy macie spojrzenia, jak patrzycie, kiedy ja o tym opowiadam.
1: Proszę pani, ale co to za mieszkanie, kiedy ja otworzę sobie okno, a tam będzie po prostu przejeżdżać.
2: Ale niektórym to się bardzo podoba, ale co to za mieszkanie, ale w jakiej atrakcyjnej cenie możesz kupić kawalerkę.
3: Kierownik pociągu 2234, odjazd.
2: Ale nie tylko, ale nie zawsze, słuchajcie. 19 tysięcy złotych za kawalerkę, tyle można zapłacić.
1: Ile?
2: 19 tysięcy.
1: A to nie, to mi nawet te komunikaty nie będą przeszkadzać.
2: Można jednak, tak? I 44 tysiące na przykład w Mławie za słuchajcie, 30 metrów. W Pomorskim są mieszkania za 50 tysięcy.
1: Ale to jest cena wywoławcza, tak?
2: No oczywiście, że tak, to są przetargi. I tak ta cena jest znacznie niższa przecież niż ceny rynkowe. To jest ważne. Można kupić całe kamienice nawet. Chodzi o to, że Polskie Koleje Państwowe prowadzą przetargi na mieszkania niewykupione wcześniej przez lokatorów oraz lokale niezamieszkalne. I to są setki mieszkań w całej Polsce. To też są domy i lokale po dawnych zasobach pracowniczych. Tak jak powiedziałam, stawki zaczynają się od bardzo niskich i to wszystko będzie na przetargach do kupienia. Będzie można je kupić.
1: Mam pytanie, czy zasoby pracownicze zgodziły się na to, żeby sprzedać?
2: Zasoby pracownicze jak najbardziej muszą się zgodzić na to. Myślę bardziej jednak. I co chciałam jeszcze powiedzieć. Faktycznie warto jest to obserwować.

0: Ważne jest to, że oczywiście te ceny są bardzo atrakcyjne, bo jak
1: na
0: mówię...
1: Na początku.
0: Na początku tak, ale w ofercie to jest tak, mam to gdzieś tutaj.
2: Dobrze już. Pani Justyno, no zanęciła pani
0: ale zanęciła
2: z tych
1: 19 tysięcy po raz pierwszy.
0: Nawet
1: 100 tysięcy po raz pierwszy.
0: Nawet jeśli to wzrośnie, 300. To nie aż tak. No przecież to są, wiadomo, jakie też miejscówki. Sami o tym mówimy.
2: Biorę po 500 zł od państwa, słucham państwa!
0: Mieszkanie z przetargów. Dobrze. Można kupić, tylko powiem gdzie, bo też jest ważne, bo na pewno ludzie zajrzą na to. Mówicie, że i tak są niższe niż te ceny rynkowe. Zakładka tanie mieszkania na pkp.pl. Warto zajrzeć, myślę.
1: Tam powinno być zakładka tanie mieszkania, później troszkę droższe.
0: No ale oczywiście, ale
3: żeby
0: nie, no
3: przetarg
0: słuchajcie.
3: Się nie opóźnił.
0: Ale przecież
3: przetarg
0: wiecie, jakie są ceny na rynku. Przecież ja nie pracuję w PKP, ja nie sprzedaję tych mieszkań, ja tylko mówię, że jest taka możliwość, a wy mnie nie umniejszajcie.
1: A za miesiąc się okaże, że tu prowizja od jednego,
0: ja
1: tu prowizja od drugiego, od tamtej
0: znaleźć...
1: kawalerki prowizja.
0: Przeszukuję cały internet, żeby znaleźć ciekawą informację, a wy umniejszacie.
2: Odjazd,
0: umniejszacie po prostu.
1: Odjazd.
0: Jak to wygląda?
1: Cud aktualności, Paweł Zieliński.
4: To przełomowy moment dla społeczności LGBT w Polsce. Warszawa wpisała do rejestru małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte w Berlinie.
5: Wybieraliśmy takie rozwiązanie, które w naszej ocenie jest optymalne, najlepsze w obowiązującym stanie prawnym.
4: Wcześniej w tej sprawie zapadło kilka wyroków, między innymi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
6: Doszło do zmiany stanu cywilnego, czyli już nie są kawalerami, czyli czym są? No są małżonkami.
4: Kolejne turbulencje w Prawie i Sprawiedliwości. Spotkanie wyjazdowe klubu Atmosfery nie poprawiło. Według nieoficjalnych informacji Jarosław Kaczyński miał zażądać zamrożenia stowarzyszeń wewnątrz partii, między innymi tego, którego założycielem jest Mateusz Morawiecki.
7: Na pewno nie zrezygnuję z tego stowarzyszenia. Nie dam się wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości.
4: A sprawą ma zająć się teraz Komitet Polityczny PiS. Polska gospodarka wciąż się rozwija, ale zwolniła tempo. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszych trzech miesiącach tego roku PKB wzrósło 3,4% rok do roku. W ostatnim kwartale ubiegłego ten wzrost wynosił 4,1%.
8: Nasza gospodarka w tym roku będzie jedną z kilku najszybciej rosnących w Europie.
4: Nieznane drony nad fińską stolicą. W rejonie Helsinek odnotowano aktywność bez załogowców. Poderwano myśliwce i statki Straży Przybrzeżnej. Szkoły odwołały zajęcia. Wstrzymano ruch na stołecznym lotnisku. Trwają poszukiwania maszyny. To będzie wyjątkowa premiera niezwykłego spektaklu. Na deskach Teatru Śląskiego widzowie będą mogli dziś zobaczyć po raz pierwszy Hamleta, ale w całości po śląsku.
9: Zebraliśmy wspaniały team aktorów, no i zaczęło się to, jak to się go dokulać.
4: Za przekład sztuki na śląski odpowiada Mirosława Syniawa. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7:00.
10: Pogoda.
2: Być albo nie być, oto jest pytanie, nie? Czy szlachetniejszym jest znosić świadomość?
3: To chyba nie Kaj, tak. Ty idziesz. Hamlet.
1: Tak, tak.
3: A ja byłem kiedyś na Hamlecie po ukraińsku.
1: Jak?
3: Super.
1: Super. Ja jestem ciekaw tego, kiedy premiera?
3: Dzisiaj.
1: Dzisiaj.
3: Dziś wieczorem Teatr Śląski w Katowicach.
1: Trzeba będzie, no na pewno ktoś z Polskiego Radia Katowice...
3: Będą napisy po polsku.
1: No tak, bo to czasem...
3: Naprawdę.
1: Tak. Nie, ja bywałem na Śląsku, czasami rozmawiałem z rodowitymi Ślązakami, pozdrawiam pana Jurgusia. Natomiast no, był taki moment, że ja po prostu nie rozumiałem, o czym on...
3: Goda.
1: Tak, tak. Ale w miarę jak rozmawialiśmy, w miarę, to się rozumieliśmy coraz bardziej.
3: Okej, okay, czyli tak rozmawialiście.
1: Taki tak zwany element baśniowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To rzeczywiście ułatwia znajomość języka, nawet jeśli się go nie znam. Paweł Zieliński, dzięki
3: wielkie
1: i do usłyszenia. Polecamy sobie wzajemnie, szanowni państwo, muzea. Pani Ania poleca we Wrocławiu Muzeum Pana Tadeusza. Znajduje się w samym rynku. Poleca też noc muzeum, tylko pogoda nie będzie zachęcać. No rzeczywiście z tym może być różnie. Sprawdźmy, jak tam na Podhalu.
11: Dzień dobry, raport pogodowy Polska Południowa, Beata ze stolicy Podhala. Mamy 8 na plusie, zachmurzone niebo, wiaterek leciutki. I piątek. Wszystkim życzę udanego weekendu. Pozdrawiam.
1: Piątek, piąteczek, piątunio. Państwo się cieszą, no ale z tą pogodą to różnie dzisiaj będzie. Słyszeliśmy o burzach, słyszeliśmy nawet o lokalnych podtopieniach na termometrach od 12 do 22 stopni. Ciśnienie jakby lekko w górę. To jest Polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia 6:35. Zatem sprawdźmy, co wydarzyło się.
12: 15 maja, kalendarz jedynki.
13: Byłem u ciebie w te dni przedostatnie, niedocieczonego wątku, pełne jak mit, blade jak

0: świt, gdy życia koniec szepce do początku.
1: W 2022 roku zmarł Ignacy Gogolewski, wybitny aktor i reżyser, scenarzysta.

0: rzadko pokazujemy.
1: Tak, to prawda. Tam musi być utrzymana odpowiednia temperatura, żeby taśmy oczywiście cały czas były w dobrej kondycji. Ale tam to są te nowoczesne nośniki, dzięki którym rzeczywiście to wszystko, nawet te nasze głosy, przetrwają nie 100, nie 200, a więcej.
0: Miejmy nadzieję.
1: Więcej lat.
0: Miejmy nadzieję. Ale dzisiaj wiemy, co będzie na pewno w sobotę. I w sobotę będzie wszystko to, czym jest radio. Czyli będzie informacja, będzie teatr, będzie literatura, będzie muzyka. I sport będzie, też się zapowiada dosyć atrakcyjnie. I będzie słuchowisko w Jedynce, które będzie powstawało na żywo i będzie jednocześnie przedstawieniem i próbą. To dosyć jest ciekawy eksperyment. Będą w nim udział Karolina Gruszka, Mateusz Damięcki i reżyser Tadeusz Kabicz. I będą na żywo tworzyli Upadek pierwszych ludzi. Przewrotną interpretację historii Adama i Ewy, dziejącą się w warszawskim metrze. A to w dodatku, jak już ktoś naprawdę nie może przyjść do radia, będzie mógł zobaczyć w streamingu na kanale Polskiego Radia na YouTubie. I jeszcze też chciałam polecić, bo mamy wspaniałych gości w audycji Klub Książki, a będą to Wojciech Chmielarz i Ziemowit Szczerek, Agaty Kasprolewicz i Magdaleny Mikołajczuk. I w ogóle no, warto zajrzeć do radia, naprawdę.
1: A to się dobrze składa, bo wspomniała pani o panu Wojtku. Wojtek Chmielarz, który jest także współautorem jednego z podcastów, to także jest nowoczesność, to jest ta odpowiedź Polskiego Radia Radiowej Jedynki, bo przecież podcasty tworzymy od 100 lat i nasi słuchacze też tworzą powieść na stulecie programu Pierwszego Polskiego Radia. Już były 3 odcinki, stąd też pytanie.
2: Gdzie mogę odsłuchać jeszcze raz część trzecią powieści Pociąg do Jedynki, Chorwacji?
1: No przed chwilą, szanowni państwo, zdobyłem te informacje. To jest źródło zbliżone do wiarygodnych. Od Klarysy Marczak wiem, że na naszej stronie internetowej już są do odsłuchania 3 odcinki. My na 4 czekamy, szanowni państwo, do poniedziałku pod adresem daniel.wydrych@polskieradio.pl. To jest powieść zatytułowana Pociąg do Jedynki. To się dzieje wszystko na tych korytarzach. Na tych korytarzach, które państwo będą widzieli w sobotę, będzie można wpaść i na przykład później wpaść na pomysł tego kolejnego, 4 odcinka. Ja wiem, że dostanę za to po głowie, ale jak ktoś skończył 50 lat, może być traktowany jako eksponat?
0: Skąd? Może być traktowane jako początek nowego życia.
1: Nie, bo pomyślałem o redaktorze Czerneckim. Zapraszam. Znaczy ja też mam już po 50, także szanowni państwo, będzie można spotkać także i dziennikarzy radiowej Jedynki, zobaczyć i poczuć tę historię tutaj w budynku Polskiego Radia Programu Pierwszego. O właśnie, dzień dobry. Jak zdrowie, panie redaktorze? Jak zdrowie?
3: Zdrowie? No. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak go smakujesz, aż się zepsujesz.
1: No i, ale już się naprawiło.
3: Trochę się naprawiło. No naprawiamy to dalej.
1: W takim razie. Ale to za chwilę. To za chwilę. Teraz zagramy raz jeszcze. Pani dyrektor, zapraszamy od do...
0: Zapraszamy od 19.
1: Od 19.
0: Do pierwszej? No to zobaczymy, jak się rozwinie.
1: Pewnie, nie? Że...
0: Ostatecznie to jest wielka impreza Noc Muzeów. Zapraszamy wszystkich serdecznie.
1: W Polskim Radiu.

0: Polskie Radio, program pierwszy, za 14 minut, godzina 9.
1: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
0: No i dziś ważne pytania. To pierwsze to rzeczywiście brzmi, no właśnie, czy to jest w ogóle możliwe? Amerykanie mogą wycofać wojska z Polski?
2: No właśnie, to taka trochę propagandowa teza jest, ale niektóre media piszą, że to właśnie tak się dzieje. Tymczasem tak nie jest, bo Amerykanie na razie wstrzymali rotację. Amerykańskie brygadowe grupy bojowe, które stacjonują w Polsce i na przykład taka grupa liczy 4000 żołnierzy, sprzęt pancerny, rakiety, bomby, miny, karabiny, w ogóle wszystko. One się zmieniają co 9 miesięcy. Jedni wyjeżdżają z Polski do Stanów, inni przyjeżdżają ze Stanów do naszego kraju. Amerykanie podjęli decyzję o wstrzymaniu już rozpoczętej rotacji i to taką dość nagłą decyzją to wstrzymano, bo...
0: A poczekaj, co jakiś czas ta rotacja?
2: Co 9 miesięcy.
0: Co 9 miesięcy jest.
2: I już rozpoczęto wymianę żołnierzy, czyli już przywożono sprzęt następnej grupy, która przyjeżdżała do Polski. To jest druga pancerna brygadowa grupa bojowa z pierwszej dywizji pancernej USA. I ten sprzęt już zaczął przyjeżdżać i raptem Pete Hegseth, sekretarz wojny, podjął decyzję, że stop, więcej ich już nie przyjedzie, a ten sprzęt, co przyjechał, zabieramy. Gdzie go zabierają? Nie wiemy. Ale amerykańskie media piszą, że no, została wstrzymana rotacja. Niektóre polskie media mówią, o Jezu, ola Boga, Amerykanie się wycofują z Polski. Nie, nieprawda, bo amerykańscy urzędnicy mówią, być może do Polski przyjadą inni amerykańscy żołnierze, niekoniecznie ze Stanów Zjednoczonych. Być może, ponieważ 1 maja Donald Trump zapowiedział, że wycofa żołnierzy z Niemiec, 5 tysięcy, to być może część tych żołnierzy, ja nie mówię, że wszyscy, bo tam wymieniona jest jedna jednostka, która na pewno do Polski nie przyjedzie. To jest artyleria dalekiego zasięgu, czy wojska rakietowe dalekiego zasięgu z tomahawkami. Natomiast być może część tych żołnierzy przyjedzie do Polski. Nie wiemy tego. Na razie została wstrzymana rotacja. Część żołnierzy, którzy już przyjechali, wyjadą, ale cały czas ta liczba amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonują w Polsce, oscyluje wokół 10 tysięcy. To jest teraz mniej, raz więcej, ale to są detale. Na pewno Amerykanie nie wycofują się z Polski.
0: A amerykańskie Ministerstwo Wojny? Jakiś komentarz w tej sprawie?
2: Amerykańskie Ministerstwo Wojny nie chce komentować. Nasz korespondent zadał to pytanie. Napisano mu, że nie będą komentować.
0: No to teraz polityka z naszego podwórka. Burzliwe obrady klubu PiSu na wyjeździe. Co się dzieje?
2: Wojna bulldogów pod dywanem. Prezes zabronił im się kłócić, że tak powiem, w mediach, więc te frakcje, które tam istnieją, czyli maślarze i harcerze, leją się na potęgę trochę gdzieś tam z tyłu i w kuluarach. Przemysław Czarnek zarzuca Mateuszowi Morawieckiemu, że przez jego stowarzyszenie siadło sondażowe poparcie dla PiS. Morawiecki nie chce zamrozić swojego stowarzyszenia, a nawet więcej

0: podobno je rozwija. Prezes musiał strofować i przywoływać do porządku wszystkich tych, którzy wszystkich tych posłów PiS-u, którym nie podoba się ucieczka wiceprzewodniczącego Zbigniewa Ziobry do USA. Prezes mówił o jedności w partii i narzucił jedyną możliwą interpretację tej ucieczki Ziobry. Ta wersja brzmi tak. Otóż w Polsce nie ma wolnych sądów, dlatego musiał Ziobro wyjechać. Tylko dziwnym trafem na tej sali w Sękocinie, gdzie się odbywał ten wyjazdowy klub PiS-u, siedziało kilku posłów, którzy mają prokuratorskie zarzuty, a nawet tak jak Matecki, ich sprawy już są w toku, już się toczą, mają akty oskarżenia i ci ludzie nie uciekli jakoś z Polski. Dodam, że sprawę wystawienia za Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania wylosowała sędzia, która jest akcjonariuszką jednej z prawicowych telewizji i to ona wstrzymuje wydanie tego europejskiego nakazu aresztowania, więc z tymi sądami nie jest do końca tak, jak mówi prezes PiS. Na spotkaniu klubu dużo więcej tematów było, ale jedna rzecz, na którą w Gazecie Wyborczej, opisała Agata Kondzińska, a która przykuła moją uwagę, to słowa Elżbiety Witek, która nawoływała młodszych posłów do jedności, by pamiętali, że państwowe posady, które mieli jeszcze 2 lata temu, zawdzięczają partii i dzięki temu będą mieć wyższe emerytury. Dlatego PiS musi zwyciężyć. I to jest według mnie esencja tego, co PiS chce zrobić z Polską.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: I sygnał dnia w radiowej jedynce. Jeszcze przez najbliższe 10 minut na szybko poranny trening szarych komórek. Ten fragment filmu.
3: Chcesz wiedzieć, po co przyszedłem?
4: Nie.
3: Dobra, to ci powiem. Ktoś chce kupić od mnie obraz.
4: To mu sprzedaj.
3: Wiesz dobrze, Szerszeń, że obraz wisi na cudzej ścianie.
2: Na jakiej ścianie i jaki obraz?
5: Chodzi o Muzeum Czartoryskich w Krakowie. O obraz Dama z Gronostajem. Dama z Łasiczką.
6: Obraz Leonarda da Vinci, Dama z Łasiczką. I chodzi o Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.
7: Chodzi o Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. I obraz Leonardo da Vinci, Dama z Łasiczką.
2: Wszystko się zgadza, to krakowskie muzeum, jak wiele, wiele innych, też się włącza w noc muzeów jutro o 19:00, podobnie jak Polskie Radio.
0: Tak jest, Polskie Radio, ja też tu będę jako eksponat muzealny.
8: Ale my się włączamy bardziej.
2: I pan te, tak, my też, ale drugi, my bardziej.
8: Serio posłanka Witek powiedziała to, co mówiłeś tak otwartym tekstem?
0: Tak, podobno takie
8: szacun,
0: są.
8: Pani poseł,
0: Agata
8: szacun,
0: Kondzińska uważam ją za pisolożkę, więc...
8: To piękne jest.
0: Dziś wieczorem o 20:00 Agatę Kondzińską będziemy
8: smutne,
0: o to pytać.
8: Straszne i piękne.
2: W sumie politycznej.
0: W sumie politycznej.
2: W sumie tak.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: I Roman Czajerek też jeszcze będzie, jeszcze wcześniej.
8: Ja o 17:00.
2: Tak, o 17:00.
8: Bo ja wyrabiam 120% normy.
0: Jak zawsze.
2: Kulisy pracy.
8: Zapraszam po 9:00.
2: A co tam będzie?
8: A będzie o głowie na przykład. Znaczy się, wiesz, że taksówkarze mniej chorują, bo podobno mózg mają lepiej wytrenowany?
2: Przez.
8: Pod warunkiem, że nie korzystasz z nawigacji, tylko masz w głowie to wszystko. A widzi pan, o tym właśnie. Będzie.
2: Do usłyszenia, do poniedziałku.

0: Reklama. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
0: Reklama. Radio Kierowców.
12: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Utrudnienie jest na autostradzie A1, odcinek węzeł Kowal do węzła Kutno-Wschód, dokładniej na wysokości Woli Raciborowskiej. To 243 km. Trwają prace związane z usuwaniem pojazdu ciężarowego. Zablokowany jest aktualnie jeden pas ruchu w kierunku Łodzi i te utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 11. Natomiast S8, węzeł Lazurowa, węzeł Prymasa Tysiąclecia, czyli sama Warszawa. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych po godzinie 8. Nie ma osób rannych, natomiast zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku i ruch odbywa się pozostałymi pasami. Ze względu na poranną kolizję przejazd przez S8 jest mocno utrudniony, bliznę Łaszczyńskiego. Tam zaczyna robić się gwałtowne zwężenie, które jest do samego Marymontu, ale kondycja ekspresówki wcale nie jest lepsza po przeciwnej stronie, gdzie właśnie kierowcy informują też o zdarzeniu drogowym. W stronę Łodzi zator

jest już od węzła Ławiszyńska. No i przejazd jest praktycznie niemożliwy na odcinku 9 km. Niezmiennie poranek może także sprawić sporo problemów tym, którzy jadą przez Krajową 79 i podwarszawskie Piaseczno. I jeszcze dobra informacja z drogi krajowej nr 60, to odcinek Drobin-Płock na wysokości miejscowości Ciachcin Nowy, czyli dalej Mazowsze. Tam doszło do awarii samochodu ciężarowego i ruch odbywa się jednym pasem naprzemiennie od godziny 8.10. To utrudnienie powinno skończyć się do godziny 10.00. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców, gdzie można oczywiście cały czas zgłaszać informacje z dróg. Powtórzę raz jeszcze 22 513 11 11.

0: Jest 9:00. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk
1: i Paweł Zieliński. Już dziś decyzja Sejmu o kryptoaktywach. Sprawdzamy, jaki projekt może trafić do Senatu.
0: Jest odpowiedź Ukrainy na ostatnie rosyjskie ataki. Jedna z rafinerii w Rosji stanęła w ogniu.
1: Filmy dokumentalne, które najbardziej poruszyły widzów. Znamy zwycięzców Dogs Against Gravity.
0: Sejmowe prace nad trzecią już ustawą o kryptoaktywach. Na finiszu dziś posłowie uchwalą ustawę, która wdraża unijne rozporządzenie.
1: A w Sejmie jest nasz reporter Michał Fabisiak, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Michale, w jakim kształcie ustawa trafi do Senatu?
2: No, koalicja chce uchwalić ustawę w wersji przygotowanej przez rząd. Na komisji wprowadziła do projektu jedną poprawkę prezydencką. W porównaniu z dwiema zawetowanymi ustawami, ta przewiduje też zaostrzenie kar dla oszustów. Rafał Kasprzyk z klubu Centrum mówi, że tym razem prezydent powinien wznieść się ponad podziały i ustawę podpisać.
3: Daje narzędzia organom państwa do regulowania rynku, na którym Polacy tracą pieniądze, jeżeli tych regulacji nie ma.
2: Michał Wójcik uważa, że podpis będzie, jeśli przyjęte zostaną wszystkie poprawki zgłoszone przez prezydenta. Poseł PiS-u przypomina, że na komisji odrzucono je niewielką liczbą głosów, a to oznacza, że wynik głosowania wciąż jest sprawą otwartą.
4: Więc różne rzeczy dzisiaj się mogą dziać na sali i to zdecyduje, jakie poprawki prezydenta zostaną zaakceptowane.
2: A to oznacza, że przynajmniej w przypadku tego głosowania emocji nie powinno zabraknąć.
1: Michale, a nad czym jeszcze zagłosują posłowie?
2: No, Sejm między innymi wybierze dziś również prezesa IPN-u. Kandydatem jest Mateusz Szpytma. Posłowie mają też wybrać 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa.
1: No, o czym prosto z Sejmu mówił Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację.
0: Prezydent Trzaskowski miał prawo wpisać do rejestru małżeństw pierwsze małżeństwo jednopłciowe zawarte za granicą, zapewnia wiceminister cyfryzacji.
1: Dariusz Standerski przekonywał w radiowej jedynce, że wszystko jest zgodne z wyrokami sądów.
5: Ma do tego podstawę poprzez interpretację linii orzeczniczej, ponieważ różnica pomiędzy stanem dzisiejszym a stanem na przykład sprzed kilku lat jest taka, że mamy już wypracowaną linię orzeczniczą nie tylko europejską, ale również w Polsce.
0: Rozporządzenie, które umożliwi urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, podpisał już minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Dokument czeka jeszcze na podpis szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
0: Ukraina odpowiada na rosyjskie ataki. Uderzyła w nocy dronami w głębi terytorium Rosji.
1: Płonie rafineria w Riazaniu.
6: Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski po rosyjskich atakach zapowiadał odpowiedź. W jej ramach Ukraińcy wypuścili w stronę Rosji kilkaset swoich dronów. Uderzyły m.in. w Ryazań. I choć władze tego rosyjskiego miasta oświadczyły, że na ryazańską rafinerię spadły jedynie odłamki zestrzelonych ukraińskich bezzałogowców, to z najnowszych danych wynika, że zniszczenia mogą być spore, a nad rafinerią unoszą się potężne kłęby dymu. Jest to jeden z największych zakładów przetwórstwa ropy w Rosji. Władze Ryazania poinformowały też o 3 zabitych cywilach. Wybuchy słychać także było w rosyjskim Taganrogu i Briańsku. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: W Kijowie zakończyła się już akcja poszukiwawcza na gruzowisku bloków, które uderzyła rosyjska rakieta.
1: Ostateczny bilans ofiar śmiertelnych to 24 osoby. Poszukiwania trwały ponad dobę.
7: To są aktualności jedynki.
0: Policja ma nowych podkomisarzy. Ponad 400 absolwentów Akademii w Szczytnie odebrało nominację na pierwszy stopień oficerski.
1: Pierwszy raz w długoletniej historii uczelni pasowanie odbyło się na tak zwane 4 generalskie szable. Mianowania

0: dokonało 4 generałów wchodzących w skład kierownictwa policji.
1: Oddziały, aczność!
2: Jestem bardzo usatysfakcjonowany, szczęśliwy oczywiście, zestresowany, bo jest to jednak podniosła chwila.
3: Szanowni Państwo, uroczysta promocja na 4 generalskie szable.
1: W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej mianuję podkomisarzem policji.
4: Uroczystość zakończyła defilada, a potem był piknik rodzinny.
0: Kandydaci śmierci zwycięzcą konkursu na najlepszy film polski 23. milenium Dogs Against Gravity.
4: Dokument w reżyserii Macieja Cuskę to intymny zapis relacji ojca z synem i jego dwoma przyjaciółmi.
0: Powstawał przez lata podczas wakacyjnych wypraw, kiedy to cała czwórka kręciła kolejne odcinki horroru pod tytułem Kandydaci śmierci.
5: Maciej Cuskę z zaskoczeniem przyjął nagrodę i podkreślał, że jej przyznanie to zapewne efekt sympatii, jaką wśród widzów i jurorów wzbudzili bohaterowie filmu.
6: Od kilku dni czuję wielki entuzjazm do naszego filmu, bo widzowie pokochali klimat tego filmu i bohaterów Rafała, Adriana i Stasia.
5: Wyróżnienie otrzymała Alisa Kowalenko i Marysia Nikitiuk za film Ślady, który składa się z tragicznych historii ukraińskich kobiet zgwałconych przez rosyjskich żołnierzy. Festiwal potrwa do niedzieli. Witold Banach, Polskie Radio.
4: Grand Prix festiwalu zdobył dokument Córki Góry. Nagrodę za najlepsze zdjęcia otrzymał Michał Marczak, reżyser filmu Bez końca, który również został wyróżniony nagrodą specjalną Stowarzyszenia Kin Studyjnych.
0: Dodajmy, że patronem medialnym tej imprezy jest Polskie Radio.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
0: Pogoda. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże. Na południu intensywne opady deszczu, na wschodzie i w centrum zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni na Pomorzu i Kujawach, przez 14-15 na zachodzie, po 21 na wschodnich krańcach. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie jest niskie i waha się. Na barometrach w Warszawie 988 hektopaskali.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
0: Klimat.
4: W Białymstoku i Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana, poza tym dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi teraz 22% prądu i ten odsetek wzrasta, ale nie na tyle, by mówić dziś o zielonych godzinach.
0: Jedynka. Polskie Radio.

0: To są cztery pory roku w radiowej jedynce. 10 minut po godzinie 9. Ja tu się szykuję do tego, by zapowiedzieć Państwu, co dziś będzie w audycji. Zaraz to powiem. A wy co? Patrzę sobie na facebookowy profil i na te pierwsze SMS-y. Wy mnie zasypujecie pytaniami o Noc Muzeów w Polskim Radiu, o Heweliusza, o Czarnobyl. Po pierwsze, to dziękuję bardzo za wyjątkowo gorące przyjęcie wczorajszego tego finałowego odcinka Czarnobyl Prawdziwa Historia. Polecam gorąco, kto nie słuchał. Zwłaszcza tym, którzy pracowali przy naszym żarnowcu, znajdziecie tam coś dla siebie. Jutro tak, spotkanie. Będę tłumaczył dzisiaj w czasie audycji w czterech porach roku, jak zdobyć wejściówki, co w czasie tej Nocy Muzeów w Polskim Radiu będzie można zobaczyć, gdzie, a będzie wiele fantastycznych rzeczy. I naprawdę warto przyjść do nas i być razem z nami, bo to jedyna taka okazja w roku. Ale dzisiaj, między 9 a 12 też sporo ważnych tematów. Czasami jest tak, że ktoś nawet żartobliwie mówi, amerykańscy naukowcy coś tam zobaczyli. To w tym przypadku nie amerykańscy, tylko brytyjscy naukowcy między innymi, bardzo poważni. BBC zresztą też poważne medium to opublikowało. Okazuje się, że na przykład ci, którzy mają różne zajęcia z orientacji. Kierowcy, którzy muszą taksówek, którzy muszą się orientować bez nawigacji w topografii miasta czy w rozkładzie ulic, później zaczynają chorować na choroby związane z mózgiem, czyli mózg mają wytrenowany. To znaczy, że jednak ten mózg da się trenować. Pytanie jak i co robić, żeby nasz mózg starzał się wolniej.
1: Bardzo często mózg się porównuje do takiego systemu, który właśnie jest na krawędzi między chaosem a uporządkowaniem. To nie jest zupełnie regularny system, jak na przykład zegarek czy metronom, ale też z kolei nie jest zupełnie chaotycznym systemem.
0: Czyli są pewne reguły, które pozwalają ten chaos zapanować tak, żeby nam to działało dłużej i sprawniej, bo żyjemy dłużej. Każdy chciałby żyć tak, żeby w tej głowie wszystko było dobrze ułożone. Taksówkarze, wy już możecie być spokojni, ale możecie co, krzyżówki, szachy, coś takiego. Może da się jakoś jeszcze inaczej. Porozmawiam o tym już za paręnaście minut ze znakomitym ekspertem. Znakomity pan profesor będzie naszym gościem. Oczywiście będę, tak jak mówiłem, opowiadał o Nocy Muzeów. Będzie na przykład słuchowisko. Takie słuchowisko teatralne, realizowane na żywo, że będzie można popatrzeć.
2: Bardzo trudno jest tworzyć rolę, nie posiłkując się tym, co jest głęboko w tobie.
3: Słuchowisko w jedynce.
0: Mateusz Damięcki, Karolina Gruszka, między nimi w tym słuchowisku wystąpią, będzie ich można zobaczyć. Także kto przyjdzie, taką okazję, może i autograf i zdjęcie jakieś się tam uda załatwić, selfiaka strzelić. Teraz kolejny przykład tego, jak bez względu na wiek, bez względu na PESEL, bez względu na metrykę, można sobie radzić, robić rzeczy, które zaskakują innym, ale też wytyczają pewien kierunek i pokazują, że dopóki można, trzeba z tych możliwości korzystać. Kapitan Krzysztof Baranowski zaskakiwał tyle razy i dalej zaskakuje i płynie w swój trzeci samotny rejs dookoła świata.
4: Trasa układa się sama w zależności od tego, jakie są po drodze przeszkody, które trzeba ominąć. Wytycza się najkrótszą drogę, ale tak, żeby nie wjechać na jakąś rafę, która jest po drodze.
0: Meldunek z trasy pana kapitana dziś oczywiście w czterech porach roku. I jeszcze jeden temat, o którym chcemy chociaż przez chwilę, ale ważny. Będą urodziny. Były urodziny setne radiowej jedynki nie tak dawno. No to ona, Marta, jest troszkę młodsza. Ma lat 90. Z kawałeczkiem, no prawie, że można to sobie dokładnie policzyć. I te urodziny będą się w zoo odbywały. Kim jest ona? Kim jest Marta?
5: Będzie można się sfotografować z Martą. Prosimy o przynoszenie laurek. Będziemy czytać Marcie te laurki. I myślę, że wspólnie odśpiewamy jej, no chyba 200 lat już w tej chwili.
0: Marta

0: A to aligatorzyca. No, na serio. Ciekawe, czy usłyszy i czy zrozumie to, co się do niej mówi. Po 90 latach, no to powinna już coś się nauczyć. Roman Czajarek, zapraszam. Zaczynamy.
1: Cztery pory roku.
0: I zaczynamy szybciutko od naszej tradycyjnej zagadki. Dźwiękowy rebus 72-151. Czekam tutaj na odpowiedzi. Ktoś albo coś ukryte w tych dźwiękach. Proszę kombinować.
2: Gmach jest pewnym zjawiskiem architektonicznym. Jako zjawisko architektoniczne ma swoją genezę, która sięga czasów starożytnych, średniowiecznych.
3: Wszystko jest uszczegółowione w rozporządzeniu, co dany obiekt powinien zawierać, zarówno jak powinien wyglądać pewne elementy zewnętrzne, jak i elementy wewnętrzne, ogólnodostępne.
4: W tej części tutaj znajdują się baterie, cztery baterie paluszkowe i tutaj znajduje się zwykła, standardowa wkładka. Tutaj jest szyld, wyda dźwięk, zabój się niebieska wiatka. Wszystko jest normalizowane.
0: Ten dzwonek na samym końcu był nieprzypadkowy, proszę pomyśleć. 72-151, 2 zł plus VAT kosztuje konkursowy SMS. Nie trzeba całej burzy wysyłać do nas, wystarczy jeden za to celny, trafiony, zatopiony, czyli taki z dobrą odpowiedzią. I tego Państwu życzę. Nagroda, taki specjalny plecak, który w środku skrywa kolejny plecak i to jest wszystko bardzo mądrze przygotowane.
5: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen. Producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.
0: 72-151 to konkursowo, a w sprawie jutrzejszej nocy muzeów i spotkania 71-151. Też można wysyłać zgłoszenia już teraz. Będziemy odzwaniać.

Pan Warcisław, ale piękne imię. Pan Warcisław, taksówkarz napisał. Znaczy się, ja się będę starzał wolniej. Panie Warcisławie, tak, wynika, że tak, ale oczywiście jest też masa innych badań o tym wszystkim sobie. Co zrobić, żeby ta nasza głowa funkcjonowała jak najdłużej sprawnie, porozmawiamy za parę minut. Na razie szybkie wyjaśnienie w sprawie tej nocy muzeów, bo państwo cały czas podpytujecie. O 19:00 zaczyna

się oprowadzanie po budynku Polskiego Radia, więc będzie można zajrzeć do studiów od kulis, będzie można podejrzeć ten teatr Polskiego Radia, także zabierzemy was wszędzie, gdzie chcecie. Będą wycieczki, co 20 minut kolejna grupa będzie szła, żeby się no, w tych korytarzach zmieścić, bo tu ciasnawo w niektórych miejscach, i zajrzeć do studiów. Ale wcześniej o 17 zapraszam na to spotkanie, opowiem o Czarnobylu i o Heweliuszu od kulis, takie rzeczy, których w podcastach nie było, żeby tam się dostać, bo ilość miejsc limitowana. Trzeba się zgłosić, wysyłając SMS pod 71 151. 71 151. Teraz z uzasadnieniem, a my do was oddzwonimy z zaproszeniem.

0: cztery pory roku. Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Lactium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Lactium?
2: Tak, bo suplement diety Lactium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Lactium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
6: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
5: Autopromocja. Pogoda.
7: Powinienem mówić, zaczynamy o 19:00 plus i to plus oznacza, że o 17:00 nasze spotkanie 2 godziny wcześniej, a potem jak kto chce, może sobie pójść na wycieczkę po radiu. Nie ma żadnego problemu, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym. Zapraszam. Teraz o pogodzie. Najcieplej w tej chwili w Terespolu. 18 stopni pokazują termometry już, a to 9:30 na zegarze. Najchłodniej w Łebie, jak to nad polskim morzem. Najchłodniej, ale nieźle. Plus 8. O, jak na polskim morze w maju. Całkiem niezła temperatura. W ciągu dnia od 12-14 na zachodzie, tam zimno, oraz 16-20 w centrum, przez 22-23 na wschodzie i na południowym wschodzie, bo tam zdecydowanie najcieplej. A teraz przenosimy się do Ustki. Pani Elżbieta Nadolna, lokalna przewodniczka. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie z pięknego nadmorskiego miasteczka Ustka. Po deszczu można spacerować. Wszyscy mieszkańcy Ustki, nie tylko, ale całej Polski, cieszą się, kiedy pada deszcz, bo mamy ten czas suszy i każda kropla deszczu dla roślin jest bardzo cenna. Jestem na spacerze z Przem nad brzegiem morza. Widzimy piękną naszą latarnię wybudowaną w XIX wieku. W Ustce można odpoczywać i przy pięknej pogodzie słonecznej, bo mamy piękne plaże i piękne morze, ale też deszcz nie przeszkadza w tym, żeby dobrze się poczuć, oddychając zdrowym nadmorskim powietrzem. Mamy tutaj i sanatoria, i wiele hoteli, i pensjonatów, do których można przyjeżdżać. Serdecznie Państwa do naszego miasta zapraszam. Tu można przepłynąć galeonem, żeby podziwiać Ustkę również z toni morskiej.
7: Popatrzyłem sobie na temperaturę prawie tak samo jak w Łebie. 8 stopni powyżej zera teraz wskazują termometry w Ustce. Warszawa plus 17, barometr 988,5 hektopaskala.
5: Cztery pory roku.

0: przeczytałem sobie tradycyjnie przed rozmową Państwa wpisy na facebookowym profilu Radiowej Jedynki, te w SMS-ach również i te w innych miejscach. No i już widzę, że bardzo dobrze, że piszecie, bardzo dobrze pytacie. Ile tu się mitów powiela, o które ja też chciałem zapytać, więc nawet świetnie, że Państwo sami te mity tutaj podoście. Mity, tak? Wy myślicie, że to jest prawda. Też się dałem na to nabrać. Też na przykład wierzyłem w takie twierdzenie, że my wykorzystujemy tylko fragment naszego mózgu. Tam raptem parę procent. Jakbyśmy wykorzystali wszystko, to będziemy geniuszami. Więc jakby się nauczyć tak na starość tą wykorzystać resztę, to będzie świetnie. Albo, że cukier ten mózg żywi. No żywi, tylko nie do końca. To co robić w takim razie, żeby mimo upływu lat, że jak ten PESEL troszkę przeszkadza, ten mózg działał sprawnie? Jak to jest, że u jednych jest świetnie, a u innych niestety znamy takie przykłady ze swojego życia, naszych bliskich, naszych rodzin, taty, mamy, dziadka, babci. U jednych świetnie, u innych no troszkę inaczej. Podobno naukowcy twierdzą, że o, taksówkarze, ci co muszą bez nawigacji sobie radzić, nie z nawigacją, ci bez nawigacji to lepiej, bo ćwiczą, trenują. Jest ktoś, kto myślę, że wie dużo więcej od nas na ten temat. Pan profesor Zenon Mariak przenosi mi się teraz do Białegostoku. Neurochirurg z Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam tych słuchaczy radia, którzy wolą reklamy suplementów diety online w radiu niż w internecie.

0: Mózg jest jednym z takich narządów naszego organizmu, który jest bardzo energożerny. On naprawdę potrzebuje dużo energii i w spoczynku, jeżeli mięśnie nie pracują i nie trawimy, bo trawienie też jest bardzo energochłonnym procesem, to wtedy najwięcej energii zużywa mózg. Około 20% tego, co potrzebuje organizm. Wobec tego na pewno potrzeba tego substratu energetycznego, a dla mózgu jest nim glukoza, no i oczywiście tlen. Glukoza się po prostu spala z tlenem i daje nam energię i z tej energii korzysta mózg. Oczywiście, że jeżeli będzie brakować, na przykład mamy cukrzycę i spadek, nieregularny poziom cukru i spada to stężenie cukru w krwi, to mózg nie będzie prawidłowo pracował. Ale z kolei jak mamy za dużo, to nie jest to potrzebne. No, samochód spala benzynę, tak? Ale jeżeli wtłoczymy tej benzyny za dużo, no to po prostu może będzie przez chwilę pracował, ale za chwilę przestanie, bo nie jest mu aż tyle potrzeba tej energii. Więc starsze to musi być wszystko oczywiście w normie.
1: Było coś takiego, można było zalać ten gaźnik, tak, przesadzając.
0: No oczywiście, zaleje się
1: tak.
0: I tyle, i wszystko wysiądzie, więc po prostu dużo energii potrzebuje jak najbardziej, ale nie możemy liczyć na to, że jak damy mu więcej, to będzie lepiej.
1: Czyli z tym cukrem to prawda, ale tylko w małym kawałku, czyli energia jest potrzebna, ale to nie jest tak, że jak nakarmimy mózg cukrem, czyli nakarmimy kogoś, kto ma problem z funkcjonowaniem tego mózgu cukrem, to będzie lepiej, nie będzie lepiej. To tak nie zadziała. To co jeść w ogóle? Są jakieś podpowiedzi jedzeniowe? Na przykład takie, że magnez, cynk, żelazo, potas, może jakiś pierwiastek?
0: Pan mnie pyta o mózg, ponieważ tak domyślnie traktujemy, że ten mózg jest czymś takim nadzwyczajnym, jakimś innego rodzaju narządem. To jest taki sam narząd jak trzustka, jak śledziona, jak noga czy ręka. I jakby mnie pan zapytał, co robić, żeby ręka sprawnie funkcjonowała, czy noga,
1: ćwiczyć.
0: To byłoby... No o to właśnie chodzi, obciążać, ćwiczyć, obciążać, ale tak, ani nie dociążać, ani nie przeciążać. I tutaj musimy się tak zastanowić właściwie, co tak naprawdę robi nasz mózg.
1: Aha.
0: Bo dużo wiemy dzisiaj o mózgu. Mózg, no cóż to mózg? To jest 1300 gramów, 85% tam jest wody, 12% tam jest tłuszczu i jeszcze tam chyba z 5% białek i troszkę soli. Nie jest to jakiś narząd, który działa na innych zasadach niż wszystkie inne narządy w naszym ciele i też musi to nasze ciało obsłużyć. On musi go obsłużyć. W jaki sposób to się dzieje? Przede wszystkim musi się zorientować, co jest wokół nas. Prawda? Wobec tego pozyskuje to informację, ściśle ją selekcjonując i tylko ta, która nam się może przydać, znajduje odzwierciedlenie w takich połączeniach neuronów, w takim tańcu neuronów. Jakbyśmy sobie wyobrazili, że takie porównanie może, jak na wielkim placu w Korei Północnej tańczą tysiące tańcerzy i nagle się układają w serduszko na przykład. To możemy przypisać pewne znaczenie, na przykład kochamy Kima. Jeżeli na przykład to będzie kwadracik, to może jesteśmy głodni, prawda?
1: Tak.
0: I to samo się dzieje w mózgu. Czyli obsługa świata zewnętrznego, ale też obsługa świata wewnętrznego. Ja mówię, że mózg jest takim pośrednikiem pomiędzy dwoma kosmosami. Kosmos zewnętrzny, gdzie się dużo dzieje, ale się również dużo dzieje w naszym organizmie. Mózg musi o tym wszystkim wiedzieć i musi tym wszystkim sterować.
1: Panie profesorze, jak to trenować? Bo trochę
0: no właśnie, trenować w ten sposób.
1: Powiedziano, że ci taksówkarze, ale ci, którzy nie korzystają z nawigacji, bo jak komputer im ułatwia życie, czy smartfon, to już nie. Ale ci, którzy muszą myśleć, to podobno trenują. Gdzieś jakiś tu związek.
0: Panie redaktorze, oczywiście, że tak. Ale ten taksówkarz się niczym nie różni na przykład od muzyka, który ma setki tysięcy akordów. Tylko ten taniec neuronów, czyli te konfiguracje neuronów, niektóre się utrwalają bardziej, jeżeli ich często używamy, to u muzyka obsługują akordy, u chirurga obsługują sytuacje operacyjne, a u kierowcy obsługują orientację przestrzenną. Wobec tego to nie jest tak, że w mózgu są specyficzne regiony, które coś obsługują. Oczywiście możemy tak z grubsza wydzielić, ale jeżeli chcemy obsłużyć taką rzecz, jak na przykład zawód muzyka lub zawód taksówkarza, to pracuje nasz cały mózg. Nie można wskazać miejsc w mózgu, które na przykład gromadzą akurat wspomnienie, w jednym powiedzmy sobie wspomnienie naszego ślubu, w innym powiedzmy sobie plany na przyszłość. Nie, zawsze pracuje cały mózg. I ten mit, który często słyszymy, że używamy części mózgu, jest jedno z największych bzdur, jaka się szerzy poprzez takie bezkrytyczne media czasami.
1: Skąd to się wzięło? Bo rzeczywiście jest coś takiego, to się często powtarza, że wykorzystujemy tylko mały fragment, fragment, więc jakbyśmy wykorzystywali wszystko, no to jesteśmy geniuszami, Nobel po prostu na wyciągnięcie ręki.

0: To jest nieprawda. Ale to skąd to się bierze w ogóle?
1: No to się bierze, może z, można dwie warstwy tego mitu wydzielić. Jedno to, powiedzmy sobie, indolencja, ale drugo to taka fałszywa interpretacja, może nawet bym powiedział, matematyki, tak? Bo jeżeli w mózgu mamy 90 miliardów neuronów i każdy z tych neuronów jeszcze ma kilkaset do tysiąca wypustek, takich tych neurytów, które się mogą łączyć z innymi przez synapsy, to mamy gigantyczną liczbę kombinacji. I teoretycznie ta liczba kombinacji jest tak ogromna, że prawdopodobnie, tak myślę, większa niż liczba atomów we wszechświecie. W związku z tym, tak wydaje się, że moglibyśmy nie wiadomo co z tym robić. Mhm. Tymczasem działa to troszeczkę inaczej, że mózg jest tak naprawdę, jak się rodzimy, to on ma potencjał do połączenia się w taką liczbę kombinacji niesamowitych i stworzenia takich struktur czynnościowych, które by odpowiadały sytuacjom zewnętrznym i wewnętrznym właśnie w świecie i w organizmie, że wydaje się, że tego jest multum. Ale potem ten mózg nam się rzeźbi. Rzeźbi się dosłownie, że te połączenia w mózgu, które nie są potrzebne, które nie okazały się przydatne, odpadają. Są usuwane. One Aha. są specjalne enzymy proteolityczne, które wycinają je bezlitośnie po prostu i zostaje nam tylko to, co nam się najczęściej przydaje.
0: Stop,
1: w związku z tym kostnieje nam ten mózg, jakby, ponieważ to, co nabyliśmy, wydaje nam się tak przydatne, że nie chcemy tego zmieniać, ale ten potencjał ciągle mamy. Bo nawet gdybyśmy mieli 1000 razy mniej neuronów, to i tak liczba kombinacji jest przeogromna.
0: Panie profesorze, chciałem dopytać, czy jest jakiś wiek, do którego to się rzeźbi i wiek, po którym to, dlatego wołałem to stop, wiek, po którym to się zaczyna starzeć. Czy da się powiedzieć na przykład, że nie wiem, do 40 roku życia, 50, a może wcześniej niestety, 20, to się rzeźbi, a potem już tylko wykorzystujemy to, co wyrzeźbiliśmy
1: generalnie,
0: i ewentualnie
1: tak jak...
0: ratujemy się przed upadkiem.
1: Mhm. No. Ale to dotyczy wszystkich narządów. Ja jestem neurochirurgiem, więc kręgosłup często mówimy o tym. Jeżeli tylko przestajemy dojrzewać, to natychmiast zaczynają się procesy zwyrodnieniowe. One na początku są bardzo wolne, niedostrzegalne, ale potem z wiekiem oczywiście zyskują przewagę. Mhm. Ale mózg jest plastyczny. Mamy coś, co się nazywa neuroplastycznością. Co to oznacza? Że wciąż mogą nam wyrastać te nowe odnóżki z tych neuronów, z tych komórek nerwowych, których mamy naprawdę miliardy. I więc nawet jeżeli nam stracimy nawet połowę, nawet 2/3, nawet 3/4, to wciąż jest ich na tyle dużo i na tyle mogą powstawać, że możemy przyjmować nowe sytuacje, nowe wspomnienia, uczyć się. I jeżeli dajemy takie zadanie naszemu mózgowi, naszym neuronom, to on będzie z tego korzystał. Ale jeżeli nie dajemy, no to to się nie będzie tworzyć. Ja jeszcze tutaj o jednej rzeczy chciałbym bardzo, może według mnie ważnej powiedzieć.
0: Tak.
1: Mózg jest, jeżeli go porównujemy do komputera, co jest nie do końca prawdziwe, bo mózg jest narządem chemicznym, tam chemia dominuje, a impulsy elektryczne tylko łączą te chemiczne miejsca, w których się coś tam dzieje chemicznie. Mózg jest komputerem sieciowanym. Więc on jest stworzony, on powstał przez ewolucję, stworzony lub przez Boga, zależy jak to uważa, do pracy w systemie społecznym. On nam służy do tego, żeby podtrzymywać relacje społeczne. Jest to ogromne zadanie. Proszę sobie wyobrazić, spotykamy szereg osób i mówimy na przykład z angielska hi.
0: Tak.
1: Na ile sposobów można powiedzieć hi? Zaznaczyć swoją wyższość, niższość, równoległość, plany na przyszłość. Proszę zobaczyć, jak to jest skomplikowane, żeby obsłużyć nasze relacje społeczne. My musimy rozszyfrować mózgi wielu osób, które z nami wchodzą w te sytuacje i zawsze toczy się gra. Zawsze się toczy gra o coś, chociażby o uznanie, chociażby o ocenę tego, co my robimy, o nasze plany na przyszłość. I to jest największe obciążenie tak naprawdę dla mózgu. Mózg do tego właśnie powstał. Dlatego jedyne, co mogę poradzić tak naprawdę, to nie suplementy żadne, bo to nie ma znaczenia, tak jak mówiliśmy, czy to damy więcej tam cukru, czy soli, czy jakiegoś tam wyciągu z białka, nie ma
0: tylko
1: to żadnego
0: ćwiczyć,
1: znaczenia.
0: Ćwiczyć.
1: Ale ćwiczyć przede wszystkim relacje społeczne, bo my mówimy i tak myślimy w skrócie, że jak będziemy rozwiązywać krzyżówki, to mózg się ćwiczy, albo jeździć samochodem. To jest nieprawda, dlatego że sama, po pierwsze, sama obsługa ciała, to jest dla mózgu ogromne wyzwanie. Więc jeżeli chodzimy, biegamy, jesteśmy na siłowni, ruszamy się, to już ten mózg ma co robić. Ale jeżeli wchodzimy w relacje społeczne, to on dopiero ma wyzwania. Więc Po pierwsze,

0: pierwsze i najważniejsze, po drugie, bo pierwsze było ciało, a drugie to jest to, żebyśmy nie unikali relacji społecznych, żebyśmy się, broń Boże, nie dali wyautować i nie rozwiązywać krzyżówek.
1: Relacje społeczne zapisałem, podkreśliłem wężykiem. Bardzo pięknie, dziękuję. Świetnie pan to opowiedział, tak bardzo plastycznie bym powiedział. Myślę, że pana mózg będzie sprawny, o, bardzo długo. Widać, że wyćwiczone relacje społeczne. Profesor Zenon Bariak, Uniwersytecki
0: Szpital
1: Kliniczny
0: w Białymstoku.
1: Musimy się umówić na dłuższe
0: spotkanie.
1: To była
0: dla mnie przyjemność.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: przypomniała mi się okładka tej płyty Shada, gdzie był Smooth Operator, ten słynny przebój sprzed lat. No, robiło wrażenie, powiem tak, robiło. To były czasy, kiedy okładki jeszcze naprawdę były dziełami sztuki, płyt i tych większych, i tych mniejszych. Mam nadzieję, że podobne dzieło sztuki to będzie podglądanie naszego Teatru Polskiego Radia na żywo w czasie tej Nocy Muzeów. Sobota najbliższa. Zapraszamy Państwa bardzo gorąco. Będzie się dużo działo. Między innymi Mateusz Damiński tam się pojawi w czasie tego spektaklu. Karolina Gruszka też tam będzie. Z Mateuszem Damińskim Maciej Walecki na raporty pytał, jak to w ogóle jest, jak się tak gra w radiu. Czy to jest inaczej, czy to jest tak samo jak przed kamerą?
1: Jak się pracuje przy takim słuchowisku, które jest podglądane przez słuchaczy, przez widzów, przez szybę oczywiście.
2: Jestem aktorem teatralnym również, więc ja do podglądania jestem przyzwyczajony, ale najbardziej mi się podoba w tym pomyśle właśnie to uchylanie rąbka tajemnicy i pokazywanie ludziom, jak wygląda praca. Jak wygląda to u podstaw. Cieszę się, nie mogę się doczekać. Lubię dzielić się tym, co
0: Mateusz
2: dobra.
0: Damiński. Zapraszamy Państwa bardzo gorąco, bo to w nocy z soboty na niedzielę będzie można podejrzeć. Karolina Gruszka też się pojawi. Z panią Karoliną porozmawiamy sobie po godzinie 10. Nie tylko zresztą z nią. Opowiem o tych kulisach. Od 19:00 zwiedzanie radia, wycieczki, chodzenie po wszystkich ważnych miejscach, archiwum, realizacja, audycje na żywo do podejrzenia w jedynce też. O, Karolina Roże będzie tu chociażby prowadziła audycję, potem kolejni dziennikarze. A ja wcześniej zapraszam już o 17:00 na spotkanie w sprawie Heweliusz, prawdziwa historia i Czarnobyl, prawdziwa historia. Opowiem od kulis Państwu o tym. 71-151, zgłoszenia SMS-owe.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Noc Muzeów w Polskim Radiu. Jedynka zaprasza na wyjątkowe słuchowisko na żywo i w streamingu. Upadek pierwszych ludzi Antoniego Ferencego. Występują Karolina Gruszka, Mateusz Damiński, Sławomir Orzechowski. Reżyseria Tadeusz Kabicz.
4: Będą mieli Państwo szansę poznać trochę od kuchni nasz proces, posłuchać w jaki sposób pracujemy i to będzie się przeplatało jakoś z tekstem, także mam nadzieję, że będzie ciekawie. Karolina Gruszka, zapraszam serdecznie.
3: W sobotę po 21:00 zapraszamy do Studia Jedynki, do słuchania na antenie radia i oglądania na kanale Polskiego Radia w serwisie YouTube. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Reklama.
16: Ogłoszenie społeczne.
17: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
18: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy.

0: rozumiemy w ludzi.
1: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
4: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. W województwie wielkopolskim jest mocno utrudniony przejazd między Jarocinem a Poznaniem. Tam jeszcze przed dziewiątą zderzyły się samochód osobowy z ciężarówką i niestety są osoby ranne, aż trzy. Dlatego na miejscu z pewnością jest bardzo dużo służb. Policja zablokowała odcinek prowadzący do Jarocina. Zdecydowanie polecamy kierować się na objazd przez drogi lokalne, ponieważ sprzątanie na krajówce i ustalanie szczegółów wypadku może potrwać jeszcze do południa. Dobre informacje możemy podać z autostrady A1 oraz z S8 w Warszawie. A1 to odcinek w województwie kujawsko-pomorskim. Między węzłami Kowale Kutno-Północ niedawno został odblokowany pas w kierunku Łodzi, a tam od wczesnego rana trwały prace związane z usuwaniem pojazdu szkód po pojeździe ciężarowym. Natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje także komunikat, że zakończyły się prace między węzłami Lazurowa a węzłem Prymasa Tysiąclecia, gdzie była kolizja dwóch osobówek. Problemy z przejazdem były głównie do Białegostoku, choć jak pokazywały mapy, spory korek ustawiał się także w odwrotnym kierunku. Teraz sytuacja rzeczywiście się tam poprawiła. Są jeszcze lekkie utrudnienia w ruchu, jednak nie powinniście Państwo stać na S8 dłużej niż kilka minut. Jeszcze krótka informacja z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji. Od najbliższego poniedziałku 18 maja do piątku 22 maja na drogach krajowych numer 12 oraz 74 prowadzone będą naprawy nawierzchni. Zatem kierowcy muszą tam liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Na drodze krajowej numer 74 pracami objęty zostanie 29-kilometrowy odcinek od granic Sulejowa do Grębic. 22 513 11 11. To właśnie pod tym numerem możecie cały czas Państwo informować, co dzieje się na trasie.
3: Jest 10:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balarze, dzień dobry i zapraszam. 10 województw zagrożonych gwałtownymi burzami. Popołudnie i wieczór z alertami. Możliwy grad i lokalne podtopienia. Nieprawidłowości na 500 stacjach paliw. To wnioski po kontroli w 8000 punktów, a chodzi o ceny, których maksymalne stawki wyznacza rząd. Walka z hałasem czy religijna prowokacja? W Izraelu rząd chce wyciszyć głośniki na meczetach. Dziesięć województw objętych alertami związanymi z burzami to ostrzeżenia pierwszego stopnia i dotyczą kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Zagrożenie rozpocznie się zdaniem synoptyków około 13 i potrwa do późnego wieczora. Miejscami spadnie ponad 30 litrów wody na metr kwadratowy.
5: Burzom ma towarzyszyć wiatr, którego prędkość w porywach może dochodzić do 85 km na godzinę. Ostrzeżenia będą obowiązywać dziś od 13 do 22. Jednocześnie prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: Większość stacji paliw w kraju przestrzega rządowych reguł i ceny benzyny i diesla zgadzają się z tymi ustalonymi limitami, ale nie wszędzie tak jest. Jak powiadomił w Polskim Radiu 24 minister energii Miłosz Motyka, po kontrolach w 8000 punktów okazało się, że w 6% stacji pojawiły się nieprawidłowości. To oznacza, że coś nie tak z cenami było na 500 stacjach. Jednocześnie minister zastrzegł, że nie ma sygnałów o tym, by nieprawidłowe ceny dyktowano celowo. Raczej były to pomyłki i różnice między tym, co widniało na pylonach, a tym, co faktycznie trzeba było zapłacić przy kasie. Każdy z takich przypadków będzie jednak sprawdzany przez Krajową Administrację Skarbową. Wiemy już, że program CPN potrwa do końca maja. Minister Motyka nie wyklucza, że ponownie zostanie przedłużony, ale na taką decyzję trzeba jeszcze poczekać.
6: Jak będzie kształtowała się sytuacja w czerwcu i w miesiącach wakacyjnych, tę decyzję podejmiemy w kolejnych tygodniach. Ustawa obowiązuje do końca czerwca, więc pewnie będziemy chcieli jako resort energii gdzieś do połowy czerwca, do tych pierwszych dni czerwca, wypracować decyzję w tym zakresie.
3: A dziś resort energii opublikuje obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw na sobotę, niedzielę i poniedziałek. Znowu był

0: Były rozłożone czerwone dywany i znowu dzieci w biało-błękitnych strojach powiewały amerykańskimi i chińskimi flagami. Na lotnisku w Pekinie pożegnany został już Donald Trump, który właśnie zakończył trzydniową wizytę w tym kraju. Ostatnim akcentem był roboczy lunch z Xi Jinpingiem. Obaj politycy twierdzili, że osiągnęli postępy w stabilizacji dwustronnych relacji, choć przyznali, że między ich krajami utrzymują się głębokie różnice. A już wkrótce Chiny powitają kolejnego gościa, tym razem z Moskwy. O wizycie Władimira Putina donosi hongkoński dziennik kontrolowany przez chińskie władze. Tym razem jednak może nie być czerwonych dywanów.
1: Według informatorów hongkońskiego dziennika wizyta jest częścią rutynowych kontaktów Pekinu i Moskwy. Jak poinformowano, nie będzie wystawnej parady lub powitania w formule, w jakiej Xi witał Trumpa. Jak zauważa dziennik, po raz pierwszy Chiny gościć będą w tak krótkim odstępie czasu przywódców USA i Rosji. Kontrolowany przez władze dziennik stwierdza, że odzwierciedla to wysiłki Pekinu, który chce ugruntować swoją pozycję jako kluczowego mocarstwa w coraz bardziej podzielonym porządku świata. Rosyjskie media informowały niedawno, że Putin w najbliższym czasie odwiedzi stolicę Chin. Od rosyjskiej agresji na Ukrainę Pekin zacieśniał relacje z Moskwą zarówno na szczeblu gospodarczym, jak i współpracy wojskowej. Nie dostarcza jednak Rosji uzbrojenia, co przez Zachód uznane zostałoby za przekroczenie czerwonej linii. Chiny oskarżane są jednak o przekazywanie Rosji materiałów podwójnego zastosowania, które trafiają także do przemysłu zbrojeniowego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
2: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz najświeższe informacje z Sejmu, który właśnie po raz trzeci uchwalił tę rządową ustawę o rynku kryptoaktywów. Zmiany w niej są niewielkie. Wyznacza ona KNF jako organ nadzorczy nad tym rynkiem. Ta ustawa dotycząca regulacji rynku kryptoaktywów w Sejmie została właśnie przyjęta. Jest też w Izbie nieoczekiwana zmiana planów, bo posłowie mieli głosować w sprawie nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Jednak go dziś nie wybiorą, ogłosił marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty.
3: Po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o skreśleniu z porządku dziennego bieżącego posiedzenia punktu 40 powołanie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
0: Sejm ma za to powołać nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Izraelski rząd uderza w muzułmanów i chce limitów dla głośników przy meczetach. Tel Awiw przekonuje, że chce chronić mieszkańców przed hałasem, a arabscy liderzy odpowiadają, że to kolejna prowokacja i cios w wolność religijną.
4: Pomysł jest taki, aby nie można było używać systemów nagłośnienia w meczetach bez odpowiedniego pozwolenia od państwa. Pozwolenie ma zależeć m.in. od poziomu hałasu, lokalizacji meczetu i bliskości domów. Policja mogłaby nakazać wyłączenie głośników lub konfiskatę. Za złamanie prawa groziłyby kary finansowe. Muzułmanie 5 razy dziennie słyszą z głośników meczetów wezwania do modlitwy. Na terenie Izraela i Palestyny są tysiące meczetów, bo na zachodnim brzegu i na terenach izraelskich mieszka łącznie 5 milionów wyznawców islamu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Dużo rozpogodzeń i przyjaśnień, a więcej chmur, głównie na południu. Tu możliwy intensywny deszcz. Pojawią się też burze, jak słyszeliśmy, zwłaszcza w centrum i na wschodzie. Na termometrach od 12 stopni na Pomorzu do 21 w regionach wschodnich, a ciśnienie jest niskie i jeszcze spada. Na barometrach w Warszawie to 988 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: To są cztery pory roku w pierwszym programie Polskiego Radia z mózgiem. Sprawa skomplikowana, ale będziemy jeszcze pewnie nieraz tłumaczyć w tej godzinie także o nocy muzeów i także o kulisach tego, jak powstaje Teatr Polskiego Radia, bo tej wyjątkowej nocy z soboty na niedzielę nie tylko porozmawiamy sobie o Heweliuszu czy o Czarnobylu, o tych najnowszych podcastach. Bardzo dziękuję za te rekordowe ilości odsłon. Super, bardzo się cieszę, bardzo to miłe. Ale porozmawiamy też o radiu od kulis. Przede wszystkim będzie można zobaczyć nasze radiowe studio. Będzie można zerknąć do środka w różne miejsca i będzie można podejrzeć ten teatr od kulis. A tam chociażby Damiński na żywo. Do zobaczenia. Może jakiś selfiak, może jakiś autograf padnie też przy okazji. Będziemy też rozmawiać dzisiaj w czterech parach roku o niezwykłych urodzinach. I to są urodziny pewnego przesympatycznego zwierzaka, choć groźnego. Listy można pisać i to wszystko się w pewnym ogrodzie zoologicznym szykuje. To tylko niektóre z naszych tematów. Roman Czajarek, zapraszam. Gramy dalej.
1: Cztery pory roku.
0: Konkursowo też gramy dalej. 72, 151. Dźwięki, w tych dźwiękach schowane jest coś. To już mogę Państwu podpowiedzieć. Dzisiaj nie ktoś, tylko coś. Pytanie, co?
2: Musicie zdawać sobie z tego sprawę, iż jest to praca na zmiany. Zmiany niejednokrotnie rozpoczynają się, skoro świt, kończą późną nocą. No i te nocne zmiany, których nikt nie za bardzo lubi.
3: No dobrze, to bierzemy teraz ściereczki. Ta ściereczka jest do kurzu, ta zielona, a ta jest do telewizora.
4: Ty musisz zawsze chodzić, ty musisz mieć czas na wszystko.
5: Okay,
4: żeby i obsłużyć, i pogadać, i pośmiać się, i jeszcze pomóc kolegom.
0: 72, 151, 2 złote plus VAT kosztuje konkursowe SMS. Wszystko mający plecak, 2 w jednym. To jest nasza nagroda w tym tygodniu. Każdego dnia oczywiście. Taki idealny do podróży. Z samolotem, ale nie tylko.

0: powiem Państwu szczerze, tak sobie pomyślałem, że jak oni robią taki teatr na żywo i Państwo możecie to podglądać, to to jest trochę pójście na łatwiznę. Bo teatr w radiu to jest coś takiego, czego, no wiadomo, nie widać, w telewizji widać. Nie da się zagrać tam jakąś twarzą, mimiką, gestem, że tam coś biorę, długopisem pstrykam, robię rękami taki znak, że no nie, ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, albo taka ryba jest, prawda? Ja muszę to zagrać głosem, oddechem ewentualnie. A jak Państwo będziecie to podglądać, to jednak oni trochę na tę łatwiznę idą. Julia Mark, kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia. Dzień dobry, Pani Julia.
1: Dzień dobry.
0: Pójście na łatwiznę, czy nie pójście na łatwiznę?
1: No myślę, że to ciekawe doświadczenie dla naszych słuchaczy. Zobaczyć, jak ten Teatr Polskiego Radia powstaje na żywo. O tym świadczą też słuchowiska na żywo, które cieszą się wielkim powodzeniem, bo realizujemy je już drugi sezon w Teatrze Studio.
0: I przychodzą.
1: I rzeczywiście ludzie chętnie przychodzą, bo tę magię radia można podejrzeć, a to rzadka okazja dla naszych słuchaczy. Dla nas to też jest ekscytujące doświadczenie, ponieważ po raz pierwszy będziemy realizować słuchowisko tutaj na Malczewskiego. Zwykle realizujemy je w studiach Teatru Polskiego
0: Radia. To moment wyjaśnimy słuchaczom, bo część ludzi może nie wiedzieć. Polskie Radio ma budynki rozmieszczone, one są dość blisko siebie tutaj, ale to jest jednak kawałeczek drogi. I teatr jest w tym kompleksie na Woronicza, gdzie jest główny kompleks telewizji polskiej, czyli słynne Woronicza 17, tam obok jest też Teatr Polskiego Radia.
1: Tak, studia. I pracujemy na trochę innym sprzęcie, trochę inaczej ta nasza praca wygląda, więc realizacja słuchowiska na żywo tutaj, w studiach emisyjnych, jest dla nas wyzwaniem. Jesteśmy bardzo podekscytowani i ciekawi, jak to wszystko wyjdzie jutro.
0: A zastanawiam teraz sobie, myślę o, jak są te słuchowiska na żywo, tam u was, gdzie przychodzi publiczność. Czy widać po aktorach, że oni jednak coś inaczej wtedy grają? Czy oni się zapominają, że ta publiczność jest i jednak lecą tak, jakby normalnie to robili radiowo do mikrofonu? Czy jest taki element, że aha, tam na mnie patrzą?
1: Troszeczkę przygotowujemy to też.
0: Celowo?
1: Celowo, tak, żeby ci widzowie coś tam dostali, jakieś elementy kostiumów, jakieś elementy minimalne działu.

0: tak żeby widownia też dostała jakiś obrazek. Więc oczywiście to jest troszkę inaczej.
1: Mm-hmm. Nie, bo myślę sobie właśnie o tym, że no, w radiu, jak zagrać w radiu gest na przykład taki, że ktoś na filmie to by, czy w teatrze, telewizji rozłożyłby ręce i pokazałby, no nie wiem o co chodzi, ale nic by nie mówił. A w radiu on musi powiedzieć, to nie wiem o co chodzi, albo coś innego powiedzieć, żeby
0: to prawda, no, to
1: westchnąć. Oddech wziąć.
0: Jakaś trudność.
1: No, no to jak? To się podpowiada, czy oni to sami wiedzą?
0: No, doświadczyłam tego realizując Znachora, no bo jak pan pamięta, Bińczycki grał głównie zagubionymi oczami, a nagle musieliśmy zagrać całe to zagubienie i wymyśleć z Michałem Żurawskim, jak to zrobić przy pomocy dźwięku. I uświadomiliśmy sobie, że to zupełnie inna historia. Tak, ale wymagało to zupełnie innych środków wyrazu.
1: No to na przykład, że jest jakiś, da się na jakimś to przykładzie jednym opowiedzieć, że na przykład to, co było tam maślanymi oczami na ekranie telewizora, to tutaj nie są maślane oczy, tylko...
0: No na przykład, to odwołam się do efektów, na przykład operacja Wasyla polegała na tym, że każdego dnia przynosiłam do radia świeżego kurczaka i rzeczywiście go rąbaliśmy i operowaliśmy kurczaki. Podczas realizacji Znachora zginęły 4 kurczaki.
1: Czyli prawdziwe kurczaki? Znaczy,
0: no tak, bo potrzebne były kości.
1: Kupione i trzeba było tak, żeby tak, one chrupały.
0: Rzeczywiście je operowaliśmy, używaliśmy skalpela, robiliśmy rozmaite rzeczy. Mój pies był niezwykle szczęśliwy, bo kurczaki wracały po nagraniach do domu.
1: Dobrze.
0: I były gotowane.
1: Jest kolejny problem, teraz sobie pomyślałem. To jest trochę jak... To jednak zaczyna przypominać taki prawdziwy teatr na deskach. Nie da się tego zatrzymać. Czyli w radiu jak się nagrywa, w telewizji też jak oni nagrywają, jak nie jest na żywo, no to można powiedzieć, stop, chwila, powtarzamy. Jeszcze raz, panowie czy panie, od kropeczki, czy tam od czegoś. A tu, tutaj leci.
0: No i to jest
1: jak
0: wspaniałe.
1: Poszło, to leci.
0: To jest wspaniałe, wtedy czujemy adrenalinę, wtedy czujemy to, co czujemy w teatrze.
1: A mylą się czasami, czy nie?
0: No oczywiście.
1: I co wtedy?
0: Idą dalej, no trzeba jakoś z tego wybrnąć.
1: Czyli jak ktoś, a jak ktoś na przykład, no, taki najbardziej banalny pewnie, ale zdarzy się, że zapomni jakiegoś tekstu, to może ktoś inny obok podrzuci ten tekst wtedy, czy
0: no,
1: coś?
0: No, ratujemy się w rozmaity sposób, ale to się często zdarza, że ktoś zapomni tekstu i musimy jakoś sobie z tym radzić. Co prawda w radiu akurat jest tekst przed oczyma.
1: Aha.
0: Gorzej w teatrze.
1: A tu będziecie mieli ten tekst? Nie, no jak jest ten na żywo, macie tekst.
0: Tak, mamy tekst,
1: No nie, to jest troszkę łatwiej. Dobrze, posłuchajmy, bo są znakomici aktorzy, którzy się pojawią. Mateusz Damiński będzie chociażby do podejrzenia, jak to wygląda. Może jakieś tam zdjęcie się też i autograf uda, ale to już musicie państwo poczekać cierpliwie na koniec tego wszystkiego oczywiście. Kolejną osobą taką bardzo znaną buzią twarzą, jak to mówią słuchacze też, a w radiu jak to brzmi, Karolina Gruszka będzie. Posłuchajcie, co ona o tym mówi. Maciek Walecki podpytywał panią Karolinę.
2: Pani Karolino, co to jest za sztuka, co to jest za słuchowisko? Brzmi bardzo biblijnie, a zdaje się, że czas i miejsce akcji jest nam znacznie bliższe, zwłaszcza mieszkańcom Warszawy.
3: Rzeczywiście tekst nawiązuje do biblijnej opowieści o Adamie i Ewie, ale dzieje się dzisiaj i myślę, że ciekawe w nim jest to, że on tak nawiązuje trochę, w moim odczuciu, do tradycji teatru absurdu. To nie jest realistyczne, ale dzieje się we współczesnym metrze. Jest tam dużo poczucia humoru, ale też takich refleksji na temat poczucia odpowiedzialności, na temat wolnej woli, na temat tego, czym jest posłuszeństwo, grzech. Więc dużo tam się dzieje w tekście. Mieliśmy jak dotąd jedną próbę i chyba też zależy nam na tym, żeby pokazać ten spontaniczny proces, więc żeby nie wypróbowywać tego tak dobrze przed samym wydarzeniem, po to, żeby to było jak najbardziej zbliżone do prawdy w sobotę. Bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Karolina Gruszka, Mateusz Damiński, ale nie tylko. Tadeusz Kabisz będzie to wszystko reżyserował. Coś tam zdradził, coś tam opowiadał w teatrze, czy się nic nie wydał?
0: Tak, ja
1: na
0: czytałam,
1: korytarzach coś,
0: Ja czytałam scenariusz oczywiście, bo dramat jest dużo dłuższy niż 45 minut. Zależy nam na tym, żeby pokazać państwu, jak teatr powstaje. To znaczy będą takie momenty, w których Tadeusz będzie ingerował w pracę aktorów, będzie proponował, żeby zagrali to inaczej. Też będą aktorzy i
1: Stop. Czyli co powie na przykład, przerywamy i jeszcze raz robimy to, tylko w inny sposób.
0: Dokładnie,
1: Z innym ten sam fragment na różne... Fajne.
0: Dokładnie tak. Myślę, że to jest najciekawsze w naszej pracy, a aktorzy zagrają każdy tekst

0: na wiele sposobów. Zresztą mamy taki wewnętrzny środowiskowy żart. Ja ci to tak zagram, że ci się odechce. I rzeczywiście, kiedy proponuję czasami aktorowi jakiś pomysł i widzę, że on nie chce tego zagrać, to on mi to tak zagra, żebym zmieniła zdanie na ten temat.
1: A, czyli on przychodzi z własną wizją, no bo sobie poczytał, przemyślał. Przychodzi, a tu mu nagle ktoś mówi, że nie, to powinno być tak.
0: Więc on mi to chętnie
2: obrzydzi. Ja ci to pokażę, że to nie działa.
0: Tak. Ale rzeczywiście te zmiany intencji to jest coś super ciekawego. Ja bardzo lubię się też tym bawić jako reżyserka, więc myślę, że to będzie dla państwa niezwykle ciekawe doświadczenie.
1: A metro jak zrobicie? To po prostu się puści z taśmy odgłos metro?
0: No będzie trochę efektów dźwiękowych, są już przygotowane. Nie chcę opowiadać wszystkiego, ale rzeczywiście Tadeusz przygotował bazę efektów dźwiękowych tak, żeby mogli państwo poczuć, że przenosimy się w podziemia.
1: To jeszcze tylko dodam, że jak państwo włączycie radio, to oczywiście po 21 będzie można tego wszystkiego na żywo posłuchać. Także to nie jest tylko tak, że ci, co przyjdą, to zobaczą. I zabawią się na wycieczkę. Natomiast ci, którzy będą mieli radio włączone, posłuchajcie, bo w takim razie chociażby ten sam fragment, czy ten sam wątek, czy ta sama scena zagrana na różne sposoby, na wesoło, na smutno, tak w uproszczeniu, to może być intrygujące. Julia Mark, pięknie dziękuję. Trzymam kciuki w takim razie. Ja tam jutro jestem też, więc też wpadnę, będę podglądał z ciekawością. Dziękuję, do usłyszenia.
3: Jedynka. To jest radio.

0: cztery pory roku. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99.

0: 9 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
13: Reklama. Autopromocja.
14: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
15: Rozmowy, analizy i opinie.
14: I dużo muzyki.
15: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
14: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
15: Od godziny 16.
14: Zapraszamy Karolina Rożej
15: i Michał Strzałkowski.
13: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
16: Sport w Jedynce, Rafał Boba. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: No i marzenia się skończyły, przynajmniej na razie.
17: Tak.
16: Ale dobrze szło.
17: No, chodzi oczywiście o Igę Świątek i o turniej w Rzymie. Tak, Foro Italico, ona tam wygrywała trzykrotnie. Wydawało się, że jest rozpędzona, że z tym nowym trenerem Francisco Rojciem już dopracowane są te szczegóły, ale okazuje się, że to jest za mało czasu jednak, żeby na tej nawierzchni ziemnej, na której przecież czterokrotnie wygrywała French Open i pamiętamy 2020 rok, tamte niesamowity turniej, no przecież pandemia. Nie było kibiców, ale Iga Świątek, mimo że bez dopingu, bez oklasków, no to gdzieś tam niesiona tą swoją młodzieńczością, bo przecież jeszcze była nastolatką, wygrała ten turniej. Cezary Gurjew to relacjonował. W tym roku też będziemy oczywiście na kortach Rolanda Garrosa i też będziemy relacjonować. No mamy nadzieję, że daleko dojdzie Iga Świątek. Tutaj była już w półfinale Elina Svitolina, Ukrainka w trzech setach, bo to nie był łatwy mecz. Dwie godziny 14
16: dwie godziny
17: minut.
16: Z kawałkiem, tak.
17: Tak, Iga, to Iga wygrywała pierwszy set, łatwo wygrany w drugim. No, wydawało się, że tutaj będzie...
16: Co, serwis zawiódł też tak dobrze. Mówią ci, którzy oglądali.
17: Serwis, tak. No i przede wszystkim te breakpointy, które znakomicie broniła Elena Svitolina. Ona te właśnie piłki najważniejsze, z których Iga powinna wygrywać, no, Elena Svitolina broniła. No i jaka zawziętość u Ukrainki. 7 meczów do tej pory rozgrywały. No i to było trzecie zwycięstwo Eliny Svitoliny. Znakomitej formie jest. No mówi się, że jest jedną z najlepiej obecnie grających tenisistek świata. Iga Świątek mimo wszystko będzie na trzecim miejscu po tym turnieju. No i już od razu będzie wchodziła we French Open. Także mamy
16: ale
17: nadzieję,
16: dalej
17: że...
16: wszystkim narzekaczom powiem to, co mówię za każdym razem. Zróbcie chociaż ułamek tego, co Iga i dopiero potem narzekajcie. Dokładnie. Bo już fala, widzę, już leci tutaj fala narzekania. Nie chcę powiedzieć ostrzej.
17: To tylko dodajmy, że do 2020
16: zróbcie to.
17: Roku
16: zróbcie tego,
17: w singlu tak. Nie mieliśmy żadnego wygranego turnieju wielkoszlamowego. A Iga Świątek w te kilka lat tak. Wygrała już 6 turniejów. No pozostaje jeszcze Australian Open. Mamy nadzieję, że i tam zwycięży, bo to fantastyczny turniej, ale i Wimbledon, i French Open czterokrotnie, US Open, także naprawdę na pewno jest jedną z najlepszych tenisistek, no XXI wieku, tej naszej ery fizyczności w tenisie, bo chyba tak trzeba powiedzieć, że to jest zupełnie inny tenis niż był 50 lat temu. Zupełnie inna też jest piłka, no i zacięta rywalizacja o Mistrzostwo Polski. Lech Poznań jest bardzo blisko, ale goni jeszcze Jagiellonia Białystok. Zobaczymy, co
16: jeszcze ma szansę. szansę?
17: Ma szansę, gdzieś tam jakieś niewielkie, ale Lech Poznań zobaczymy. No może wszystko się teraz rozstrzygnie już w najbliższy weekend, ale my liczymy na to, że tydzień później, bo wtedy mamy przecież 23 Studio S13. Dziś meczem Zagłębia z Pogonią Szczecin rozpocznie się 33, czyli przedostatnia kolejka. Lubinianie zajmują 6 miejsce w tabeli. 7 oczek mniej ma Pogoń, która jest 11. No i Jan Biegański, pomocnik Pogoni, docenia klasę rywala, ale także liczy na wygraną w potyczce z Miedziowymi. Ewentualne zwycięstwo zapewni szczecińskiej drużynie utrzymanie w Ekstraklasie bez względu na wyniki pozostałych spotkań przedostatniej kolejki.
5: Wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji i zwycięstwo daje nam spokój, także myślę, że na pewno nie będzie to łatwy mecz. Zagłębie ma dobry zespół. Trzeba powiedzieć, że w tym sezonie w Ekstraklasie na pewno przebili oczekiwania, myślę, swoich kibiców. No i nastawiamy się na to, że będzie walka. 90 minut, rozpoczynamy kolejkę, także jeżeli wygramy, to możemy ze spokojem patrzeć później na nią.
17: A jeszcze niedawno Pogoń Szczecin walczyła o Puchar Polski. Walczyła też o medale w Ekstraklasie.
16: Jeszcze powalczy,
17: ale na razie musi, no jeszcze troszkę tego wysiłku w tym sezonie, żeby się utrzymać w Ekstraklasie. Ten mecz o 18, no a później o 20.30 Korona Kielce, Widzew Łódź. Tu jest ciekawe, bo obydwa zespoły walczą o utrzymanie w Ekstraklasie. I na koniec miła niespodzianka dla kibiców w Lidze Czeskiej, bo tam Sigma Ołomuniec, która utrzyma się, która nie będzie miała mistrzostwa, bo to mistrzostwo zdobywa Slavia Praga, ale tutaj jest walka o 7 miejsce dla Sigma Ołomuniec. No i chcą jak najwięcej kibiców na swój stadion i dlatego ten mecz na swoim stadionie będzie, wejściówki będą darmowe, czyli będą rozdawane, 12,5 tysiąca kibiców się może zmieścić, no i władze Sigmy zdecydowały, że nie będą zarabiać na tym spotkaniu, tylko zapraszają za darmo wszystkich kibiców.
16: Po prostu wzięli z nas przykład, Noc Muzeów Polskim.
17: O, też za darmo.
16: Brawo, Bała, dziękuję.
18: Pory roku.
16: Za parę minut kapitan Krzysztof Baranowski, a teraz nagranie, które jest miodem na moje serce, bo prawie zawsze jest bananowy song, kiedy się myśli o grupie Vox. A przecież jest tyle innych pięknych nagrań, na przykład to...

0: Ceny paliw pomagają utrzymać inflację w ryzach, choć dodajmy, ta i tak rośnie, co pokazuje chociażby dzisiejszy odczyt Głównego Urzędu Statystycznego. Według GUS w kwietniu w ujęciu rok do roku ceny towarów i usług były wyższe o 3,2%.
1: Dziś po 16 w Ekspresie Jedynki będzie o staycation, czyli takich wakacjach spędzanych w domu. Natomiast ty za chwilę powiesz o turystyce, która jest napędzana wielkimi imprezami. Gdzie się jedzie, ale tam, gdzie coś się dzieje wielkiego, jak na przykład sobotni finał Eurowizji.
0: Dokładnie tak, bowiem rośnie popularność tak zwanej turystyki eventowej. A wspominamy oczywiście o tym nie bez kozery, bo przed nami finał Eurowizji w Wiedniu. No to jedno z takich wydarzeń, które jest mocnym impulsem dla turystyki eventowej właśnie. W Wiedniu pojawią się dziesiątki tysięcy turystów, no a przez to zostaną wygenerowane miliony euro wartości dodanej dla gospodarki miasta gospodarza poprzez hotele, gastronomię czy transport. Jak mówi Marcin Starkowski z internetowego biura podróży Sky, wielu fanów tego konkursu regularnie podróżuje za wydarzeniem, łącząc muzyczne emocje ze zwiedzaniem oraz wypoczynkiem.
2: Obserwujemy w tym roku wzrost zainteresowania rezerwacjami do Wiednia o blisko 20% rok do roku. 11-17 jest u nas tygodniem z największą liczbą rezerwacji w maju, jeśli chodzi o stolicę Austrii. To pokazuje, że wydarzenia o globalnym zasięgu, takie jak Eurowizja, realnie wpływają na ruch turystyczny i długofalowo budują markę miast jako atrakcyjnych kierunków podróżniczych.
0: Co pokazuje chociażby przykład szwedzkiego Malmö, w którym finał Eurowizji odbył się 2 lata temu. To przez długi czas było miasto gdzieś na uboczu, nie cieszące się dobrą reputacją, no ale obecnie jest coraz chętniej odwiedzane przez turystów.
1: To też pokazuje, że kultura potrafi promować naprawdę każde, niemal każde miejsce. Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A skoro mowa o sobotnim finale konkursu Eurowizji, to do Wiednia zajrzymy. Tam nasza specjalna wysłanniczka Anna Zakrzewska. Witaj, Aniu.
4: Dzień dobry, witam.
1: Czuć już w austriackiej stolicy atmosferę tego, że ten finał się zbliża wielkimi krokami. No już wiemy, że polska reprezentantka Alicja Szemplińska zaśpiewa jako 18 w tym konkursie.
4: Zgadza się. Coraz bardziej czuć. Jeszcze rano w 4 porach roku mówiłam, że niezbyt dużo ludzi tu się znajduje. Teraz, gdzie jestem, w takim centrum prasowym, jest już mnóstwo ludzi, mnóstwo dziennikarzy z różnych regionów świata. Obok mnie też siedzą. Może spróbuję zapytać skąd. Hi, where are you from? Excuse me.
5: We're from Denmark.
4: Denmark, Denmark, okej. Okay. Dania, a jeśli o Danii mowa, to bukmacherzy dość wysoko właśnie ten kraj tutaj punktują. Również Finlandię dość wysoko i Grecję. Dla Alicji Szemplińskiej, czyli naszej reprezentantki, nie są co prawda zbyt łaskawi. No i warto też podkreślić, że od 10 lat żaden z polskich reprezentantów nie trafił podczas finału do tej ścisłej dziesiątki. Zobaczymy, czy w tym roku utwór Prey, który zaśpiewa jutro, jak powiedziałeś, Michale, jako 18, może zmieni, przepraszam, te złe passe. Natomiast jeśli chodzi o sam Wiedeń i tę turystykę, o której mówił Błażej, to faktycznie tych turystów może przed samą halą jeszcze nie widać, ale oni, kiedy jechałam z dworca tutaj, to ten taki tygielek kulturowy bardzo czuć, bo słychać na ulicach różne języki, więc ci fani na pewno tu w Wiedniu są, zresztą mają wiele miejsc, gdzie mogą też na zewnątrz oglądać te zmagania. My natomiast oczywiście w Radiowej Jedynce i dziś, i jutro przez cały dzień też z Wiednia będziemy się łączyć i mówić, mam nadzieję, że o jak największych sukcesach naszej reprezentacji.
1: To będzie robić prosto z Wiednia Ania Zakrzewska. Aniu, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Ja tylko przypomnę, 18 zaśpiewa jutro Alicja Szemplińska zaraz po najwyżej ocenianych przez bukmacherów Finach, ale mam nadzieję, że wypadnie jeszcze lepiej. Tak jak mam nadzieję, że doceniony zostanie na festiwalu w Cannes Paweł Pawlikowski, bo że wypadł świetnie, to ja wiem, bo to jest jeden z najlepszych nie tylko w polskich, ale w ogóle światowych reżyserów. Martyna Podolska jest w studio.
6: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj przyjść i poopowiadać wreszcie o filmie pod tytułem Vaterland, polski tytuł Ojczyzna. Ja widziałam już jakiś czas temu ten film pod kosztownym embargiem.
1: A wczoraj publiczność w Cannes go obejrzała.
6: Tak, i 6-minutowa owacja dla twórców najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego. To jest przepiękne. piękna opowieść, niesamowicie sfilmowana. Mogłabym powiedzieć wizualne, ale także jej literackie arcydzieło, bo to jest opowiedzenie historii z 1949 roku, podróży Thomasa Manna, pisarza, laureata Nagrody Nobla, wraz z jego córką

0: Polką Eriką po Niemczech. Po wielu latach po wygnaniu powraca, by spotkać się z tamtejszą publicznością. Podróżuje pomiędzy Frankfurtem a Weimarem, czyli pomiędzy miastem należącym w tamtych czasach, należącym okupowanym może bardziej przez Amerykanów, tu przez ZSRR. Oglądamy tę podróż przepięknie sfilmowaną przez Łukasza Żala, a mnie udało się porozmawiać z Waldemarem Pokrom, który stworzył, zrealizował charakteryzację do tego filmu i który też był niezwykle wzruszony. Udało nam się razem oglądać ten film.
1: No wspaniały, wzruszający, dający dużo do myślenia. No nie można wyjść i nie zapomnieć tego filmu. Cieszę się też bardzo, że mogłem wziąć udział w tym projekcie i przedsięwzięciu Pawła Pawlikowskiego.
0: Jak piszą wszystkie portale na całym świecie, to jest arcydzieło. Po 5 gwiazdek, po 10 gwiazdek, w zależności od tego, jak dany portal przyjmuje to liczenie wartości danego filmu. Mówi się, że to jest pretendent do Złotej Palmy w Cannes. A chwilę temu zakończyła się konferencja prasowa wraz z twórcami. I tak o tym filmie opowiadał Paweł Pawlikowski. Chodzi o znalezienie historii lub zalążka historii, która odzwierciedla to, w jakim punkcie życia jesteś w danym momencie. To znaczy, jedną z zalet niekręcenia filmów zbyt często jest to, że mamy mnóstwo czasu, żeby po prostu żyć pomiędzy nimi, i to, że różne rzeczy dzieją się w moim życiu na świecie. I to nie jest kalkulacja, po prostu mówisz sobie, okej, mam te wszystkie historie, ale która z nich tak naprawdę, no wiesz, rezonuje ze mną teraz. I to nie intelektualnie, tylko tak po prostu. Tam, gdzie aktualnie jestem. To znaczy, co dziwne, mimo że to opowieść o rodzinie Manów, jest to mój najbardziej osobisty film, najbardziej jaki zrobiłem, bo ja wiem, ja czuję dokładnie to, co oni czują. To oczywiście nawiązanie do historii, do biografii reżysera Pawła Pawlikowskiego, który jest Polakiem, ale od wielu, wielu lat mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii,
2: ale czuje się Polakiem
0: i to jest naprawdę polska opowieść. Ewa Puszczyńska mówi, że największa koprodukcja to Polacy, 36%. Ewa Puszczyńska, producentka, za kostiumy odpowiada Aleksandra Staszko, za scenografię Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński, Łukasz Żal odpowiedzialny za zdjęcia i, tak jak powiedziałam, za niesamowitą charakteryzację Waldemar Pokromski.
1: No to było dla mnie bardzo ważne, żeby oddać ten efekt prawdziwości, żeby patrząc na to, nie myśleliśmy, że to jest zrobione, tylko jesteśmy w tym czasie i przekazujemy obraz z tamtego czasu, dzisiaj. I dlatego zwracałem wielką uwagę i cała moja ekipa, z którą robiłem, żeby oddać ten efekt, żeby te uczesania, ten makijaż był konkretny z tamtego okresu, żebyśmy mieli jak pocztówki z tamtego czasu.
0: Niesamowite kreacje. Sandra Hiller w roli Eriki i Hans Zischler w roli Thomasa Manna. Film wejdzie na ekrany polskich kin 19 czerwca, czyli za miesiąc, a wyniki festiwalu poznamy w przyszłą sobotę. To jest jeden z polskich akcentów. Bardzo mocno trzymamy kciuki za polskich twórców, licznych w tym roku podczas 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.
2: Gdyby Pawłowi Pawlikowskiemu udało się zdobyć tę Złotą Palmę, to dołączyłby do Andrzeja Wajdy i Romana Polańskiego, jedynych na razie Polaków tym nagrodzonych. Martyna
0: Proszę
2: Podolska.
0: Państwa, wspaniały film, naprawdę wspaniały film.
2: Martyna Podolska, dziękuję. Magdalena Mikołajczuk też w studio.
3: Dzień dobry.
2: Będziesz mówić o jedynej takiej nocy w roku, czyli nocy muzeów.
3: I oczywiście zaczynamy od naszej nocy muzeów.
2: Ach, bo to najważniejsze
3: radiowej.
2: Wydarzenie.
3: Zapraszamy od 19 do północy albo troszkę dłużej. Będzie między innymi teatr na żywo, słuchowisko na żywo po 21. Po 20 zapraszam razem z Agatą Gasprolewicz na Klub Książki. Spotkanie z Zimowitem Szczerkiem i Wojciechem Chmielewskim. Wojciechem Chmielarzem. Więc zapraszamy Państwa.
2: Ale on chyba lubi Joannę Chmielewską, jej książki, więc by się może
3: chyba
2: nie,
3: tak.
2: nie obraził.
3: Chyba tak, by się nie obraził. Natomiast też będzie możliwość obejrzenia zakamarków samego budynku Polskiego Radia.
2: A jest ich tu trochę.
3: Tak, i ten budynek naszej szefowej Paulinie Stolarek skojarzył się z Warownym Zamkiem.
4: Polskie Radio z zewnątrz wygląda trochę jak zamek, jak forteca, jak taki renesansowy zamek z wewnętrznym dziedzińcem, a w środku składa się z mnóstwa korytarzy. I to, jak człowiek przychodzi tu pierwszy raz, to naprawdę robi wrażenie, nie mówiąc już o rozmaitych elementach architektonicznych, metaloplastycznych, które powstały wtedy, kiedy budynek był budowany tuż po wojnie. I to wszystko będzie można zobaczyć. Będzie można zobaczyć archiwum.

0: Oliwa, będzie można zobaczyć zabytkowe jakieś artefakty techniczne, będzie można wejść do studia Szpilmana, posłuchać koncertu.
1: Ale oprócz naszych radiowych propozycji są też inne. Chciałam powiedzieć mniej ważne, ale to chyba by niezbyt grzecznie wyszło.
2: Te, które można zobaczyć, jak się już zobaczy Polskie Radio.
1: Tak, owszem. I na przykład Noc Muzeów na torze Służew, na tym słynnym torze wyścigów konnych w Warszawie, też będzie można wieczorem zwiedzić te takie zakamarki, które normalnie są niedostępne. No i można na przykład zobaczyć scenerię, która była wykorzystywana w wielu filmach, między innymi w Wielkiej Warszawskiej.
3: Jutro jedziesz na Arkosie.
4: Młody, trzymaj się za mną.
5: Bo co?
4: Bo tak jest ustalone.
6: Pan sędziował drugą gonitwę wczoraj? Nic dziwnego pan tam nie widział na dalekiej prostej?
4: Tam słabo widać, panie Janku.
3: Widzisz tego? Jakie mam szczęście?
7: Szczęście to jest dobre dla frajerów, Omar.
1: Nocne zwiedzanie wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie, a w Łodzi, proszę państwa, jest taka dosyć intrygująca propozycja, mianowicie w Sądzie Okręgowym przy Placu Dąbrowskiego przeniesiemy się do roku 1935 i będziemy świadkami procesu Ślepego Maxa. Ślepy Max to był taki łódzki Al Capone, przedwojenny gangster, a jego historia, ta przestępcza historia zaczęła się, kiedy miał 10-11 lat i widział śmierć swojego ojca, za co był odpowiedzialny między innymi pewien policjant. Tak, tak, oczywiście i na jego temat filmy powstały. No i wtedy chłopiec poprzysiągł zemstę. A tak o tym momencie mówił Marcel Woźniak, współautor podcastu Polskiego Radia Mapa Zbrodni.
8: Zdarzy się tak, że ów policjant zaciągnie tego małego Maxa i sobie go wyobrażam jako takiego, nie wiem, Olivera Twista czy jakiegoś innego Hakafina przybrudzonego, pamiętającego się po mieście. Ten policjant łapie tego gówniarza za fraki, zaciąga go do bramy, tłukąc go po głowie, krzyczy: nie rozpowiadaj, że to ja zabiłem twojego ojca. I wyciąga broń. Chce nastraszyć tego dzieciaka, być może nawet coś mu zrobić, kiedy nagle zostanie raniony nożem.
1: I w ramach tej nocnej, kryminalnej Nocy Muzeów w Łodzi będzie też podobno inscenizacja zbrodni. Ja nie pytam o szczegóły.
2: No, może lepiej nie zdradzać, żeby było jak najwięcej suspensu. Magdalena Mikołajczuk, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
9: Polskie Radio. Jedynka.
2: Rafał Bała też się pojawił, czyli o sporcie
10: tak.
2: Teraz.
10: I zainscenizujemy tutaj mecz tenisa zimnego.
2: No niestety
10: sezon trwa.
2: W finale w Rzymie Igi Świątek nie zobaczymy.
10: Nie będzie. Na Foro Italico tym razem pokonana przez Elina Svitolina. Ukrainkę mecz trwał 2 godziny 14 minut. Finałową rywalką Svitoliny będzie Amerykanka Coco Gauff, ale prezes Związku Polskiego Związku Tenisowego Dariusz Łukaszewski i tak podsumowuje występ Świątek w Rzymie i przygotowania do French Open.
11: Oceniam to bardzo wysoko. Przede wszystkim te dwa mecze przed wczorajszym meczem napawają optymizmem, że wszystko zostało, jak nazwijmy to w cudzysłowie, naprawione i zmierza we właściwą stronę i czekamy na Paryż. Oczywiście z nadziejami. Sytuacja na pewno, może złe słowo, wymykała się spod kontroli, ale była już na pewno takim dużym zaułku, a na szczęście już tego nie ma.
10: Przypomnijmy, Iga Świątek czterokrotnie wygrywała turniej w Paryżu, który na przełomie maja i czerwca znów będziemy dla państwa oczywiście relacjonować. I teraz pytanie do ciebie. Czy wiesz, kim jest zając w sporcie?
2: To jest w lekkoatletyce,
10: o,
2: tak?
10: Właśnie,
2: taki ktoś, kto biegnie, żeby go gonić.
10: Dyktuje tempo, żeby go gonić, żeby wyniki padały znakomite. On może nie jest najwyższych lotów, ten zając. Raczej ma za zadanie pierwsze okrążenie, pierwsze dwa okrążenia bardzo szybko poprowadzić, żeby inni to tempo również nabrali tego tempa i żeby napadały rekordy świata. Rusza Diamentowa Liga jutro w Szanghaju. Kilkanaście mityngów w Azji, Europie, Afryce, Ameryce Południowej. Pod koniec sierpnia także miting w Chorzowie, memoriał Kamili Skolimowskiej. No i dlaczego o tych zającach mówimy? Bo Polacy, się okazuje, są najlepszymi na świecie zającami, czyli tymi pacemakerami, tymi, którzy dyktują tempo. I Patryk Sieracki wystartuje jutro w Szanghaju, będzie biegł z wielkimi gwiazdami. Później też będzie startował w wielu innych meetingach Diamentowej Ligi. Mimo że no, na bieżni obok niego wielkie gwiazdy, to on nie czuje tremy.
12: Znam też swój poziom sportowy i wiem, że nie powinienem mieć problemu z wykonaniem tego zadania, które tam przede mną stoi, ale wiadomo, zawody, tym bardziej Diamentowa Liga, to zawsze też jest stres, trochę dochodzi też ten klimat i atmosfera, no to wiadomo, to też zawsze trochę zwiększa te emocje, ale no tak jak mówię, no przez to, że znam swój poziom i też swoją wartość już w tym, co robię, to raczej jestem pewien siebie i wiem, że tam spełnię te wymagania. Duża odpowiedzialność, ale no, przez

0: tam swoją pewność siebie, którą wypracowałem przez te już kilka lat na tej pozycji, no to bym powiedział, że ten stres jest dużo mniejszy.
1: Czyli biegnie bardzo szybko 400-500 metrów, później schodzi z bieżni, a inni te ostatnie 200 metrów dobiegają. No i jutro będzie jedynym Polakiem podczas meetingu Diamentowej Ligi w Szanghaju. Sezon się jutro zaczyna, zakończy się w połowie września.
2: Rafał Pała, bardzo dziękuję. A w studio pojawił się Krzysztof Grzybowski także.
3: Dzień dobry.
2: Bo tylko szczerze, zaraz po godzinie 13. No i będziecie mówić o wskrzeszaniu, ale takim wskrzeszaniu ekranowym.
3: No tak, no i pytanie, czy coś takiego powinno mieć miejsce. Wszystko zaczęło się od aktora, którego chyba kojarzymy, Val Kilmer. No, chociażby Top Gun, ten pierwszy i ten kolejny. Aktor, który niestety zmarł rok temu, powraca w nowym filmie. Rodzina dostała normalną aktorską garzę i Val Kilmer będzie w nowym filmie jednym z aktorów.
2: Pytanie tylko, jak się z tym czujemy i czy to jest etyczne. To po 13 tylko szczerze. W samo południe się kończy. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie 28-31 maja PGE Narodowym. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCarthy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz? Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Reklama. Radio Kierowców.
13: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Na początek kilka dobrych wiadomości od służb o końcu utrudnień. Tak też na S17 kłopotów nie ma między Warszawą a Lublinem. Warszawa-Garwolin, dokładnie ten odcinek S17 w pobliżu miejscowości Rudka. Mieliśmy zwężenie do jednego pasa na jezdni w stronę Lublina po tym, jak motocyklista wypadł z jezdni. Teraz już tych utrudnień nie ma. S7, odcinek Warszawa-Kraków, a więc południowy odcinek S7 między węzłami Skarżysko-Kamienne na południe Suchedniów w pobliżu Suchedniowa na 5. kilometrze S7 stał bus, blokował przejazd w stronę Krakowa. Pojazdu już tutaj również nie ma. I jeszcze krajowa piątka, trasa Bolków-Jelenia Góra w pobliżu Bolkowa na Dolnym Śląsku. 3 kilometr. Tutaj mieliśmy poważne kłopoty z przejazdem, bo w ogóle jego brak. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowana była jezdnia w stronę Jeleniej Góry. Teraz drogowcy donoszą o odblokowaniu trasy. Cały czas natomiast mamy kłopoty z przejazdem w kilku miejscach. Na S8 na Mazowszu trasa Warszawa-Białystok, odcinek między węzłami Lucynów-Wyszków Południe, 4 kilometr. Tu zapalił się samochód dostawczy. Auto zostało już przez strażaków ugaszone, ale cały czas wrak pojazdu stoi na jezdni.

0: i stronę Białegostoku blokuje przejazd. Jest około 4-kilometrowy korek przed Wyszkowem. Utrudnienia utrzymują się też na 60C na odcinku Ciechanów-Maków Mazowiecki w miejscowości Gołymin Ośrodek. 172 kilometr. Auto osobowe zderzyło się z busem. Tutaj jedna osoba została poszkodowana. Kierowcy jadą na zmianę jednym pasem. No i mamy protest rolników na 10C. Stargard Suchań w pobliżu miejscowości Krąpiel. Tu przez przejście dla pieszych co jakiś czas przepuszczane są auta.
1: Minęła 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Sejm wybrał nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa.
2: Będzie przywrócona praworządność.
1: O skutkach wyboru opowie za chwilę nasz reporter. Tysiąc za tysiąc zaczęła się kolejna wymiana jeńców między Rosją i Ukrainą. Dopinamy ostatnie guziki naszych radiowych atrakcji. Noc muzeów już jutro, a Polskie Radio otwiera swoje studia i archiwa.
3: Będzie nam bardzo miło Państwa widzieć tam przez szybę.
1: Sejm wybrał 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Za było 235 posłów z klubów tworzących koalicję rządową, przeciw zagłosowały obie konfederacje, a posłowie PiSu wyjęli swoje karty i nie głosowali wcale, choć to oni wskazali jednego z kandydatów. Michał Fabisiak jest przy Wiejskiej. Michale, jak ten wybór wpłynie na sytuację w polskim sądownictwie?
4: No już widać, że Koalicja Obywatelska i PiS postanowiły zamienić się rolami. KO po dzisiejszym wyborze zapowiada, że będzie uznawać KRS. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o bardzo ważnym momencie.
5: To jest pierwszy taki organ, który będzie w całości odbudowany i będzie przywrócona praworządność.
4: I zapowiada, że nowa KRS ruszy do pracy. To oznacza, że rządzący zaopiniowanych przez nią sędziów nie będą nazywać już neosędziami, a sądy pewnie nie będą kwestionować ich statusu. PiS mówi o hipokryzji koalicji, bo jak zauważa poseł tej partii Michał Wójcik, ten wybór odbył się na podstawie ustawy, którą dzisiejsza koalicja kwestionowała.
6: Wiele lat krytykowaliście procedurę, jeździliście do Brukseli, a dzisiaj w oparciu o te same przepisy chcecie wybrać sędziów.
4: PiS uważa, że dzisiejszy wybór jest bezprawny, bo Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie, w którym zakazał jego dokonania do czasu wydania orzeczenia dotyczącego KRS. To oznacza, że teraz PiS nie będzie uznawał rady, a jej sędziów zacznie nazywać neosędziami.
1: Michał Fabisiak z Sejmu, bardzo dziękuję za te szczegóły. Pekin pożegnał Donalda Trumpa, a w przyszłym tygodniu powitać ma kolejnego gościa, Władimira Putina. Świat tymczasem komentuje trzydniową wizytę amerykańskiego przywódcy, który przywiezie z Chin deklarację o współpracy obu mocarstw.
7: Przywódcy Chin i Stanów Zjednoczonych w trakcie dwudniowej wizyty Trumpa w Pekinie zapewniali, że relacje obu państw polepszą się. Xi Jinping wyraził uznanie dla, jak się wyraził, nowego podejścia Waszyngtonu do relacji z Pekinem. W porównaniu do ubiegłego roku i okresu wojny celnej obu stolic jest ono mniej konfrontacyjne ze strony amerykańskiej administracji. Rozmowy skupiły się także na kwestiach międzynarodowych, w tym na wojnie z Iranem. Ze słów Donalda Trumpa wynika, że obydwaj przywódcy są zgodni w ocenie tego, że Iran nie powinien mieć broni jądrowej. Chiny i USA wspólnie zaapelowały do Iranu o otwarcie cieśniny Ormus. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
1: Zachodnie media już komentują wizytę Trumpa w Pekinie. Nie miał ochoty na publiczną konfrontację i przemilczał kwestię Tajwanu, podkreśla Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hiszpański El Mundo pisze o chińskim pokazie siły i pewności siebie. New York Times zauważa, że Trump był w Chinach bardziej ugodowy, a Washington Post dodaje, że głównym celem Pekinu było uznanie Chin za mocarstwo równe Stanom Zjednoczonym i że się to Chińczykom udało. Zaczęła się wypracowana przy współpracy z Amerykanami wymiana jeńców między Rosją i Ukrainą. To ma być tysiąc za tysiąc. Na razie do kraju wróciło 205 ukraińskich żołnierzy.
8: Większość z nich przebywała w rosyjskiej niewoli jeszcze od 2022 roku. To ci, którzy bronili Mariupola i zakładów Azowstal, ale też obrońcy obwodu donieckiego, ługańskiego, charkowskiego, chersońskiego, zaporowskiego, sumskiego i kijowskiego oraz czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Ukraińskie władze zapowiadały, że chcą wydostać z rosyjskiej niewoli tych żołnierzy, którzy przebywają w Rosji od dawna, ale też ciężko rannych. Ogółem od początku wojny doszło do ponad 70 wymian jeńców do domów z rosyjskiej niewoli. Powróciło około 7 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Paweł Buszko, Polskie Radio.
9: To są aktualności jedynki.

0: Tuż po weekendzie ma ruszyć remont drogi do Morskiego Oka. Zapowiadają się solidne utrudnienia w górach, ostrzega Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Wykonawca planuje asfaltowanie tej drogi i całkowite zamknięcie dla wszystkich, dla ruchu pieszego, kołowego. Jak ktoś będzie chciał iść do Morskiego Oka, no to zajmie mu to przynajmniej 2-3 godziny więcej.
0: Prace potrwają do połowy czerwca, obejmą odcinek od Ronda na Łysej Polanie do wodogrzmotów Mickiewicza. Już jutro Noc Muzeów i także Polskie Radio dopina ostatnie guziki atrakcji, jakie dla Państwa przygotowaliśmy. Zapraszamy do zwiedzania naszych studiów i archiwum, na koncerty i na spotkania z dziennikarzami. To okazja, by poznać m.in. autorkę Radiowego Klubu Książki Magdę Mikołajczuk.
2: Zapraszamy Państwa, żeby obejrzeli Państwo, jak się robi Klub Książki na żywo. Będziemy rozmawiać z dwoma wspaniałymi pisarzami, Wojciechem Chmielarzem i Ziemowitem Szczerkiem. Będzie nam bardzo miło Państwa widzieć tam przez szybę, po drugiej stronie.
0: Nasi przewodnicy będą na Państwa czekali jutro już od godziny 19. A na koniec obwieszczenie ministra energii o maksymalnych cenach paliw na cały weekend i na poniedziałek. Stawki będą nieco niższe niż dziś. Benzyna 95 od jutra za maksymalnie 6,37, 98 za 6,93, a diesel za 6,82. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
0: Pogoda. Nadciągają już burzowe chmury. Zgodnie z ostrzeżeniem służb meteo od 13 do 22 zagrożone nawałnicami, ulewami, silnym wiatrem i lokalnie gradem będą regiony zwłaszcza całej wschodniej połowy kraju, także centrum i południa. Lokalnie możliwe będą podtopienia i są już takie ostrzeżenia wydane na przykład dla Lubelszczyzny. A na termometrach od 8-10 stopni na zachodzie i na wybrzeżu do 20 na wschodzie.
3: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
0: A teraz jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 112 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 14. W Szczucinie 116, ubyło 10. W Zawichoście 227, przybyło 12. W Puławach 121, ubyło 5. W Warszawie 149, bez zmian. W Kępie Polskiej 200, przybyło 3. We Włocławku 130, przybyło 18. W Toruniu 132, przybyło 6. W Tczewie 272, ubyło 13. Na Sanie w Przemyślu 99, przybyło 1. Na Narwi w Ostrołęce 70, także przybyło 1, na Bugu we Włodawie 96, tu ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 130, ubyło 6, u ujścia Nysy Kłodzkiej 277, przybyło 2, w Malczycach 165, ubyło 2, w Połęcku 60, ubyło 3. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 143, przybyło 1, w Gorzowie Wielkopolskim 186, bez zmian. Aktualne prognozy dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
7: Lidl, to się opłaca. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać

0: Skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Noc muzeów w Polskim Radiu. Jedynka zaprasza na wyjątkowe słuchowisko na żywo i w streamingu. Upadek pierwszych ludzi Antoniego Ferencego. Występują Karolina Gruszka, Mateusz Damięcki, Sławomir Orzechowski. Reżyseria Tadeusz Kabicz.
6: Będą mieli Państwo szansę poznać trochę od kuchni nasz proces, posłuchać w jaki sposób pracujemy i to będzie się przeplatało jakoś z tekstem, także mam nadzieję, że będzie ciekawie. Karolina Gruszka, zapraszam serdecznie.
5: W sobotę po 21:00 zapraszamy do Studia Jedynki, do słuchania na antenie radia i oglądania na kanale Polskiego Radia w serwisie YouTube.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 14 minut po godzinie 13, tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22 645 22 66. Zapewne większość z nas kojarzy takiego aktora, który nazywał się Val Kilmer. Willow, no to była taka fajna przygodówka dla dzieci i młodzieży, ale oczywiście no, głównie takie filmy jak Top Gun, zarówno ten pierwszy, jak i ten, który powrócił po wielu, wielu latach, Batman. Całkiem sporo, o przepraszam, rola w filmie The Doors, całkiem sporo naprawdę wielkich filmów, wielkich ról, no i jedna chyba z jaśniej świecących gwiazd Hollywood, aktor, który niestety zmarł rok temu. No i wydawałoby się, że to powinien być koniec jego aktorskiej kariery. Okazuje się, że nie. Val Kilmer zostanie wskrzeszony, czy jest wskrzeszany w tej chwili do roli w zupełnie nowym filmie, historycznym westernie. To wszystko dzieje się za zgodą jego rodziny, która dostała aktorską garzę, która przysługiwałaby aktorowi. Natomiast pojawiają się pytania, czy tego typu zabiegi powinny mieć miejsce. No bo kogóż jeszcze możemy sobie przywrócić? Gregory Peck? Proszę bardzo. John Huston? Proszę bardzo. John Wayne? Proszę bardzo. Zbyszek Cybulski w drugiej części Popiołu i Diamentu? Czemu nie? Czy takie pomysły, takie rozwiązania, takie filmy to jest coś, na co byśmy czekali i na co chcielibyśmy pójść do kina? To jest pytanie do Państwa. Czy sztuczna inteligencja, efekty komputerowe powinny przywracać zmarłych aktorów i zmarłe aktorki? 22 645 22 66. Czekamy na Państwa telefony i opinie i myślę sobie, że to może być dosyć interesująca dyskusja, no bo z jednej strony jest taka pokusa, żeby po latach zobaczyć aktorów, których już nie ma, w zupełnie nowych rolach, w zupełnie nowych wcieleniach. Pytanie tylko, czy tak naprawdę to byliby ci sami aktorzy, czy tylko pewne wyobrażenie na ich temat i czy oni sami, gdyby żyli, to na przykład w takiej produkcji w ogóle chcieliby wziąć udział. 22 645 22 66, a na początek oczywiście głosy z naszej ulicznej sondy.
1: Wskrzeszanie tego na siłę moim zdaniem nie jest najlepszym pomysłem, natomiast jestem wdzięczna, że można coś takiego zrobić. Mam nadzieję, że zachowamy balans, jak i zdrowy rozsądek.
2: No to zależy na pewno od jakości wykonania i sztuczna inteligencja coraz bardziej poprawia tą swoją jakość tych swoich produkcji. No i to jest takie zagrożenie trochę dla twórców, grafików z jednej strony.
3: A czy jest jakiś taki moralny dylemat, no właśnie takiego swoistego wskrzeszania ludzi, którzy już nie żyją?
2: Wydaje mi się, że niektórym ludziom jest to potrzebne. To jest taka forma terapii.
4: Czy mi się podoba? Mieszane uczucia, wie pan. Nieraz sobie nie zdajemy sprawy, że każdy przejdzie na drugą stronę tęczy, tak? Jeśli ktoś, no zmarł, a film z nimi jest jakieś znani muzycy czy aktorzy, no to jest... Ja z przyjemnością też oglądam jakieś stare filmy, którzy... Właściwie prawie cała ekipa, która występuje tam, nie żyje.
5: Jest dla mnie trochę przerażające. Wolałabym obejrzeć filmy, które już były z tymi aktorami, a żeby ich nie ożywiać na dzień dzisiejszy.
3: A powiedziała pani przerażające. Co panią przeraża?
5: No właśnie, dlatego, że osoba nie żyje i nagle ją widzę. Jest to bardzo wzruszające. Emocje są większe. No, tak niekoniecznie. Nie.
3: Takie zatarcie granicy między życiem a śmiercią, tak?
5: No to no bardzo tak. Tak właśnie o tym myślałam, tak.
6: Oglądam stare filmy z lat młodości, z lat 50-tych, 60-tych.
3: Chciałby pan na przykład z takich remake'ów stworzonych przez AI?
6: Też bym chciał, chociaż wolę tak na oryginale to patrzeć. Z wieku to tak bardziej do mnie przemawia i od razu młodszy się czuje.
0: No i proszę bardzo, bardzo różne głosy. A ja sobie tak myślę, przychodzi komuś do głowy na przykład pomysł na to, żeby nakręcić prequel albo sequel trylogii. No bo właściwie czemu nie? Kto miałby grać pana Wołodyjowskiego? No oczywiście młody Tadeusz Łomnicki. To, że od lat nie żyje, to nie jest problem. Sztuczna inteligencja przecież jest w stanie go przywrócić do życia, wykreować na nowo jego postać. Czy tak powinno być? No to pytanie kierujemy w takim razie do naszego pierwszego rozmówcy. Pan Paweł, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Panie redaktorze, temat, jaki pan dzisiaj podjął, właściwie nie jest nowy, a może jeśli chodzi o film, ale jeśli chodzi na przykład o muzykę, to przecież ile mieliśmy przypadków, że na przykład po latach głos Elvisa Presleya na przykład był w jakichś remiksach i nikomu to nie przeszkadzało, że...
0: Ale nie, panie Paweł, momencik, bo to jest trochę inna sytuacja, bo głos Elvisa Presleya, prawdziwy głos, czyli fragment jego piosenki, którą on nagrał, która jest potem miksowana, remiksowana, to jest jednak coś innego. Tu mówimy o tym, gdyby na przykład ktoś teraz powierzył sztucznej inteligencji napisanie

0: nowej piosenki Elvisa Presleya. Przecież ona z Elvisem Presleyem nie miałaby nic wspólnego.
1: Dobrze. No, okej, okay. Może to rzeczywiście nie był najlepszy wykład, więc, no dobrze, więc powiem panu tak. A mnie to właściwie nie dziwi, to, że może powstać nowy film z Vanem Kilmerem i tak dalej. Powiem panu szczerze, jak się sztuczna inteligencja rozwijała, to ja się zastanawiałem, bo 2 czy 3 lata temu odkryłem serial Columbo, którego wcześniej nie oglądałem i wiadomo, że Peter Falk już nie żyje. I ja się nad tym zastanawiałem, bo ten serial jest tak ciekawy i inteligentny, że może komuś kiedyś przyjdzie na myśl, że mógłby...
0: Kolejny sezon?
1: Tak jest, bo przecież zagadki, jakie tam są i poziom intelektualny tego serialu był znakomity. I powiem panu szczerze, gdyby ktoś wpadł na taki pomysł, że no znowu by jakoś tam wygenerował tego aktora, mnie by to nawet nie zdziwiło.
0: No dobrze, panie Pawle, ja rozumiem, ja mam wątpliwości, natomiast no, ta audycja jest od tego, żeby właśnie te różne wizje, te różne pomysły, różne oceny, żeby się ścierały. To był pan Paweł, bardzo, bardzo dziękuję. No to pan Edward, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu. Proszę pana, ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz. Po prostu my jako ludzie za mało siebie cenimy. Dajemy sobie wcisnąć każdy kit. Kiedyś jako młody człowiek, młodszy niż teraz, teraz mam 67 lat, bardzo mi się podobał film Terminator z Arnoldem Schwarzeneggerem. Drugi odcinek, kiedy już się wyjawiła sprawa Skynetu, to ja sobie myślę, czy czasem ktoś nami nie steruje. Czy ta cała historia w tej chwili nie dzieje się w rzeczywistości? Mm-hmm. Stanisław Lem, którego też jestem fantastą, pewne rzeczy przewidział i to wszystko się jakoś toczy tymi turami. Tak jakby ci, którzy rządzą światem, po prostu kierowali się albo sami kreują takie filmy typu Terminator, żeby ludzie wierzyli, że to jest jedyna droga. Mm-hmm. Musimy uważać na siebie.
0: Dobrze,
2: musimy
0: panie
2: na siebie
0: Edwardzie.
2: Uważać i być bardzo krytyczni i doceniać siebie samych. Nie dać sobie wciskać byle kitu.
0: Panie Edwardzie, bardzo dziękuję. 22 645 22 66 czekają kolejni słuchacze, ale teraz nasz gość, dr Dawid Junke, filmoznawca. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, to jest pewnego rodzaju przełom, czy nie? Bo o tym, że były filmy, gdzie pojawiali się aktorzy, którzy na przykład zginęli w jakiejś katastrofie, wypadku, część zdjęć była już nakręcona, części brakowało, więc na przykład... doklejano te brakujące fragmenty, to takie rzeczy się zdarzały. Ale zupełnie nowy film z nieżyjącym aktorem to jest chyba coś nowego.
3: Tak, no mieliśmy jeszcze przykład roli Tarkina w Łotrze 1 w spin-offie Gwiezdnych Wojen, ale to była bardzo mała rola i nie sztuczna inteligencja, tak zwana generatywna sztuczna inteligencja, tylko po prostu komputerowe efekty specjalne pozwalały pokazać tam właśnie na tego aktora, który już nie żyje, czy odmłodzić jeszcze żyjącą wówczas Carrie Fisher jako księżniczkę Leję. Natomiast no, tutaj chyba największym punktem zapalnym jest nie tylko wskrzeszenie za pomocą efektów specjalnych, ale jeszcze wskrzeszenie z użyciem właśnie tej tak zwanej generatywnej sztucznej inteligencji. Chociaż ja bym zachęcał, żeby jak najczęściej stosować to sformułowanie duże modele językowe, żeby za wiele takiej sprawczości tej sztucznej inteligencji nie przyznawać, bo ona inteligentna nie jest tak naprawdę. To są modele, które przewidują kolejność występowania słów albo właśnie możliwe piksele, które są obok siebie i w ten sposób tworzą grafikę. Natomiast no, zdecydowanie to jest precedens. Ten film As Deep as the Grave, o którym pan redaktor wspominał, będzie dużym przełomem. Trudnym do ocenienia też, bo jakby córka Vala Kilmera, Mercedes Kilmer, przyznała, że no, Val Kilmer sam się zgodził na to, tak, i to jest troszeczkę jakaś jego taka wola na łożu śmierci. Zresztą wcześniej jeszcze w tym nowym Top Gunie Maverick jego głos, który też tracił z powodu choroby nowotworowej, przez którą przechodził, został odtworzony przez firmę Sonatic, więc tam już ta generatywna sztuczna inteligencja była użyta.
0: Co będzie dalej?
3: Ja się obawiam, że będzie więcej takich przykładów.
0: No bo to jest, mam wrażenie, gigantyczna pokusa, żeby głęboko sięgnąć do naszych kieszeni. Trochę żerując na naszej nostalgii, wspomnieniach, na wielkich hitach sprzed dziesięcioleci. Czemu tak. Ich nie przywrócić? Czemu nie nagrać prequela, sequela czy czegoś podobnego?
3: Tak, sięgnięcie do kieszeni widzów. a jednocześnie zmniejszanie nakładów po stronie studiów, bo im mniej ludzkich pracowników, tym łatwiej te koszta zmniejszać. I tu myślę, że jest największe zagrożenie, bo

0: studia filmowe bardzo chętnie by dużo więcej sztucznej inteligencji stosowały. Tutaj przed 3 laty mieliśmy do czynienia ze strajkiem scenarzystów i aktorów, w ramach którego ugody pomiędzy producentami czy związkami zawodowymi scenarzystów a związkiem takim producentów powstały pewne zasady stosowania AI, ale jest wielki apetyt ze strony tego dużego kapitału i właśnie studiów filmowych na korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji, tej tak zwanej, bo no właśnie, jeśli wycinamy ludzi, to potem płacimy no mniejsze stawki jednak już tym dziedzicom zazwyczaj aktorów, tak, tym osobom, które po prostu mają prawa do ich wizerunku.
1: A bilety do kina kosztują dokładnie tyle samo.
0: Albo i więcej.
1: Albo i więcej, jeżeli tak.
0: O którym pan mówi.
1: To panie doktorze, proszę z nami pozostać. No, zobaczymy, w jaką stronę będą zmierzać głosy naszych słuchaczy i naszych słuchaczek. Teraz pan Henryk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu. Ja tak telegraficznie. Przede wszystkim wszystkiego dobrego, bo 29 kwietnia się nie dodzwoniłem. 111, tak. Jedyneczka. Generalnie, jeśli będzie to niosło za sobą dobre wartości, pozytywne, tak, zaznaczyć to trzeba. No, głupio by było na przykład zrobić, bazując na zasadzie sztucznej inteligencji, filmy na przykład dokumentalne Stalina, Hitlera, czy tego typu.
1: No to z takim wykorzystaniem ja nie mam mam trochę problem, ale jestem w stanie to zaakceptować, ale no udawać, że...
2: Trzeba zaznaczyć. To, co się dzieje w przestrzeni medialnej, to włosy po prostu czasami stają na głowie, chociaż mało ich mam.
1: Ale panie Henryku, to ja zapytam tak. Zostawmy to kino hollywoodzkie tych zachodnich aktorów. Ktoś wpada na pomysł, żeby nakręcić nowy film ze Zbyszkiem Cybulskim, z Tadeuszem Łomnickim. Poszedłby pan na coś takiego? Chciałby pan ten film obejrzeć z takiej czystej ciekawości? Wiedząc, że oni już od lat nie żyją?
2: Oczywiście.
1: Tak?
2: Oczywiście, że tak. Tak, jestem za po prostu... Wie pan, ja pamiętam pierwsze lata, jak przeciwnicy kolorowania starych filmów.
1: Aha, no to dobrze, to jest ciekawy argument.
2: Po prostu, jeśli ktoś nie chce, to nie chce. Twardych przeciwników, to co, no nie wiem, czy można mówić o najnowszym Sami Swoi, prawda? Film przez Artura Żmijewskiego.
1: No tak, ale to jednak byli nowi aktorzy, nowy sposób nakręcenia tego filmu. Można się spierać, który był lepszy, który gorszy, ale tu nie ma tego typu zapożyczeń.
2: Prawda? Ale są przeciwnicy, zwolennicy. Wie pan, no to tak jak z tym naszym krajem, który jest podzielony. No niestety.
1: Zawsze ktoś jest za, zawsze ktoś jest przeciw, tak? Panie Henryku, wybił gong, musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję. 22 645 22 66. No to jeszcze pan Jacek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Według mnie nie i jeszcze raz nie. Nie wyobrażam sobie wytworzonych przez sztuczną inteligencję na przykład dalszych przygód lokatorów przy ulicy Alternatywy 4. Wiedząc, że już coraz więcej tych lokatorów blok opuściło, natomiast mówię, no to co było minęło, to co było już nie wróci.
1: Zostawmy, ale to mam dwa pytania. Czy bardziej chodzi o ten aspekt etyczny, że to jest po prostu nie w porządku wobec tych aktorów, którzy no, zagrali swoje role i na tym się powinno skończyć? Czy to jest być może też drugi problem, to znaczy trochę jednak zabijanie pewnej legendy?
3: Jeżeli chodzi o pierwsze, jest to jakby tak na siłę wyciąganie pieniędzy z naszych kieszeni, no bo to jest tak, mówię, piękna obsada, którzy już od dawna nie żyją, jest film, wiadomo.
1: Mamy świetne wspomnienia, tak.
3: Dokładnie, to tak jak było, to co było, zachowajmy ich tak w pamięci za te ich role, które były do tej pory, nie zmieniajmy tego, bo... Coś może pójść nie tak. Twórcy mogą pójść nie w tym kierunku, który my byśmy sobie wyobrażali i rodzi się pewien niesmak. Zostawmy tak jak było, tak jest dobrze.
1: Dobrze.
3: Wspominajmy tych aktorów, to były wielkie postaci Zachowajmy ich w naszej pamięci w takim stanie, w jakich nam się utrwalili.
1: No i panie Jacku, ja nie ukrywam, że to, co pan powiedział, jest bardzo bliskie temu, co sam myślę na ten temat, ale oczywiście czekam też na inne głosy. Bardzo dziękuję. 22 645 22 66.

0: No to pan Sławomir, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Włączę się akurat do dyskusji, akurat ze samochodem Merda. Akurat no, słucham Merda. Interesujące. Kilka miesięcy temu zdarzyło mi się akurat pożyczyć na VOD, prawda, kolejną część, prawda, taka, która była taka przeszła, prawda, bez echa, Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia. Sprawdziłem sobie dokładnie film z roku chyba 23. No i w każdym razie, prawda, młody aktor, który występował w tym filmie jako Indiana Jones, ale, że tak powiem, z twarzą Harrisona Forda. No było to wszystko fantastycznie ujęte i bardzo, bardzo, że tak powiem, rzeczywiste. Także już chyba w tym roku, nie w 23, ale w 24, 23 produkcja tego filmu. Także już ktoś na pewno skorzystał, prawda, z tego AI, że tak powiem, że wyszło to wszystko bardzo, bardzo realistycznie.
0: No dobrze, ale to jest znów, to nie jest do końca to samo, bo Harrison Ford w tym filmie wystąpił. Rzeczywiście na potrzeby no, pokazania wcześniejszych czasów przywrócono tego młodego Harrisona Forda, ale ten prawdziwy w tym filmie jest... Gra, odgrywa swoją rolę, a tu mamy film, w którym sięgamy po aktora, którego już wśród nas po prostu fizycznie nie ma.
1: No rzeczywiście, rzeczywiście. W każdym razie, ja akurat tak połączyłem to, jak można z AI, że tak powiem, stworzyć wirtualną prawda, postać, no, która istniała, ale w każdym razie, prawda, no... Nikt nie byłby w stanie odtworzyć prawda, młodego chłopca, bo prawda, aktor w tym filmie ma tam 20 kilka lat, a sprawdziłem sobie, a w tym czasie Harrison Ford miał chyba 83 albo 4 lata.
0: Tak, i oczywiście tu też możemy się zastanawiać, czy to jest w porządku, ale jednak nawet ten 80-letni Harrison Ford może dać swoją twarz i na podstawie no, tej jego współczesnej mimiki rzeczywiście no, dzisiejsza technologia jest w stanie go komputerowo odmłodzić, ale to jest nadal Harrison Ford. A tu, czy będziemy mieli do czynienia z Valem Kilmerem, czy właśnie, czy z czym? No to pan Jarosław, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja miałbym takie dwa pytania. Pierwsze, co będzie, gdy ten film się okaże całkowicie śmiro? Czy to obciąży...
0: I to jest świetne pytanie, dokładnie tak.
2: Czy obciąży to tą sztuczną inteligencję? A drugie, jeżeli ten film się okaże hitem, to kto dostanie Oscara?
0: Dobrze, o, panie Jarosławie, to pan teraz wywołał bardzo, bardzo dobry temat. Ja myślę, że nasz gość już zaciera ręce, żeby to skomentować. Panie doktorze...
2: To jest w ogóle nieetyczne, no... Człowiek żył, człowiek coś tworzył, człowiek coś pokazywał, człowiek zmarł, zostaje po nim pamięć, a robienie czegoś na podstawie jego, nie wiem, kreowanych przez niego ról jest przynajmniej delikatnie mówiąc nieetyczny.
0: No, mam właśnie takie wątpliwości. Panie Jarosławie, bardzo, bardzo dziękuję. Są kolejni słuchacze, poproszę o chwilę cierpliwości, bo teraz chcę wywołać naszego gościa, pan dr Dawid Junkę. Panie doktorze, to jak to jest z tymi Oscarami? Załóżmy, że rzeczywiście ten nowy film z Valem Kilmerem, no to jest absolutny hit, no świetna historia, prestiżowych nominacji, znaczy nominacji do prestiżowych nagród, no i jest Oscarowa noc i najlepszy aktor pierwszoplanowy Val Kilmer. To jest możliwe?
3: Nie.
0: Nie. Krótka odpowiedź, długie pytanie.
3: Tak. Akademia Filmowa Amerykańska ogłosiła zmiany w regulaminie ostatnio przed już tą 99. galą rozdania Oscarów i wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji zostało tam ujęte. Syntetyczni aktorzy i scenariusze niepisane przez ludzi nie są możliwe, nie kwalifikują się do Oscarów. Inna sprawa już jest, kiedy właśnie AI wspomaga jakoś występy, tak jak w przypadku tego Indiana Jonesa, to jest jednak taki lifting cyfrowy, a nie, tak jak pan wspominał, a nie zupełnie wykreowanie postaci od zera, tak? To możemy porównywać też do motion capture, tej techniki, dzięki której Andy Serkis grał na przykład Golluma w trylogii Władcy Pierścieni. No tutaj jest z innymi środkami, ale jednak wciąż wykorzystywanie faktycznej gry aktorskiej. Ani Oscara, ani Złotych Globów nie dostaną, bo Złote Globy też niedawno to ogłosiły, nie dostaną syntetyczni aktorzy stworzeni przez sztuczną inteligencję, przynajmniej na razie, dopóki lobbying nie jest za duży, ale myślę, że tutaj się dużo nie zmieni, bo jednak to też jest takie ciało samozarządcze trochę środowiska twórców, a ci bardzo będą cierpieli właśnie, jeśli AI będzie mocniej wykorzystywany, jeśli studia będą coraz bardziej starały się przesuwać granice tego, jak wiele można oddać w rękę tych dużych modeli językowych.
0: No to przynajmniej tu mamy, przynajmniej na razie, bardzo klarownie wytyczoną granicę. Panie doktorze, to znów zaapeluję o to, aby pan z nami pozostał. Są kolejni słuchacze.

0: tej słuchaczki. 22 645 2266. Bardzo cierpliwie czeka pan Mateusz. Dzień dobry.
1: Bardzo cierpliwie, dzień dobry. Dzień dobry, Mateusz z Lublina się kłania. Naszło mnie takie pytanie, a co na to wszystko powiedziałaby rodzina osób, których już z nami nie ma, które już odeszły? Mhm.
0: No, w przypadku Wala Kilmera to się, w przypadku Wala Kilmera to się odbyło za zgodą rodziny, została wypłacona garza, więc można powiedzieć od tej strony formalno-prawnej, tak. Teoretycznie wszystko się zgadza, ale... Tak.
1: Tylko pieniądze to nie wszystko.
0: Tak? Ale jeżeli na przykład nie ma spadkobierców, to co wtedy?
1: Dokładnie, dokładnie. Czy, no tak jak tak właśnie, co wtedy? Kto za to ponosi odpowiedzialność? Czy jak rodzina będzie się czuła? Czy na pewno, że tak pewno to Val Kilmer jest jedną osobą, tak? Mhm. Ale tak na przykład alternatywy 4 tutaj przytoczone na początku przez mojego, że tak powiem, przedsłuchacza. Tam było tych aktorów na setki, tak? Więc, mhm.
0: A i to jakich?
1: I to jakich dokładnie wybitnych aktorów, którzy też nie mają tych spadkobierców, bo nie sądzę, że wszyscy mają tych spadkobierców i tak dalej. I czy pieniądze to załatwią to wszystko i czy to jest, że tak powiem, na zasadzie, czy nie będzie im przykro, tak? No, to jest tak jakby, no, przedłużanie żywota człowieka, który już nie żyje.
0: Ale to, panie Mateuszu, to ja mogę odwrócić sytuację, bo możemy sobie wyobrazić na przykład też taki moment, w którym jest telefon od producenta do spadkobierców, propozycja garzy. Spadkobiercy mówią, oczywiście bierzemy w ciemno, nawet nie są zainteresowani tym, co to jest za film, co to jest za rola. Zera na koncie, robią swoje. No i właściwie ten aktor, nieżyjący już od lat, nie ma żadnego wpływu na to, do czego zostanie po latach czy po dziesięcioleciach wykorzystany, czy też użyty.
1: Dokładnie.
0: Użyty to jest chyba nawet lepsze słowo, tak.
1: Dokładnie, no tak. No według mnie nie powinno tak być. No i może pan doktor coś powie na ten temat.
0: Dobrze, to będziemy oczywiście, będziemy to komentować. 22 645 2266. To był pan Mateusz. Bardzo dziękuję, a my wracamy za chwilę.

0: dawno, niedawno również zmarłych aktorów i aktorki, czy powinny powstawać filmy, no właśnie, z ich udziałem, nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, z wykorzystaniem ich twarzy, ich postaci. No, taki najnowszy temat, a właściwie temat, czy też informacja, która nas sprowokowała, to jest właśnie doniesienie, że Val Kilmer, czyli no, aktor niezwykle popularny, rozpoznawalny, znany, który niestety zmarł rok temu, wystąpi, no właśnie znów, czy słowo wystąpi jest na miejscu, pojawi się w zupełnie nowym filmie historycznym, w takim historycznym westernie. Cała jego postać, cała jego rola zostanie niejako stworzona przez sztuczną inteligencję. To wszystko za zgodą rodziny. Pojawiła się garza, pojawiły się pieniądze, rodzina udzieliła zgody. Zresztą podobno wcześniej, jeszcze za życia, Val Kilmer też takiej zgody udzielił. Ale to nie zmienia faktu, że pojawiają się pytania, po pierwsze natury takiej etycznej, czy to jest w porządku, żeby w ten sposób no, sięgać po dorobek danego aktora, gdy ten już nie żyje. Dwa, czy to jest w porządku, że być może dla pieniędzy, no bo tak naprawdę to bardzo często o to się przecież wszystko rozchodzi, dla pieniędzy będzie można bez problemu odtworzyć, załóżmy, Zbyszka Cybulskiego, czy choćby Johna Wayne'a, czy dziesiątki, setki podobnych, znanych postaci ze świata filmu i dowolnie je wykorzystywać. A może są widzowie, którzy na takie filmy i na takie role czekają. 22 645 22 66, no to jako pierwszy pan Robert. Dzień dobry, panie Robercie.
1: Dzień dobry.
0: Panie Robercie, tak czy nie?
1: Nie.
0: Nie. A dlaczego nie?
1: Nie, bo tutaj dużo poruszanych jest takiej kwestii i pieniędzy, i praw jakby spadkowych, że ktoś może decydować. Myślę, że część aktorów, bo myślę, że nie wszyscy, ale część aktorów jest artystami. Za takich część ich uważam. I są aktorzy, którzy nie biorą wszystkich ról, nie uczestniczą we wszystkich filmach, nie chcą grać w niektórych filmach.
0: I bardzo starannie wybierają role, które mają
1: bardzo
0: zagrać. Tak, i są tacy aktorzy, ma pan
1: rację. Wybierają, bo coś chcą przekazać. Mhm. I spadkobiercy, proszę bardzo, niech biorą, jeśli była taka wola i tak dalej, niech biorą całą spuściznę, ale nie mają prawa decydować o uczuciach, o tym wszystkim, co ten aktor w danym momencie czuł, bo inteligencja, znaczy to ja nie nazywam inteligencją.
0: No, to coś, tak?
1: Coś tam, tak. Wykreuje na pewno, jak nie teraz, to za jakiś czas wykreuje wszystko, te uczucia, mimiki, wszystko będzie
0: ale
1: idealne.
0: Ale skąd my mamy wiedzieć, jak ten aktor, jakim gestem, jaką miną zagrałby na przykład daną scenę? My tego
1: dokładnie
0: nie wiemy i sztuczna inteligencja
1: dokładnie
0: tym bardziej tego nie wie.
1: Nigdy nie będzie wiedziała, bo zrobi tylko pewne schematy i tu jest coś, co ten artysta jako aktor, on chciał coś przekazać. Może on w niektórych filmach był na kacu totalnym i przekazywał to w tak genialny sposób, że do dzisiaj my nie wiemy, czy on był na kacu, czy nie, ale dzięki temu ten film jest na tyle genialny.
0: No, i sztuczna inteligencja akurat takiego stanu emocjonalnego nie jest w stanie podrobić, przynajmniej na razie.
1: Tak, ale to są już te sprawy artystyczne. Mm-hmm. A jeśli chodzi o te sprawy spadkowe, to uważam, że, bo pewnie dojdzie do czegoś takiego, że prawnie zostanie to wszystko, bo to są duże pieniądze, to pewnie dojdzie do tego. Ale uważam, że moralnie, etycznie jest to nie w porządku, mm-hmm, żeby ktoś mógł decydować o tym, że ten nieżyjący aktor ma zagrać w takim filmie, bo on sobie wielu jest takich, którzy sobie wybiera. Bardzo i dlatego są wielkimi aktorami. Mhm. A na pewno, jeśli będziemy chcieli kogoś tam zobaczyć jeszcze raz, to tylko tych wielkich aktorów, a no, nie tych podrzędnych.
0: Myślę, no raczej tych największych. Panie Robercie, wybił gong. Bardzo panu dziękuję za ten głos. Czekam na kolejne opinie. 22 645 22 66. Pan Krystian, dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: Panie Krystianie, to samo pytanie. Na tak czy na nie?
2: Na nie. Ja myślę tak, że tutaj oczywiście będą te wątki prawne, finansowe, organizacyjne, one będą się pojawiały, ale to jest problem taki, wyzwania cywilizacyjne zawsze powodują dopasowanie prawa do tych potrzeb po prostu. I z tym cywilizacja, to z tym prawnicy sobie poradzą i będziemy potrafili to regulować w jakiś sposób. Natomiast rzeczywiście ta sfera etyczna jest tutaj kluczowa. Rzecz dotyczy, i mój przedmówca właściwie już trochę ubiegł jakby mój tok porozumowania, rzecz dotyczy pojęcia godności osoby ludzkiej. Mhm. To jest takie elementarne pojęcie filozoficzne i

0: Byłbym ogromnie ciekaw udziału w tej dyskusji filozofów, czy to reprezentujących etykę humanistyczną, czy etykę na przykład chrześcijańską, dlatego że mój przedmówca zresztą to bardzo dobitnie powiedział. Każdy z nas jako podmiot, po prostu jako osoba ludzka, dokonuje wyborów w swojej karierze zawodowej. I ci aktorzy i wszyscy twórcy, bo to nie dotyczy tylko aktorów, to dotyczy scenarzystów, to dotyczy reżyserów i w ogóle całej tej branży, oni tworząc dzieło dokonywali jakichś wyborów etycznych.
1: A teraz aktor tego wyboru zostaje pozbawiony.
0: A on zostaje pozbawiony i w imię, no niestety, no powiem, to jest bardzo przykre.
1: Kasy, panie Krystianie, jeszcze raz kasy.
0: Dokonywać wyborów za osobę, której godność zostanie naruszona bez jego udziału.
1: Panie Krystianie,
0: bez udziału tej osoby.
1: To tu stawiamy kropkę, bo gong wybił. Bardzo panu dziękuję. Pan Radosław, dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry.
1: Panie Radosławie, tak czy nie?
2: Ja myślę, że nie. I może chciałbym tak poruszyć kwestię bardziej młodych aktorów, którzy, nie wiem, dla nich ikoną na przykład jest jakiś polski aktor, dążą do jakiegoś tam ideału, a patrząc na to, co się dzisiaj dzieje, co próbujemy teraz zrobić, okaże się, że nie wiem, chcą zagrać w jakichś kultowych filmach młodzi ludzie, okazuje się, że sztucznie zostanie wskrzeszony inny aktor, który wygryzie tą rolę młodemu człowiekowi, który na przykład marzył o tym.
1: Czyli dla nich nie zostanie nic tak naprawdę, albo granie jakichś ról trzecio, czwarto, piątoplanowych, tak?
2: Tak. Ja na przykład mogę wspomnieć, gdzie na przykład, nie wiem, mamy teraz coraz więcej muzyki też kreowanej przez jakąś tam sztuczną inteligencję i ludzie, nie wiem, słuchają tej muzyki, ale tak naprawdę nigdy jej nie posłuchają na żywo, ze względu na to, że nigdy takiego koncertu nie będzie, prawda?
1: To jest jednak inne doświadczenie, prawda?
2: Tak,
1: posłuchanie
2: tak,
1: na żywo prawdziwego wykonawcy. Nawet jeżeli będzie na żywo fałszował, gubił rytm, to i tak jest coś innego. Panie Radosławie, musimy pędzić, mamy bardzo mało czasu, a jest jeszcze jeden słuchacz i bardzo bym chciał, żeby jeszcze miał szansę zabrać głos. Bardzo panu dziękuję. I na sam koniec, jeżeli chodzi o telefony, pan Przemysław. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze, dzień dobry państwu. Nie przyszedł do głowy taki temat, a mianowicie jest taka grupa ludzi jak krytycy filmowi, prawda? Mhm.
1: Tak.
3: Którzy bardzo często odnoszą się, opowiadają o jakiejś genialnej scenie zagranej przez danego aktora, czy też Nicholsona, De Niro i Pacino i tak dalej, i tak dalej. Jak się zastanawiam właśnie, kogo ci w takiej sytuacji, jak właśnie z generowaniem tej sztucznej inteligencji jakiegoś aktora, no kogo ci krytycy będą jak gdyby krytykować ewentualnie?
1: Algorytmy. Żartuję oczywiście.
3: Oczywiście, to jest absurdalne. Oprócz tego, przecież znane są takie sytuacje przy produkcjach filmu, w których dany aktor, na przykład De Niro, przygotowywał się przez kilka miesięcy jeżdżąc taksówką do filmu, chyba Taksówkarz to było, prawda?
1: Tak, dokładnie.
3: No więc on się chciał tak wczuć w tą rolę, żeby ją odegrać. No powiem panu i powiem państwu, no nie wyobrażam sobie takiego kina, absolutnie jestem na nie.
1: Panie Przemysławie, bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o podział głosów, no zdecydowanie jednak przeważała grupa na nie. Panie doktorze, ciekawy argument na końcu się pojawił. Co mieliby oceniać krytycy filmowi w takim filmie, albo inaczej, w takiej grze?
4: Tak, no właśnie. Z czym mamy do czynienia? Taką wizualizacją, prawda? No jeśli to jest naprawdę stworzenie kreacji od zera, a nie nałożenie na mimikę kogoś, kto jednak odegrał tę scenę wcześniej, no nie ma za bardzo co oceniać tak naprawdę, bo też te sieci neuronowe, czy właśnie modele, one właściwie naśladują, tak? Czasami bardzo udanie, ale to jest mimikra i ona często też coraz bardziej się zapętla przez to, że coraz więcej jest treści tworzonych przez AI, jakość tych generowanych wyników się pogarsza. Myślę, że tutaj mielibyśmy do czynienia z czymś bardzo podobnym. I jeden ze słuchaczy powiedział też istotną sprawę. No właśnie, co z młodymi aktorami, co z osobami, które starają się utrzymać w ogóle z zawodów kreatywnych. W Hollywood jest już bardzo źle pod tym względem teraz. Nie tylko z

0: AI, ale też z powodu ograniczania budżetów, coraz krótszych sezonów seriali na przykład i wielu aktorów, których kiedyś wydawałoby się, że wiedliby niezłe życie grając w popularnym serialu, teraz musi dorabiać sobie jako kierowcy Ubera czy kelnerzy, mimo że wystąpili w produkcjach, które były obejrzane przez naprawdę wielu ludzi, więc ten aspekt jest też jeszcze bardzo istotny i też istotny z punktu widzenia etycznego, zwłaszcza, że te osoby właśnie nawet na trzecim planie czasami są bez własnej zgody, bywały skanowane, żeby potem być statystami. To też jest oburzające w ogóle.
1: To na sam koniec, panie doktorze, mimo tych wszystkich wątpliwości, będzie pan z pewnym zainteresowaniem, zaciekawieniem czekał na premierę tego filmu z Valem Kilmerem?
0: Tak, chociaż na pewno chętnie to zobaczę, natomiast nie będę dobrze życzył temu filmowi. Mam nadzieję jednak, że to co widzieliśmy do tej pory generowane przez AI występy jednak gdzieś lokują się w tej tak zwanej dolinie niesamowitości. Jako ludzie jesteśmy tak przyzwyczajeni do obserwowania twarzy ludzkich i mimiki właśnie, że wciąż potrafimy dostrzec bardzo często, że coś jest jednak nie tak. Mam nadzieję, że ta granica nie zostanie przekroczona przez generację. Sztuczną inteligencję i że po prostu z tego powodu być może też ta próba zostanie takim ślepym zaułkiem historii
1: filmu.
0: Nie ukrywam,
1: że też sobie tego życzę. Pan doktor Dawid Junke, filmoznawca, bardzo panu dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję za pasjonującą rozmowę.
1: A w naszym studiu Marcin Wojciechowski.
2: Dzień dobry.
1: Folder ulubiony już po godzinie 14, a w nim...
2: Też filmowo.
1: Mogę powiedzieć?
2: Tak,
1: a nie, to przepraszam, musiałaś się filmu
2: powiedz.
1: Daria ze Śląska.
2: Tak, wiesz, jaką piękną płytę wydała, świetną, zupełnie nową, jeszcze gorącą, jeszcze ciepłą. Słuchałem jej od wczoraj, w zasadzie cały czas jej słucham i jestem zachwycony. Daria o tej płycie opowie, potem między innymi a propos filmów Łukasz Muszyński opowie o Cannes i o polskim akcencie.
1: No to będzie się działo, jak zwykle zresztą, po godzinie 14.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Reklama. Radio Kierowców.
10: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Sytuacja na naszych drogach zmienną jest. Utrudnienia zakończyły się na A4 na Podkarpaciu. Trasa między węzłami Sędziszów-Rzeszów-Zachód w pobliżu miejscowości Czarna-Sędziszowska. Na 559 km mieliśmy zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Rzeszowa po tym, jak auto osobowe uderzyło tu w bariery. Jedna osoba została poszkodowana. Nie zdążył utworzyć się korek ani też spowolnienia, więc A4 jedziemy teraz już w ogóle bez żadnych problemów. Na S8 trasa między węzłami Lucynów Wyszków Południe na odcinku, a na trasie właściwie między Warszawą a Białymstokiem w stronę Białegostoku mieliśmy zwężenie w okolicach Wyszkowa na 4 kilometrze po pożarze samochodu dostawczego. Teraz już pojazd został usunięty i S8 w stronę Białegostoku jedziemy bez problemów. Podobna sytuacja na 60, też bez kłopotów Ciechanów-Maków Mazowiecki, miejscowość Gołymin Ośrodek, 172 kilometr. Kierowców obowiązywał ruch na zmianę jednym pasem. Piątka. Tutaj też bez problemów Bolków-Jelenia Góra, miejscowość Bolków na Dolnym Śląsku. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowana była jezdnia w stronę Jeleniej Góry. Teraz utrudnień nie ma. Natomiast z utrudnieniami jedziemy 8, trasa Białystok-Augustów, miejscowość Suchowola. Tu zderzenie dwóch samochodów osobowych bez poszkodowanych, a kierowcy jadą na zmianę jednym pasem. 16, Mrągowo-Mikołajki w pobliżu Nikutowa w Warmińsko-Mazurskim. Samochód ciężarowy wypadł z jezdni, wjechał do rowu. Uwaga, droga jest zupełnie nieprzejezdna.
11: Jest 14:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Ani jednego nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią w pierwszym kwartale tego roku, ogłosił premier Donald Tusk.
12: Demokracja przetrwa tylko wtedy, kiedy państwo demokratyczne jest skuteczne w ochronie granicy i ochronie terytorium.
11: Kutno po konsultacjach z mieszkańcami.

0: chcą dołączyć do miast z nocną prohibicją. Będzie tanecznie, z atrakcjami dla dzieci i z otwartymi archiwami. Polskie Radio szykuje się na Noc Muzeów.
1: Pozwolimy dotknąć, zobaczyć najstarsze nagrania.
0: Żadnego nielegalnego przekroczenia granicy. Zapora na granicy z Białorusią w 100% skuteczna. Mówił o tym premier Donald Tusk podczas wizyty w ośrodku szkoleniowym Straży Granicznej w Otwocku. Premierowi towarzyszył szef MSWiA, a na miejscu jest także nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Dzień dobry. Powiedz, o czym jeszcze mówili politycy.
2: Dzień dobry. Szef rządu podkreślił, że nasza wschodnia granica jest najlepiej strzeżoną w całej Unii Europejskiej. Jak dodał, jej skuteczna ochrona nie wynika z mniejszej liczby prób jej nielegalnego przekroczenia.
3: Warto sobie uświadomić, że w tym 2023 roku, kiedy 12 tysięcy ludzi przeszło nielegalnie granicę, tych prób przejścia było 26 tysięcy. I co druga była wówczas niestety udana. W 2025 tych prób było prawie 30 tysięcy, więcej niż w tym 23. Ale udanych prób było 1700.
2: Premier Donald Tusk odniósł się również do odwołania przesunięcia wojsk USA z Niemiec do Polski. Jak przekazał polityk, decyzje te mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo naszego kraju.
0: Na spotkaniu premiera i szefa MSWiA z pogranicznikami była Klaudia Wróblewska. Dziękuję za te szczegóły. Już nadciągają gwałtowne burze, a z nimi ulewy, porywisty wiatr i lokalnie grad. Służby meteo nie wykluczają, że dojdzie do podtopień. Takie ostrzeżenie wydano dla województwa lubelskiego, bo po intensywnych opadach może gwałtownie wzrosnąć poziom wody do pływów Wisły i Bugu. To ostrzeżenie ma obowiązywać do nocy. Pogodowy alert dotyczy łącznie 10 województw. Kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. To dzień żałoby dla Kijowa. Po zmasowanym ataku Rosjan, w którym zginęły 24 osoby, a blisko 50 zostało rannych. Mieszkańcy stolicy oddają dziś ofiarom tego strzału hołd, zwłaszcza przed blokiem, w który uderzyła rosyjska rakieta. Jest tam też wysłannik Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
4: Tuż przy tym budynku został utworzony specjalny sztab kryzysowy. Jest tutaj psycholog, są policjanci, są wolontariusze, którzy rozdają ciepłe jedzenie, wodę. Jest także możliwość naładowania telefonów komórkowych, bo w tych wszystkich okolicznych budynkach nie ma na ten moment ani prądu, ani wody, ani gazu. Jest też miejsce, w którym mieszkańcy składają kwiaty i maskotki.
5: Zginęło tu wiele osób. Od lat mieszkamy na tym osiedlu i to, co się tutaj wydarzyło, jest dla nas ogromną tragedią. Uważam, że ludzie odpowiedzialni za to wszystko powinni zostać ukarani. Trzeba mówić o tym głośniej, żeby normalni ludzie na świecie zrozumieli, że nie możemy tak dalej żyć. I mam nadzieję, że coś takiego nigdy więcej się nie wydarzy w naszym kraju.
0: Tymczasem Rosja i Ukraina rozpoczęły kolejną wymianę jeńców, tysiąc za tysiąc. Na razie do Ukrainy wróciło ponad 200 żołnierzy. Kutno może dołączyć do miast i gmin z nocną prohibicją. Mieszkańcy miasta w zakończonych już konsultacjach w ogromnej większości opowiedzieli się za wprowadzeniem ograniczeń w dostępności alkoholu.
6: Wprowadzenie nocnych ograniczeń w sprzedaży alkoholu poparło ponad 78% uczestników konsultacji. Najwięcej osób wskazało wariant całorocznego zakazu od godziny 22 do 6 rano. Mieszkańcy zwracali uwagę przede wszystkim na zakłócanie ciszy nocnej, agresywne zachowania i wpływ alkoholu na poczucie bezpieczeństwa. Wyniki konsultacji mają teraz pomóc radnym w podjęciu decyzji dotyczącej ewentualnego wprowadzenia ograniczeń. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: Wcześniej o wprowadzenie takiego rozwiązania apelował również Kutnowski Szpital.
7: To są aktualności jedynki.
0: To będzie wyjątkowa Noc Muzeów w Polskim Radiu, bo z okazji naszego stulecia otwieramy nie tylko swoją siedzibę i studia, ale nawet archiwa, mówi ich opiekun Andrzej Mietkowski.
8: I to jest dla nas duże wydarzenie, bo najczęściej jednak archiwum traktujemy jako twierdzę zamkniętą dla postronnych. Pozwolimy dotknąć, zobaczyć najstarsze nagrania.
0: Poza tym będzie można podejrzeć, jak realizowane są audycje na żywo. Będzie też tanecznie, zapowiada szefowa Radiowej Czwórki Justyna Dżbik-Kluga.
9: Na początek DJ Bert, bardzo uznana postać polskiego środowiska klubowego, czyli Norbert Boży. Po Bercie zagra Cougar, czyli Lulu Zupczyńska, nasz nowy nabytek. Na koniec Harper, i na pewno będzie funkowo, będzie bujająco, to już będzie końcówka Nocy Muzeów przed pierwszą.
0: Szykujemy też atrakcje dla dzieci, w tym kosmiczną grę Audionauci. Zapraszamy jutro od godziny 19:00.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Coraz więcej burzowych chmur nad całym krajem, szczególnie narażona będzie wschodnia połowa Polski, centrum, a także południe. To i wydane tam ostrzeżenia obowiązują do 22. Na termometrach 8 stopni na Pomorzu Zachodnim, 15 na południu, a nawet 20 w centrum i na wschodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Pibo.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, tanie masz.
1: Reklama. Autopromocja.
12: Włączyłam radio i wiadomo, o 9 są wiadomości. I podane jest, że dzisiaj nad ranem zatonął statek Jan Heweliusz i z załogi nikt się nie uratował.
13: To się stało tak blisko od domu.
14: Heweliusz, prawdziwa historia. I Czarnobyl, prawdziwa historia.
15: Strażacy ginęli pierwsi, no bo oni byli na dachu i chodzili po tej brei uranowej. Tam był rozprysk całej zawartości reaktora.
14: Te dwa podcasty wzbudziły Państwa rekordowe zainteresowanie. Dlatego w najbliższą sobotę, 16 maja, o godzinie 17. Zapraszam na spotkanie. Porozmawiajmy o kulisach. Pokażę dokumenty i odpowiem na pytania.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Warszawa, Aleja Niepodległości. Wstęp wolny, ale liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia pod numerem SMS 7151.
14: Będzie miło się z Państwem spotkać. Bardzo serdecznie zapraszam. Roman Czajarek.
1: Autopromocja.

0: Cornflake Girl, czyli Tori Amos w programie pierwszym Polskiego Radia. Nieprzypadkowo Tori Amos, bo w mijającym tygodniu Tori odwiedziła Polskę, zagrała koncert w Warszawie w ramach promocji swojej najnowszej płyty, która ukazała się dosłownie tydzień temu. A my rozpoczęliśmy jednym z jej większych przebojów i zapraszam Państwa na już prawie weekendowe wydanie programu.
1: Folder ulubione.
0: Przed mikrofonem Marcin Wojciechowski. Z przyjemnością wejdę z Państwem w ten prawdopodobnie jeden z przyjemniejszych okresów całego tygodnia, a w radiowej jedynce w folderze dzisiaj Daria ze Śląska i jej zupełnie nowa płyta Halo, co jest grane? Taki tytuł nosi ten album. Jestem po przesłuchaniu kilkukrotnym świeżo, pomogę powiedzieć, że zachwycony. O tym z Darią za chwilę porozmawiamy. Jeżeli chodzi o nowości muzyczne, to dzisiaj zajrzymy też na światowe. Pamiętają Państwo Shania Twain? To była bardzo, to była wielka gwiazda pop country, która sprzedała naprawdę miliony płyt na całym świecie i właśnie wróciła dzisiaj z nową piosenką zapowiadającą nową płytę, więc Shania też pojawi się w naszym programie. Po godzinie 15 z kolei Łukasz Muszyński, krytyk filmowy, opowie o festiwalu filmowym w Cannes i o polskim wątku, a przed godziną 16 Anna Zakrzewska opowie o Eurowizji, bo to już jutro Alicja Szemplińska utworem Pray będzie nas reprezentować. Wszyscy oczywiście trzymamy kciuki. Daria ze Śląska za chwilę, a my teraz posłuchajmy, zanim Daria przyjdzie, Michaela Kiwanuki w jedynce.

0: Michael Kiwanuka. Wydaje płyty co jakiś czas i tymi płytami porusza świat, zatrzymuje ludzi, swoich słuchaczy, mnie przynajmniej i wielu z nas również. To trochę jak artystka, która pojawiła się w naszym studiu teraz. Też wydaje płyty co jakiś czas i też zatrzymuje ludzi, zatrzymuje trochę swoich słuchaczy. Daria ze Śląska z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Co ci mówią daty 21 kwietnia, 24 maja i 15 maja?
1: No tak, to rzeczywiście są daty, które się po prostu pamięta. To jest pierwsza, druga i trzecia moja płyta.
0: Jakieś takie wszystko w bardzo zbliżonym okresie.
1: Jakieś takie majowo-kwietniowe.
0: Majowo-kwietniowe,
1: tak.
0: Rozumiem, że to nie są przypadki.
1: Tak wychodzi, ale cieszę się, no bo chyba wiosna może ma na to jakiś wpływ, że jednak już się do brzegu.
0: To wszystko urodziło się. Powiedzmy
1: ładnie.
0: Tym z Państwa jeszcze wyraźnie podkreślę, że to są premiery płyt Darii. Tak. I właśnie dzisiaj, 15 maja, w połowie może niezbyt pięknego maja,
1: ale
0: jednak...
1: Tak, ale robi co może ten maj, naprawdę. Stara się jak może. Jak ja.
0: Wiosna napiera. Tak, robisz co możesz.
1: Wydałaś
0: właśnie dzisiaj zupełnie nową płytę Halo, co jest grane. Pierwsze pytanie, czy też drugie nasuwa się samo. Daria, Halo, co jest grane?
1: Tak, no w moim przypadku różnie. To wiesz, oczywiście odwołam się do tej płyty. No, ona jest taka podwójna. To znaczy, że ta niebieska część jest dużo bardziej melancholijna i spokojniejsza i trochę opisująca o tym, co się działo gdzieś tam, jak dorastałam i trochę bardziej o mnie. Natomiast druga część już jest bardziej o ludziach i o tym, na co się tak łapałam, co mi nie pasowało, co mnie złościło, to, że się w ogóle odważyłam czasami pozłościć. Jest moim zdaniem też dużo bardziej odważniejsza, biorąc pod uwagę z tym, co miałam może i wcześniej, o jakąś taką melancholię, odbija się trochę bardziej energetycznie i też w kolorze tej płyty jest czerwona.
0: Przede wszystkim to słuchając pierwszej części, czyli do szóstego utworu mniej więcej, tak to jest podzielone, nosiłem wrażenie, że słucham twojego pamiętnika i to jest całego życia. I to pamiętnika, które niestety nie zawsze opisuje przyjemne sytuacje i same kolory. Na przykład w utworze Ciężki plecak miałem ciarki na plecach, bo przeżywałem coś zupełnie podobnego do ciebie.
1: No,
0: czyli nie wiem, czy możemy nazwać to wprost, ale wywnioskowałem, że z akceptacją w szkole bywało różnie.
1: Ja w ogóle bardzo lubiłam chodzić do szkoły i nie powiedziałabym, że chodziło do mnie o jakichś naprawdę bardzo trudnych sytuacjach, takich, które trwały długo, nie? To była taka sytuacja, która po prostu akurat szpileczka, którą zapamiętałam, bo to był dzień, kiedy szłam na pierwszy trening mini siatkówki, a tak bardzo się zajawiłam tym i wiedziałam, że to będzie wyjątkowy dla mnie dzień. Więc tak bardzo to pamiętam, szczególnie biorąc pod uwagę, że później to

0: okazało się znaczną częścią mojego życia, czyli trenowałam ponad 11 lat i to było dla mnie wyjątkowe. No, ktoś w tym dniu po prostu powiedział mi coś bardzo przykrego i pomyślałam, że się odbiję od tej historii i spodziewam się, że jak się jest dorastającym człowiekiem, to takich historii dzieci rzeczywiście nam dostarczają sporo, bo są szczere. Z jednej strony jest to przepiękne, że są szczere, a z drugiej strony bardzo bolesne.
1: Bywają okrutne.
0: Tak, bywają okrutne, aczkolwiek ten numer Ciężki plecak nie jest aż tak ciężki, bo jakby starałam się, żeby ta historia też była tak pokazana, że ja tutaj trochę opisuję tych ludzi, którzy pomagają ten ciężki plecak nieść.
1: Tak,
0: nie?
1: Tak.
0: I że oni są takimi super bohaterami. Zresztą też o nich zrobiłam obrazek do tej piosenki na YouTubie, można zobaczyć.
1: Czy wrażliwym ludziom żyje się łatwiej?
0: Pewnie i tak, i nie. Bo możliwe, że są w stanie dostrzec jakieś niuanse, które gdzieś tam nam przelatują nam. Tak jakbyśmy teraz mieli podzielić...
1: Bardzo dobrze, że powiedziałaś nam, bo ja to pytanie nie było przypadkowe.
0: Podzielić na jakieś dwie równe połowy, nie? Ale rzeczywiście możliwe ludzie, którzy są bardziej wrażliwi, to po prostu niestety muszą trochę cierpieć z tego powodu, ale z drugiej strony wyłapują, tak jak powiedziałam wcześniej, takie rzeczy, które umykają na co dzień.
1: A jak już opisałaś to swoje życie, czy też życie innych, to jest jakoś łatwiej?
0: Nie, nie sądzę.
1: Jak już to wyśpiewałaś i poddałaś do konfrontacji jakichś osobistych często bardzo rzeczy, tekstów,
0: tak, myślę,
1: przeżyć.
0: Że w czasie pisania na pewno tak. To jest dosłownie tak się wydarzyło w przypadku Panu ze Stolicy, bo to była jakaś taka rzecz, która mnie dotknęła w, tam załóżmy rok temu, bo nie pamiętam dokładnie, kiedy to było. I wróciłam do domu i po prostu jakoś sobie nie umiałam poradzić, że nie zareagowałam adekwatnie tu i teraz. I ta piosenka mi po prostu pomogła. To znaczy, że ja muszę to spisać, ja muszę o tym powiedzieć, ja muszę to cisnąć i skomentować jak najostrzej potrafię, bo wtedy nie potrafiłam, nie? Na przykład.
1: Czyli,
0: albo Wariatka, tak samo.
1: Czyli Pan ze Stolicy istnieje?
0: Istnieje.
1: Jest,
0: tak,
1: a znamy go wszyscy?
0: Nie wiem, kogo znasz. I na pewno nie
1: Proszę
0: powiem.
1: Proszę Państwa, wiem, że nie powiesz, ale słuchałem dzisiaj. A to jest ciekawe, bo zostawiasz, jakby otwierasz trochę furtkę i wpuszczasz tam
0: tak,
1: człowieka.
0: Tak, na tej okładce.
1: Tak, dokładnie. Tak. A jak byś przedstawiła, co jest na okładce?
0: Ja to nazywam sobie tak po swojemu Buka. To jest taka
1: trochę Buka.
0: Postać, która jest dla mnie takim schowaniem się pod kocykiem czasami i trochę historią o tym, co się dzieje na pierwszej części tej płyty. Ale też jakiś rodzaj odwagi. To znaczy, że... stawiam się trochę w no, nie super pięknym stroju i nie jestem tutaj wymalowana i nie pokazuję jakby najlepszej swojej odsłony, a w zasadzie pokazuję tylko część swojej twarzy i to, że mówię o odwadze, to czasami może tak być, bo jednak w świecie staramy się i na Instagramie pokazać jak najlepszą naszą stronę, nie?
1: Niezwykli goście również na tej płycie w roli miksujących i udzielających głosu, o tym porozmawiamy za chwilę.
0: Tak.
1: Piosenka Nie masz sił to płacz będzie utworem, który za chwilę zagramy. Coś, dwa słowa, coś wyjątkowego, szczególnego, co to za historia?
0: No, historia jest taka, która opowiada no, literalnie o tym, że czasami mam tak dużo jakichś różnych emocji, które gromadzę i zamiast je wypuścić, wytańczyć, wypłakać, to ja tego nie potrafię zrobić. No i zresztą tam piszę, że nie masz sił, to płacz, ale to nie jest takie łatwe, żeby to zrobić. A historię pomógł mi w ogóle aranżację domknąć Olek Świerkot i spotykaliśmy się kilka razy u niego w studio. I szczerze powiedziawszy, ta piosenka miała wcześniej jeszcze też kilka innych prób z innymi ludźmi, i ciągle mi jakoś to nie siedziało i spodziewam się, że jak jeszcze bym dalej siedziała, to by było jeszcze kilka innych wersji i na tę chwilę została taka.
1: Posłuchajmy tę, którą nam przysłałaś.
0: Tak,
1: nie masz sił, to płacz.
0: Trudno
1: Daria
0: leci
1: ze Śląska z najnowszej płyty Halo, co jest grane, pięknie wydane i o tym za chwilę.

wierzę wszystkim na styk. Potrzebuję wyjaśnienia, potem mi wstyd. Już mnie wkurza poważnie ten stan. Gdy się robi niefajnie, nie liczę do trzech.

0: to jest trochę inaczej niż na dwóch poprzednich płytach. Jest to odrobinę śmielej. W ogóle to Daria ze Śląska na tej płycie momentami zaprasza do tańca.
1: Absolutnie. I tytułem, i trochę aranżacjami. Tak, tak.
0: Daria ze Śląska z nami w studiu. Halo, co jest grane? Zaskakująca lista nazwisk ludzi, którzy współtworzyli tę płytę również. A co tutaj robi Fish? Bo jest tu chyba w podwójnej.
1: Nie, został zaproszony.
0: Jest Fish, ale jest też Emadę.
1: Tak, tak. No to się rzeczywiście udało zupełnie, bo to Tomek, mój kolega z zespołu, zaprosił mnie do takiego pomysłu. Słuchaj, a może Fisha zaprosimy? Ja mówię, no, ja nie wiem, czy się zgodzi, ale się zgodzi.
0: Ale chodziło ci to po głowie wcześniej?
1: Nie, no absolutnie tak. To w ogóle ja o tym też gadałam, nie? Mhm. No. I już jakiś czas temu, no bo też nie jest tajemnicą, że głównie słucham polskiego rapu i też głównie słucham tych piosenek, które mnie zatrzymują tekstowo przede wszystkim. Chociaż mi się to teraz tak zmienia i to też jest miłe zaskoczenie, że melodia jest też naprawdę bardzo ważna.
0: Przechodzisz w melodię i w beat nagle?
1: Dokładnie, może tak być. Albo wracam w melodię i w beat, bo ja głównie słuchałam soulu i elektroniki wcześniej. I
0: to by
1: to jest taki mix, tak, tak, tak. No, więc te moje podróże, wiesz, ja tak krążę sobie, no.
0: Ale jak to się stało, że słuchając takich gatunków tworzy coś zupełnie innego?
1: No to znaczy, to jest, ja bym to nazwała ciekawością po prostu. I jakoś tak sobie myślę i chciałabym się tego zawsze trzymać, że będę się starała nie siedzieć ciągle w miejscu, bo umarłabym z nudów, a ciekawość mnie w jakiś sposób i rozwija, i cieszy, i sprawia, że mogę być w miejscu, w którym wcześniej nie byłam.
0: Skoro podzieliłaś tę płytę na dwie części, o tobie i o innych ludziach, którą łatwiej jest pisać było? O sobie czy o innych?
1: Obie były spoko, naprawdę. Dobrze się pisało. O innych to jest zawsze taki, że jesteś taki mądry, super taki, że teraz wiesz, jak żyć. A ja właśnie chcę powiedzieć, że ja nie wiem. Ja nie wiem, ale obserwuję i czasami wyciągam wnioski, a czasami sama czuję się naprawdę zażenowana swoimi postawami, które miałam w przeszłości. No to chyba i które cały czas przepracowuję.
0: Nie ma co chyba się nad tym zatrzymywać. To było już, nie?
1: Ale czasami trudno to powiedzieć. Czasami się trudno do tego przyznać.
0: A nauczyłaś się albo uczysz się cały czas asertywności?
1: Jestem coraz lepsza w tym temacie, absolutnie.
0: No to jest ważne w dzisiejszych czasach bardzo. A Wariatka? Wariatka zatrzymała mnie na tej płycie najbardziej i z tego, co powiedziałaś przed momentem, rzeczywiście jest piosenką, która nie tylko moją

0: uwagę zwróciło, ale i tych, którzy słuchali już.
1: Tak, tak, tak. Tak,
0: utwór rzeczywiście szczególny. Ja nie będę teraz cytował fragmentów, ale tam są tak złożone słowa, które sprawiały, że dzisiaj wyjątkowo jadąc samochodem naprawdę wymagało to dużego skupienia i poruszyło mnie bardzo. O czym jest Wariatka?
1: No bo to jest cały ten storytelling tej postaci osiedlowego takiego monitoringu, który czasami jest w postaci jednej bądź kilku osób. Więc to jest taki grupy bohater zbiorowy, aczkolwiek mnie się też takie coś przetrafiło naprawdę gdzieś tam wracając do domu na Śląsk. Przyjechałam do mamy i to sumie też tam o tym pisze i ktoś się chciał po prostu dopytać więcej niż należy się dopytać i mnie bardzo ukuł czymś takim trudnym dla mnie i oczywiście wróciłam do domu i sobie to przepracowałam w ten sposób i opisałam. I sobie pomyślałam, że rzeczywiście dużo jest takich ludzi, którzy naprawdę wciskają nas tam, gdzie nie trzeba, gdzie zawsze mają jakikolwiek temat, zdania na każdy temat, ale o sobie jakąś taką refleksję o swoim zachowaniu to już trudniej. Ja też czasami tak mam. Czasami też łapię się na nagłówki, nie? To też nie o to chodzi, że ja, tak jak mówię, jestem teraz ekspertem i wiem, jak żyć i uczę innych.
0: Występy na żywo w twoim życiu, w twojej karierze, jak istotne są?
1: Staram się być jak najbardziej przygotowana, więc to jest taki też stresujący moment, ale z drugiej strony absolutnie pozwalający pokazać te piosenki zupełnie inaczej. I to widzę i jak gadam z ludźmi po koncertach, oni też to zauważają, że o ja, ta wersja tej piosenki, to w ogóle nie wiedziałam, że ona jest taka rockowa na przykład, nie? Że nie sądziłem, że to tak poprowadzicie, nie? Albo że jest taka energia na koncertach. To myślałam, że jesteś do tak zwaną smutną typiarą i będzie melancholijnie i tam się zanudzę, nie? Także to jest kolejny kolor. Koncert to jest w ogóle inna bajka.
0: Dobrze, to powiedz jeszcze, co zrobić, bo widzę, że należysz do kolejnego, jesteś kolejną osobą zapisaną do klubu przebodźcowanych w dzisiejszym czasie, tak, w dzisiejszych czasach. Ostatnio o tym mówiliśmy, że kolejni goście przychodzący do nas skarżą się na przebodźcowanie, ale tak naprawdę wszyscy niewiele robimy, żeby to zmienić.
1: No bo to jest skarżenie się na siebie tak naprawdę. Słuchaj, no, tak. No to jest kwestia decyzji. Jak chcesz odpocząć, to po prostu leż i nic nie rób.
0: Odłóż ten telefon.
1: Dokładnie, odłóż ten telefon, ale najprawdopodobniej albo już się zmieniła taka chemia w głowie naszej i w ciele, że ta dopamina nas jakoś tak wciąga, albo po prostu tego nie chcemy zrobić. No i tak jak mówię, no to musi się po prostu wydarzyć w naszej głowie ta decyzja.
0: I tłumaczymy sobie wszystko czasami. Takie tak. Są czasy, tak, czasy, dokładnie. Czasy.
1: Teraz na szczęście, tak trzeba po prostu biec. Nie?
0: Na szczęście w tych czasach jest miejsce na taką muzykę, jaką tworzy Daria ze Śląska, która dosłownie zatrzymuje i pozostawia z dobrą refleksją. Powiedz jeszcze na koniec, bo w płycie, którą dostałem w wersji fizycznej, pięknie wydanej, gratuluję, znalazłem też taki oto obraz. Pokazujemy go teraz Maćkowi, który to pokaże
1: obraz
0: na Instagramie.
1: Obraz to jest naprawdę duże słowo. Bardzo ci dziękuję.
0: Ja bym tego nie namalował, nie narysował, wiesz, w taki sposób.
1: No, to jest taki mój narzędzie takie, które jak jestem już naprawdę zmęczona. Nie stosowałam wtedy wcześniej tego celowo, ale z książki, której czytałam, wiem, że robisz coś takiego jak randki artystyczne, więc jak na przykład przez dłuższy czas robisz dokładnie to samo, czyli ciągle piszesz, to czasami zrób sobie płodozmian i spróbuj zrobić coś innego, czyli nie wiem, coś namalować, pójść do kina, pójść na spacer, nie wiem, kleić modele samolotów, cokolwiek. No i akurat już byłam w jedną nogą już w tym trzecim albumie, to był Dzień Frydrykowy. Po prostu powyłączałam wszystkie rzeczy i zaczęłam sobie tam malować już te obrazki. I tam są te postaci z tych piosenek, które jeszcze wtedy były w zalążkach.
0: Czyli to jest tak naprawdę płyta na jednym obrazku.
1: Trochę tak.
0: Trochę tak. Daria ze Śląska i jej piękna płyta, która dzisiaj trafiła do sklepów. Co, halo, co jest grane? Polecam tę płytę. Daria, bardzo miło cię zawsze spotkać.
1: Wzajemnie.
0: I mocno trzymamy
1: bardzo
0: za ciebie kciuki. Wracaj do jedynki. Plasteliny posłuchajmy teraz.
1: Proszę bardzo.
0: Dziękuję.
2: W styczniu noworoczne plany. Chciałeś na siłownię karnet. W lutym wymyśliłam ferie. Ty się podporządkowałeś. W marcu pyliły leszczyny. Więc i tak

0: Michael Jackson z najpopularniejszej płyty świata, czyli Thriller. Thriller po prostu.
1: Ale Michaela Jacksona, to nie byłaby nieprawda.
0: Nie było innego Thrillera na taką skalę. A drugą artystką, kobietą, która sprzedała najwięcej płyt jest nie Madonna, nie Tina Turner, tylko Shania Twain, która swojego Common Over sprzedała prawie tyle co Jackson. I mam dla państwa wiadomość dla fanów Shania Twain. 24 lipca wraca z nowym albumem, Carolino. Słuchałaś dziewczyny w kapeluszu, w wężowych spodniach?
1: Man, I feel like a woman. Oczywiście, że tak.
0: Jest nowa piosenka Dirty Rose, tym się pożegnamy, ale powiedz co u ciebie.
1: Wszystko dobrze. To jest silniejsze ode mnie, przepraszam, muszę zawsze tak odpowiedzieć. No,

0: Natomiast jeśli chodzi o audycję po godzinie 16, czyli Ekspres Jedynki. Dzisiaj w kalendarzu mamy Dzień Rodziny, więc my przewrotnie porozmawiamy sobie o tych dramatycznych wynikach, jeśli chodzi o dzietność w Europie, ale w Polsce przede wszystkim. Czyli o tych wszystkich przyczynach, dla których Polacy, nie powiem, nie chcą mieć dzieci, ale w ogóle nie mają dzieci, dlatego że niepłodność też jest bardzo dużym problemem, ale o tych przyczynach kulturowych, ekonomicznych, o tym wszystkim porozmawiam z demografem po godzinie 17 na Eurowizję, znaczy właściwie do Wiednia, przed Eurowizją też sobie zajrzymy.
1: Ania jest na miejscu. Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia po 16 z Karoliną. Ja dziękuję za dzisiaj. Marcin Wojciechowski. Słyszymy się jutro w playlicie z Anią Dąbrowską i o 23 w specjalnym programie Noc Muzeów. Zapraszamy tu do Jedynki dosłownie. Monika Góral audycję wydawała. Eldar Pedorenko realizował, a ja życzę miłego weekendu i Nowa Szanaja Twain na koniec.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Włączyłam radio i wiadomo, o 9 są wiadomości. I podane jest, że dzisiaj nad ranem zatonął statek Jan Heweliusz i z załogi nikt się nie uratował.
2: To się stało tak blisko od domu.
3: Heweliusz, prawdziwa historia. I Czarnobyl, prawdziwa historia.
4: Strażacy ginęli pierwsi, no bo oni byli na dachu i chodzili po tej brei uranowej. Tam był rozprysk całej zawartości reaktora.
3: Te dwa podcasty wzbudziły Państwa rekordowe zainteresowanie. Dlatego w najbliższą sobotę, 16 maja, o godzinie 17:00 zapraszam na spotkanie. Porozmawiajmy o kulisach, pokażę dokumenty i odpowiem na pytania.
5: Noc muzeów w Polskim Radiu. Warszawa, Aleja Niepodległości. Wstęp wolny, ale liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia pod numerem SMS 7151.
3: Będzie miło się z Państwem spotkać. Bardzo serdecznie zapraszam. Roman Czajarek.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do

0: wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
10: Reklama. Jedynka. To jest radio. Radio kierowców.
11: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Dużo utrudnień, dużo korków, kłopoty z przejazdem na S3. Tutaj nieco lepsza sytuacja niż przed godziną, bo odblokowany został jeden pas między węzłami Sulechów Zielona Góra Północ. Po zupełnej blokadzie na wysokości miejscowości Stożne w Lubuskiem, 183 km. Teraz mamy dostępny jeden pas w stronę Zielonej Góry. S2. Poważne kłopoty z przejazdem na południowej obwodnicy Warszawy. Poważne, bo jest duży korek. Chodzi o odcinek między węzłami Puławska Warszawa Lotnisko. Na 469 km mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych i zablokowany jeden pas w stronę Poznania. No i jest spory korek. Kłopoty z przejazdem też na mazowieckim odcinku A2.
12: Wszyscy jadący A2 w kierunku Warszawy. Na 441 km w kierunku Warszawy macie stłuczkę, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami w kierunku Warszawy. Jest dosyć długi korek.
11: Dziękujemy za tę informację. Jest korek. Rzeczywiście na odcinku między Łodzią a Warszawą korkuje się A2. Korek zaczyna się za węzłem Wiskitki i ciągnie właściwie już po wjazd do Warszawy. To A2 w stronę Warszawy, ale spowolnienia z powodu tego samego zdarzenia są również w przeciwieństwie. W stronę Łodzi. Tutaj korek jest już właściwie przy wyjeździe z miasta na węźle Konotopa. 46 bez zmian, trasa Kłodzko-Złoty Stok, miejscowość Podzamek na Dolnym Śląsku. Tu mamy samochód ciężarowy, który zderzył się z osobowym. Jedna osoba została poszkodowana, a droga numer 46 w miejscowości Podzamek jest zamknięta. Objazd trasami lokalnymi. 25 bez zmian, Czuchów-Rzeczenica w pobliżu miejscowości Stołczno na Pomorzu. Dwa samochody osobowe się zderzyły. No i droga jest wciąż nieprzejezdna.
13: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
14: Zapraszamy na aktualności jedynki.
13: Maria Furdyna
14: i Andrzej Kocjan. Będą pieniądze z programu Safe na Policję, Straż Graniczną i infrastrukturę, zapowiada minister obrony.
15: Podjąłem decyzję o poszerzeniu programu przygotowań obronnych pozamilitarnych.
13: Piorun trafił w grupę turystów na Giewoncie w Tatrach. Dwie osoby zostały ranne.
14: Nowe dane o inflacji jest nieco wyższe niż w marcu.
13: Służby i projekty infrastrukturalne będą finansowane z programu SAFE.
14: Ministrowie spraw wewnętrznych i obrony przedstawili, w jaki sposób zostaną wykorzystane środki z europejskiej pożyczki.
13: Odrzucenie ustawy przez prezydenta Karola Nawrockiego stawiało pod znakiem zapytania możliwość wykorzystania SAFE na rzecz policji czy Straży Granicznej.
14: Konferencję ministrów obserwował Mariusz Pieśniewski. Powiedz, w jaki sposób środki trafią do

0: służb.
1: Z budżetu MON środki trafią w ramach budowania bezpieczeństwa pozawojskowego. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że będą w ten sposób finansowane pozamilitarne możliwości obronne.
2: Program pozamilitarnych przygotowań obronnych jest i funkcjonuje, ale rozszerzymy katalog możliwości o potrzeby wyżej wymienionych formacji. To gwarantuje nam, że zyskamy parasol bezpieczeństwa.
1: Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że dzięki tym funduszom polscy funkcjonariusze otrzymają lepszy sprzęt.
3: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Wiecie państwo, jak wiele mamy incydentów teraz na tej granicy. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe, bardzo blisko współpracujące z tymi systemami, które planuje Wojsko Polskie i pan premier Kosiniak-Kamysz. Wykupimy śmigłowce dla Straży Granicznej.
1: Pieniądze mają też trafić do Ministerstwa Infrastruktury, które będzie mogło budować drogi i tory ważne dla bezpieczeństwa kraju, ale z których będzie można korzystać stać na co dzień.
0: Te informacje zebrał dla państwa Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację.
4: Poważny wypadek na Giewoncie w Tatrach.
0: Pięcioosobowa grupa turystów została porażona piorunem w czasie burzy, mówi Łukasz Stępek, ratownik dyżurny TOPR.
5: Ze względu na niekorzystne warunki śmigłowiec nie mógł od razu wystartować, natomiast udało się po krótkiej chwili, że wystartował i desantował się poniżej. Ratowany nie w tym samym miejscu, bo zbyt silny wiatr uniemożliwiał desant naszych ratowników na miejscu. Potem grupa ratowników z centrali też została ten rejon dotransportowana i po jakimś czasie dotarli do ratowanych, którym udzielono pomocy.
4: Dwie osoby zostały ranne, jedna z nich została przetransportowana śmigłowcem do szpitala.
0: Pozostała trójka nie odniosła poważnych obrażeń.
4: A synoptycy ostrzegają przed burzami, alerty obowiązują w 13 województwach.
0: Od Pomorza, Warmii i Mazur przez Mazowsze po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę.
4: W burzach może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru sięgać 85 km na godzinę.
0: Alerty obowiązują do godziny 22.
4: Zawirowania na rynku ropy przekładają się na inflację.
0: W kwietniu ceny towarów i usług były wyższe o 3,2% niż przed rokiem, poinformował Główny Urząd Statystyczny.
4: W marcu inflacja wyniosła 3%.
0: Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego powiedziała, że odczyt jest zgodny z oczekiwaniami rynkowymi, a największy wpływ na inflację mają ceny paliw.
6: W minionym miesiącu ceny paliw już nie rosły. Obserwowaliśmy ich niewielki spadek. To jest oczywiście konsekwencja wprowadzenia przez rząd programu CPN, który ogranicza wzrost cen, które płacimy na stacjach benzynowych za paliwo.
4: Urszula Kryńska dodała, że prawdopodobnie bez programu CPN inflacja wyniosłaby około 4%.
7: To są aktualności jedynki.
0: W najbliższy wtorek, 19 maja, premier Węgier Péter Modzior rozpocznie wizytę w Polsce, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio.
4: Pierwszym miastem, które odwiedzi nowy premier Węgier, będzie Kraków.
8: Roboczy plan wizyty nowego premiera Węgier w Krakowie zakłada między innymi odwiedzenie katedry na Wawelu oraz rozmowę z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Péter Modzior zgodnie ze swoimi zapowiedziami z Krakowa ma przejechać się pociągiem do Warszawy, a na końcu odwiedzi Gdańsk. W stolicy planuje spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku odwiedzi między innymi Europejskie Centrum Solidarności i będzie rozmawiał z Lechem Wałęsą. To pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera Węgier. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
9: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Jak donoszą hiszpańskie media, w najbliższych dniach rozstrzygnie się piłkarska przyszłość Roberta Lewandowskiego. Polak najprawdopodobniej opuści Barcelonę i może przenieść się do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Lewandowski otrzymał od klubu propozycję przedłużenia umowy, ale przy znacznej obniżce zarobków i pogodzeniem się z rolą zmiennika. To go nie zadowala. Hiszpańska prasa mówi więc o dwóch kierunkach, które wchodzą w grę przy nowym kontrakcie. Stanach Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej, gdzie Polak mógłby liczyć na gigantyczne zarobki u schyłku swojej sportowej kariery. Podobno gotowe są już oferty z Chicago Fire i Al Hilal. W tym drugim klubie Lewandowski miałby zarobić nawet 90 milionów euro w ciągu trzech sezonów. Jednak reprezentant Polski czeka jeszcze na rozmowę z trenerem Hansim Flickiem, aby dowiedzieć się, jaką dokładnie rolę miałby pełnić w Barcelonie. Tymczasem na polskich boiskach rozpocznie się dzisiaj 33. przedostatnia w sezonie kolejka piłkarska.

0: polskiej ekstraklasy. W pierwszym meczu Zagłębie Lubin podejmie Pogoń Szczecin. Lubinianie zajmują 6. miejsce w tabeli, a Pogoń jest 11. Dzieli ich 7 punktów. Trener Zagłębia Leszek Ojrzyński liczy na dobrą grę swojej drużyny.
1: Wiemy, że trudne zadanie przed nami, ale na pewno wykonalne i będziemy o to walczyć.
0: Jan Biegański, pomocnik Pogoni, docenia klasę rywala, ale liczy na wygraną w potyczce z Miedziowymi.
2: Myślę, że na pewno nie będzie to łatwy mecz. Zagłębie ma dobry zespół. No i nastawiamy się na to, że będzie walka. Rozpoczynamy kolejkę, także jeżeli wygramy, to możemy ze spokojem patrzeć później na nią.
0: Początek meczu o 18, a o 20.30 Korona Kielce zagra z Widzewem Łódź. I jeszcze wiadomość z Polskiego Związku Narciarskiego. Otóż Apoloniusz Tajner jest jedynym kandydatem na prezesa tej federacji. Walny sprawozdawczo-wyborczy zjazd delegatów odbędzie się 13 czerwca w Krakowie.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
5: Pogoda. Chmury i deszcz niemal w całej Polsce, możliwe burze, większe przejaśnienia tylko na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem. Na termometrach od 9 stopni na Pomorzu przez 18 na Podkarpaciu do 21 na Lubelszczyźnie oraz Warmii i Mazurach. Ciśnienie w Warszawie wynosi 988 hektopaskali.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
15: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
16: Będzie ekstradycja? Jest gotowy wniosek do USA o wydanie Zbigniewa Ziobry. Plan B. Szczegóły wykorzystania sejf dla służb mundurowych. Dariusz Szpakowski świętuje dziś 75. urodziny.
15: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
17: Cześć, siostrzyczko.
18: Gratulacje.
17: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
18: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
17: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
18: Obiecuję.
19: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama. Autopromocja.

0: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
1: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 12 minut po godzinie 16. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu w piątek. Zaczynamy popołudniówkę.
1: Ekspres Jedynki.
0: No i dziś będziemy przekonywać, że urlop w domu to super sprawa.
2: Życie jest takie zabiegane, że czasami człowiek potrzebuje chwili w domu i odpoczynku.
3: Na pewno finanse. Nie trzeba szykować niczego, pakować się, rozpakowywać i denerwować podróżami dalekimi.
0: Jak ja panią rozumiem, lubię nowe miejsca, ale też jestem bardzo ciężkim przypadkiem Rise Fiber i z podróży najbardziej lubię powroty do domu. Ale nie jestem sama, jak się okazuje, Polacy coraz częściej wybierają tak zwane staycation, czyli wakacje na miejscu. Swoją drogą przydałaby się jakaś fajna polska nazwa tego zjawiska. 22 139 2202 to jest nasz telefon. I oczywiście jedynkowy Facebook. Polecam do rozmowy, do dyskusji, a w Ekspresie dzisiaj też będziemy mówić o wielkim kryzysie dzietności. Przede wszystkim o przyczynach będziemy rozmawiać, dla których Polacy nie mają dzieci. Oczywiście to przyczyny od ekonomicznych po kulturowe, no ale także biologiczne. Około 20% par boryka się z niepłodnością.
4: Ludzie wstydzą się pójść po pomoc, bo to jest taki ich. Wstydzą się mówić o tym, że się nie udaje.
0: O powodach nieposiadania dzieci porozmawiam z Mateuszem Łakomym, ekspertem do spraw demografii. Czekam też na Państwa telefony 22 139 2202. Przypominam ten numer. To jest piątkowy Ekspres Jedynki i teraz też bardzo dobry numer. Manam i Lipstick on the Glass.

0: Ciągkowy Ekspres Jedynki, 16 minut po godzinie 16. Zaczynamy dzisiaj popołudniówkę od obfitującego w bardzo ważne wydarzenia posiedzenia Sejmu. Bo Sejm po pierwsze już po raz trzeci uchwalił rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach. Ta ustawa ma, przypomnijmy, sprawić, że Komisja Nadzoru Finansowego zacznie kontrolować krajowe spółki zajmujące się handlem kryptowalutami. Ma także wyznaczyć katalog kar finansowych i kar więzienia za nadużycia związane z kryptoaktywami. Poprzednie wersje ustawy zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Sejm przegłosował dzisiaj także wybór sędziów, którzy zasiądą w Krajowej Radzie Sądownictwa, co również doprowadziło do politycznych napięć, do czego chyba już jesteśmy przyzwyczajeni. Łączymy się teraz z Michałem Makowskim. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry.
0: To zaczniemy może od kryptowalut. Czy powinniśmy się już teraz spodziewać trzeciego weta prezydenta?
1: No cóż, wiele na to wskazuje. Koalicja rządząca odrzuciła propozycję kilkunastu prezydenckich poprawek do rządowej ustawy. Ostała się tylko jedna poprawka, która sprawi, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie musiała co roku sporządzać i publikować raport o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. No i wystarczy przypomnieć, jak szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zareagował na odrzucenie prezydenckich poprawek z powodów merytorycznych.
2: No to będzie kolejne weto w takim razie. Będziecie mieli merytoryczne kolejne weto, które merytorycznie kolejnie przegracie.
1: No, takie słowa to nie przelewki, ale w porównaniu z poprzednimi projektami ustawa wprowadzała wyższe kary za nadużycia na rynku kryptowalut. Na przykład za utrudnianie kontroli KNF-u nawet 25 milionów złotych zamiast wcześniejszych 20 milionów, do 8 lat więzienia za zatajenie informacji w ofercie publicznej zamiast do 5 lat więzienia. Jednak kluczowym aspektem ustawy jest stworzenie firmom kryptowalutowym warunków do działalności na polskim rynku oraz ochrona klientów, powiedział minister finansów Andrzej Domański.
3: Ustawa, dzięki której oszczędzających, inwestujących na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
1: Przypomnijmy, że prezydent Nawrocki wcześniej krytykował próbę nadmiernego uregulowania rynku kryptoaktywów i zbyt wysokie opłaty z tytułu emisji tokenów, które miały trafiać na konto KNF-u. No i w tym aspekcie koalicja rządząca nie przesunęła się nawet o krok. Co prawda był taki kompromisowy projekt Polski 2050, który wychodził naprzeciw oczekiwaniom prezydenta, ale został odrzucony. No i ciekawe, co też stanie się ze złożonym w Sejmie projektem PiS-u, który zakłada całkowity zakaz działalności związanej z kryptowalutami, no ale o tym się jeszcze przekonamy.
0: No to skoro przy ciekawych sprawach jesteśmy, to jeszcze wybór 15 sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Tego też dzisiaj dokonał Sejm i posłowie, chociaż posłowie wspomnianego już PiS-u wyjęli karty do głosowania.
1: Tak, to prawda. Prawo i Sprawiedliwość stwierdziło, że nie będzie głosować nad listą sędziów wyłonioną na podstawie przepisów ustawy z 2017 roku, ustawy przyjętej właśnie za rządów PiS-u. Co więcej, grupa posłów PiS-u stwierdziła, że po zmianie władzy ta ustawa jest niekonstytucyjna i zgłosiła ją do Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj Trybunał nakazał Sejmowi wstrzymanie całej procedury wyborów sędziów do KRS-u, ale koalicja rządząca z takiego postanowienia nie uznała. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że koalicja musiała wybrać, jak to się wyraził, mniejsze zło i wybrać sędziów do KRS-u na mocy ustawy PiS-u. Minister przypomniał jednak, że dwukrotne próby przyjęcia nowych przepisów, znowelizowania ustawy o KRS przez obecny rząd zakończyły się prezydenckim wetem.
4: Mamy opinię Komisji Weneckiej, która wskazuje nam, że to jest droga w dobrym kierunku, czyli oddolny wybór przez sędziów, ich reprezentantów, tak żeby wypełnić wymóg konstytucji i Sejm, który nam w jakiś sposób zatwierdził ten wybór. Oczywiście mieścimy się w ramach obowiązującej ustawy. Ta ustawa dawała dwa miejsca klubom opozycyjnym.
1: I jedno z tych miejsc na liście, miejsce z ramienia PiS-u, dostał zamieszany w aferę hejterską były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Przypomnijmy, że wiosną zgromadzenia sędziowskie przeprowadziły takie prawybory do KRS-u, a kluby parlamentarne koalicji rządzącej przyjęły rekomendacje sędziów, układając listę kandydatów. No i zwyciężyli też kandydaci ze wspólnej listy stowarzyszeń sędziowskich, takich jak Justicja czy Temis. Natomiast poseł PiS-u i były wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł krytykuje koncepcję wcześniejszych sędziowskich prawyborów.
5: Nikt nigdy nie wiązał Sejmowi rąk, nie zasłaniał oczu i kazał klepać tego, co wybiorą bezprawnie zgromadzenia sędziowskie. A to się właśnie dokonało. Zgromadzenia ogólne sędziów nie są do

0: tego, żeby wybierać sędziów do KRS-u. Od tego jest Sejm. Sejm wybiera, nie Sejm zaklepuje wybór dokonany gdziekolwiek indziej.
1: PiS twierdzi też, że głosowanie nad listą sędziów należało przeprowadzić dopiero na następnym posiedzeniu Sejmu, a nie na obecnym, bo tak mówi ustawa o KRS-ie. No a za jakiś czas przyjdzie nam się przekonać, czy prezydent Nawrocki odbierze ślubowanie od sędziów mianowanych przez najnowszy skład KRS. No to nie wiem już, jak to nazywać. Neo-KRS. Jakiś tutaj łaciński przydomek by się przydał.
2: No to oznaczający podwójne. Michał Makowski o pracowitym piątku przy Wiejskiej. Michale, jeszcze muszę zapytać, bo ty podobno wymyśliłeś to ładne określenie polskie na staycation.
1: Zostajki? Może być?
2: Bardzo ładnie. Jak mówi się wakajki, to będą zostajki i o zostajkach będziemy mówić już za chwilę w Ekspresie Jedynki. Michał Makowski, jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

0: 26 minut po godzinie 16, teraz na zegarach i już teraz w popołudniówce. Coś dla tych, którzy w podróżowaniu najbardziej lubią powroty do domu.
1: Polskie Radio.

0: jedynka.
1: Bo jak się okazuje, coraz więcej Polaków rezygnuje z dalekich podróży i wybiera własne mieszkanie. Staycation, albo jak to ładnie wymyślił przed chwilą Michał, zostajki, czyli urlop spędzany w domu, przestaje być koniecznością, a zaczyna być świadomym wyborem. No a za tą decyzją stoją nie tylko pieniądze, ale także zmęczenie i potrzeba prawdziwego odpoczynku. Bez stresu. Więcej o tym Iza Kostyszyn.
2: Jeszcze niedawno wakacje kojarzyły się głównie z wyjazdami. Dziś coraz częściej ze spokojem we własnych czterech ścianach. Z najnowszych badań serwisu kariery interviewme.pl wynika, że zdecydowana większość, bo aż 77% Polaków przynajmniej raz spędziła urlop w domu, a 44% zrobiło to kilkukrotnie.
3: Czy zdarzyło się pani spędzić urlop w domu?
4: Tak, zdarzyło mi się.
3: A dlaczego? Jaki był powód?
4: Życie jest takie zabiegane, że czasami człowiek potrzebuje chwili w domu i odpoczynku w takim wymiarze.
5: No na pewno finanse to chyba najgłówniejszy powód. Albo też duże znaczenie miało to, że miałam dużo rzeczy do wykonania w domu. Jakieś prace w ogrodzie, jakieś remonty i na to ten urlop przeznaczałam.
3: Czy zdarzyło się pani spędzić urlop w domu?
4: Część tak.
3: A dlaczego?
4: Żeby odpocząć od pracy.
6: Po pierwsze jakiś taki czas jest na to, żeby w domu wtedy coś porobić, posprzątać wreszcie i zająć się rzeczami, na które nigdy nie ma czasu w normalnym życiu. A po drugie to też jest taki czas na odpoczynek, bo nie trzeba szykować niczego, pakować się, rozpakowywać i denerwować i podróżami dalekimi.
7: Mam niepełnosprawnego syna, więc urlop całkowicie leżący, więc w większości jest w domu spędzany urlop.
3: Dlaczego pani spędzała urlop w domu?
8: Nie chciało mi się też trochę wyjeżdżać, chciałam odpocząć w domu, poczytać książkę, mieć w końcu taki czas dla siebie.
2: Eksperci zwracają uwagę, że trend staycation mówi dużo nie tylko o naszych preferencjach, ale też o kondycji psychicznej i finansowej pracowników. Urlop coraz rzadziej jest projektem do zorganizowania, a częściej próbą odzyskania równowagi i chwilą na zadbanie o własne potrzeby, mówi psycholog Beata Rajba.
9: Stajemy się jako społeczeństwo coraz bardziej indywidualistyczni. Coraz mniej się oglądamy na sąsiada, na kolegów, a to sprawia, że zmieniają się nasze standardy i że zaczynamy bardziej słuchać swoich własnych potrzeb. Te potrzeby mogą być bardzo różne, bo i my się różnimy osobowością, sytuacją rodzinną, czy choćby poziomem zmęczenia po pracy.
2: Urlop w domu wybierają osoby przemęczone, ci, którzy mają mało dzieci, z którymi urlop jest dużym wyzwaniem logistycznym i ci, którzy mają zwierzęta, których nie mają z kim zostawić, albo ci, którzy niespecjalnie łakną nowych wrażeń. Staycation rośnie w Polsce przynajmniej z trzech powodów. Jak zauważa Michał Pajdak z platformy epsycholodzy.pl, pierwszym jest powód finansowy.
10: Wyjazdy drożeją, budżety się kurczą, a zostanie w domu po prostu się opłaca. Drugi powód to psychologia. Coraz więcej Polaków jest tak przeciążonych na co dzień, że sama organizacja podróży działa na nich jak kolejny stres, a nie relaks. Trzecim powodem jest zmiana myślenia. Ludzie zaczynają odkrywać, że nie muszą lecieć na drugi koniec Europy, żeby naprawdę odpocząć.
2: Przy czym urlop w domu nie oznacza nudy, zaznacza psycholog Beata Rajba.
9: Mentalność polska powolutku zaczyna uwzględniać przywiązanie do tak zwanej małej ojczyzny, czyli zainteresowanie tym, co jest blisko. Lokalną kuchnią, atrakcjami turystycznymi, naturą, która jest tak naprawdę w odległości jednego dnia drogi od nas.
2: Staycation nie zastąpi wszystkim podróży, ale dla wielu staje się odpowiedzią na tempo życia i codzienny stres, a dla pracodawców sygnałem, że prawdziwy odpoczynek pracownika zaczyna się nie od miejsca, lecz od możliwości odcięcia się od pracy. Psycholodzy podkreślają, że staycation może mieć realne korzyści pod warunkiem, że potrafimy się naprawdę odłączyć od obowiązków, nie sprawdzamy maili, nie nadrabiamy zaległości. Kluczowe jest poczucie, że to jest czas tylko dla nas.
1: No albo na remont mieszkania. To Radiowa Jedynka na zegarach 16:30.
11: Skrót aktualności, Andrzej Kocjan. Będą pieniądze z programu Safe na policję, Straż Graniczną i infrastrukturę, zapowiada minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Podjąłem decyzję o poszerzeniu programu przygotowań obronnych pozamilitarnych.
11: Odrzucenie ustawy przez prezydenta Nawrockiego stawiało pod znakiem zapytania możliwość korzystania z Safe na rzecz policji czy Straży Granicznej. Piorun trafił w pięcioosobową grupę turystów na Giewoncie w Tatrach. Dwie osoby zostały ranne. Na miejsce wysłano śmigłowiec LPR.
13: Potem grupa ratowników z centrali też została ją dotransportowana i po jakimś czasie dotarli do doratowanych, którym udzielono pomocy.
11: Najciężej ranna osoba została zabrana śmigłowcem do szpitala. Drugą, lżej ranną, ma zabrać do szpitala samochód terenowy. Pozostałej trójce nic się nie stało. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty obowiązują w 13 województwach. Od Pomorza, Warmii i Mazur przez Mazowsze po Małopolskę, Podkarpacie.

0: i Lubelszczyznę ostrzeżenia obowiązują do 22. W najbliższy wtorek, 19 maja, premier Węgier Peter Modzior rozpocznie wizytę w Polsce, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Pierwszym miastem, które odwiedzi nowy premier Węgier, będzie Kraków. W Ministerstwie Infrastruktury jest pomysł na budowę metra w 10 największych miastach Polski. Program roboczo nazwano Metro Polska. Resort zapowiada, że niedługo przedstawi szczegóły. Metro miałoby powstać m.in. we Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu. Pełne wydanie aktualności o 17:00.
1: A co o tym dość nieoczekiwanym pomyśle Ministerstwa Infrastruktury sądzą eksperci? O tym będziemy mówić po 17:30 w Ekspresie Jedynki. A propos nocy muzeów, to trwają ostatnie przygotowania. Tutaj jest wszystko pucowane, myte i sprzątane.
2: Eksponat już przyszedł.
1: Ja też będę w roli eksponatu. Będziesz? Jutro od 18:00 do 20:00 zapraszam,
2: to ja zapraszam
1: na popołudniu.
2: Bardzo serdecznie Państwo przychodźcie, oglądajcie, podziwiajcie.
1: Jak z Muzeum Karolin... Historii Naturalnej.
2: Pracy.
1: Agata Kondzińska w studiu. Dzień dobry. Agato, za chwilę politycznie o tym wszystkim, między innymi, co się w Sejmie dzisiaj działo. A no sporo
2: tak,
1: się działo.
2: Bo... Tak, to nie była noc muzeów, ale ciągła awantura. No, Sejm wybrał sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa i znowu awantura, o tym też będę rozmawiać.
1: A będziesz rozmawiała z?
2: Tomaszem Trelą, wiceszefem Nowej Lewicy.
1: Zapraszamy za 3 minuty.

0: Ed Sheeran i Azizam w radiowej jedynce w popołudniówce, 16:35 na zegarach, czyli już teraz Agata Kondzińska i jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: I mamy połączenie z Tomaszem Trelą, wiceszefem Nowej Lewicy i posłem tej partii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Panie pośle, Sejm wybrał 15 członków do Krajowej Rady Sądownictwa i znów jest awantura. Dlaczego?
3: No przecież gdybyśmy cokolwiek nie zrobili, to PiS zawsze podnosi sprawę. Ja oczywiście nie jestem super zadowolony z tego wyboru, bo wolałbym, żeby to sędziowie sami o sobie decydowali. Przecież dwa razy położyliśmy na biurko najpierw Andrzeja Dudy, później Karola Nawrockiego ustawy. No ale jeden i drugi to wetował, więc...

0: według zasad, które ustaliło Prawo i Sprawiedliwość, dokonaliśmy tego wyboru, tylko myśmy pokazali różnicę, bo to nie ja wskazywałem, tylko sędziowie wskazali, a ja tylko na rekomendację Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka dzisiaj zagłosowałem, no ale PiS nie wziął udziału w głosowaniu, bo twierdzi, że paratrybunał konstytucyjny podjął decyzję, oczywiście wadliwą, no i
1: Zacznie się awantura. Ja tylko powiem, jaka to jest decyzja, bo Trybunał Konstytucyjny na niejawnym posiedzeniu wydał takie zabezpieczenie, które sprowadza się do tego, że posłowie nie mają prawa zajmować się wyłanianiem sędziowskich kandydatur do nowej rady. I to jest wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości na przepisy, które sami napisali, na podstawie których teraz Sejm wybiera. I oni stwierdzili, że to, co państwo robicie, sprowadza rolę Sejmu do funkcji notariusza zatwierdzającego jedynie decyzję środowiska sędziowskiego. I dlatego Prawo i Sprawiedliwość nie wzięło udziału w głosowaniu, tak?
0: Czyli pomieszanie z poplątaniem. Najpierw sami stworzyli przepisy, sami na bazie tych przepisów wybierali i dzisiaj sami te przepisy kwestionują, a żeby było śmieszniej, to paratrybunał konstytucyjny na polecenie polityczne dokonuje zabezpieczenia, którego dokonywał, czy to w sprawie Trybunału Stanu dla Adama Glapińskiego, czy w sprawie działalności Komisji do Spraw Pegasusa i tym podobnych. Czyli jeżeli coś się nie podoba Jarosławowi Kaczyńskiemu, to ten trybunał w starym składzie, bo przypomnijmy, tam cały czas czwórka sędziów jest niedopuszczana do orzekania z sędziami dublerami na pokładzie, decyduje zupełnie inaczej. I teraz chciałbym i mógłbym się założyć, że wszyscy obywatele, którzy słuchają naszej audycji, w ogóle nie są w stanie rozpętać tej zagadki, tych fikołków związanych z wymiarem sprawiedliwości. Ja się w sumie im nie dziwię, dlatego no trzeba bazować na przepisach, które zastaliśmy od PiS-u, skoro prezydenci jeden i drugi z PiS-u wetował te ustawy i czekać, aż ta sytuacja kiedyś się rozwikła, tylko jest zasadnicza różnica. Myśmy dzisiaj podjęli decyzję, żeby wybrać zupełnie nam nieznanych w sensie indywidualnych, politycznych sędziów do KRS-u, a PiS dokonywał wyboru swoich nominatów politycznych. I tym się zasadniczo różnimy od PiS-u.
1: Ja chcę tylko, żeby ta opowieść się dopełniła i powiem, że Sejm, że Prawo i Sprawiedliwość też zgłosiło swojego kandydata do tej Krajowej Rady Sądownictwa, Łukasza Piebiaka, jednego z bohaterów afery hejterskiej. Zarządów Prawa i Sprawiedliwości. I on został wybrany, tak?
0: I on został wybrany, dlatego że przepisy i regulamin mówią tak, że nie można było wyłączyć tego sędziego i wszyscy z wielkim grymasem na twarzy dokonaliśmy tego wyboru, wiedząc, że ten jeden głos nie będzie miał większego znaczenia.
1: Czyli głosował pan, ale się nie cieszył, że przywołam z poprzednich rządów takie powiedzenie.
0: To wie pani co, nie tyle, że ja, co cała koalicja 15 października, bo wszystkie moje koleżanki, wszyscy moi koledzy za takim rozwiązaniem głosowali, dlatego że lepiej mieć czternastkę obiektywnych, dobrych ludzi, którzy mają pojęcie o czym dzieje się w KRS-ie, niż nie mieć nikogo, biorąc pod uwagę, że Sejm wybierał te 15 osób, ale PiS, no i to jest też jakaś totalna głupota, zgłosiło swojego kandydata, po czym wyjęli karty do głosowania i nie brali udziału w głosowaniu, no pewnie przygotowując jakąś znowu akcję polityczną przez Karola Nawrockiego.
1: No pan poseł Michał Wójcik już w czasie obrad przecież mówił, że to co robicie to są działania bezprawne, które mogą mieć daleko idące konsekwencje także natury karnej.
0: Czyli teraz, jak Sejm podejmuje decyzję na bazie przepisów, gdzie PiS dokonywało wyboru, to są działania bezprawne, ale PiS, jak zawłaszczył KRS i dał tam ludzi od siebie zależnych, to już działał legalnie. No przecież to jest głupota, to jest postawione wszystko na głowie. No jeżeli PiS myśli, że ludzie nie umieją analizować, nie umieją czytać tych działań, myśli, że ludzie nie wyciągają wniosków, no to PiS jest po prostu taką bandą głupców i takich niedorajt politycznych. I co jeszcze jest istotne. Dzisiaj podczas tego posiedzenia Sejmu, kogo nie było z ramienia PiS-u na sali? Oczywiście Jarosława Kaczyńskiego,

0: który nie głosował ani za KRS-em, ani za kryptoaktywami i tak dalej, i tak dalej.
1: No, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w ostatnim czasie robi różne takie wolty. Jedna z nich też dotyczy kryptowalut, które również dzisiaj wybrzmiewały na korytarzach sejmowych, bo państwo zajmowaliście się projektami rządowymi, ale też prezydenckim. I

0: Także mam nadzieję, że piosenka się przyjmie, bo my weryfikujemy też piosenki na koncertach. To jest najlepsza rzecz. Wchodzimy na scenę i wiedziemy, czy ona działa, czy nie działa, jaki jest odbiór, jaki jest, że tak powiem, oddźwięk. Także to w tym przypadku to się ładnie naprawdę sprawdziło.
1: Bo ta kompozycja jest utrzymana, powiedziałabym, w takim duchu golcowym, prawda? Tutaj żadnych nowości nie ma.
0: Nie ma jakichś takich...
2: Przede wszystkim zaczęliśmy właśnie bardzo fajną współpracę z Piotrem Zborowskim, i z Bartkiem Marszałkiem. To są producenci młodego pokolenia, którzy też fajnie rozumieją ten nasz dorobek i potrafią nas też w jakimś takim świeższym, nowym świetle. My się inspirujemy ich twórczością, oni naszą, i tak właśnie powstała właśnie ta piosenka, nie?
0: Połączyliśmy siły. I jest dobry efekt. To w sumie chyba jest 8 numerów nowych, także to jest propozycja na chwilę obecną, którą wypuszczamy.
2: Ale w kolejce już są dwa kolejne.
0: Kolejne też bardzo ciekawe kompozycje. Teledysk też bardzo, że tak powiem, oryginalny, bo zabieram żonę na randkę w duże miasto. Chodzimy sobie tu i tam, prawda? Coś tam degustujemy. Także jest takie romantyczne spojrzenie.
2: Ale w takim duchu, właśnie tym golcowym, takim pozytywnym, radosnym i takim trochę wesołym.
1: Mówicie o tym, że macie już kilka, co najmniej 8, tak? Piosenek,
0: tak,
1: które czekają.
0: Teraz.
1: Tak, nowych piosenek. To oznacza, że wkrótce możemy się spodziewać nowego albumu. Zastanawiam się, kiedy wy w ogóle odpoczywacie. Cały czas coś się dzieje.
2: A wiesz, góralskie ADHD tutaj się
0: odpaliło. Odpoczywamy w międzyczasie.
2: No tak, no teraz trochę przed nami jest faktycznie i koncerty plenerowe, ale przede wszystkim też przygotowujemy się do pięknego koncertu Gole z Orkiestra Symfo Etnik. 21 listopada będziemy grać w Tauron Arenie ten koncert. To jest dla nas też mega piękne przedsięwzięcie. Planujemy też na ten czas wydać płytę winylową właśnie z tym materiałem. Więc no, tej pracy jest dużo, ale wiesz, my to kochamy. My kochamy naprawdę dzielić się tą muzyką z publicznością. Tym bardziej, że jak widzimy, że ten oddźwięk i ten odbiór publiczności jest tak serdeczny i tak ciepły i no to napawa nas to jeszcze większą taką energią do tego, żeby tworzyć, żeby dzielić się po prostu tymi fajnymi, dobrymi dźwiękami.
0: Ja po prostu lubię pisać, lubię komponować. To jest dla mnie fenomenalna rzecz i właściwie my tych piosenek do szuflady mamy sporo i tylko jak jest jakaś, że tak powiem, sposobność, to sięgamy po nie, analizujemy, co zmieniamy, co zostaje z tego, co jest, co ewentualnie wymieniamy. Także to jest też jakby fenomenalna rzecz, bo człowiek siedzi, my na stałym mieszkamy w górach. Siedzimy sobie w studiu Gole z fabryki, piszemy, komponujemy.
2: I w międzyczasie gramy koncerty.
0: A to właściwie to regularnie, bo to tak, no tak. Od 26 lat jesteśmy jakby w permanentnej terasie. Jakby to jest dla nas chleb powszedni, ale chciałem powiedzieć o tym, że siedząc w górach, no nie wiemy, gdzie te piosenki trafią. Pod jaką szczechę, do jakiej społeczności. Jakby to jest w ogóle fenomen tego zawodu, tej naszej pracy, że to jest po prostu takie nieprzewidywalne. I tych takich różnych dziwnych sytuacji jest naprawdę wiele, także mam nadzieję, że ta piosenka również trafi na różne grunty. Nawet widzimy w komentarzach tam pod filmem na YouTubie, że o, mamy pierwszą piosenkę na nasz taniec na weselu. Hurra! I jakieś takie historie. Także tutaj choćby takie niby takie zwykłe, a jednak niezwykłe. Także to jest taka...
2: No cieszy nas to bardzo.
1: Będzie można was zobaczyć i usłyszeć na trasie koncertowej Lata z Radiem i programu
0: też
1: drugiego.
0: Między innymi, tak,
2: 8 sierpnia prawdopodobnie w Lublinie.
0: Tak, to już wiemy. Tak.
2: Więc pewnie ta piosenka też tam wybrzmi.
0: Oczywiście.
1: Właśnie chciałam o to zapytać. Tak. A poza tym, co zagracie?
0: A poza tym, no to oczywiście to hity trzeba grać. Hity, ale też nowości, bo tutaj tych planów wydawniczych jest sporo. No ale to hity i przeboje muszą być. No, Polacy kochają i Ściernisko, i
2: Lodeczkę. To, co znają. Kochają to, co znają.
0: I oczywiście i Crazy, Pędzą konie, i Górą zabrzmi, ty.
2: Ale też na pewno zabrzmi Kamil Bednarek. Kocham chwilę, którą nagraliśmy w zeszłym roku z Kamilem. Także mieszamy ten repertuar tak, żeby było trochę coś z tego pokolenia, dla tego pokolenia, dla tego pokolenia.
1: Dobrze, moi drodzy. Wydaje mi się, że słuchaczom narobiliśmy smaczka, więc posłuchajmy wreszcie tej piosenki. Masz jak ja, a ja wam serdecznie gratuluję tego jubileuszu i wszystkiego dobrego na dalsze 25, co najmniej lat.
0: No w tym roku taki jubileusz będzie obchodził mój brat z żoną Kasią, także też.
2: Także może też będzie jakaś
0: nowa. Oni rok później brali ślub po nas.
1: Bardzo wam dziękuję. Edyta i Łukasz Golcowie byli moimi gośćmi.
0: Pozdrawiamy.

0: Śródziemnomorskie klimaty.
1: Dziś, proszę Państwa, udajemy się do Francji, żeby na niespełna 3 minuty spotkać się z Vanessą Paradis, śpiewającą, i tu niespodzianka, nie po francusku, lecz po włosku. Mio cuore, czyli moje serce, to jedna z 12 piosenek, które znalazły się na przedostatnim wydanym przez artystkę albumie zatytułowanym Le Source. To był 7 album studyjny Vanessy Paradis, wydany w 2018 roku, utrzymany w radosnym pop-jazzowym klimacie. Przypomnimy więc teraz fragmencik tego wydawnictwa.

Śpiewała Vanessa Paradis. Za chwilę dzisiejsze wydanie muzyczne jedynki przejdzie do historii. Jeszcze tylko informacja dla pani Beaty z Krakowa. Otrzymuje pani egzemplarz naszej płyty tygodnia. Dobrego wieczoru państwu życzę. Do usłyszenia. Anna Will.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
8: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
9: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
6: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
10: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga Krajowa nr 1, odcinek Bielsko-Biała Tychy w pobliżu Paszczyny.

0: Na 584 kilometrze doszło do kolizji trzech autosobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S2 na południowej obwodnicy Warszawy na odcinku węzeł Patriotów, węzeł Wilanów. 481 kilometr po kolizji dwóch autosobowych. Odblokowano zablokowany pas jezdni w kierunku Otwocka. Nie ma już także utrudnień na S3 na odcinku węzeł Sulechów, węzeł Zielona Góra Północ w pobliżu miejscowości Stożne na 183 kilometrze jezdni w kierunku Zielonej Góry. Teraz relacja autostradowa naszego słuchacza.
1: Autostrada A4 w kierunku Krakowa, na węźle Bochnia, po drogowcu ustawili szykany, jest zwężenie do jednego pasa, ustawił się korek około 3 km.
0: Dziękuję za te informacje. Pozostańmy na A4, odcinek węzeł Dębica Wschód, węzeł Sędziszów w pobliżu miejscowości Paszczyna na 543 kilometrze autoosobowe uderzyło w bariery, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Rzeszowa. Służby autostradowe informują, że ten zablokowany pas został odblokowany i w stronę Tarnowa Rzeszowa jedzie się już bez kłopotów. Koniec utrudnień na A4 na odcinku węzeł Bielany Kraków-Tyniec na 409 kilometrze na jezdni w kierunku Rzeszowa.
2: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Andrzej Kocjan. Rząd znalazł sposób na to, by pieniądze z programu SAFE trafiły nie tylko na dozbrajanie armii.
3: Działania związane z potrzebami Straży Granicznej, Policji, Służby Ochrony Państwa czy Ministerstwa Infrastruktury.
2: Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś. Podał już nawet graniczną datę. Studenci świętują w Krakowie. Zaczęły się juwenalia. Nie ma nudy.
4: Najbardziej mi się podoba, że wszystkie uczelnie się jednoczą dzisiaj.
2: Służby i projekty infrastrukturalne będą finansowane z programu SAFE. Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Obrony przedstawili sposób wykorzystania środków z europejskiej pożyczki. Odrzucenie ustawy przez prezydenta Karola Nawrockiego stawiało pod znakiem zapytania możliwość wykorzystania SAFE na rzecz policji czy Straży Granicznej.
5: Z budżetu MON środki trafią w ramach budowania bezpieczeństwa pozawojskowego. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Program pozamilitarnych przygotowań obronnych jest i funkcjonuje, ale rozszerzymy katalog możliwości o potrzeby wyżej wymienionych formacji. To gwarantuje nam, że zyskamy parasol bezpieczeństwa.
5: Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że dzięki tym funduszom polscy funkcjonariusze otrzymają lepszy sprzęt.
6: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Wiecie Państwo, jak wiele mamy incydentów teraz na tej granicy. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe, bardzo blisko współpracujące z tymi systemami, które planuje Wojsko Polskie i pan premier Kosiniak-Kamysz. Wykupimy śmigłowce dla Straży Granicznej.
5: Pieniądze mają też trafić do Ministerstwa Infrastruktury, które będzie mogło budować drogi i tory ważne dla bezpieczeństwa kraju, ale z których będzie można korzystać na co dzień. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Jest wniosek o areszt dla dwóch podejrzanych o pobicie trzech nastolatków z Ukrainy na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. W związku z napaścią policjanci zatrzymali 5 osób, obywateli Polski w wieku od 15 do 18 lat. Sąd umieścił trzech uczestników zajścia w schronisku dla nieletnich. Dwaj pozostali mogą trafić do aresztu na 3 miesiące. Grozi im do 8 lat więzienia. Do napaści doszło 7 maja. Napastnicy używali gazu pieprzowego i kastetu. Jeden z pokrzywdzonych miał poważne obrażenia. Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś przed jesiennym zjazdem Związku Polaków. O powrocie dziennikarz i działacz polskiej mniejszości mówił w radiowej Trójce.
7: Bez wątpienia. Ja bym chciał, żeby to było jak najszybciej, żebym ja jak najszybciej te wszystkie kwestie tu uregulował i mógł jechać już do Grodna. Bez wątpienia jakby przyjadę do Grodna przed tym, aż odbędzie się zjazd Związku Polaków, bo w najbliższym czasie, czyli najprawdopodobniej tam jesienią ma się odbyć kolejny zjazd Związku Polaków i przed tym zjazdem ja muszę być już na Białorusi, to jest taki deadline.
2: Poczobut spędził ponad 5 lat w więzieniach reżimu.

0: Reżimu Aleksandra Łukaszenki został uwolniony pod koniec kwietnia w ramach wymiany więźniów. Przyjechał wtedy do Polski. Prezydent Ukrainy ostrzega, Rosja rozważa wykorzystanie terytorium Białorusi do przeprowadzenia kolejnych ataków na Ukrainę lub na jedno z państw NATO. Ostatnio w tej sprawie miało dojść do kontaktów między służbami obu krajów.
1: Wołodymyr Zełenski przekazał, że Rosjanie przekonywali Łukaszenkę, aby przyłączył się do nowych rosyjskich operacji albo w kierunku Czernichowa i Kijowa, albo przeciwko jednemu z krajów NATO. Miałoby do nich dojść właśnie z terytorium Białorusi. Według ukraińskiego prezydenta szczegóły rozmów między Rosją a Białorusią ustaliły ukraińskie służby. Dotarły też do dokumentów, z których wynika, że Rosja planuje zaatakować w najbliższym czasie dronami i rakietami strategiczne miejsca Ukrainy. Prawie 20 ośrodków politycznych oraz punktów wojskowych. Na początku pełnoskalowej rosyjskiej agresji to z terytorium Białorusi rosyjskie wojska uderzyły w kierunku ukraińskiej stolicy. Rosjanie wykorzystywali też terytorium Białorusi do ataków powietrznych na Ukrainę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
0: Studenci w Krakowie świętują. Z okazji juwenaliów prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przekazał żakom zgromadzonym na rynku głównym klucze do miasta. Wcześniej ulicami przeszedł barwny korowód studentów wszystkich uczelni. Zgodnie ze zwyczajem uczestnicy przygotowali przebrania.
3: Bardzo chcieliśmy się przebrać za Titanica.
4: Zwykła folia, karton, trochę taśmy, jest góra lodowa.
5: To jest cała magia juwenaliów. Pochód to jest podstawa.
6: Dobra zabawa, spotkanie ze znajomymi. Przede wszystkim ten korowód właśnie, na którym dzisiaj uczestniczymy w nim. Jest super.
7: Świetna zabawa, naprawdę. Najbardziej mi się podoba, że wszystkie uczelnie się jednoczą dzisiaj.
8: Jak się skończy juwenalia, zaczniemy myśleć o sesji.
0: Juwenaliowe koncerty w Krakowie rozpoczynają się dziś wieczorem i potrwają do niedzieli. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie duże z miejscowymi większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie i zachodzie kraju będzie się nawet rozpogadzać. Na południowym wschodzie deszcz, mogą pojawić się także burze. Na pozostałym obszarze możliwe przelotne opady deszczu. A na termometrach od 3 stopni na północnym zachodzie, 9 stopni w centrum do 11 na Podkarpaciu. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 988 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
18: Zdrowid.
19: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
20: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Reklama. Autopromocja.
21: To miejscowość o bardzo oryginalnej nazwie. Masłomęcz, województwo lubelskie. Ale nie o język polski tu chodzi przede wszystkim, a o historię sprzed blisko 2000 lat. Historię gotów, którzy według archeologów przywędrowali do Polski ze Skandynawii. Najpewniej słyszeli od swoich zwiadowców, że Kotlina Chrubieszowska to bardzo atrakcyjny obszar. Dziś w Masłomęczu koło Chrubieszowa jest odtworzona wioska gotów. Tam też zajrzymy.
2: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę. W sobotę od 9 rano.
21: Patryk Bedliński, zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
22: Leon XIV przypomina, niezbywalna godność człowieka powinna być podstawą prawa i praworządności. Chrześcijanie bardziej niż kiedykolwiek muszą dziś dążyć do pełnej jedności, napisał papież w liście do koptyjskiego patriarchy. Nuncjusz apostolski w Ukrainie komentuje ostatnie brutalne ataki wojsk rosyjskich. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. XIV przyjął dziś na audiencji uczestników konferencji OBWE poświęconej zwalczaniu przestępstw narkotykowych. Doceniając międzynarodową współpracę, papież przypomniał o niezbywalnej godności człowieka i o trosce o jego integralny rozwój.
23: Papież mówił, że prawdziwa sprawiedliwość nie może zadowalać się jedynie wymierzaniem kary, ale musi również uwzględniać podejście oparte na wytrwałości i miłosierdziu, ukierunkowane na resocjalizację i pełną reintegrację społeczną sprawców. Poszanowanie niezbywalnej godności także tych, którzy dopuścili się przestępstw, wyklucza stosowanie kary śmierci, tortur oraz wszelkich form okrutnego lub poniżającego traktowania. Leon XIV zaapelował też o wieloaspektową pomoc, która nie będzie ani czysto represyjna, ani permisywna, ale pomoże uzależnionym odzyskać wolność i odkryć na nowo godność otrzymaną od Boga.
22: Dziś po południu Leon XIV przewodniczy w Bazylice Świętego Piotra mszy świętej pogrzebowej kardynała Emila Paula Czeriga, który zmarł we wtorek w wieku 79 lat.
23: Zasłużony watykański dyplomata przez ponad 40 lat pracował w strukturach i przedstawicielstwach Stolicy Apostolskiej, między innymi jako nuncjusz w krajach Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Europy. Był między innymi pierwszym obcokrajowcem na stanowisku nuncjusza apostolskiego we Włoszech i San Marino. Zostanie pochowany w swojej ojczyźnie, Szwajcarii.
22: W obliczu konfliktów, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, chrześcijanie bardziej niż kiedykolwiek powinni dziś dążyć do pełnej jedności, napisał Ojciec Święty w liście do koptyjskiego patriarchy Tawardosa II z okazji Dnia Przyjaźni Koptyjsko-Katolickiej.
24: Leon XIV przypomniał w liście, że przyjaźń nie jest ulotnym pojęciem, ale ważnym elementem wiary, bowiem sam Jezus nazywał uczniów przyjaciółmi. Zapewnił, że w oczekiwaniu na uroczystość zesłania Ducha Świętego modli się, aby Duch Święty prowadził koptów i katolików ku pełnej komunii, której pragnienie ożywiły obchody 1700-lecia pierwszego soboru ekumenicznego w Nicei.
1: Nuncjusz apostolski w Ukrainie, arcybiskup Wiswalda Skulboka, skomentuje w rozmowie z mediami watykańskimi ostatnie tragiczne bombardowania. Wskutek rosyjskich nalotów z udziałem ponad 1500 dronów oraz rakiet zginęły co najmniej 24 osoby, a 48 zostało rannych. Odłamki trafiły także w budynek nuncjatury.
24: Rozmawiałem z proboszczem kościoła świętego Bazylego, cerkwi grekokatolickiej, która znajduje się około 1,5 kilometra od nas. Niedawno naprawili dach świątyni, który poważnie przeciekał i w którym odkryli 57 dziur powstałych od dronów i rakiet w ostatnich miesiącach. W Chersoniu został trafiony pojazd ONZ podczas dystrybucji pomocy humanitarnej. Są to ataki celowe na osoby niosące pomoc humanitarną, aby ludność jej nie otrzymała.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio. Jedyne.

0: programie pierwszym Polskiego Radia czas na Eurekę.
1: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
0: W dzisiejszym magazynie jak zwykle trzy tematy. Porozmawiamy o historii pocztówki i zdradzimy, który słynny pisarz wymyślił to słowo w konkursie w roku 1900. Będzie także o nowych gatunkach prahistorycznych żółwi, a zaczynamy od średniowiecza i władcy, który zapoczątkował nową dynastię w dziejach Królestwa Czech. Katarzyna Kobylecka, dzień dobry.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Jan Luksemburski znany jest w historiografii jako Jan Ślepy. Był synem cesarza Henryka VII Luksemburskiego. Urodził się na zamku w Luksemburgu w 1296 roku, a wychowany został na dworze francuskim Filipa IV Pięknego, tego króla od procesu templariuszy. Jednak dynastyczne interesy dworów królewskich ówczesnej Europy sprawiły, że w wieku 14 lat został władcą Czech. Zaproszenie do Eureki przyjął profesor Wojciech Iwańczak, mediewista, autor pierwszej polskiej monografii o Janie Luksemburskim. Drugie wydanie tej książki, poprawione i uzupełnione właśnie niedawno, ukazało się na naszym rynku wydawniczym. No i jeszcze tylko dodam, że zostało uczczone uroczystym spotkaniem w ambasadzie Luksemburga w Warszawie. Jan Luksemburski to bowiem bohater narodowy tego kraju. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam państwa.
0: W 1306 roku został zamordowany Wacław III, ostatni król z dynastii Przemyślidów. Dlaczego Czesi postawili na młodego królewicza z hrabstwa Luksemburga?
2: Historia była dość skomplikowana, a poza tym wręcz nieprawdopodobna. Dlatego, że z pewnością młodziutki Jan Luksemburski po pierwsze nie słyszał, że istnieje taki kraj jak Czechy.
0: Jak powiedziałam, wychował się na dworze francuskim.
2: Wychował się na dworze francuskim. Poza tym, no bądźmy szczerzy, w tym czasie środkowo-wschodnia Europa, powiedzmy, to były bardzo odległe peryferie. I po śmierci ostatniego Przemyślidy, zamordowanego zresztą Wacława III, Czechy miały wielki problem. W międzyczasie pojawiło się dwóch kandydatów. Rudolf Habsburg rządził krótko. Historia jest lekko tajemnicza. Kronikarz zapisał, że rządził tylko rok, dlatego że za bardzo kochał swoją żonę. Co przez to mamy rozumieć, trudno zgadnąć. Na jego miejsce przyszedł książę z Austrii, z Karyntii, Henryk Karyński, który był człowiekiem dość takim trudnym w kontaktach i jakoś źle się dogadywał z tymi Czechami. W związku z tym powstała jakby taka atmosfera sprzyjająca temu, żeby coś z tym wszystkim zrobić. I rzecz ciekawa, inicjatorami byli cystersi. Cystersi to był zakon niezwykle dynamiczny, prężny i oni bardzo chętnie angażowali się w politykę. I wymyślili właśnie tego Jana Luksemburskiego. Dodajmy, że druga część tej układanki jest taka, że Luksemburg, który no nigdy, wiemy, do dzisiaj nie był wielką potęgą ani terytorialną, ani militarną.
0: No, wtedy nawet nie był królestwem, tylko hrabstwem.
2: Tylko hrabstwem właśnie, więc jakby tych godności mu trochę brakowało. To nie był partner do objęcia rządu.
0: No ale panie profesorze, z tego

0: właśnie Luksemburga pochodził Henryk VII, cesarz rzymski, król Niemiec, prawda?
1: Dokładnie tak. To wszystko...
0: Ojciec Jana.
1: A to też był splot różnych okoliczności, które wcześniej nie dałoby się przewidzieć. W wyniku sporu, którego już szczegółowo tu nie będę charakteryzował, pomiędzy różnymi rodami niemieckimi o objęcie tej władzy cesarskiej, nie mogli się dogadać. Awantura goniła awanturę i wówczas ktoś mądry pomyślał, weźmy takiego nic nieznaczącego człowieczka jak władca hrabstwa Luksemburga.
0: Henryka.
1: To było coś podobnego jak wybór Jana Pawła II, który miał pogodzić te potęgi. I ten hrabia Luksemburga jedzie do Rzymu, koronuje się na cesarza, ale no, wyniósł ten Luksemburg na najwyższe piętra w ogóle w hierarchii
0: światowej. To był, panie profesorze, rok 1309, kiedy Henryk VII został koronowany na cesarza rzymskiego. I to też już jest ten moment, kiedy właśnie Czesi szukają kandydata na swój tron. I może cystersi sobie pomyśleli, Henryk VII ma, no co prawda młodego, ale ma syna. To może byśmy tego syna sprowadzili na czeski tron.
1: Tak, i też jest opis piękny, wzruszający, wywołujący łzy w oczach, jak para cesarska żegna tego Jasia, którego
0: ma 14 lat wówczas, tak.
1: Dali na sprzedanie jakimś tam barbarzyńcom na wschodzie, bo to za górami, za lasami te Czechy gdzieś. I ląduje Jan w Czechach, 14-letni chłopak. Na żonę już mu przygotowali dziewczynę, ale o 4 lata starszą.
0: Elżbietę czy Eliszkę, tak? Przemyśli Dubne.
1: Eliszka Przemyśli Dubne. W obcym kraju, gdzie ani języka, ani nikogo... Był przerażony. W związku z tym najpierw się otoczył gromadą tych swoich przyjaciół, podwładnych i tak dalej, co mu zresztą zarzucano, że jakoś niechętnie chciał się bratać z tymi Czechami, z tym społeczeństwem miejscowym.
0: A nauczył się czeskiego, panie profesorze?
1: To jest właśnie rzecz ciekawa, że Jan Luksemburski był człowiekiem światowego formatu. Wychowany na dworze francuskim, więc francuski posiadał, mówiąc żartobliwie. Niemiecki niewątpliwie, łacina, natomiast czeskiego się przez całe życie nie nauczył, w przeciwieństwie do swojego syna. Jego syn, Karol IV Luksemburski, o którym może przy innej okazji można by z pewnością porozmawiać, bo wart jest tego. Jego syn na różnych polach prześcignął ojca, był poliglotą i nauczył się po czesku. Znał 5 języków. Ale to było zupełnie inne podejście. Karol IV siedział długo w Czechach, syn Jana, natomiast Jan Luksemburski był ciągle w podróży.
0: No właśnie, to chyba też pan profesor nawet podaje w swojej książce, że w ciągu tych 36 lat rządów, bo rzeczywiście panował długo, wyjeżdżał 224 razy.
1: To można tłumaczyć sobie na różne sposoby. Tam jeden z tych obserwatorów współczesnych zapisał, że król czeski nie jeździ na koniu, ale lata jakby. On cały czas był gdzieś, unosił się. No
0: tym gdzieś... bardziej, że uwielbiał turnieje rycerskie i być może też właśnie wędrował po Europie w poszukiwaniu takich rozrywek i takich przygód.
1: A to też. Dopóki był w formie i jego zdrowie fizyczne mu dopisywało, to był niezwykłym miłośnikiem turnieju, z różnym skutkiem zresztą, bo miewał i kontuzje różnego typu. No, niektórzy się domyślają, że w rodzie Luksemburgów były kłopoty okulistyczne, bo jego przodkowie też tam jakieś mieli oczne słabości, choroby.
0: No zresztą na 6 lat przed śmiercią zupełnie stracił wzrok.
1: Dokładnie tak. To też jakby się w kilku etapach odbywało. Najpierw stracił jedno oko, zostało mu drugie i postanowił się ratować. Przede wszystkim uznał, że winny jest medyk. Źle go leczył, w związku z tym tego Araba włożył do worka i wrzucił do Wełtawy w Pradze. Chciał sprawdzić, czy Arab w worku pływa. Niestety nie pływał. I powstała potrzeba zatrudnienia drugiego medyka. Drugi medyk, Francuz, się pojawił, ale już wiedział, co spotkało poprzednika i poprosił na dzień dobry, żeby mu glejt wystawił władca, że nawet jak kuracja się nie uda i tego wzroku on nie odzyska, to jemu głos z głowy nie spadnie. Natomiast rzeczywiście kilka lat przed śmiercią już ciemność go ogarnęła, co go wcale nie zniechęciło do dalszych działań, o czym świadczy

0: jego wspaniała, no taka bohaterska śmierć w tej bitwie, ostatniej bitwie jego życia pod Kresy, jednej z wielkich bitew wojny stuletniej pomiędzy Francją i Anglią.
1: Już jako niewidący żołnierz kazał się na konia wsadzić i uczestniczył w tej bitwie, no ale tak jak pan profesor powiedział, niestety stracił życie.
0: Zresztą, jeśli ta wersja była prawdziwa, bo tam jest kilka różnych przypuszczeń, ale jeśli tak było, jeśli się kazał przywiązać do dwóch towarzyszy zaprzyjaźnionych, gotowych też na śmierć, on w środku i w największy gąszcz kazał jechać, no to nie po to, żeby ocaleć, bo honorowo zginąć. Natomiast przykazał bardzo kategorycznie wszystkim tym decydentom w swoim otoczeniu przed bitwą pod Crécy, ostatnią w swoim życiu, że Karol, jego syn najstarszy, następca tronu i przyszły cesarz Karol IV Luksemburski, ma być odizolowany od bitwy, bo on już jest gotów na swój los, natomiast syn musi ocaleć i musi później prowadzić to dzieło rodu Luksemburgów dalej, do świetlanej przyszłości. Natomiast właśnie to, co jakby ja miałem w głowie i co jakoś mi się przedstawiło tak trochę wyraźniej, jak nad tym Janem Luksemburskim posiedziałem, że on był niedoceniony. Przez długi czas był uważany za takiego nawiedzonego, wędrownego rycerza, który tam się pojedynkuje, obierze w turnieje. Nie tylko. To był człowiek wysokiej inteligencji, jeśli go największe rody w Europie zapraszały jako negocjatora. Jeśli trzeba było dobrze córkę wydać za mąż, albo syna dobrze ożenić, albo zawrzeć pokój czy wojnę, trzeba było mądrego, inteligentnego z pozycją człowieka. Tu Jan Luksemburski był niezastąpiony. Także myślę, że była to osobowość wielowątkowa, bardzo skomplikowana, bardzo złożona. On w krucjatach brał udział. Czego on nie robił? Wszystko robił. Także myślę, że tutaj musimy zdawać sobie sprawę, że to była postać taka trudna do krótkiej charakterystyki jednym zdaniem, bo się nie da, bo tam za dużo elementów było i to był moim zdaniem trochę niedoceniony monarcha, który zrobił więcej niż mu tam się przypisuje w takich powierzchownych ocenach.
1: W tym roku, proszę państwa, przypada 680. rocznica śmierci i 780. rocznica urodzin Jana Luksemburskiego. No a gdyby chcieli państwo więcej dowiedzieć się o tym władcy, to zachęcamy do sięgnięcia po książkę profesora Wojciecha Iwańczaka, właśnie książce poświęconej temu władcy. Książka zatytułowana jest Jan Luksemburski. Autor był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję państwu również za uwagę.

0: Reka w programie pierwszym Polskiego Radia i kolejny zapowiadany temat. Ciekawa jestem, czy jeszcze wysyłają Państwo pocztówki. Historia pocztówki zaczęła się 150 lat temu i była to szokująca nowinka, bo jak to wysyłać wiadomość bez koperty, tak by postronny czytelnik mógł niedyskretnie poznać treść. Wbrew jednak tym początkowym obawom, kartka pocztowa zrobiła oszałamiającą karierę i dopiero całkiem niedawno nowe technologie, SMS-y czy media społecznościowe spychają ją na margines naszej komunikacji. Przenieśmy się zatem do połowy wieku XIX i prześledźmy dzieje pocztówki, a pomoże nam dr Sebastian Adamkiewicz, historyk z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Witamy w Jedynce.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: No to panie doktorze, przypomnijmy, kto wpadł na taki rewolucyjny pomysł?
1: Kto wpadł na ten rewolucyjny pomysł, to trudno jest powiedzieć, bo to jest taki czas też w historii świata, w historii wynalazków, że na bardzo podobne, genialne pomysły, choć genialne w swojej prostocie, wpada kilka osób. No tu wymienia się przede wszystkim dwa nazwiska. Pierwsza z tych postaci to jest dr Wilhelm Heinrich Steffen, który już w 1865 roku na takim zjeździe konferencji poczt w Karlsruhe, oczywiście niemieckich poczt, zaproponował właśnie wprowadzenie takiej prostej karty, w której będzie można przesyłać krótkie informacje. Ale wówczas ten pomysł nie został przyjęty entuzjastycznie. Drugi taki pomysł został zgłoszony w 1868, tym razem w Austro-Węgrzech. I zgłosił go dr Emanuel Hermann, który też na łamach takiej gazety, która się nazywała Freipresse, też właśnie zaproponował korzystanie z takich malutkich kartek, gdzie będzie można zapisywać krótkie wiadomości.
0: No i ten pomysł się już przyjął, prawda? Bo rok później Poczta Austro-Węgierska wprowadziła taką formę komunikacji.
1: Tak, jak najbardziej. Ten pomysł się przyjął, ale bardzo ciekawa jest argumentacja owego Hermana, dlatego że jego naczelnych argumentów za tym, żeby pocztówkę wprowadzić do obiegu, było to, że to będzie forma, którą łatwo będzie podejrzeć. Oczywiście w ówczesnych państwach europejskich panowało coś takiego jak cenzura. Listy, które były wysyłane w kopercie, które były często zapieczętowane, które były chronione, no należało otwierać, no ale można było później zauważyć, że list był otwierany i czytany. Natomiast taką kartkę, która była po prostu wrzucana do skrzynki albo podawana listonoszowi, każdy mógł sobie swobodnie przeczytać. Więc to miało też uchronić społeczeństwo przed nieobyczajnością, jak argumentował Hermann. No i oczywiście od tego momentu nastąpił ogromny rozwój pocztówek, bo początkowo pocztówka była po prostu prostą kartą pocztową, w której na jednej stronie karty było miejsce na adres, do kogo ma być ona skierowana, a na drugiej biała karta, która miała być poświęcona treści. Tam miano zapisywać treść danej pocztówki. Później zaczęło się to zmieniać.
0: No właśnie, bo jedna ze stron została poświęcona na ilustrację.
1: Tak. Początkowo nawet ta strona, na której zapisywano właśnie treść danej pocztówki czy karty pocztowej, ona została poświęcona na ilustrację, a ta druga strona nadal pełniła funkcję czysto adresową. Zapisywano na niej adres. W związku z tym znajdujemy z tego czasu, z lat 70., z lat 80. XIX wieku, znajdujemy mnóstwo takich pocztówek, na których mamy faktycznie obraz, jakiś piękny obrazek, a treść zapisana jest na każdym wolnym miejscu, na jakichś takich wolnych przestrzeniach i mamy taki porysowany, popisany obrazek, bo zabrakło przestrzeni na to, żeby faktycznie jakąś informację wysyłać. Później dopiero zaczynają się pojawiać pocztówki, gdzie mamy tą część adresową, która zajmuje połowę karty i połowę karty jest poświęcona na jakąś informację, w jakiej sprawie chcemy pocztówkę wysłać, a po drugiej stronie mamy obrazek, ilustrację i chyba właśnie ta możliwość umieszczania ilustracji, ona spowodowała, że pocztówki stały się bardzo popularne, bo stały się nie tylko sposobem na korespondencję, sposobem na wymianę informacji, szybkiej, krótkiej informacji, ale przede wszystkim stały się rajem dla zbieraczy, dla kolekcjonerów, też dla artystów, którzy zaczęli takie pocztówki projektować.
0: Tutaj jest ciekawa historia, jak narodziło się słowo pocztówka.
1: Tak, no jest to polskie słowo. Oczywiście nazwa karty pocztowej jest bezpośrednim tłumaczeniem z języka niemieckiego, czyli postkartę. I tak pocztówka była przez lata nazywana. W języku rosyjskim ona

0: występuje od 1894 roku, od takiego aktu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który w ogóle pozwolił wprowadzić pocztówki do obiegu, czyli i w Królestwie Polskim, i na terenie Imperium Rosyjskiego.
1: I ona nosiła nazwę Odkrytka.
0: Tak, Odkrytka, bo to było odkrytoje pismo. Odkrytoje pismo, Odkrytka, czyli właśnie takie pismo, które można przeczytać, bo nie jest w żadnej kopercie. No i w związku z tym, że większość słów, które określały kartę pocztową, wszystkie słowa były z języków obcych, a na przełomie XIX i XX wieku zaczęła panować w społeczeństwie polskim wielka moda na to, żeby polonizować różnego rodzaju słowa. No i też zaczęto się zastanawiać, jak nazwać taką postkartę i w 1900 roku zorganizowano konkurs na słowo.
1: W Warszawie, prawda? W Pałacu tak. Jabłonowskich przy okazji jakiejś wystawy pocztówek.
0: Tak, one się jeszcze wówczas tak nie nazywały, no i mnóstwo nazw proponowano, między innymi właśnie wspomniana Odkrytka, no i nagle zauważono, że jedną z prac wysłała niejaka Maria z B.
1: Mhm. Ale tutaj zawieśmy na moment, bo mam dla Państwa przykłady, bo to było 300 propozycji, które wówczas były wysłane na ten konkurs. I proszę posłuchać, jaka była wyobraźnia naszych przodków. Bezkopertka, niezalepka, otwartolist, jawka, niedyskretka, odsłonka, kilkusłówka, pospieszka, dopiśnica, niby list, nagłuska, listówka, pisanka, nawet listowstręt. Taka propozycja padła. No i właśnie owa pocztówka, propozycja przesłana przez, jak pan powiedział, Marię z B. Tak, jakiejś miejscowości, która zaczynała się na B, tak?
0: Marię z B, no i nikt oczywiście nie wiedział, kto to jest. Ta propozycja wygrała ten konkurs. No i okazało się, że pod tym pseudonimem Maria z B ukrywa się sam Henryk Sienkiewicz, który nie chciał występować jako Henryk Sienkiewicz, bo już wówczas był bardzo popularnym pisarzem. No i też zdawał sobie sprawę, że na przykład ze względu na popularność swojego nazwiska i też na rolę, jaką pełnił w środowisku pisarskim, no ktoś mógłby go faworyzować. No i chciał sprawdzić, na ile komisja jest faktycznie niezależna i pod takim pseudonimem wysłał swoją propozycję i można powiedzieć, że całkiem uczciwie wygrał ten konkurs. I drodzy Państwo, to co jest niezwykle ciekawe, to jest to, że nie tylko wygrał konkurs, ale także to jego słowo, które używał, się spopularyzowało. I w tej chwili trudno nam sobie wyobrazić, żeby ta karta pocztowa nazywała się inaczej. W dalszym ciągu nazywa się pocztówką, choć wydaje mi się, że już w dzisiejszych czasach takiej roli jak dawniej nie pełni.
1: No tak, ale powiedzmy, że te najstarsze pocztówki to są bardzo cenne obiekty kolekcjonerskie. No a zbliżają się wakacje i to jest chyba ten czas, kiedy pocztówki no chociaż troszkę wracają do łask.
0: To jest, myślę, wielkie wyzwanie po pierwsze dla twórców takich pocztówek, bo pocztówka może mieć ogromną rolę w popularyzacji danego miejsca, popularyzacji atrakcji danego miejsca. Być może rzadziej już ją wysyłamy do kogoś, bo dzisiaj takie krótkie informacje możemy wysłać SMS-em, wiadomością na jakimkolwiek portalu społecznościowym, ale już taka przywieziona pocztówka, nawet niewypełniona, ale przywieziona właśnie z jakimiś zdjęciami, z jakimś kolażem, który występuje na takiej pocztówce, może być doskonałym prezentem. Ja też pamiętam, kiedyś w muzeum pracował pan Wojciech Źródla, który z kolei fascynował się pocztówkami z okrętami. I często są to jedyne świadectwa historii, jak dany okręt mógł wyglądać. I z tego też wziął się nasz taki pracowy, wewnętrzny zwyczaj, że gdziekolwiek jedziemy, to staramy się kupić pocztówkę z jakimkolwiek okrętem albo z jakąkolwiek łódką. I przyznam się szczerze, że czasem granice kreatywności dzisiejszych muzealników są niesamowite, bo wyjeżdżają w miejsca, gdzie nie mogą kupić pocztówki z okrętem, ale i tak takie przywożą. To jest kreatywność, to nie będę Państwu ujawniał. W każdym razie ten zwyczaj naszego kolegi gdzieś do nas przeniknął i trochę może w bardziej humorystycznej formie jest przez nas utrzymywany do dnia dzisiejszego.
1: Dziękuję za rozmowę. W studiu Dziękuję Polskiego bardzo. Radia w Łodzi był dr Sebastian Adamkiewicz, historyk z Muzeum Tradycji Niepodległościowych. A za chwilę, proszę Państwa, ostatni już gość Eureki i opowieść o żółwiach sprzed 215 milionów lat. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Żółwie pojawiły się na początku ery mezozoicznej w późnym triasie, około 215 milionów lat temu, i szybko rozprzestrzeniły się na całej Ziemi. Ich kopalne szczątki właśnie z tego okresu znajdowane są między innymi na terenie Ameryki Północnej, Południowej, Azji, Europy, w tym w Polsce, o czym mam nadzieję też jeszcze Państwu w tej rozmowie dopowiemy, oraz Grenlandii. Ale są to znaleziska stosunkowo rzadkie mimo wszystko, często niekompletne, no i właśnie trudne do interpretacji. Do niedawna zatem o tych najwcześniejszych przedstawicielach tej grupy wiedziano stosunkowo niewiele. Przełomowe doniesienia zaczęły pojawiać się dopiero w XXI wieku, a to za sprawą technologii skanowania trójwymiarowego, co dało możliwość porównywania różnych znalezisk. No i właśnie takimi analizami zajmuje się paleontolog dr Tomasz Szczygielski z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Witamy w Eurece.
1: Dzień dobry.
0: To może zaczniemy od tych korzyści, jakie daje zastosowanie owej technologii skaningu laserowego.
1: Tak, nie mówimy tutaj nawet tylko o skaningu laserowym, ponieważ są też skanery światła widzialnego i to tak naprawdę z tego w tej chwili korzystamy, ale cała ta technologia daje przede wszystkim możliwość bardzo łatwego digitalizowania okazów, czyli wprowadzania ich takich reprezentacji do komputera.
0: Mhm. I trójwymiarowych modeli.
1: Tak, dokładnie. I dzięki temu jesteśmy w stanie do tych okazów wracać nawet po dłuższym czasie, porównywać je z innymi okazami z całego świata i identyfikować cechy, których wcześniej mogliśmy nie zauważyć. My skupiliśmy się na tym, żeby właśnie przeanalizować te szczątki pod kątem konkretnych nowych cech, które wcześniej właśnie nie były analizowane, często były ignorowane albo nie były zauważane i które mogą nam właśnie bardzo dużo powiedzieć o tym, do jakiej grupy przynależy dane zwierzę.
0: A sięgnęli Państwo do zasobów duńskiego muzeum, bo tam znajdują się szczątki żółwi znalezione pod koniec wieku XX na Grenlandii.
1: Tak. Pierwszy z tych okazów został znaleziony rok przed moim urodzeniem, czyli w 1988 roku. Zaklasyfikowano to właśnie jako przedstawiciela rodzaju Proganochelys, czyli takiego modelowego, możemy powiedzieć, triasowego żółwia, który stał się modelowy głównie ze względu na to, że jest dużo szczątków i te szczątki zostały właśnie dobrze opracowane. Natomiast potem ten okaz w zasadzie leżał i nic się z nim więcej nie działo.
0: Nazywa się, przepraszam, tutaj zacytuję, w tłumaczeniu, cierpliwy żółw o szerokich tarczach.
1: Tak jest. Właśnie to cierpliwy żółw wzięło się z tego, że bardzo długo czekał na opracowanie. W 2018 i 2019 roku pojawiły się takie raporty i doktorat, które troszkę

zajmowały się kolejnymi okazami, które zostały znalezione z kolei w latach 90. I tam zasugerowano, że to może być nowy rodzaj, nowy gatunek, ale nie nazwano go. Po takiej naprawdę dogłębnej

0: Tak, i co ważne, to też w większości nie są kompletne pancerze. Ale wbrew pozorom to jest właśnie dla nas bardzo informatywne, bo dzięki temu my jesteśmy w stanie dosłownie poznać je od podszewki, obejrzeć wszystkie ich strony, wszystkie ich cechy, zorientować się, jaka była na przykład zmienność i na tej podstawie też wysnuć wnioski. Znaczy to, co możemy powiedzieć, to jest to, że wszystkie triasowe żółwie miały skorupę, pełną skorupę już zbudowaną z brzusznej i górnej grzbietowej powierzchni, czyli z plastronu i karapaksu, które były połączone na bokach z kostniałymi elementami. I no właśnie, u wszystkich triasowych żółwi, tych prawdziwych żółwi, obserwujemy skorupę. Wiemy, że mamy pewne formy z wcześniejszego triasu, gdzie były organizmy, które jeszcze nie miały skorupy, ale już miały pewne cechy kierujące się ku rozwojowi tej skorupy, na przykład poszerzone żebra. Bardzo ciekawym zwierzęciem.
1: Czyli były na tym etapie dojścia do karapaksu.
0: Tak,
1: czyli
0: tej na takim przejściowym etapie.
1: Tak.
0: Bardzo ciekawym zwierzęciem tutaj jest Odontochelys z Chin, który ma już brzuszną powierzchnię pancerza, czyli plastron, bardzo dobrze wykształcony. Natomiast nie ma karapaksu.
1: Jeszcze nie ma.
0: Tak. I co ciekawe, jeszcze ma zęby. Dzisiejsze żółwie oczywiście zębów nie mają, mają dziób.
1: No a triasowe, czy miały zęby?
0: Triasowe, przynajmniej te, o których wiemy, z których mamy czaszki, a niestety nie ze wszystkich mamy, miały zęby tylko na podniebieniu. Nie miały tych zębów krawędziowych, czyli tego, co my mamy, tylko miały takie drobniutkie ząbki na powierzchni podniebienia, które jakoś tam pomagały im obrabiać pokarm.
1: Rodzaj tarki?
0: Może częściowo tak. Natomiast to jest cecha pierwotna i no znowu ona nam niewiele mówi. Mówi nam o tym, że to są jeszcze takie nie do końca, powiedzmy, doskonałe żółwie, ale dosyć szybko to uzębienie zanikło. Już w jurze mamy jakichś takich ostatnich przedstawicieli w zasadzie, którzy mieli takie uzębienie podniebienne, a później już to gdzieś tam nam zanika, przynajmniej w tej głównej linii.
1: Czy triasowe żółwie były zwierzętami wodnymi czy lądowymi? A może wodno-lądowymi?
0: Tak, i tutaj się znowu nam pojawia kolejny niuans, bo przez dosyć długi czas sugerowano, że triasowe żółwie z natury były zwierzętami lądowymi. Natomiast nasze badania wskazują, że właśnie to nie było takie proste. I na przykład ten nasz żółw z poręby prawdopodobnie przynajmniej część swojego życia spędzał w wodzie. To nam pokazuje bardzo ważną rzecz, że już na tym bardzo wczesnym etapie ewolucji żółwie eksperymentowały i wchodziły w różne nisze ekologiczne. Co jest zresztą podstawą ich dzisiejszego sukcesu.
1: No ale podobno żółwie triasowe nie mogły schować głowy w skorupę, a te nasze współczesne już to robią, więc mają taką większą ruchliwość szyi i głowy. A co za tym idzie, no mają większą możliwość, nie wiem, polowania, zdobywania pokarmu.
0: Tak, ale to nam znowu sugeruje, że właśnie te nasze dzisiejsze żółwie są przedstawicielami jeszcze bardziej zaawansowanej grupy. I znowu umiejętność chowania głowy pod pancerz jest cechą zaawansowaną u nich, więc ona nam definiuje, że właśnie tutaj mamy przedstawicieli jakiejś grupki bardziej ekskluzywnej niż żółwie jako całość. Co więcej, to tak naprawdę nie jest jedna cecha, tylko to są dwie cechy, ponieważ dzisiejsze żółwie dzielą się na dwie grupy, które różnie chowają tę głowę pod pancerz. Mamy żółwie bokoszyjne, które sobie odginają głowę na bok i mamy żółwie skrytoszyjne, które zaginają szyję tak esowato. I to nam znowu sugeruje, że ta cecha została wykształcona dwukrotnie, niezależnie od siebie. I znowu mówi nam o pokrewieństwie przedstawicieli każdej z tych grup. Umiejętność chowania głowy pod pancerz pojawiła się dopiero gdzieś tam w jurze. W tej chwili trudno jest też tak dokładnie wydatować, bo to są dwa tak naprawdę wydarzenia. I ten nasz zapis najwcześniejszych początków dzisiejszych żółwi też nie jest idealny. Mamy dosyć dużo takich gatunków, które możemy uznać za, powiedzmy, pierwotne żółwie, które nie są reprezentantami żadnej z tych dzisiejszych grup. I tam wiemy, że była bardzo duża różnorodność. Natomiast w zależności od tego, jakie cechy analizujemy i jakie gatunki bierzemy pod uwagę, jeszcze nie do końca jesteśmy pewni, jak te wczesne żółwie były spokrewnione z dzisiejszymi. Więc tutaj jeszcze jest dużo takich znaków zapytania, które z czasem na pewno będą się rozwiązywać. Natomiast no, ewidentnie nie możemy wyprowadzać tych dzisiejszych żółwi bezpośrednio od żadnej z tych linii żółwi triasowych, ale wiemy, że na pewno były z nimi spokrewnione i miały wspólnych przodków. Tak jak wspomniałem, bardzo dużo cech do tej pory, które nas informowały o pokrewieństwie tych kopalnych form, było opartych o czaszkę i oczywiście o pancerz. No bo to są, zwłaszcza pancerz, to jest element, który najczęściej znajdujemy w stanie kopalnym. My natomiast skupiliśmy się na kończynach i tutaj okazało się, że mamy dwa tak naprawdę problemy. Jeden problem jest taki, że nawet u dzisiejszych żółwi paradoksalnie kończyny nie są dobrze udokumentowane.

0: w literaturze. Natomiast drugi problem był taki, że właśnie przez to, że u dzisiejszych żółwi te kończyny były w dużej mierze ignorowane i uznawane za takie nieważne, nieciekawe, nieinformatywne, to też nikt specjalnie się nie skupiał na kończynach żółwi kopalnych. A tutaj się okazuje, że tych cech jest tam naprawdę mnóstwo, które możemy wskazać.
1: A czy to się przekładało na sposób poruszania?
0: Na pewno. I to jest coś, co my w tej chwili też badamy. Już od wczesnego triasu, czyli na dosyć długo przed pojawieniem się tych pierwszych skamieniałości żółwi, które faktycznie za żółwie możemy uznać, w stanie kopalnym znajdujemy tropy, które nazywają się Helonipus. I to jest duża zagadka, ponieważ te tropy bardzo przypominają tropy żółwi, ale nie mamy jakby żółwi z tego czasu. I pojawia się właśnie pytanie, czy to były żółwie, czy to byli jacyś krewni żółwi albo ich przodkowie, czy to były jakieś zupełnie inne zwierzęta, które akurat tak się poruszały dosyć podobnie do żółwi. I próbujemy to rozwiązać. Wiemy, że te triasowe żółwie różniły się między innymi budową obręczy barkowej i miednicy. I tutaj ta miednica jest szczególnie ważna, ponieważ u części gatunków ona była przyrośnięta do pancerza, więc te biodra były w zasadzie nieruchome, a u innych była luźna, więc no, one mogły troszkę większą ruchomość tam wykazywać, podobnie jak większość dzisiejszych żółwi. Ale u dzisiejszych żółwi też mamy właśnie żółwie bokoszyjne, które mają przyrośniętą miednicę. I to oczywiście przekłada się na ich lokomocję. No i tutaj znowu wracamy sobie pętelką do tego środowiska życia, ponieważ niedawno zresztą opublikowaliśmy pracę, która sugeruje, że to przyrośnięcie miednicy do pancerza może być związane z lokomocją w wodzie, ponieważ to stabilizuje ciało i pozwala łatwiej przenosić tę energię, która jest generowana przez kończyny tylne na całe ciało. Więc no to jest bardzo skomplikowany taki system różnych powiązanych elementów i my dopiero zaczynamy jakoś się rozsupływać, ale no, ewidentnie tam się dużo działo.
1: Doktor Tomasz Szczygielski z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk był moim gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I to wszystko, co dziś dla Państwa przygotowałam. Katarzyna Kobylecka, kłaniam się i zapraszam. Eureka od poniedziałku do piątku, kilka minut po 19.
2: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Naszym głównym i sztandarowym programem jest program Obecność. On polega na tym, że towarzyszymy osobom starszym, czyli organizujemy właśnie wolontariuszy do każdego seniora, który się do nas zgłasza.
4: Małgorzata Karpińska, Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich.
3: Mogą się do nas zgłaszać osoby po 60 roku życia, które odczuwają osamotnienie. Sama samotność jeszcze nie jest czymś negatywnym. Każdy z nas potrzebuje takiej chwili w samotności, chwili odpoczynku, wyciszenia. Natomiast o osamotnieniu zaczynamy mówić, kiedy osoba odczuwa cierpienie z takiej niechcianej samotności. I tutaj właśnie wkraczamy my, zapewniając wolontariuszy, którzy odwiedzają. Z naszymi wolontariuszami umawiamy się na takie minimum raz w tygodniu na 2 godziny.
4: Osamotnienie jest jednym z najważniejszych wyzwań społecznych. Dotyka ludzi w każdym wieku. Jednak to osoby w sędziwym wieku mają najmniej możliwości i zasobów, by poradzić sobie z samotnością. Osamotnienie, szczególnie u seniorów, wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne.
3: W okresie wakacyjnym organizujemy wakacje jednego dnia. To jest taka akcja, która pozwala tym duetom, czyli seniorowi ze swoim wolontariuszem, zorganizować jednodniową wycieczkę. Wspólnie planują ten czas, wybierają miejsce, czy to będzie miejsce, w którym senior nigdy nie był, a może miejsce, które pamięta ze swojej młodości, do którego chciałby wrócić. I tutaj zapewniamy transport, obiad, deser, bilety wstępu do muzeum, do ogrodów botanicznych. W ciągu roku także nasi wolontariusze mają możliwość zorganizowania takich mini projektów. Dzięki temu mogą się dobrać więcej niż te 2 osoby, ale też z innymi właśnie seniorami i z innymi wolontariuszami w grupę i wspólnie zrealizować projekt, na przykład kulturalny, może kulinarny. Polega to na tym, że na przykład wybierają się 3 razy z rzędu na jakieś spektakle teatralne lub do restauracji z jakimiś smakami świata. I właśnie w taki sposób też mogą spędzać czas. Dzięki temu też seniorzy mają możliwość poznać więcej osób i nawiązać więcej relacji, co pozwala też wypełnić te poczucie osamotnienia.
4: Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak

0: również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie malibracia.org.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Jedynka zaprasza na wyjątkowe słuchowisko na żywo i w streamingu. Upadek pierwszych ludzi Antoniego Ferencego. Występują Karolina Gruszka, Mateusz Damięcki, Sławomir Orzechowski. Reżyseria Tadeusz Kabicz.
2: Chcielibyśmy wam pokazać, jak wygląda praca nad słuchowiskiem radiowym. Zobaczymy, jak będzie z efektem końcowym. Dla nas najważniejsze jest pokazać wam, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Mateusz Damięcki, zapraszam serdecznie.
1: W sobotę po 21:00 zapraszamy do Studia Jedynki, do słuchania na antenie radia i oglądania na kanale Polskiego Radia w serwisie YouTube.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
12: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
11: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
12: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
0: Reklama. Radio Kierowców.
13: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Niewielki ruch na naszych drogach i niewiele utrudnień. Krajowa trasa numer 1, odcinek Bielsko-Biała-Tychy. W pobliżu Pszczyny na 584 kilometrze doszło do kolizji trzech autosobowych. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Skończyły się utrudnienia na drodze ekspresowej S2 na fragmencie południowej obwodnicy Warszawy, na odcinku węzeł Patriotów, węzeł Wilanów na 481 kilometrze, gdzie po kolizji dwóch autosobowych zablokowany był jeden pas jezdni w

0: kierunku od Focka. Był, bo teraz S2 południową obwodnicą Warszawy przez jej 481 km jedzie się już bez utrudnień. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Dębica Wschód, węzeł Sędziszów w pobliżu miejscowości Paszczyna na 543 km, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Rzeszowa. Droga krajowa nr 8, odcinek Białystok Augustów w pobliżu Suchowoli na 11 km po kolizji dwóch aut osobowych wprowadzono ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem.
1: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. W amerykańskim kongresie o odwołaniu rozmieszczenia żołnierzy w Polsce. Pieniądze z programu SAFE trafią nie tylko na dozbrojanie armii. Życiu porażonych piorunem na Giewoncie nie zagraża niebezpieczeństwo. Amerykańskie dowództwo zabiera głos w sprawie anulowania wysłania 4000 żołnierzy z brygady pancernej do Polski. Jak się tłumaczy, decyzję podjęto w związku z reorganizacją sił w Europie.
2: Szef dowództwa europejskiego Stanów Zjednoczonych otrzymał instrukcje dotyczące redukcji sił, poinformował generał Christopher Leniff, pełniący obowiązki szefa sztabu armii USA. W kongresie odpowiadał na pytania dotyczące rozmieszczenia wojsk w Polsce. Generał Grinkowicz otrzymał w tej sprawie instrukcje, ściśle z nim współpracowałem, konsultując kwestię tego, jaki konkretnie oddział miałby zostać wysłany i uznano, że najbardziej sensownym rozwiązaniem będzie odstąpienie od rozmieszczenia tej brygady w miejsce działań, poinformował Leniff. Odnosząc się do drugiej pancernej brygady grupy bojowej, sekretarz armii Dan Driscoll dodał, że planowane rozmieszczenie jednostki zostało odwołane kilka dni temu. Przesłuchujący generała demokratyczny kongresmen Joe Courtney wyraził zdziwienie tymi decyzjami. Polska to nasz sojusznik, który płaci blisko 5% PKB na obronność. Tam miały zostać rozmieszczone siły. Biały Dom odwołał również 5000 żołnierzy z Niemiec. Nasi sojusznicy i przeciwnicy zwracają na te działania uwagę. To okropna wiadomość. Podkreślił kongresmen. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Decyzje Stanów Zjednoczonych nie wpłyną na nasze bezpieczeństwo, zapewnił premier Donald Tusk.
3: Chcę wszystkich uspokoić. Otrzymałem zapewnienie i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską. Polska była, jest i będzie najbardziej stabilnym, najbardziej lojalnym i skutecznym sojusznikiem zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i innych państw natowskich.
1: Premier podkreślił, że od wielu miesięcy spodziewano się pewnych decyzji dotyczących Europy ze strony USA. Służby będą finansowane z programu SAFE. Straż Graniczna dostanie śmigłowce i systemy antydronowe. Finansowanie ma pochodzić z rozszerzonego programu pozamilitarnych przygotowań obronnych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiedział nowe zakupy sprzętu dla Straży Granicznej.
4: Rozbudowane zostaną systemy antydronowe, bardzo blisko współpracujące z tymi systemami, które planuje Wojsko Polskie i pan premier Kosiniak-Kamysz. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
1: Według MSWiA nowe środki mają zwiększyć możliwości ochrony granicy z Białorusią oraz bezpieczeństwo na Bałtyku. Z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że rząd utrzyma projekty drogowe i kolejowe planowane wcześniej w ramach programu SAFE. Chodzi o inwestycje o podwójnym cywilno-wojskowym zastosowaniu.
5: Dzisiaj mamy alternatywę. Dzisiaj już infrastruktura nie zostaje na lodzie. Mamy plan ratunkowy, jest program pozamilitarnych przygotowań obronnych.
1: Weto prezydenta stawiało pod znakiem zapytania możliwość wykorzystania SAFE na rzecz służb mundurowych, ale rząd znalazł sposób, aby środki trafiły nie tylko na projekty obronne, ale także do Straży Pożarnej, Policji czy na rozwój właśnie infrastruktury drogowej i kolejowej. W tym celu program przygotowań obronnych pozamilitarnych będzie rozszerzony. Rozporządzenie umożliwiające to rozszerzenie powinno być gotowe za tydzień, 22 maja. Bartłomiej Babuśka zrezygnował z funkcji prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu. Jako powód podaje nowe wyzwania zawodowe. Babuśka pełnił tę funkcję od 27 sierpnia 2025 roku. Wcześniej był członkiem Rady Nadzorczej Agencji.
6: To są aktualności jedynki.

0: Nie ma zagrożenia życia dla turystów rażonych dziś piorunem na Giewoncie w Tatrach. Po południu piorun uderzył tam w okolicach Wierzchołka. Przebywała tam grupa 5 osób. Jedna z nich straciła przytomność i spadła z kilku metrów. Została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Reszta zeszła z naszą asystą w dół, mówi ratownik TOPR-u Grzegorz Kubicki.
1: Pozostała czwórka, jak dolecieliśmy na miejsce, była w całkiem niezłym stanie. Pomimo tego, że wszyscy w jakiś sposób byli dotknięci tym właśnie uderzeniem pioruna, to byli w stanie z naszą asystą samodzielnie zejść do Doliny Kondratowej i dalej przetransportowaliśmy ich do szpitala w Zakopanem.
0: Cała akcja z użyciem śmigłowca była mocno utrudniona z powodu trudnych warunków pogodowych. A synoptycy ostrzegali i ostrzegają przed burzami. Alerty wydane są dla 10 województw. Strefa gwałtownych burz przemieszcza się z południa w kierunku centrum kraju i na północ, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: W nocy ta strefa tych burz będzie głównie na wschodzie kraju. Ta intensywność już powinna być zdecydowanie mniejsza. Natomiast to nie koniec, ponieważ w kolejnych dniach, tutaj mówimy o jutrzejszym dniu, te burze nadal będą utrzymywać się głównie na południowym wschodzie i południu.
0: W weekend pogoda dynamiczna, burze z ulewami i silnymi porywami wiatru. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin 0-1 w pierwszym meczu 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Dzięki temu zwycięstwu Pogoń jest już pewna utrzymania. O 20.30 rozpocznie się spotkanie Korony Kielce z Widzewem Łódź. Trener Korony Jacek Zieliński zapewnia, że jego zawodnicy są bardzo zmotywowani.
4: No zdajemy sobie z tego sprawę. To jest pierwszy z dwóch ostatnich meczów, z dwóch naszych ostatnich finałów. Zdajemy sobie też sprawę, że zwycięstwo może nas już utrzymać.
3: A szkoleniowiec Widzewa Aleksander Wukowicz podkreśla, że Korona przed własną publicznością to trudny rywal.
5: Korona jako zespół moim zdaniem powinna mieć tych punktów zdecydowanie więcej. Ta świadomość musi być u nas, że po prostu bardzo, bardzo trudne spotkanie jest przed nami.
3: Obie drużyny są obok siebie w tabeli i obie są zagrożone spadkiem. Widzew jest 14, a Korona 15. Tymczasem piłkarze Unii Skierniewice zdobyli dzisiaj awans do pierwszej ligi dzięki wygranej w Bełchatowie z rezerwami ŁKS-u Łódź 3-1. W przyszłym sezonie będą więc po raz pierwszy w historii klubu występować na zapleczu Ekstraklasy. Holenderka Misza Bredewold wygrała pierwszy etap i została liderką wyścigu kolarskiego dookoła kraju Basków. Ósme miejsce zajęła Dominika Włodarczyk, tracąc do zwyciężczyni 18 sekund. Kasper Rudd został pierwszym finalistą turnieju tenisowego w Rzymie. Norweg pokonał w półfinale Włocha Luciano Darderiego 6-1, 6-1. W drugim półfinale Włoch Jannik Sinner zmierzy się jeszcze dzisiaj z Rosjaninem Danilem Miedwiediewem. Przypomnę, że jutro w finale kobiet Amerykanka Coco Gauff zagra z Ukrainką Jeliną Świtoliną, która w półfinale wyeliminowała Igę Świątek.
6: Pogoda.
0: W nocy miejscami opady deszczu i burze. Temperatura od 2-4 stopni na północnym zachodzie, około 6 w centrum, do 11 na południowym wschodzie. Wiatr w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Niż 994 hektopaskale z nadmorza północnego powoli wypełnia się. Płytki niż 999 hektopaskali z nadpolski powoli przemieszcza się na północ. Klin wysokiego ciśnienia z nad Finlandii i północnej części Bałtyku słabnie. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na południowo zachodni 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 1, później 2. Temperatura powietrza około 8 stopni. Widzialność dobra, okresami umiarkowana do słabej. Miejscami zamglenie, na wschodzie opady deszczu, możliwa mgła. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zmienny z przewagą kierunków zachodnich 2 do 4, stan morza 2. Temperatura powietrza około 8 stopni. Widzialność dobra, okresami umiarkowana do słabej. Opady deszczu lub zamglenie, możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na zachodni 3 do 4, w porywach 5. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra, okresami umiarkowana.

0: skierowana do słabej. Zamglenie, możliwa mgła, początkowo miejscami przelotne opady deszczu. Wybrzeże środkowe, wiatr zmienny przechodzący na kierunki zachodnie 1 do 3, stan morza 1, widzialność dobra, okresami umiarkowana do słabej opady deszczu lub zamglenie, początkowo możliwe burze. Zatoka Gdańska, wiatr zmienny przechodzący na kierunki zachodnie 2 do 4, stan morza 1 do 2, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami opady deszczu lub zamglenie, początkowo możliwe burze. I prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowo-zachodni 4 do 6, Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Reklama. Autopromocja.
9: To miejscowość o bardzo oryginalnej nazwie. Masłomęcz, województwo lubelskie. Ale nie o język polski tu chodzi przede wszystkim, a o historię sprzed blisko 2000 lat. Historię gotów, którzy według archeologów przywędrowali do Polski ze Skandynawii. Najpewniej słyszeli od swoich zwiadowców, że Kotlina Chrubieszowska to bardzo atrakcyjny obszar. Dziś w Masłomęczu koło Chrubieszowa jest odtworzona wioska gotów. Tam też zajrzymy.
10: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę. W sobotę od 9 rano.
9: Patryk Bedliński, zapraszam.
8: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
11: 12 minut po godzinie 20.
8: Suma polityczna.
11: Suma polityczna w radiowej jedynce. Podsumowanie najważniejszych ostatnich wydarzeń 7 dni. W studiu jak zwykle są publicyści radiowej jedynki, czyli Sylwia Białek.
12: Dobry wieczór.
11: Jacek Czarnecki.
13: Dobry wieczór.
11: Grzegorz Osiecki, również z WP.pl.
14: Dobry wieczór.
11: Ale nie tylko, dlatego że co tydzień podsumowujemy najgorętsze polityczne wydarzenia, ale dziś będziemy mówili też o pewnych podobieństwach, pewnych różnicach, analogiach, pewnych historycznych rymach, dlatego że 12 maja minęło dokładnie 100 lat, odkąd Józef Piłsudski rozpoczął Marsz na Warszawę. Konsekwencją było obalenie demokratycznie wybranego rządu i początek, jakby nie było, dyktatury Piłsudskiego w Polsce. My z tej okazji dziś zaprosiliśmy na debatę Grzegorza Kalinowskiego, dziennikarza, dokumentalistę, pisarza, naszego redakcyjnego kolegę, autora audycji, również w radiowej jedynce, no i co najważniejsze, znawcy historii II Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Odrodzona Nieznana polecam o 16 w każdą sobotę.
11: Oczywiście polecamy też do słuchania, ale dzisiaj polecamy naszą dyskusję, bo będziemy szukali tych podobieństw i różnic między zdarzeniami z

0: sprzed 100 lat i sprzed kilku dni. Czy przewrót majowy to jest najistotniejsze z najmniej znanych wydarzeń w historii politycznej Rzeczpospolitej?
1: Chyba najmniej znane, jeśli chodzi o osadzenie w kontekście. My boimy się tego przewrotu majowego, że nam się powtórzy, że nam wybuchnie, że ktoś w podobny sposób sięgnie po władzę, ale nie utrzymujemy tego w kontekście polityki europejskiej. Wtedy ja policzyłem sobie, było około czy ponad 30 zamachów, prób zamachów nielegalnego przejęcia władzy w Europie do lat 30., do wybuchu wojny światowej. To się działo non-stop, prawie cały czas. Trochę inna kultura polityczna, trochę inna sytuacja i Polska też była inna.
2: To była taka świecka tradycja wtedy.
1: Tak, taka świecka tradycja.
0: Demokracja była jeszcze dosyć nową koncepcją jak na Europę i zastanawiano się bardzo intensywnie, czy to się przyjmie i czy to rzeczywiście to jest najlepsza droga.
1: Tak, demokracja przechodziła wiele chorób wieku dziecięcego. Nie przyjęła się zbyt płynnie, zbyt dobrze. I w wielu krajach była pokusa sięgnięcia po władzę na skróty. Ewentualnie ustalenia kogoś, kto by zastępował króla, bo to przywiązanie do monarchii też było bardzo mocne. Ktoś elegancki, szykowny, mądry, najlepiej profesor. Dzisiaj jakby te oczekiwania trochę zeszły w dół, bo już wystarczy doktor, który potrafi zawiązać krawat i
3: a czasami wystarczy matura,
2: nie
3: prawda?
2: Nie wiadomo, czy on zawiąże.
0: Podobno wtedy Roman Dmowski mówił, że nie widzi nikogo, kto by spełniał te kryteria, o których przed chwilą powiedzieliśmy.
1: Oczywiście poza nim samym, poza Romanem Dmowskim, ma się rozumieć jego formacją polityczną.
0: Mówi się o tym, że przewrót majowy pokazał spory, które widzimy i dziś. Ale jeżeli byśmy się cofnęli kilkanaście dni przed te zdarzenia, na przykład do 1 maja 26 roku, czy to są podobne spory, o których mówimy, podobne podziały, czy te linie przebiegały jednak inaczej?
1: 1 maja to było takie intermedium. To było coś, co można powiedzieć, że poprzedzało zamach majowy, ale tak naprawdę było gdzieś w drodze do zamachu majowego. Były zamieszki, padły strzały. O ironię losu, pierwszą ofiarą pochodu pierwszomajowego był policyjny agent, którego zastrzelili bojownicy taty Tasiemki, którzy mieli rozbić komunistyczny pochód i jak raz trafili policyjnego agenta jako pierwszego. Tak, przez przypadek.
2: Zupełny.
1: Ale wcześniej trzeba powiedzieć, że tak, był strajk w Krakowie, były strajki chłopskie. Było wiele niepokojów społecznych, które były gaszone salwami z karabinów. No i przede wszystkim mieliśmy pucz w roku 1919 i mieliśmy zamordowanie prezydenta Narutowicza. Także to, co stało się 1 maja, dwa tygodnie przed zamachem majowym, ta erupcja na ulicach Warszawy podczas pochodów pierwszomajowych, no to było coś zwykłego, normalnego, co było w tamtych czasach.
0: A jest jedna analogia, która mi się bardzo podoba. To znaczy wymiana wywiadów. Spór przez media, bo wtedy też do niego doszło. Dzisiaj są spory przez Portal X. Wtedy był spór przez wywiady dla gazet między Józefem Piłsudskim i Witosem.
1: No, były też wycofywania się na z góry ustalone pozycje. To znaczy mówiło się o tym, że Piłsudski wycofał się z polityki, a tak naprawdę nie wycofał się z polityki. Zrobiono obliczenia, że ten okres, w którym rzekomo Piłsudski wycofał się z polityki, czyli właśnie wtedy, kiedy siedział w Sulejówku, to był okres, w którym jeździł po całej Polsce, czyli nie miał jakiegoś swojego...
3: Kampania wyborcza.
1: Tak, autobusu, ale jeździł z wykładami po całym kraju i to też w podręcznikach o tym nie ma. Ale słuchałem rozmowy profesora Mariusza Wołosa w podcaście Instytutu Narutowicza i tam profesor właśnie wyliczał ten cały tur Piłsudskiego po Polsce, tego aktywności, no i plus wszystkich gości, którzy przyjeżdżali do Sulejówka. Także...
3: To ciekawe, przepraszam, że się wtrącę. Dwa miesiące, półtora miesiąca mniej więcej przed 1 majem, imieniny Piłsudskiego 19 marca, prawda? 3000 ludzi, 3000 osób przyjechało na te imieniny i to różne. Przyjechali profesorowie, przyjechali żołnierze, przyjechali jego legioniści, ale też przyjechali po prostu właśnie z całej Polski ludzie, którzy go popierają, żeby złożyć mu życzenia, tak naprawdę, żeby wyrazić swoje poparcie i powiedzieć, że jakby do czegoś doszło, to oni są za nim.
0: Tak, i żeble są do dyspozycji.
3: Przy kuchnie polowe ponoć uruchomiono, żeby
1: przy okazji
3: gości...
1: jednego ze zjazdów legionistów Piłsudski powiedział, że gdybym miał was tylu, to byśmy szybciej tę niepodległość odzyskali. To było takie ironiczne, bo to troszeczkę

0: troszeczkę było...
1: Pewna złośliwość, że oni się pojawiali, ci legioniści w cudzysłowie, w wielkich liczbach już znacznie później.
0: No, to jest troszeczkę tak jak z pewnym znanym prokuratorem, który, jak się okazało, był działaczem Solidarności, o czym nikt nie wiedział, poza... A nawet nie wiedzieli ci, których z Solidarności, których on wsadzał do więzienia w stanie wojennym. No,
2: co ciekawe, magiczne wrażenie Trybunału Konstytucyjnego.
0: Zamach. O, ten sam.
1: Skoro jesteśmy przy szukaniu analogii, w tym tygodniu część polskich polityków dopatrywała się tych podobieństw między wydarzeniami ostatnich 7 dni, a tym, co wydarzyło się dokładnie 100 lat temu. Cytuję wpis z portalu X. Przypomnę, że za czasów II Rzeczpospolitej z Polski musieli uciekać tak wybitni politycy, współtwórcy polskiej niepodległości jak Wojciech Korfanty czy Wincenty Witos. Obaj mają dziś pomniki przy Trakcie Królewskim. Obaj byli przedmiotem kampanii nienawiści. Mnie to coś przypomina, a jest to komentarz oczywiście do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego do Stanów Zjednoczonych.
3: Zbigniew Ziobro, korespondentem politycznym z USA. No brzmi absurdalnie, widzę taki komentarz w mediach społecznościowych, że skoro Zbigniew Ziobro jest politycznym korespondentem z USA, to Przemysław Kral niech będzie finansowym korespondentem Telewizji Republika z Izraela.
4: Konwencja, którą mamy ze Stanami Zjednoczonymi, pozwala dzisiaj już na złożenie tego wniosku. Tam nie ma wymogu prawomocności zastosowania aresztu.
1: Tak, to zdarzenie komentowała koalicja, a opozycja mówiła tak.
5: Jeśli się zmienia zasadę losowania sędziów, robi się takie numery, że się na przykład prokuratorów zmienia, bo nie chcą wystawić aktu oskarżenia, nie w tych sprawach, ale w wielu innych, to znaczy, że nasz wymiar sprawiedliwości runął całkowicie.
6: Nie ucieka, korzysta ze swojego prawa do swobodnego przemieszczania się. Nikt mu tego prawa nie odebrał.
1: 100 lat minęło, a nadal jesteśmy tacy sami jako Polacy?
0: Kto ten wpis na X się zrobił?
1: To był wpis Cezarego Gmyza.
0: Duży talent, bo ja przypomnę, że zdaje się, że Prawo i Sprawiedliwość, którego admiratorem jest pan Gmyz Cezary, to lubi marszałka Piłsudskiego przecież. I gentleman,
7: no dopiero przewrót, prawda, no myślowy.
0: Gentleman, który stoi na czele Prawa i Sprawiedliwości, jest nazywany naczelnikiem. To ja, co, brak logiki. No,
2: to przewrót myślowy, nie przewrót majowy.
1: A kiedy byliśmy bardziej podzieleni jako Polacy? 100 lat temu czy dziś?
0: Jednak 100 lat temu... To było już na granicy wojny domowej przecież.
7: Gdyby nie można bardziej.
2: 100 lat temu nie byliśmy jeszcze dobrze sklejeni po prostu, bo byli ludzie z różnych zaborów, byli ludzie z różnych warstw społecznych i to się chyba stąd wzięło, że były takie podziały.
1: Grzegorz Osiecki, ciebie zapytam o ten wątek, który się pojawił przed chwilą, czyli o to, w jaki sposób partie polityczne opowiadają się, czy to za Piłsudskim, czy Dmowskim, bo to jest niejednoznaczne zdecydowanie.
8: No tylko dzisiaj chyba jednak to schodzi gdzieś zupełnie na dalszy plan, bo do Dmowskiego mamy dosyć ograniczone odwołania. Co do Piłsudskiego, to ono jest raczej takie dekoracyjne. Faktycznie większość PiS-u się do tego przyznaje, ale na prawicy mamy też głosy bardzo krytyczne, bo Rafał Ziemkiewicz jest super krytyczny wobec i całej sanacji i tego, co robił marszałek, więc...
1: A Konfederacja chciała w tym tygodniu przyjąć uchwałę Sejmu, która wręcz ostro krytykowała Piłsudskiego za przewrót.
8: Konfederacja właśnie jest za Dmowskim, tak? Więc z tego punktu widzenia to mamy tutaj trochę wewnętrzny podział. Jeżeli już, natomiast no, te podziały są też nieprzekładalne w 100%. Ja myślę, że możemy szukać analogii, jeżeli chodzi o temperaturę sporu, jeżeli chodzi na przykład o to, co się wtedy działo, jeżeli chodzi o stabilność systemu politycznego, który był no, bardzo rozedrgany, bo konstytucja marcowa spowodowała, że ten system był... no, trudno było zebrać większość, tak? Znaczy poniekąd nasza konstytucja w roku 97 to, i na przykład wprowadzenie Donta to też było zebranie jakichś doświadczeń i po początku lat 90., ale pewnie gdzieś tam jeszcze z II Rzeczypospolitej, po takim totalnym rozbiciu sceny politycznej, po tym, że utworzenie większości było strasznie trudne, a jednocześnie jej utrzymanie wydawało się jeszcze trudniejsze. Coś, jakieś analogie, które jeszcze można trochę snuć do tamtych czasów.
1: Była też dyskusja...
8: To, tylko jeszcze dokończę. Zagrożenie zewnętrzne, bo
1: mamy
8: sytuację za granicą wschodnią, mamy wojnę Rosji z Ukrainą. Natomiast no, wtedy była taka sytuacja, że mieliśmy z jednej strony pakt Volcarno, z drugiej strony, czyli państwa zachodnie, które dogadały się z Niemcami i zapewniły, że nie będzie, że granice...
1: Granica zachodnia Niemiec była gwarantowana,
8: ale wschodnia już nie. Nie. To jest jedno. A dwa, jednocześnie w tym samym roku mieliśmy kolejne porozumienie Niemiec z Rosją bolszewicką i otwarte

0: obozy szkoleniowe w Kamie, w Tomce i jeszcze w jednym miejscu, gdzie Niemcy, którym na przykład zakazywano wtedy uzbrojenie, mogli ćwiczyć broń gazową, lotnictwo i broń pancerną.
1: Nie mogli produkować u siebie, to trenowali
0: się w Rosji. I to było coś takiego, co no, jakby napędzało atuty Piłsudskiego, który był no, odbierany jako ten, który uratował niepodległość w roku 2000. W 1920.
2: Dyskusja o tym, kto jest naszym sojusznikiem.
3: To ja może
2: puentę
3: jeszcze,
2: proszę,
3: ponieważ tak jest właśnie ona, no, taka temperatura sporu, jak powiedziałeś, Grzegorzu, jak 100 lat temu, to teraz jest nie do wyobrażenia. Natomiast plusem jest to, że po 100 latach, w 11 listopada, 15 sierpnia, politycy, prezydent, premier, minister obrony, liderzy partii politycznych składają kwiaty pod pomnikami ojców niepodległości. Chichot historii, te pomniki są na trakcie królewskim bardzo blisko siebie.
2: Ale czy rozumieją tę historię, to jest inna kwestia.
4: Pomniki wielkich przegranych, bo po śmierci Piłsudskiego Polskę zalała fala nacjonalizmu. To, przed czym Piłsudski bronił Polski, przed takim gwałtownym zjazdem na prawo, a z kolei Dmowski stał się politykiem zapomnianym. No bo teraz właśnie takie pytanie. Konfederacja, gdzie by była po 1935 roku? Czy byłaby w Berezie, czy w Ozonie?
1: Chyba w Berezie, moim zdaniem. Raczej.
2: Po środku przypomnę tylko naszym słuchaczom.
1: Właśnie,
2: dla
1: która konfederacja jest? Dla konfederacji. Mamy tych konfederacji kilka.
2: O środku, który lata po przewrocie majowym powstał, do którego trafiali przeciwnicy sanacji, przeciwnicy... Politycznie trzeba powiedzieć, więzienie polityczne. Wracając do analogii i do połączeń z dzisiejszymi czasami. Powiedzieliśmy, Grzegorz słusznie wspomniał o tej dyskusji o bezpieczeństwie. Kto jest naszym sojusznikiem? Gdzie są nasi wrogowie? Ta dyskusja toczyła się wtedy, ta dyskusja toczy się dziś. Dziś też zastanawiamy się, czy naszym głównym sojusznikiem są Stany Zjednoczone. Szczególnie po informacji o tym, że wstrzymany został wyjazd kolejnej grupy żołnierzy do naszego kraju. Posłuchajmy wypowiedzi premiera Donalda Tuska na ten temat.
5: Otrzymałem zapewnienie, i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską. Polska była, jest i będzie najbardziej stabilnym, najbardziej lojalnym i skutecznym sojusznikiem zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i innych państw natowskich.
2: A kiedy mieliśmy pewniejszych sojuszników? Wtedy czy dziś? No wiemy, że wtedy nie,
1: no wtedy
2: nie mieliśmy.
1: To nie mieliśmy sojuszników. Mamy teraz. Wtedy,
2: a dziś mamy?
4: Wtedy dopiero staraliśmy się o sojuszników. Nasze sojusze tak naprawdę zostały dopięte tuż przed wybuchem II wojny światowej, jeśli chodzi o...
2: Ale porozumienie z Francją pewne już mieliśmy wtedy.
4: Tak, głównie ono polegało na tym, że w sposób współpracy wojskowo-przemysłowej Francja doiła nas jak mogła.
2: No a byliśmy też dogadani, że gdyby Niemcy coś, no to my razem. Wiemy, tak, no, jak to tak, się sprawdziło.
1: A jak oczywiście. Niemcy coś, to jakoś nie było razem. No i właśnie, tak na tym to polegało.
2: Czyli rozumiem, że nasze sojusze dziś mimo bardziej wszystko, wiarygodne.
4: Mimo wszystko dalej nam od tego, co jest w co było w 1926, czy 22, czy 19 roku. I sojusze też mamy lepsze niż wtedy.
2: Czy w 26 ten spór o bezpieczeństwo, bo przecież ten spór dotyczył również armii, ten podział między Piłsudczykami a oficerami armii austriackiej, czy wtedy II Rzeczpospolita spór polityczny osłabił pod kątem bezpieczeństwa?
4: Czy osłabił pod kątem bezpieczeństwa? Na pewno Piłsudski domagał się przede wszystkim zniesienia cywilnej kontroli nad wojskiem. On chciał rządzić wojskiem i tym by się zadowolił, gdyby on miał w ręku armię i mógł ją rozwijać. Czy do końca były to jego szczere plany? Nie wiem, ale tak mówił. To był jego argument. No, ja to potrafię, ja chcę rządzić armią, będziemy bezpieczniejsi. Wielu Polaków to wierzyło.
1: No tak, ale pamięta, że wtedy, jak kto ma armię, to mógł właśnie sobie zmieniać rządy, tak? Mogły być przewroty, tak jak w tej chwili jest w Afryce na przykład.
0: No, no tak, bo to jest zupełnie jakby, jednak ta rzeczywistość jest zupełnie inna, bo po pierwsze armia była wtedy niejednolita, bo mieliśmy ostry podział między Piłsudczyków, a jakby oficerów z innych armii, zwłaszcza
1: austro-węgierskiej, ale też polskiej.
0: No tak.
4: To tak brzmi dość zabawnie, no bo sam Piłsudski też był częścią armii austro-węgierskiej.
1: No, przez chwilę z konieczności.
4: Przez chwilę, tak, ale był.
1: No tak.
0: Ja mogę tylko przypomnieć a propos tego pomieszania pojęć, jak to, bo to jest anegdota z książki Karola Burkharta, jak to

0: jeden z oficerów pochodzący z Armii Zaborczej tłumaczył z okazji 3 maja, że ojczyznę naszą spotkało wielkie nieszczęście. Jedną część wzięli Niemcy, Germancy, drugą Austryjcy, a trzecią my.
1: Jeszcze jedną analogię, o której chciałbym powiedzieć na koniec, czyli dyskusja o konstytucji i o tym, jaka powinna być w Polsce.
2: Ale poczekaj. To ja jeszcze bym chciał wrócić do tej analogii, bo powiedziałeś o wstrzymanej rotacji wojska.
1: Bardzo proszę, Jacek Czarnecki.
2: Bo właśnie, to nie jest tak, że Amerykanie mieli do nas przysłać jakichś nadmiarowych żołnierzy i miało być 14 tysięcy wojska amerykańskiego, tylko tu chodziło o wstrzymanie rotacji jednej pancernej brygadowej grupy bojowej w sile 4 tysięcy żołnierzy.
1: Czyli realnie byłoby żołnierzy mniej, gdyby została wstrzymana ta rotacja na naszym terenie.
2: Znaczy ta rotacja została wstrzymana, czyli nie wyjeżdża jedna grupa brygadowa, ale nie przyjechała, czy część drugiej już przyjechała, ale będzie z powrotem cofnięta do Stanów Zjednoczonych. A to, co mówił premier o tej logistyce, to zdaje się amerykańscy generałowie i kontakty polskiego rządu mówią, że chodzi o to, że po prostu do nas żołnierze amerykańscy przyjadą, ale z innego kierunku, czyli nie ze Stanów Zjednoczonych, a jak się możemy domyślać, być może z Niemiec.
0: No z tego kierunku, gdzie jeszcze 2 tygodnie temu premier mówił, że nie będziemy podbierali stamtąd żołnierzy.
2: A więc to wczoraj nie było minister spraw zagranicznych na spotkaniu z ambasadorem Rosen powiedział, że jakby co, to bardzo chętnie ich przyjmiemy.
3: Ale jedno jest pewne, Niemcy się przekonali, że na pewno żołnierzy stracą, z tego względu, że niektórzy mówili, że być może się Donald Trump rozmyśli, ale jednak się nie rozmyśli, skoro tylko jednak te plany logistyczne trwają.
0: Wracając do roku 26 do tej armii, to chciałem przypomnieć, że u nas jedyna podobna próba to był obiad Drawski, która się pojawiła w latach 90.
2: Słynny obiad.
1: Wyciągnęliśmy już na koniec, bo tę część będziemy już musieli kończyć, ale czy wyciągnęliśmy wnioski z tamtych czasów? Czy w takich kwestiach jak bezpieczeństwo jesteśmy w stanie usiąść przy jednym stole? Jesteśmy mądrzejsi niż 100 lat temu? Grzegorz Kalinowski na koniec.
4: Ja trochę ucieknę od odpowiedzi. Ja bym się czuł bezpieczniejszy, gdyby ci żołnierze amerykańscy pojechali na Litwę, Łotwę i Estonię. Bo tak naprawdę w tym łańcuchu bezpieczeństwa to są dla nas najważniejsze punkty.
1: Czy my w Polsce jesteśmy
3: tak myśleć? Oj, Grzegorzu, to nie jest takie polityczne, bo nie dość, że nie podbieramy, to jeszcze oddajemy.
1: To jeszcze oddajemy. My myślimy o całej Europie jako o całości.
2: Dużo żołnierzy amerykańskich na Litwie, Łotwie i Estonii to jest podstawa naszego
4: bezpieczeństwa. Więc trochę przestawmy nasze myślenie. Zupełnie inna była sytuacja wtedy, zupełnie inna sytuacja jest teraz, także...
1: Ale uczmy się z historii, to na pewno. Grzegorz Kalinowski, dziennikarz, dokumentalista, pisarz oraz autor programu?
4: Odrodzona, nieznana. Jutro oczywiście o zamachu majowym.
1: Bardzo
4: za
1: dziękuję.
4: Za tydzień również, bo to duży temat.
1: Zapraszamy do słuchania i po przerwie wrócimy do dyskusji już o naszych bieżących podziałach.

0: Suma Polityczna.
1: 24 minuty zostały do godziny 21. To jest Suma Polityczna w radiowej jedynce. Polityczne podsumowanie ostatnich 7 dni. W naszym studiu cały czas są nasi publicyści. Sylwia Białek, Jacek Czarnecki i Grzegorz Osiecki. Raz jeszcze dobry wieczór. Przed mikrofonem Karol Surówka. Cały czas również. A jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 7 dni, to coś bardzo istotnego i przynoszącego bardzo duże konsekwencje wydarzyło się w warszawskim ratuszu. Otóż warszawski urząd dokonał transkrypcji małżeństwa dwóch Polaków, małżeństwa zawartego w Berlinie. Co tu jest bardzo istotne w tej historii, to to, że panowie są tej samej płci.
2: Jeden z was, pan Rafał, wczoraj postanowił zarejestrować związek, który nazwał małżeństwem. Tu z tego miejsca, 30 lat temu profesor Winczorek mówił: matrimonium to jest związek kobiety i mężczyzny, a wy niszczycie państwo, ale jeszcze tylko kilkanaście miesięcy. Za to wszystko odpowiecie, panie premierze.
3: Mówicie histerycznie o osłabieniu instytucji małżeństwa. Ja mam taką propozycję. Wstańcie o 8 rano, jutro wszyscy, i popatrzcie w lustro. Nikt bardziej niż polska prawica, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, nie osłabił instytucji polskiego małżeństwa. Przestańcie straszyć ludzi. Miłość, równość, godność, bezpieczeństwo. O tym jest wyrok TSUE.
1: Polityczna awantura wokół tego tematu oczywiście nie ucichła i pewnie będzie nam jeszcze towarzyszyła długo. Ale czy wydarzyło się coś rzeczywiście historycznego w tym tygodniu? Grzegorz Osiecki.
4: No, w tym sensie, że po pierwsze Warszawa wykonała wyrok NSA, to na pewno. Po drugie, to zaczął się proces i de facto my dzisiaj nie wiemy, dokąd ten proces nas doprowadzi, ponieważ orzeczenie TSUE dotyczyło uznania równości małżeństw, także jednopłciowych, na terenie polskich, takich, które przyjadą do nas z zagranicy, nawet gdyby to byli obywatele polscy. W tym orzeczeniu TSUE był jednak taki fragment, że chodziło o związki, które jakby rozwinęły się, czy no, które były długi czas tam, tak?
1: Że to małżeństwo natomiast rzeczywiście było związane na przykład z Niemcami przez jakiś czas.
4: Tak, tak. No to, że nie tam była po prostu to żyła para,
1: turystyka, tak, turystyka tak, małżeństwa.
5: Tak, chcecie powiedzieć, że turystyki małżeńskiej może nie być, tak?
4: Mówię, że takie było orzeczenie TSUE, takie było potem orzeczenie NSA, ale potem było jeszcze orzeczenie TPC. Do tego pojawiły się już, jest kilka orzeczeń w tej chwili sądów polskich i niektóre z tych orzeczeń no, jakby nie kładą nacisku na tą kwestię takiego jakiegoś długiego pożycia za granicą. Na dłuższą metę to też pewnie byłoby nie do utrzymania, no bo urzędnik za każdym razem musiałby weryfikować.
1: Byłoby
4: na jakiej
1: to
4: podstawie
1: bardzo względne, co no, to trzeba, znaczy,
4: trzeba
1: żeby
4: by to było jakoś
1: krajem, tak,
4: oprzyrządować prawnie. Natomiast no, to pokazuje, że nie udało się, jeżeli chodzi o przeforsować związków partnerskich i ta ustawa o statusie osoby najbliższej jakoś tam buksuje. Natomiast

0: Natomiast no, zaczął się taki proces, gdzie te rzeczy będą rozpoznawane bojem, będą rozpoznawane sądowo. No bo jedna kwestia to jest kwestia transkrypcji. Dzisiaj był Dariusz Standerski i Krzysztof Gawkowski wczoraj tłumaczyli. Jest ta propozycja rządowa, która pozwala takie związki zagraniczne rejestrować w polskich aktach stanu cywilnego. No ale osobną sprawą jest to, jakie oni będą mieli, jakie te pary będą miały uprawnienia i na ile one będą równoprawne, jeżeli chodzi o polskie małżeństwa. No, i wiadomo, część, że rząd ma zgryz.
1: Część prawników na naszej antenie komentowała w tym tygodniu, że absolutnie przyjęliby taki pozew na przykład wobec ZUS-u albo wobec skarbówki.
2: Ale wobec ZUS-u nie będzie takiego pozwu, bo już szefowa ZUS-u powiedziała, że ZUS będzie uznawał te transkrypcje tych aktów
1: czyli
2: małżeństwa.
1: Czyli konsekwencje prawne czyli dalsze będą.
2: Konsekwencje na przykład w ZUS-ie będą. Ja nie wiem, jak będzie w innych instytucjach. Ja nie wiem, czy w szpitalu, jak przyjdzie partner człowieka, który leży w szpitalu i powie jestem mężem tego pana, czy on dostanie wiadomość.
1: Pewnie zależy od szpitala ja i tylko, od dyrektora.
2: Nie wiem, czy od szpitala, bo jak przyniesie papier, że jest małżonkiem, to chyba szpital nie będzie miał wyboru. Dla mnie ważne, bo pytałeś się, czy to jest jakaś rewolucja, ważna jest dla mnie deklaracja prezydenta Warszawy, że po pierwsze on jako prezydent Warszawy nie miał wyboru i musiał dokonać tej transkrypcji, znaczy Urząd Stanu Cywilnego, a on jako szef urzędu musiał dokonać tej transkrypcji i że w tej chwili wszystkie te sprawy, które wisiały w warszawskich urzędach będą odwieszone i będą te akty poddawane transkrypcji, czyli będą uznawane małżeństwa par jednopłciowych.
1: Czyli to rzeczywiście
2: i to
1: wydarzy
2: jest pewnym,
1: się coś więcej.
2: W pewnym sensie to jest rewolucja i to, co mówiłeś o akcji, o ustawie o statusie osoby najbliższej, ja myślę, że to, że tak powiem, zejdzie trochę napięcie z posłów, bo oni i tak już, nie będzie walki w koalicji na przykład o to, żeby PSL, ta prawa strona PSL-u nie będzie się burzyła, no bo i tak już małżeństwa mogą być zawierane. Ktoś chce pojedzie do Berlina, weźmie ślub, wróci do Warszawy, będzie małżeństwo uznane, więc ten status osoby najbliższej...
3: Tak mi się wydaje, że właśnie dokładnie, że to rozporządzenie. Rozporządzenie to takie włożenie już stopy w drzwi, prawda? I te drzwi będą się coraz szerzej otwierać i na to zresztą zwracają uwagę nawet ci, którzy oficjalnie krytykują rozporządzenie, ale najbardziej obawiają się tego, znaczy mówią poza mikrofonem, że byliby w stanie zaakceptować rozporządzenie, ale gdyby mieli pewność, że nic więcej poza tym rozporządzeniem dotyczącym właśnie par przyjeżdżających, transkrypcję aktów małżeństwa, że na tym by się skończyło, a nic poza tym by nie było.
0: Na pierwszy rzut oka to jakby są dwie rzeczy, które nie ulegają wątpliwości, jeżeli chodzi o kształt prawa i zapisy ustawowe. To, że te pary będą miały prawo do ubezpieczeń społecznych, to jest to, co mówił ZUS, ale ZUS jest jakby pod lewicą, więc jakby był naciskany pewnie, żeby wydać siebie deklarację.
2: Tak.
0: Jeżeli chodzi o ustawę o PIT-ie, tam też jest mowa o małżonkach, tak? Tam nie jest rozróżniona płeć. Natomiast jeżeli chodzi o kodeks rodzinno-opiekuńczy, jest mowa o ojcu i o matce. I wiem, z nieoficjalnych informacji wynika, że w rządzie premierowi zależało na tym, on mówił w tym tygodniu o ustawie.
2: I
0: mu zależało o tym, żeby zapewnić, że tego typu pary nie będą miały prawa adoptować dzieci.
1: Bo tak. To już niosłoby polityczne większe konsekwencje, ale do tej dyskusji na pewno w sumie politycznej będziemy jeszcze wracali. Sylwio, ty z kolei w tym tygodniu jako reporterka Polskiego Radia, dziennikarka Polskiego Radia relacjonowałaś też namnożenie projektów w sprawie kryptowalut. 4 w końcu ich było? 5 projektów, które miały uregulować rynek kryptowalut w Polsce?
3: 4 trafiły do komisji. 5 to była bardzo ciekawa sprawa, bo to projekt Prawa i Sprawiedliwości, który najpierw zniknął, później się pojawił inny. No i to jest projekt, pod którym nie wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości się podpisują, bo ma zakazać kryptowalut w ogóle. Ale ten projekt nie był procedowany. Rzeczywiście były 4. No i efekt jest taki, że wygrał rządowy z jedną poprawką prezydencką.
1: To na początek posłuchajmy dźwięku i zaraz powiemy więcej.
4: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. Złożyli ustawę, gdzie są przepisane w części zapisy z projektu rządowego, ona jest jeszcze dłuższa. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS, kiedy w tle pojawiły się te środki uzyskiwane przez fundację ziobrystów, składają projekt zakazujący w ogóle działalności
1: ostatecznie
4: tej branży.
1: Ostatecznie poprawek ze strony prezydenta uwzględniono sztuk jedną.
3: Tak jest. Wszystko się zgadza. No i teraz pytanie, co prezydent zrobi z ustawą, która tak naprawdę no, niewiele się różni, praktycznie się w ogóle nie różni od ustaw, które trafiały na jego biurko.
1: Ale po drodze
3: wcześniej
1: było zonda krypto.
3: Ale dokładnie, ale zmieniły się okoliczności i tutaj właśnie stanowisko rządu jest takie, że no, te przepisy są najlepsze, które rząd proponuje, natomiast okoliczności się tak zmieniły, że prezydent

0: To trzeba popatrzeć, bo to jest tak. System polityczny i polityka jest w dużej mierze definiowana nie tylko przez osobowości, ale przede wszystkim przez system wyborczy. System wyborczy decyduje o tym, jak wygląda polityka w danym kraju, jak jest prowadzona. I jeśli Tusk z Kaczyńskim, dobrze, zredukujemy tą część Kaczyńskiego, ale jeśli Tusk wie, że on w zupełności panuje nad bardzo ważnym rezerwuarem rosnącym głosów starszych, to jego rezygnacja spowoduje tylko zamieszanie. To, co powinno podlegać adaptacji, to jest metoda zaopiekowania się tymi młodszymi. Jak ich podzielić, żeby większość z nich była po stronie Tuska? Czy to jest kwestia kreacji nowego bytu? Czy to jest tych 10 wspaniałych, których tam na tej Radzie przedstawił po to, żeby oni angażowali? Jest 1,5 roku do wyborów i dzisiaj podejrzewam, że będziemy robić to takim zwiadem bojem. Znaczy będą różne propozycje na zasadzie takich szczurów trochę wypuszczane i będzie obserwacja tego, co się udaje, co pracuje. Albo inaczej, może nie pracować tylko jedna, tylko zespół jakichś taktyk może być skuteczny. Ale zaadaptowanie Tuska, żeby go młodzi pokochali, no to myślę, że to będzie trudne i będzie wymagało niewspółmiernych środków do osiąganych korzyści.
1: Co dalej, Andrzeju? Upraszczając to pytanie.
0: Co robić?
2: Ja myślę, że są dwa scenariusze. Jeden jest taki, że wraz z zejściem ze sceny jednego z dwóch panów, drugi też powoli zaczyna zanikać, tak? I to jest ten taki trochę wyjściowy, to znaczy, że bez tego swojego wielkiego przeciwnika sens istnienia tego Donalda Tuska, jakby Donald Tusk nie ma sensu bez Jarosława Kaczyńskiego, tak? To jest jedna opowieść. I w ogóle zmienia nam się cała scena, wywraca się, zaczynają się jakieś ruchy oddolne, trochę to widzieliśmy teraz w PiSie, powiedzmy. Ciężko to sobie wyobrazić w Koalicji Obywatelskiej, ale też myślę, nie takie rzeczy świat widział. I to jest jeden scenariusz. Ale drugi scenariusz jest taki, że Donald Tusk zostaje z nami do 90 roku życia, jego i może i naszego, i opowiada inaczej ten spór. I ja widzę dwa spory polaryzacyjne, w których Donald Tusk mógłby się dosyć dobrze odnaleźć, nawet w jesieni swojego życia. No jeden to jest Polska europejska, czy Polska pozaeuropejska i jakby cała ta, jeżeli naszą politykę będzie organizował stosunek do Unii Europejskiej, to moim zdaniem Donald Tusk jest w stanie na tym paliwie pojechać dosyć długo i stworzyć tą tożsamość i opowiedzieć siebie jako tego człowieka, który jest Europą w tej Polsce i jest tym właśnie tą nadzieją na utrzymanie tego, co pozostało z tego starego świata, to jest jeden. A drugi spór, który myślę, że nadchodzi i będzie się rozpędzał, to jest spór pokoleniowy, generacyjny. I wtedy Donald Tusk zupełnie nie musi w żadnej mierze się przebijać do tego młodego wyborcy, bo tak naprawdę starych wyborców, czyli nas, będzie w tym kraju bardzo, bardzo dużo. I my chętnie będziemy głosować na polskiego Joe Bidena, czy na polskiego Donalda Trumpa i ja nie widzę problemu, żeby w związku, w takim układzie, jeżeli Donaldowi Tuskowi zdrowie pozwoli, żeby on cały czas reprezentował tą Polskę 60+, która pamięta transformację, która ukochała transformację, która widziała, jak ten kraj się zmienił i cały czas uważa, że ci młodzi to powinni na nas pracować i przestać się wygłupiać z tymi swoimi pomysłami na jakąś zmianę i na jakąś, nie wiem, progresywną politykę, czy na bardziej nacjonalistyczną politykę, tak? W zależności od tego, z której strony będziemy patrzeć.
1: Marcin Duma, to uciąła głosy, żeby być tym premierem po 27?
0: No, najśmieszniejsze chyba jest to, że to nie do końca od niego zależy. Tylko to zależy od jego skrzydłowych, od, jak użyłeś Batmana, to od Ligi Sprawiedliwości. Jak ona zostanie sformułowana, bo sam Donald Tusk dzisiaj nie angażuje wystarczająco dużo wyborców, żeby system wyborczy przetransferował to na większość w następnym parlamencie. Od gospodarki zależy bardzo wiele, bo może być, że gdybyśmy wzięli dzisiejsze wskaźniki, to mamy szansę na rok odwrotny, rok 2019. Czyli wtedy PiS, pomimo w narracji, że to już koniec świata, demokracji i wszystkiego, przesłapował swoją władzę na kolejne 4 lata, bo ludzie nie widzieli potrzeby ryzyka i nie mieli apetytu na ryzyko związane ze zmianą ekipy.
1: Czym jest doktryna Tuska? Mam nadzieję, że państwo lepiej czują przynajmniej jej elementy i złożoność. Myślę, że doktryna Tuska jest w dużym stopniu także o człowieku. Człowieku, który przeżył bardzo trudną lekcję przejścia z bardzo ideowego zaangażowania właśnie doktrynalnego do takiego skrajnie pragmatycznego i zorientowanego na siłę, na grę według reguł, które są możliwe, a nie marzenia o niemożliwym. jakiegoś pewnego pogodzenia się z prawidłami polityki, bardziej Machiavelli niż jakiś wielki ideowiec z klasycy liberalizmu. To wszystko miło się czyta, ale potem rządzi siła, rządzi zdecydowanie.

0: nie rządzi spryt. Tuskowi tego nie brakuje. Mam takie poczucie, że jednocześnie, jeśli dobrze rozumie grę, w którą gra, to być może dojdzie do wniosku, że w tej walce jeden Batman może nie wystarczyć, potrzebna jest drużyna Avengersów, ale Tusk już tyle razy się adaptował do zmieniającej się sytuacji, że wcale się nie zdziwię, jeśli faktycznie przebije długością rządzenia dopiero co rezygnującego za chwilę Viktora Orbana. Proszę Państwa, to była kwestia sporna. Dzisiaj z nami byli Andrzej Bobiński, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Marcin Duma, bardzo dziękuję.
2: Dzięki.
0: Ja nazywam się Leszek Jarzewski, zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
4: Z Archiwum Polskiego Radia przypominamy fragmenty Pamiątek Soplicy Henryka Żywuskiego, czyli XIX-wiecznej książki opisującej w nieco pastiszowy sposób kulturę sarmacką. Czyta Krzysztof Chamiec.
5: Książę sierotka w ścisłej żył przyjaźni z Iliniczem, wojewodą brzeskim litewskim, co miał wiele dóbr, a między innymi Białę, w której mieszkał. Kiedy więc książę sierotka powziął zamiar odbycia pielgrzymki do Ziemi Świętej, powierzył go przyjacielowi swojemu. A że w kraju, gdzie barbarzyństwo pogańskie panuje, gdzie morowe powietrze nie ustaje, gdzie dostać się nie można, jeno przebywając góry, morza i pustynie, podróż jest tak niebezpieczną, iż można było zakład trzymać, że z niej się nie powróci. Książę, będąc jeszcze kawalerem, a nie mając sukcesora, jeno książąt Radziwiłłów, upartych Kalwinów, co go z powodu już rewokował, ile mogli prześladowali, a tymi on do nich niewiele miał serca i nierad był, aby po jego śmierci ogromne spuścizny miały zbogacać nieżyczliwych krewnych. Te wszystkie okoliczności przyjacielowi wynurzając, radził się jego, jakby rozporządzić swoją fortuną. Ty nie żonaty, odpowiedział Ilinicz. Ja potomków nie mam. Zróbmy więc między sobą transakcję na przeżycie. Ja pierwej umrę. Wszystkie moje dobra, twoje. Pan Bóg cię pierwej zawoła do chwały swojej? Słuczczyzna, kajdanowszczyzna, siebież i co tylko teraz posiadasz, będą moje. A zjedzą diabła Kalwini, jeżeli mi włókę twojej ziemi wydrą. Zgoda, powiedział książę i zaraz oba panowie pojechali do Brześcia dla przyznania sobie transakcji. Już wtedy jaśnie wielmożny Ilinicz wyglądał tylko zapewnienia śmierci księcia środki, bo już chodziły wieści, raz, że okręt, na którym płynął, rozbitym został, raz, że z dżumy umarł, raz, że Bisurmany go ubili, a żeby łakomy bardzo niecierpliwie musiał oczekiwać dokładniejszych wiadomości, bo 5 księstw i 13 hrabstw nie piechotą chodzą. Ale człowiek sporządza, a Pan Bóg rozrządza. Książę sierotka wszystkie trudy i niebezpieczeństwa przy pomocy anioła stróża przebył i zdrów powrócił. Szukał śmierci po szerokim świecie, a jej nie znalazł. A ona pana Ilinicza w jego dobrach wytropiła. Bo kiedy książę sierotka już wracał do dóbr swoich, w Krakowie kilka dni ledwo zatrzymawszy się, obrócił podróż na Białę, aby przyjaciela uściskać. Aż wjeżdżając w miasto, spotyka kondukt, ale bardzo okazały. Zapytuje, kogo to prowadzą. Dowiaduje się, że przed 2 dniami na polowaniu niedźwiedź wojewody Ilinicza rozdarł. Oddał mu ostatnie posługi książę i szczerze po nim płakał, bo był czułego serca. Jako kroniki o nim piszą i nie było cnoty, która by nie znalazła miejsca w jego sercu. Ale transakcja jak wół była wyraźna. Dostało mu się czym łzy otrzeć i ubogim za jego duszę świadczyć, bo Biała, Sławatycze, Zabłudów i wiele innych dóbr iliniczowskich weszło w dom Radziwiłłowski. Tak jemu pielgrzymka i na tamten, i na ten świat pomogła, bo był wart tego. Ale żona wojewody Ilinicza miała posag swój, 200 000 draźniejszych złotych wynoszący, oparty na wszystkich dobrach mężowskich. Książę sierotka, chociaż ona dożywocia na dobrach mężowskich nie miała, pokąd żyła, ich nie zajął, zostawiając jej wszystkie dochody, a ona Wywdzięczając się za jego łaskę, listem własnoręcznym upewniła

0: księcia, że ani ona, ani jej sukcesorowie o jej posag nigdy upominać się nie będą, będąc zaspokojoną dzierżawieniem tak znacznych majątków. Ale po jej śmierci zaczęli tarłowie sukcesorów księcia pieniać, jakoby takie ustępstwa kobiecie nie listem, ale transakcją przyznaną w asystencji krewnych mają się robić.
1: Ciąg dalszy Pamiątek Soplicy Henryka Żywuskiego w interpretacji Krzysztofa Hamca usłyszą Państwo nie jutro, ale w niedzielę około 20:50.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Noc muzeów w Polskim Radiu. Jedynka zaprasza na wyjątkowe słuchowisko, na żywo i w streamingu. Upadek pierwszych ludzi Antoniego Ferencego. Występują Karolina Gruszka, Mateusz Damięcki, Sławomir Orzechowski. Reżyseria Tadeusz Kabicz.
4: Będą mieli Państwo szansę poznać trochę od kuchni nasz proces, posłuchać w jaki sposób pracujemy i to będzie się przeplatało jakoś z tekstem. Także mam nadzieję, że będzie ciekawie. Karolina Gruszka, zapraszam serdecznie.
3: W sobotę po 21:00 zapraszamy do Studia Jedynki, do słuchania na antenie radia i oglądania na kanale Polskiego Radia w serwisie YouTube.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
12: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
10: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
13: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Gdynia-Chylonia, węzeł Gdynia-Port. W pobliżu trzeciego kilometra, który wypada w rejonie węzła Gdynia-Port, auto osobowe uderzyło w barierę energochłonną. Jedna osoba w tym wypadku została ranna i zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Łodzi. Droga krajowa nr 8, odcinek Białystok-Augustów. W pobliżu Suchowoli na 11 kilometrze doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Ruch dla obu kierunków jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Koniec kłopotów na krajowej 10 na odcinku Szczecin-Płonia w pobliżu węzła Szczecin-Kijewo na 26 kilometrze, gdzie zderzyły się auto dostawcze i motocykl. Droga krajowa nr 12, odcinek Radom-Zwoleń w pobliżu miejscowości Niemianowice na 516 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba w tym wypadku została ranna, obowiązuje ruch w obu kierunkach jednym pasem. Droga krajowa nr 22, Człuchów-Jastrowie w pobliżu Chrząstowa na 224 kilometrze. Zderzenie ciężarówki z autem osobowym, droga zablokowana.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22, przy mikrofonie Magdalena Skajewska
2: i Michał Strzałkowski. Dobry wieczór. Zaczynamy podsumowanie dnia w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Ustawa o kryptoaktywach, podejście trzecie. Sejm znów przyjął rządowy projekt tej ustawy. Czy będzie trzecie prezydenckie weto?
2: Rząd znalazł rozwiązanie. Będą pieniądze z programu Safe na inne niż wojsko służby mundurowe.

0: Donald Trump opuścił Chiny. Co przyniosła wizyta amerykańskiego prezydenta w państwie środka?
1: O tym wszystkim w magazynie Polska i Świat, ale najpierw informacje w skrócie. I Marzena Kodon.
2: O odwołaniu rozmieszczenia żołnierzy w Polsce mówi amerykańskie dowództwo. Chodzi o anulowanie wysłania 4000 żołnierzy z Brygady Pancernej do Polski w związku z reorganizacją sił w Europie. Decyzja o odwołaniu brygady w Polsce jest bezprawna. Powstrzymamy ją, zapowiedział jeden z kongresmenów demokratów. Premier Donald Tusk uspokaja, że decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski. Służby i projekty infrastrukturalne będą finansowane z programu SAFE. Mimo weta prezydenta, rząd znalazł sposób. Program przygotowań obronnych pozamilitarnych będzie rozszerzony. Rozporządzenie w tej sprawie powinno być gotowe za tydzień. Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Za była koalicja rządowa. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli udziału w głosowaniu. Sejm przyjął też po raz trzeci rządowy projekt regulujący rynek kryptoaktywów. W porównaniu z dwoma poprzednimi, które prezydent zawetował, ten zakłada zaostrzenie kar za oszustwa. 7 osób zostało porażonych od uderzenia pioruna w rejonie Giewontu w Tatrach. Najciężej poszkodowany turysta stracił przytomność. Warunki pogodowe były i są bardzo trudne. Alerty przed burzami są wydane dla 10 województw. Strażacy już interweniowali ponad 160 razy. Najwięcej w województwach mazowieckim, małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim. W weekend niższe ceny, maksymalne paliw niż dziś. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 37 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 82 grosze. Rozporządzenie o niższych cenach paliw obowiązuje do końca miesiąca.
1: I na początek magazynu Polska i Świat. Gorący dzień w Sejmie. Posłowie wybrali 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa. Za było 235 posłów z klubów tworzących koalicję rządową, a przeciw zagłosowały obie konfederacje. Klub Prawa i Sprawiedliwości nie wziął natomiast udziału w tym głosowaniu. Posłowie wyjęli karty do głosowania.
0: Posłowie uchwalili też ustawę o kryptoaktywach. Do Senatu trafi w brzmieniu proponowanym przez rząd. W porównaniu z ustawami, które dotychczas zawetował prezydent, zawiera ona zaostrzenie kar za oszustwa na rynku kryptoaktywów. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
3: To było trzecie podejście rządzących do uregulowania rynku kryptoaktywów. Poprzednie dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. Za uchwaleniem obecnej głosowało 241 posłów, a 200 było przeciwnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Przeciwko ustawie opowiedzieli się posłowie PiS, obu konfederacji, Koła Demokracja Bezpośrednia oraz niezrzeszeni Janusz Kowalski i Marek Jakubiak. Zanim doszło do głosowania, głos zabrał minister finansów Andrzej Domański, by, jak mówił, po raz trzeci wytłumaczyć, po co jest ta ustawa.
4: W tej Izbie musimy zawsze stać po stronie Polaków, a nie po stronie oszustów, bandytów i naciągaczy. Że w tej Izbie musimy stać po stronie oszczędzających, a nie tych, którzy chcą ich brutalnie okraść.
3: Komisja Finansów przyjęła jedną poprawkę zaproponowaną przez prezydenta. Przewiduje ona, że KNF będzie musiała co roku sporządzać i publikować raport o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. Pozostałe poprawki prezydenckie zostały odrzucone i z tego powodu, jak mówi Janusz Cieszyński z PiSu, Karol Nawrocki może ustawę zawetować po raz trzeci.
5: Sytuacja jest taka, że rząd Donalda Tuska wygonił de facto te giełdy kryptowalutowe z Polski i nikt w Polsce już takich giełd praktycznie nie prowadzi, także Polacy trzymają te oszczędności poza Polską i to jest de facto największy problem, bo tracimy szansę na rozwój, tracimy szansę na to, żeby te środki były też bliżej służb i nadzorców polskiego rynku.
6: Prognozuję kolejne weto i nie jestem w tej prognozie jedyna, więc co się na końcu stanie? Kryptowojna w Polsce się będzie toczyć w najlepsze, a ludzie zostaną się bez zabezpieczenia. Otóż nie zostaną się, dlatego że my ponowimy nasz projekt.
3: Mówi liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Izba Wyższa zajmie się nim już w przyszłym tygodniu. Posłowie wybrali też 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Opozycja zauważa, że ten wybór został dokonany na podstawie ustawy, którą wcześniej rządzący uznawali za niekonstytucyjną. Michał Wójcik z PiSu mówił o hipokryzji obecnej koalicji.
7: Wiele lat krytykowaliście procedurę, jeździliście do Brukseli, a dzisiaj w oparciu o te same przepisy chcecie wybrać sędziów. Żeby namotać ludziom w głowie i dziennikarzom, to powiedzieliście, że będziecie działali zgodnie z wyrokami i sobie bypass stworzyliście poprzez zgromadzenia sędziów. Tyle, że nie ma podstawy prawnej, żeby te zgromadzenia opiniowały sędziów.
8: Jest takie polskie przysłowie, nie szkoda róż, gdy płonie las.

0: więc my musimy wybierać mniejsze zło. Taka formuła Krajowej Rady Sądownictwa jest dopuszczalna. Gremia międzynarodowe akceptują takie rozwiązania. To jest zgodne z naszą konstytucją, więc nie będzie miał pretekstu pan prezydent, żeby nie uznawać tej Krajowej Rady Sądownictwa. I o to nam chodziło.
1: Mówił po głosowaniach minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. KRS liczy 25 członków. Oprócz 15 sędziów w tym konstytucyjnym organie zasiadają również pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, 4 posłów, 2 senatorów, przedstawiciel prezydenta oraz minister sprawiedliwości.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: Polsko-fińska firma ICEYE przekazała dziś polskim siłom zbrojnym satelitarny system rozpoznawania radarowego MikroSAR.
4: Jak na uroczystości podkreślał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, to jest taka zdolność do pełnego obrazowania z kosmosu i możliwość uzyskania niezależnego dostępu do informacji. A z nami szef Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych w Ministerstwie Obrony Narodowej, pułkownik Leszek Paszkowski. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
4: Tak mówiąc prościej, to są takie oczy, które polska armia uzyskała, oczy w kosmosie, pozwalające patrzeć bardzo dokładnie na to, co dzieje się na Ziemi.
5: Dokładnie tak jest. Uzyskujemy autonomiczne zdolności w zakresie satelitarnej obserwacji Ziemi i tak jak pan redaktor powiedział, to są takie nasze oczy na orbicie, które pozwalają nam obserwować dowolny skrawek powierzchni Ziemi.
4: No i to jest zdolność, której większość armii na świecie nie posiada. W pewnym sensie polskie wojsko znalazło się teraz w bardzo elitarnym klubie.
5: To prawda. Jesteśmy w awangardzie państw, które mają swoje zdolności satelitarne. Tych państw do tej pory naprawdę nie jest dużo. My dołączamy do tego elitarnego grona i no, stajemy się, myślę, regionalnym liderem w tym obszarze.
4: Tutaj się pojawiło nie bez przyczyny słowo niezależność, jaką uzyskuje polskie wojsko. No bo oczywiście w ramach różnych sojuszniczych rozwiązań mamy możliwość korzystania na przykład z pewnych zdolności naszych sojuszników, ale koniec końców zawsze dobrze być niezależnym, mieć własne zdolności i to teraz mamy.
5: Tak. No tutaj ta niezależność i suwerenność ma kluczowe znaczenie, dlatego że my jesteśmy użytkownikiem danych satelitarnych od wielu lat. Natomiast po raz pierwszy uzyskujemy własne satelity i pełną kontrolę nad tymi satelitami. I co to nam daje? To nam daje właśnie pewność, że zawsze wtedy, kiedy będziemy potrzebowali tych zdjęć, będziemy mogli je pozyskiwać. Nasze jakby poprzednie doświadczenia z różnych form współpracy były takie, że bardzo często wtedy, kiedy najbardziej potrzebowaliśmy tych zobrazowań, był problem z ich pozyskaniem, ponieważ nie mieliśmy najwyższego priorytetu. Teraz posiadając własne systemy, to my decydujemy, co jest dla nas najważniejszym priorytetem i kiedy te zobrazowania powinny być, gdzie wykonywane.
4: Obecnie ten system składa się z 4 satelitów. Pierwszy się pojawił na orbicie w zeszłym roku, 4 na początku tego miesiąca. I te wszystkie satelity są wyposażone w taki radar, i to będzie dość skomplikowane, podejrzewam, radar z syntetyczną aperturą, ale to się sprowadza do tego, że dzięki tej technologii będzie można obserwować powierzchnię Ziemi bez względu na to, czy jest jasno, czy ciemno, czy są chmury, czy nie ma chmur, czy jest zadymienie, czy jest mgła. Po prostu w każdej sytuacji ten satelita będzie mógł powierzchnię Ziemi obserwować.
5: Tak, radary typu SAR no, mają tą przewagę nad sensorami optycznymi, że mogą obrazować, tak jak pan redaktor powiedział, niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych. To jest dla nas bardzo ważna właściwość, dlatego że te obszary zainteresowania naszego operacyjnego są na takich szerokościach, że no, nie mamy cały czas dobrej pogody i bardzo często właśnie pogoda uniemożliwiała nam obserwację z wykorzystaniem satelitów optoelektronicznych. Stąd posiadając satelity radarowe, jakby zwiększamy tutaj swoje możliwości i uniezależnień pogodowych i też możemy wykonywać te zobrazowania w nocy, bo one nie potrzebują światła dziennego. Także jest to na pewno jakby kolejny krok w rozwoju naszych zdolności w zakresie satelitarnej obserwacji Ziemi.
4: A jaki obszar te satelity są w stanie obserwować? To w ogóle możemy o tym powiedzieć?
5: To nie jest żadna tajemnica. Te satelity są na niskich orbitach okołobiegunowych. To oznacza, że

0: mogą fotografować dowolny obszar na powierzchni Ziemi. To znaczy nie ma takiego obszaru, którego nie moglibyśmy sfotografować.
1: Ale rozumiem, że najistotniejsze z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, jest to, co w pobliżu Polski, czy w ogóle w Polsce.
0: To prawda. Tu nie chciałbym jakby szerzej mówić odnośnie naszych obszarów zainteresowania operacyjnego, ale przede wszystkim nasze priorytety są tam, gdzie mogą się materializować jakieś zagrożenia dla nas. I to jest jakby największa zaleta systemów satelitarnych, że one jakby mogą wykonywać te zadania obserwacyjne, rozpoznawcze, nie naruszając przestrzeni powietrznej, czy lądowej, czy jakiejkolwiek innych państw. Czyli krótko mówiąc, możemy monitorować te obszary w celu identyfikacji zagrożeń w dowolnym miejscu na świecie.
1: Na razie 4 satelity, będzie ich więcej?
0: Jeśli chodzi o system MikroSAR, to tak, to planujemy jeszcze docelowo 2 kolejne, czyli w sumie 6, ale plany budowy zdolności, autonomicznych zdolności sił zbrojnych w tym zakresie są szersze. My de facto w ciągu najbliższego roku wdrażamy 3 różne konstelacje satelitarne. Drugą taką konstelacją jest właśnie konstelacja MikroGlob, która będzie obejmowała 4 satelity właśnie obrazujące już w zakresie światła widzialnego, czyli satelity optoelektroniczne. I kolejna konstelacja to jest system Poleos, to są takie duże, wysokiej klasy satelity, które pozwalają nam na wykonywanie szeregu ważnych zadań, czyli docelowo będziemy mieli tych satelitów 12.
1: Jak precyzyjny jest ten system, to znaczy co można sfotografować, z jaką dokładnością?
0: Jeśli chodzi o parametry rozdzielczości tych zobrazowań, to one możemy powiedzieć, że to są najlepsze dostępne urządzenia obecnie na świecie. One potrafią obrazować z dokładnością submetrową, czyli mówimy o centymetrach czy dziesiątkach centymetrów, nie metrach. To pozwala na realizację większości zadań operacyjnych, rozpoznawczych, które stoją przed siłami zbrojnymi.
1: Czyli rozumiem, że gazety się z orbity nie przeczyta za pomocą tego satelity.
0: Nie, nie, nie. Jeszcze nie ma takich możliwości. Myślę, że pewnie kiedyś będą, ale na chwilę obecną nie ma takich możliwości, ale też muszą sobie Państwo zdawać sprawę, że mówimy tak kolokwialnie o aparacie umieszczonym na wysokości 500, 600, 700 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. I z takiej odległości możemy uzyskiwać dokładności czy rozdzielczość rzędu 30 centymetrów, 20 centymetrów. Więc są
1: to jest
0: to
1: i tak
0: naprawdę
1: potężna rozdzielczość.
0: Dokładnie tak.
1: Jak to zwiększy zdolności polskiego wojska, że będzie można z taką precyzją, z taką dokładnością obserwować powierzchnię Ziemi?
0: To jest bardzo złożony temat, natomiast my dzięki temu budujemy świadomość sytuacyjną naszych sił zbrojnych. To znaczy przede wszystkim prowadzimy działalność rozpoznawczą, która sprawia, że nikt nie jest w stanie zaskoczyć nas, to znaczy na przykład zgromadzić jakichś dużych sił militarnych w pobliżu naszych granic. Możemy zbierać szczegółowe informacje o zdolnościach przeciwnika, o jego infrastrukturze, o podejmowanych działaniach modernizacyjnych, szacować jego potencjał, ale też poza działaniami militarnymi jest szereg zastosowań cywilnych, chociażby zarządzanie kryzysowe, mapowanie powodzi, pożarów, wielu innych zjawisk. Jakby zakres zadań, które można realizować z wykorzystaniem tych zobrazowań, jest bardzo ogromny. To też jest monitorowanie środowiska, stanu roślinności, suszy i wielu innych rzeczy.
1: Też bardzo potrzebnych, takich codziennych po prostu, tak jak pan mówił, panie pułkowniku. Więc dobrze, że ten system jest, że Polska jest w zakresie takich zdolności wreszcie niezależna. Bardzo serdecznie dziękuję, pułkownik Leszek Paszkowski, szef Agencji Rozpoznania Geoprzestrzeni i usług satelitarnych w Ministerstwie Obrony Narodowej, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Więcej świata. Teraz czas na sprawy międzynarodowe. To miało być jedno z najważniejszych wydarzeń politycznych tego roku w dyplomacji. Po 9 latach do Chin na rozmowach na szczycie był prezydent Stanów Zjednoczonych.

0: on o tym rozmawiał, odpowiadał, tylko nie złożył żadnych deklaracji, tak? Bo Chińczycy podkreślili Tajwan oczywiście jako kluczowy punkt w tych relacjach i tak jak słyszeliśmy w materiale, jako pewną istotną rzecz, która może tej współpracy zagrozić amerykańsko-chińskiej, jeśli Amerykanie będą pomagać. Trump bardzo, no, sam fakt, że Chińczycy to podjęli, jest oczywisty i to nie była jakaś wielka zmiana. To, że Trump jednak, ja myślę, że jednak o tym rozmawiał. Znaczy, to nie było tak, że on powiedział, że nie będzie się wypowiadał i że tutaj, że to nie jest temat rozmowy.
1: Ale więc też po spotkaniu powiedział, że nie zdecydował jeszcze, czy wyśle Tajwanowi zatwierdzoną już przecież dostawę broni wartą kilkanaście miliardów dolarów. Panie Marcinie, tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Marcin Przychodniak, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w magazynie Polska i Świat.
2: A tymczasem ministrowie obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji zapewnili, że środki z programu SAFE trafią także do służb mundurowych i na inwestycje infrastrukturalne.
1: Ministerstwa wypracowały mechanizm, który pozwala na to mimo prezydenckiego weta do ustawy o SAFE. A kluczem ma być program pozamilitarnych przygotowań obronnych. Mariusz Pieśniewski.
3: Z budżetu MON środki trafią w ramach budowania bezpieczeństwa pozawojskowego. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że będą w ten sposób finansowane pozamilitarne możliwości obronne.
4: Program pozamilitarnych przygotowań obronnych jest i funkcjonuje, ale rozszerzymy katalog możliwości o potrzeby wyżej wymienionych formacji. To gwarantuje nam, że zyskamy parasol bezpieczeństwa.
3: Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że dzięki tym funduszom polscy funkcjonariusze otrzymają lepszy sprzęt.
5: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Wiecie państwo, jak wiele mamy incydentów teraz na tej granicy. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe, bardzo blisko współpracujące z tymi systemami, które planuje Wojsko Polskie i pan premier Kosiniak-Kamysz. Wykupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
4: Zmieniamy rozporządzenie, które umożliwi sfinansowanie, tak jak pan minister Kierwiński powiedział, śmigłowców dla Straży Granicznej, systemów dronowych, antydronowych.
3: Czy to oznacza uszczuplanie środków na uzbrojenie polskiej armii, mówi minister pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
6: Mechanizm jest prosty. Rozszerzamy program pozamilitarnych przygotowań obronnych, ale jeśli ktoś ma wątpliwość, czy będą jakiekolwiek z tym związane straty dla polskiej armii, to od razu chcę powiedzieć, że nie. Dlatego, że polski wniosek do programu SAFE zostanie zaktualizowany. Całe 43,7 miliarda euro trafi na potrzeby polskiego wojska.
7: My oczywiście doskonale rozumiemy, że bezpieczeństwo ma różne wymiary.
3: Minister finansów Andrzej Domański.
7: Nie tylko wymiar związany z Ministerstwem Obrony Narodowej, ale również kluczowe projekty realizowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych czy w Ministerstwie Infrastruktury będą stanowić o bezpieczeństwie Polski, o bezpieczeństwie Polaków.
3: A z SAFE środki pójdą też do Ministerstwa Infrastruktury na drogi i trasy kolejowe ważne dla bezpieczeństwa kraju, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
8: Mamy alternatywę. Dzisiaj już infrastruktura nie zostaje na lodzie. Mamy plan ratunkowy, jest program pozamilitarnych przygotowań obronnych, który odpowiada na potrzeby. Nikt nie odróżni, że to jest jakaś inna infrastruktura. Służy codziennym potrzebom zwykłych obywateli i gospodarki. Natomiast w sytuacjach kryzysowych spełnia swoją rolę jako tej obronnej, tej o charakterze wojskowym.
5: Dzisiejszą decyzją my pokazujemy raz jeszcze, że będziemy działać wspólnie. Że mimo, że każdy z naszych resortów ma trochę inną charakterystykę, jeżeli chodzi o budowanie bezpieczeństwa, to razem działamy, razem synergicznie współpracujemy, żeby każdy Polak mógł się czuć bezpieczny.
3: Zmiana rozporządzenia, która umożliwi takie wykorzystanie środków, ma być gotowa w ciągu tygodnia.
2: A teraz brytyjski premier, który walczy o polityczne życie po klęsce w wyborach lokalnych jego partii pracy, Keir Starmer, traci sojuszników. A w jego własnym ugrupowaniu wybuchł już otwarty bunt.
1: Ministrowie trzaskają drzwiami, a na horyzoncie widać już następcę, dla którego koledzy specjalnie zwalniają miejsce w parlamencie. To jasny sygnał. Na Downing Street zaczyna się pakowanie walizek. Czy szef rządu przetrwa tę próbę sił? W Londynie jest Anna Rączkowska.

0: Powiedz, jak silna jest opozycja wewnątrz partii rządzącej i czy plan zastąpienia Starmera nowym liderem jest już przesądzone?
1: W centrum brytyjskiej polityki trwa właśnie bezwzględne odliczanie, choć Keir Starmer robi wszystko, aby zatrzymać wskazówki zegara. Mimo buntu we własnych szeregach, premier wciąż próbuje przekonać kraj, że w pełni kontroluje sytuację. Jednak dla większości obserwatorów to tylko rozpaczliwa gra na zwłokę. Po fatalnym wyniku wyborów lokalnych Starmer przypomina kapitana, który łata dziury w kadłubie, podczas gdy jego własna załoga już spuszcza na wodę szalupy ratunkowe. Brutalną diagnozę wystawia mu legenda brytyjskiego dziennikarstwa politycznego Andrew Marr. Keir Starmer ma śmiertelne kłopoty. Uwaga wewnątrz partii została już całkowicie przekierowana gdzie indziej. Premier walczy wyłącznie o to, aby przetrwać do końca lata. A żeby zostać, musiałby mieć plan na gospodarkę, obronność i wiedzieć, gdzie chce nas doprowadzić. Mówił Marr telewizji Sky News. Te ostre słowa znajdują odzwierciedlenie w faktach. Przeciwnicy premiera nie czekają na rozwój wydarzeń. Jeden z posłów właśnie zrzekł się mandatu, aby umożliwić start w wyborach swojemu faworytowi, niezwykle popularnemu burmistrzowi Manchesteru, Andy'emu Burnhamowi. To operacja przygotowana z dużą precyzją, choć droga do fotela premiera nie będzie dla niego spacerem. Brytyjskie procedury są surowe. Burnham musi najpierw wygrać głosowanie w swoim nowym okręgu, co potrwa kilka tygodni, a dopiero potem przekonać do siebie całe partyjne zaplecze. To czas, który Starmer spróbuje desperacko wykorzystać, aby zdusić rebelię w partii. Keir Starmer nie zamierza składać broni i będzie walczył o swoje stanowisko do samego końca. Fakty są jednak takie, że Starmer znalazł się w potrzasku. W Londynie mówi się tylko o tym, kiedy oficjalnie przekaże klucze do Downing Street. Choć Starmer wciąż ma grupę lojalistów, to machina sukcesji ruszyła i wydaje się już nie do zatrzymania.
2: Polska i świat.
3: To jedyna taka okazja. Jutro w Noc Muzeów będzie można zobaczyć Polskie Radio od środka.
0: Zwiedzający będą mogli odwiedzić zarówno siedzibę główną przy Alei Niepodległości, jak i budynek radiowej Trójki przy ulicy Myśliwieckiej.
3: A jakie atrakcje czekają na słuchaczy? O tym Dorota Piotrowska.
4: Zwiedzanie studiów, spotkania z dziennikarzami i koncerty to atrakcje przygotowane przez Polskie Radio dla słuchaczy, mówi wiceprezes Polskiego Radia i szef Agencji Muzycznej Juliusz Kaszyński.
5: Po to, żebyście Państwo mogli jak najwięcej dowiedzieć się o naszej działalności i zobaczyć, jak szerokie jest spektrum działalności radia, bo radio dzisiaj to też muzyka, płyty, koncerty, wydarzenia. Życie.
4: W studiu imienia Władysława Szpilmana wystąpi między innymi nasz radiowy kolega, dziennikarz muzyczny i muzyk Damian Sikorski z zespołem.
6: Chyba największy stres dla mnie, bo w innych miastach to po prostu jadę zagrać koncert, ten dreszczyk emocji jest, ale no nie ma jak u siebie.
4: Podczas Nocy Muzeów będzie też można zobaczyć w Polskim Radiu niedostępne na co dzień archiwum, mówi jego szef Andrzej Mietkowski.
7: Pozwolimy dotknąć, zobaczyć najstarsze nagrania, nośniki niesamowite. Otworzymy bramy do naszej taśmoteki, gdzie ponad milion nagrań archiwalnych.
4: Dla chętnych interaktywna gra w wirtualnej rzeczywistości Audionauci, która w nowoczesny sposób przybliża niepowtarzalne archiwalne zasoby Polskiego Radia. Wszystkie programy przygotowały na Noc Muzeów jakieś niespodzianki. Jedna z nich wydarzy się w studiu radiowej Jedynki jutro po godzinie 21:00, mówi kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia Julia Mark.
8: Będzie to teatr na żywo. To będzie Upadek pierwszych ludzi Antoniego Ferencego. Jednocześnie cały ten materiał będzie na żywo transmitowany na antenie programu pierwszego.
4: W Noc Muzeów będzie można także podejrzeć, jak realizowane są audycje na żywo i spotkać się z prowadzącymi je dziennikarzami. W Jedynce będą między innymi Magda Mikołajczuk i Marcin Wojciechowski.
9: Jeżeli ci słuchacze są widoczni, no to człowiek troszkę czuje się jak na scenie, więc to będzie coś innego, myślę, że ciekawego i dla Państwa, i dla nas.
10: Będzie można nie tylko zobaczyć to studio, jak wygląda radio nocą, ale też wejść do mnie do studia, porozmawiać na antenie, być może zapowiedzieć piosenkę, pozdrowić kogoś bliskiego, więc będzie można wziąć czynny udział w audycji, być może dla niektórych z Państwa to będzie debiut na antenie. Zapraszam bardzo serdecznie wieczorem.
4: Dla najmłodszych słuchaczy wiele niespodzianek przygotowało Polskie Radio dzieciom. Będzie między innymi balonowe show i wielkie kolorowanie.
0: A teraz w magazynie Polska i Świat o konkursie Euro.

0: Eurowizji. Półfinały wskazały wokalistów, którzy podczas jutrzejszego finału powalczą o zwycięstwo w konkursie piosenki Europejskiej Unii Nadawców.
1: W imprezie, która odbędzie się w Wiedniu, weźmie też oczywiście udział reprezentantka Polski Alicja Szemplińska, która wywalczyła te kwalifikacje. Na miejscu jest także nasza specjalna wysłanniczka Anna Zakrzewska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Jakie szanse ma w tym roku polska reprezentantka?
2: No niestety niewielkie, dlatego że bukmacherzy przede wszystkim stawiają na Finlandię, Danię i Grecję. Jeśli chodzi o tę pierwszą, to aż 37% szans na wygraną dają tutaj bukmacherzy. W tej pierwszej piątce znajduje się też Australia i Izrael. Natomiast dla Alicji Szemplińskiej niestety bukmacherzy nie są zbyt łaskawi. Ona się plasuje no mniej więcej tak na 22. miejscu na 25 możliwych. Natomiast również i polscy fani trzeźwo patrzą na tę sytuację. Między innymi znawcy Eurowizji, którzy konkurs śledzą od lat, o czym mówi Katarzyna Kuszczak, redaktor naczelna portalu Eurowizja.org.
3: Myślę, że wygrać nie wygramy, ale na pewno możemy się spodziewać lepszego wyniku niż spodziewaliśmy się jakiś jeszcze miesiąc albo dwa temu. Liczę na top 15. Ewentualnie między 13 a 17 miejscem bym obstawiała osobiście, no ale pożyjemy, zobaczymy. Wiadomo, to jest Eurowizja. Czasem się nie da tutaj przewidzieć niczego, absolutnie.
2: A no właśnie, czasem się nie da wszystkiego przewidzieć, bo w historii znamy już wiele przypadków, kiedy nagle pojawiały się jakieś zaskoczenia i faworyci niekoniecznie byli najlepiej punktowani przez widzów. Zresztą te głosy jurorskie często różnią się od oceny widzów w całej Europie. No, ale trzeba jednak przyznać, że Polska nie ma się czego wstydzić. Po raz kolejny w ubiegłym roku mieliśmy wyśmienity występ Justyny Steczkowskiej, w tym roku Alicja Szemplińska i jej piosenka Prey, czyli taka trochę popsoulowa, R&B z elementami hip-hopu i rapu. Ten występ, oprócz tego, że ten głos niesamowity Alicji tam wybrzmiewa, to jest też bardzo skomplikowany i taki wymagający, jeśli chodzi o choreografię, bo ci z Państwa, którzy widzieli ten występ, a nie tylko słuchali go na antenie naszej radiowej jedynki, wiedzą, że i tancerze, i wokalistka poruszają się tam na takiej pochyłej rampie, co jest w ogóle bardzo wymagające dla samej wokalistki. Ja dzisiaj miałam okazję na takiej specjalnej próbie prasowej zobaczyć ten występ na żywo i zobaczyć, jak to też od takiej technicznej strony wygląda, bo to, co oczywiście widzimy w telewizji, to jest piękny obrazek i bardzo taki efektowny. Natomiast wokół się dzieje bardzo wiele innych jeszcze rzeczy, których my nie widzimy. No ale tutaj ten występ zdobywa uznanie wśród też innych reprezentacji na korytarzach, ale tutaj nasza reprezentacja nie spoczywa na laurach i wciąż jeszcze ćwiczy każdy szczegół, o czym mówi choreograf właśnie tego występu, Adam Beta.
4: Olbrzymie emocje przed samym finałem. Jesteśmy, myślę, gotowi. Nasi dżentelmeni są gotowi, przygotowani, zebrani. Jest dobrze.
2: Jest bardziej stres czy podekscytowanie i radość?
4: Stres myślę, że na pewno, ponieważ wiemy, jaka to jest skala. Wiemy, jaka to jest odpowiedzialność reprezentować naród, ale jest to jednocześnie wielka, wielka ekscytacja. Chłopcy się już gotują, nie mogą wytrzymać, aż wyjdą na scenę, więc obserwować to jest czysta przyjemność po naszym całym procesie. O nich nie mam się co martwić, ani o Alicję, oni są przygotowani.
2: Sama wokalistka natomiast przyznaje, że nie czuje presji i że trudniej było dojść tak naprawdę do finału, mówiła właśnie dziś tuż po próbie.
5: Czuję, że z każdym występem na tej scenie staję się bardziej pewna siebie, bardziej świadoma. Czuję, że w ogóle ta cała droga bardzo dużo mi daje pozytywnych doświadczeń i jestem wdzięczna i zmotywowana, żeby dać z siebie wszystko na finale.
2: Finał Eurowizji już jutro o godzinie 21:00. Nasza polska reprezentacja wystąpi 18:00 w kolejności. Co prawda po Finlandii właśnie, która jest faworytem, więc to może się wydawać, że jest niezbyt dobra informacja, ale dobra jest taka, że to jest właśnie ten pik oglądalności. Także liczymy na to, że w Europie będą na nas głosować jak najwięcej.
1: No i skoro to 18 występ, to taki już właściwie w końcowej części, więc też na świeżo będą mieli wszyscy, którzy będą w Europie głosowali, oby ten wynik był jak najlepszy. Ania Zakrzewska z Wiednia, bardzo dziękuję i na tym kończymy magazyn Polska i Świat. Jeszcze tylko krótko o pogodzie.
0: Jutro zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na zachodzie, północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami

0: i opady deszczu, po południu możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze od 12 stopni Celsjusza do 16, cieplej na krańcach południowo-wschodnich od 19 do 22, chłodniej miejscami w pasie od Śląska i Małopolski po ziemię świętokrzyską od 9 do 12 stopni.
1: I teraz to już wszystko. Michał Strzałkowski
0: i Magdalena Skajewska. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: A teraz w jedynce Kronika Sportowa w studio Sylwia Urban. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
4: Oj, strzelaj, prędzej strzela! Jest!
5: Kronika Sportowa.
3: Na polskich boiskach rozpoczęła się 33. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Przedostatnia w sezonie. W pierwszym meczu Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin. Relacja Roberta Radczaka.
6: Zagłębie Lubin przegrywa z Pogonią 0-1 po golu straconym w 79. minucie po strzale Huseina Alego. Jasmin Buric w tej sytuacji obronił pierwsze uderzenie, ale przy drugim był bezradny. Jak to wyglądało z twojej perspektywy?
7: A to pierwszą obroniłem tak na refleks instynktownie, a tą drugą było za blisko i już nie zdążyłem stać. I myślę, że była bomba i pada do bramki. Że było to bez szans, ta druga piłka.
6: Patrząc na to, jak przedstawiała się rywalizacja w tym pojedynku, to można powiedzieć, że Zagłębie zbyt mało miało okazji do tego, by strzelić gola. Natomiast Pogoń kontrolowała ten mecz, stwarzając sobie kilka sytuacji.
7: Pogoń przez prawie cały mecz miał kontrolę nad meczem i był cały czas przez piłce. Myślę, że my dzisiaj nie byliśmy groźni. Tak, jak popatrzymy, ucięliśmy mecz, myślę, że Pogoń zasłużony wygrał tutaj dzisiaj w Lubinie. Myślę, że u nas dzisiaj brakowało konkretu do przodu i myślę, że nie wiem, czy mieliśmy żadną okazję dzisiaj na meczu.
6: Był strzał w słupek w 26 minucie Damiana Michalskiego, no ale to zdecydowanie za mało. W drugiej połowie jedna sytuacja Marcela Reguły, to sprawia, że jednak tych argumentów z przodu było niewiele.
7: A tak, nie mieliśmy za dużo, jak teraz pan powiedział, że Michalski miał ten słupek i szkoda, że się nie odbroniliśmy. Tak, jak ci mamy zero tylu, myślę, że też się przeciwnik nas boi i też zawsze mamy szansę wygrać, a teraz puściliśmy bramkę i jak powiedziałem na początku, myślę, że Pogoń dzisiaj zasłużony wygrał u nas.
8: Takiego meczu się gdzieś spodziewaliśmy, że będą nisko bronić.
6: Pomocnik Pogoni Szczecin, Jan Biegański.
8: My dzisiaj z piłką dobrze operowaliśmy, uważam, że troszeczkę zbyt wolno w pierwszej połowie, aczkolwiek dochodziliśmy do tych sytuacji, mieliśmy te swoje sytuacje, byliśmy dzisiaj kilka razy groźni, no nie wykorzystaliśmy gdzieś tam w pierwszej połowie. Uważam, że ostatnie 10 może minut pierwszej połowy oddaliśmy inicjatywę, no i ostatnie 10 minut drugiej połowy, ale no Zagłębie musiało się otworzyć, musiało zaryzykować. My gdzieś też mieliśmy okazję na zamknięcie meczu na 2-0 i też inaczej by ten mecz był postrzegany.
3: Już za chwilę będziemy w Kielcach, gdzie Korona zakończyła mecz z Widzewem Łódź, a w pierwszej lidze piłkarskiej, także w meczach 33. kolejki, Pogoń Siedlce przegrała ze Stalą Mielec 1-3 i Polonia Warszawa uległa Wiśle Kraków 0-1. Biała Gwiazda ma już zagwarantowany awans do Ekstraklasy, natomiast dzisiejsze zwycięstwo Stali Mielec spowodowało, że szanse na utrzymanie w rozgrywkach definitywnie stracił Znicz Pruszków. Tymczasem piłkarze Unii Skierniewice zdobyli dzisiaj awans do pierwszej ligi dzięki wygranej w Bełchatowie z rezerwami ŁKS Łódź 3-1. W przyszłym sezonie po raz pierwszy w historii klubu będą występować na zapleczu Ekstraklasy. Jak donoszą hiszpańskie media, w najbliższych dniach rozstrzygnie się piłkarska przyszłość Roberta Lewandowskiego. Polak najprawdopodobniej opuści Barcelonę i może przenieść się do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Podobno gotowe są już oferty z Chicago Fire i Al-Hilal. W tym drugim klubie Lewandowski miałby zarobić nawet 90 milionów euro w ciągu 3 sezonów. Jednak reprezentant Polski czeka jeszcze na rozmowę z trenerem Hansim Flickiem, aby dowiedzieć się, jaką dokładnie rolę miałby pełnić w Barcelonie. Piłkarskie Mistrzostwa Świata zbliżają się wielkimi krokami. Impreza w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie ma odbyć się z wielką pompą. Tym bardziej, że Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej poinformowała, iż oficjalnym sponsorem turnieju została Arabia Saudyjska. Warto dodać, że reprezentacja Arabii Saudyjskiej zakwalifikowała się na mundial i będzie jednym z 48 uczestników turnieju, który rusza 11 czerwca. Natomiast w Łodzi odbyło się losowanie grup piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20, które we wrześniu odbędą się w Polsce. Biało-czerwone zmierzą się w grupie A z Argentyną, Meksykiem i Beninem. Do 1/8 finału awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz

0: 4 z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. Dla reprezentacji Polski to będzie debiut na tym poziomie rozgrywek. W turnieju, który zostanie rozegrany od 5 do 27 września, wezmą udział 24 zespoły. Zagrają w Łodzi, Bielsku Białej, Katowicach i Sosnowcu. A teraz już wracamy do piłkarskiej ekstraklasy. Mecz Korony Kielce z Widzewem Łódź. Rafał Szymczyk.
1: W 33. kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce pokonała drużynę łódzkiego Widzewa 1-0 i praktycznie przesądziła o swoim utrzymaniu się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Gola na wagę cennych 3 punktów strzelił w 61. minucie Dawid Błanik. Pierwsza połowa dosyć bezbarwna, choć na początku pod dyktando gości, bo w pierwszych 10 minutach dwukrotnie zagroził bramce Xaviera Dziekońskiego Fran Alvarez. Najpierw strzałem z ostrego kąta, a później po wyłuskaniu piłki przez Angela Baenę wrzutką w pole karne. No a niestety dla Widzewa nikt tej akcji z kolegów Frana Alvareza i Angela Baeny nie zakończył. W tej pierwszej połowie oddany został tylko jeden celny strzał na bramkę i to właśnie był strzał Frana Alvareza. Korona Kielce, choć 7-krotnie próbowała, to ani razu w bramkę drużyny Widzewa nie trafiła. W drugiej połowie działo się już zdecydowanie więcej. Sporo emocji, tych pozytywnych, tych negatywnych. No i przepiękny gol Dawida Błanika z rzutu wolnego. Piłka ustawiona za linią pola karnego. Kapitalne uderzenie. Wyciągnął się jak długi Bartłomiej Drągowski, ale piłki nie sięgnął, bo ona była uderzona bardzo precyzyjnie i trafiła tam między spojenie słupka a poprzeczki. Eksplozja radości na stadionie w Kielcach, który dziś na trybunach gościł ponad 14 tysięcy kibiców. 1-0, drużyna Widzewa próbowała te straty odrobić, ale też z drugiej strony nie stwarzała sobie jakichś bardzo kreatywnych okazji do tego, żeby doprowadzić do wyrównania. Natomiast Kielczanie takie okazje mieli. W 64. minucie Slobodan Rubeżić po rzucie rożnym miał okazję do pokonania bramkarza drużyny gości głową, no ale nie trafił w bramkę. 2 minuty później Sebastian Bergier z kolei też znalazł się w dogodnej sytuacji. Wrzutka w pole karne, ale broni Xavier Dziekoński. W 71. minucie Dawidowicz do Kostasa Sotiriu. Kostas Sotiriu także nie trafia w bramkę. W 89. minucie Zekiri mógł doprowadzić do wyrównania, natomiast jego strzał tak przewrotką obronił bramkarz Xavier Dziekoński. Sędzia doliczył 5 minut do podstawowego czasu 90. Widzew atakował, grał dalekimi, długimi piłkami kopanymi przez Bartłomieja Drągowskiego pod pole karne, czy też w pole karne Korony Kielce. Ale tym razem drużyna Jacka Zielińskiego błędów w obronie nie popełniła i zakończyła to spotkanie zwycięstwem 1-0, które, tak jak powiedziałem, praktycznie gwarantuje utrzymanie się Korony Kielce w PKO BP Ekstraklasie. Z Kielc Rafał Szymczyk.
0: W tabeli prowadzi Lech Poznań i tylko Jagiellonia Białystok ma jeszcze szansę, by go wyprzedzić. Brukbet Termalika Nieciecza jest już pewnym spadkowiczem, a o utrzymanie grają jeszcze Arka Gdynia, Lechia Gdańsk, Widzew i Krakowia. Kasper Ruud awansował do finału turnieju tenisowego w Rzymie. W półfinale Norweg pokonał reprezentanta gospodarzy Luciano Darderiego 6-1, 6-1. W drugim półfinale grają Włoch Jannik Sinner i Rosjanin Daniil Miedwiediew. Pierwszego seta wygrał Sinner 6-2, drugiego Miedwiediew 7-5, a w trzecim jest 4-2 dla Włocha, jednak mecz został przerwany z powodu opadów deszczu. Finał mężczyzn odbędzie się w niedzielę, a jutro w finale kobiet Amerykanka Coco Gauff zagra z Ukrainką Jeleną Świtoliną, która, przypomnę, wczoraj wyeliminowała w półfinale Igę Świątek. Z Rzymu zgłasza się Piotr Kowalczuk, który śledzi ten turniej, a także włoską Serie A.
2: We środę, gdy Inter na Stadionie Olimpijskim świętował zdobycie Pucharu Włoch, 30 tysięcy fanów z Mediolanu odpaliło setki petard i świec dymnych. Siwy dym dotarł na pobliskie korty na Foro Italico. Trzeba było na 20 minut przerwać ćwierćfinałowy mecz między Luciano Darderim a Rafaelem Hodarem, bo nic nie było widać i piekły oczy. Pech chce, że w...
3: Polskie Radio. Jedynka.
0: W drugim meczu ćwierćfinałowym w Ekstraklasie koszykarzy Śląsk-Wrocław wygrał z Arką Gdynia 92-82. W play-off jest 2-0 dla Śląska, a rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. W Szwajcarii rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Elity.

0: hokeju na lodzie. W pierwszej serii gier Kanada pokonała Szwecję 5-3, Finlandia zwyciężyła Niemcy 3-1, Szwajcarzy wygrali z broniącymi tytułu Amerykanami 3-1 i Czesi pokonali Duńczyków 4-1. Holenderka Misha Bredewold wygrała pierwszy etap i została liderką wyścigu kolarskiego dookoła kraju Basków. Ósme miejsce zajęła Dominika Włodarczyk, tracąc do zwyciężczyni 18 sekund. Natomiast Duńczyk Jonas Vingegaard wygrał siódmy etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Alfonso Eulalio. Polacy nie startują. A we francuskim Quiberon trwają Mistrzostwa Świata w żeglarskich klasach 49er i 49er FX. Zaś w portugalskim Viana do Castelo odbywa się rywalizacja w Formule Kite. O tym, jak radzą sobie Polacy, Tomasz Kowalczyk i jego rozmówcy.
1: Najlepiej z reprezentantów Polski podczas Mistrzostw Świata we francuskim Quiberon radzą sobie Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak. Polki są dziewiąte w klasie 49er FX.
2: Dzisiaj stabilny dzień, co cieszy, dobre decyzje na trasie i będziemy się to starać przenieść na jutro, te dobre decyzje. No i będziemy cisnąć do końca. Jeszcze kilka wyścigów zostało, także trzymajcie kciuki.
3: To jesteśmy po czwartym dniu regat, pierwszym dniu ścigania się w złotej grupie i bardzo dobrze oceniamy dzisiejszy dzień. Były bardzo zmienne warunki i dużo cierpliwości trzeba było mieć na trasie. I dobrze sobie z tym poradziłyśmy, bo cały czas pniemy się w tabeli w górę.
1: Druga polska załoga nie ma już szans na medale. Gabriela Czapska i Hanna Reichert plasują się na 31. pozycji. U panów w klasie 49er Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch zajmują 10. pozycję i wciąż mają szansę, żeby powalczyć o medale. Dominik Buksak i Mateusz Gwóźdź na 15. lokacie. Z portugalskiego Viana de Castelo, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w kitesurfingu, napływają dobre informacje, a przekazuje je Piotr Myszka, trener główny reprezentacji Polski.
4: Najlepiej prezentuje się Iza Satrian, zajmując 7. miejsce i ma już pewne miejsce w medarejsie, żeby się pościgać, jeszcze powalczyć o medale. Myślę, że tutaj wszelkie założenia, cele, które były tutaj w stosunku do Izy założone, na razie idą tak jak trzeba, idzie to wszystko zgodnie z planem i trzymamy kciuki, żeby po prostu nie zwalniała.
1: Julia Damasiewicz jest z kolei 15. Jan Marciniak i Jan Koszowski w rywalizacji panów radzą sobie dość przeciętnie, zajmują 19 i 21 miejsce.
0: Polski Kanadyjkarz Aleksiej Koliadych zajął 4. miejsce w finale jedynek na 200 metrów w zawodach kajakarskiego Pucharu Świata w niemieckim Brandenburgu. A jutro w Turynie rozpocznie się turniej Final Four siatkarzy. W elitarnym gronie 4 najlepszych klubów Europy znaleźli się 2 przedstawiciele Polski. Mistrz kraju Warta Zawiercie i 3. drużyna Plus Ligi Projekt Warszawa. O tym Cezary Gurjew.
5: Projekt Warszawa w pierwszym półfinale zmierzy się z obrońcami tytułu, a więc włoską Perugią, gdzie jedną z gwiazd jest Kamil Semeniuk. O tym kapitan drużyny z Warszawy, libero Damian Wojtaszek.
6: Jesteśmy gotowi, żeby zagrać półfinał z Perugią naszpikowaną gwiazdami, ale każdy z nas potrafi grać w siatkówkę. 4 drużyny, które tu przyjechały, pokazują dobre przygotowanie, zdobyły na medale swoich lig ostatnio. I najważniejsze jest to, że wszyscy są jakby gotowi na to, żeby rozegrać mecze półfinałowe. Dla klubu jest bardzo duże wydarzenie, jak i dla nas. Cieszymy się z tego bardzo. Próbujemy zagrać na 100%, tylko i wyłącznie skupiamy się na tym, żeby rozegrać te 2 mecze dzień po dniu, a następnie troszeczkę odpocząć, niektórzy na kadrę, niektórzy troszeczkę wolnego.
5: Turniej w Turynie to spełnienie marzeń dla zaledwie 30-letniego trenera projektu Kamila Nalepki.
7: My przyjechaliśmy ten turniej wygrać, to jest po pierwsze, ale też mamy świadomość, jakie zespoły są tu obok nas, więc każdy nas stawia w pozycji underdoga, a ja myślę, że nam taka pozycja pasuje. Ja wiem jedną rzecz, że jeśli chcemy ten turniej wygrać, jeśli chcemy wygrać półfinał z Perugią, musimy wznieść się na nasze wyżyny. Myślę, że dla nas jest to nagroda, że tu możemy być pierwszy raz w historii klubu. No i ja osobiście też dla mnie myślę, że to jest nagroda za pracę, którą wykonałem, bo nawet o tym nie marzyłem.
5: W drugim półfinale Warta Zawiercie, która rok temu w Łodzi w wielkim finale przegrała z Perugią, zmierzy się z Iratem Ankara. Trener mistrzów Polski, a więc zespołu Zawiercia, Michał Winiarski.
8: Trzeba rzucić wszystko na ten pierwszy mecz. Wiemy, że granie w finale to już jest osiągnięcie i na pewno medal w kieszeni. Ja przed tym turniej naprawdę nie mam żadnych oczekiwań. Oczywiście każdy chce z nas wygrać, ale bardziej skupiam się na tym, żebyśmy zagrali dobrą siatkówkę. Myślę, że to będzie klucz do zwycięstwa. Tutaj każdy zespół przyjechał, żeby wygrać, a uważam, że wygra ten, który po prostu będzie grał najlepszą swoją siatkówkę.
5: Jeszcze opinia kapitana Warty Zawiercie, środkowiec.

0: Kawego bloku Mateusza Bieńka.
1: Po raz kolejny jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy. Jest to dla nas mega ważne. Szef zespołu oraz trener jest od kilku lat niezmienny. To na pewno daje nam przewagę. Azirat pokazuje to, że tureckie zespoły po latach, powiedzmy, tam słabszego okresu odradzają się, bo mają zbudowany zespół z trzech świetnych obcokrajowców, którzy grają w tej pierwszej szóstce i jest najlepszych Turków na swoich pozycjach. Chcemy się cieszyć siatkówką i z tego, że mamy okazję tutaj grać.
2: Półfinały odbędą się jutro, finał w niedzielę. Żużlowiec Ultra Pur Omega Gniezno. Patryk Budniak, który w niedzielę uległ poważnemu wypadkowi podczas meczu ligowego, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik porozumiewa się z otoczeniem, jego stan powoli się poprawia i pojawiło się także czucie palców u nóg, o co najbardziej się obawiano. Tymczasem GKM Grudziądz wygrał z Włókniarzem Częstochowa 56-34 w meczu szóstej kolejki żużlowej Ekstraligi. GKM prowadzi w tabeli, a w spotkaniu z Stali Gorzów z Falubazem Zielona Góra, lepsza Stal 52-38. I jeszcze wiadomość z Polskiego Związku Narciarskiego. Otóż Apoloniusz Tajner jest jedynym kandydatem na prezesa tej federacji. Walny sprawozdawczo-wyborczy zjazd delegatów odbędzie się 13 czerwca w Krakowie. I to wszystko w Kronice. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
3: Kronika sportowa.
4: Polskie Radio. Jedynka. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Reklama. Radio Kierowców.
11: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Niewielki ruch na naszych drogach i coraz mniej kłopotów, ale jednak są. Skończyły się utrudnienia na jedynce między Bielskiem Białą a Tychami w pobliżu Pszczyny na 584 kilometrze na jezdni w kierunku Tychów. Nie ma już utrudnień na drodze ekspresowej S3 na odcinku węzeł Sulechów, węzeł Zielona Góra Północ w pobliżu miejscowości Stożne na 183 km. Na jezdni w kierunku Zielonej Góry jedzie się już bez utrudnień. Po kłopotach także na S7 na odcinku węzeł Gdynia-Helonia, węzeł Gdynia-Port w pobliżu 3 km na jezdni w kierunku Łodzi. Wciąż problemy na krajowej trasie numer 8 na odcinku Białystok-Augustów w pobliżu Suchowoli na 11 km, gdzie po kolizji dwóch autosobowych obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga krajowa numer 12, odcinek Radom-Zwoleń w pobliżu miejscowości Niemianowice na 516 km zderzyły się dwa autoosobowe, jedna osoba została ranna, obowiązuje tam ruch dla obu kierunków jednym pasem. I koniec kłopotów na drodze krajowej numer 22 na odcinku Człuchów-Jastrowie w pobliżu Chrząstowa na 224 kilometrze, gdzie doszło do zdarzenia ciężarówki z autem osobowym, a droga była przez pewien czas zablokowana. Teraz nasza drogowa mapa pogody. W nocy zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, miejscami na zachodzie rozpogodzenia, miejscami także po

0: pada deszcz, a początkowo pojawią się burze. Prognozy mówią, że na miejscu może napadać nawet 10 mm wody.
1: Minęła 23, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Nasza wschodnia granica jest najbardziej odporna w Unii Europejskiej, zapewniał premier Donald Tusk podczas wizyty w ośrodku Straży Granicznej w Otwocku. W odprawie ze służbami wziął też udział minister spraw wewnętrznych i administracji.
2: Nowoczesne technologie, informacje wywiadowcze, współpraca służb. Wszystko to wpłynęło, jak mówił premier, na uszczelnienie granicy.
3: Osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią. Nielegalnych przekroczeń zero.
2: W 2023 roku granicę z Białorusią przekroczyło nielegalnie 12 tysięcy osób. Prób było 26 tysięcy. Minister Marcin Kierwiński mówił o inwestycjach i zwiększeniu liczebności Straży Granicznej.
4: To największy historyczny program modernizacji służb podległych MSWiA. Prawie 2,6 miliarda złotych to wreszcie nakład na to, aby Straż Graniczna zwiększała liczbę etatów.
2: Celem jest powiększenie formacji o kolejne 3 tysiące funkcjonariuszy do 20 tysięcy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Są ludzie w administracji Donalda Trumpa, którzy dostrzegają głupotę w odwołaniu rotacji Brygady Pancernej w Polsce i próbują to naprawić, tak mówi Daniel Fried, były ambasador USA w Polsce, i dodaje, że sprawie pomaga zachowawczość reakcji polskich władz. Przedstawiciele sił lądowych USA, którzy występowali dziś przed Komisją Sił Zbrojnych Kongresu, nie potrafili określić, czy brak spowodowany odwołaniem rotacji zostanie wypełniony przez inną jednostkę. Tłumaczyli przy tym, że uznali odwołanie przerzutu brygady za najbardziej sensowne sposób realizacji instrukcji Pentagonu, by zredukować liczbę żołnierzy USA stacjonujących w Europie. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w środę będzie rozmawiał z generałem Danem Kainem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, głównym doradcą wojskowym prezydenta USA. Dzień wcześniej szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, spotka się z generałem Aleksusem Grinkiewiczem, dowódcą sił USA i NATO w Europie. W podcaście Strefa Wpływów dziennikarze Polskiego Radia komentowali te doniesienia o ograniczeniu amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Jacek Czarnecki z radiowej Jedynki podkreślał, że informacja okazała się zaskakująca także dla części amerykańskich polityków.
5: To nie jest tak, że z Polski są wycofywani żołnierze amerykańscy, po prostu na razie nie ma rotacji. Dlaczego tej rotacji nie ma? Czy dlatego, że Donald Trump potrzebuje żołnierzy gdzieś indziej, na przykład w okolicach Iranu?
1: Z kolei Roch Kowalski z Polskiego Radia 24 ocenił, że to przede wszystkim sygnał ostrzegawczy dla Europy.
6: Rozumiem, że to nie tyle jest wotum nieufności wobec Polski, przynajmniej na tym etapie, co wotum nieufności wobec Europy jako takiej. Natomiast
5: mamy taką nadzieję.
1: Polskie władze utrzymują, że odwołanie przyjazdu brygady, która miała odbyć 9-miesięczną rotację w Polsce, nie wpłynie ostatecznie na liczebność amerykańskiego kontyngentu wynoszącego około 10 tysięcy żołnierzy. Polskie wojsko już oficjalnie z własnym systemem obserwacji satelitarnej. Firma, z którą rok temu Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na dostawę mikrosatelitów, dziś przekazała armii cały system. Na orbicie pracują już na rzecz polskiej armii 4 satelity. Do końca roku będzie ich 9, zapowiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Wielki dzień. Polska operuje w kosmosie. Nasze zdolności obrazowania geoprzestrzennego, oddziaływania na to, co się dzieje, na najważniejsze wydarzenia, bycia przygotowanym na najtrudniejsze sytuacje. To ma miejsce dziś, tu i teraz. To jest wielki dzień dla zdolności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej.
1: Program MikroSAR został zrealizowany od podstaw w rok. To ekspresowe tempo, jak na programy militarne.
8: To są aktualności Jedynki.
1: Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie na Dolnym Śląsku. 21-letni mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji policji koło wsi Gostynia w Wielkopolsce. Sprawca strzelaniny w Lubinie, w której zginęło dwóch mężczyzn, a jeden został ranny, był poszukiwany przez policję od środy. Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę w bloku na osiedlu przy lesie. Reagowaliśmy na zgłoszenie o zagrożeniu życia dziecka, mówi policja o interwencji w mieszkaniu, w którym przebywał Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny telewizji Republika. Zgłoszenie dotyczyło możliwej próby samobójstwa.

0: Wójczycha. W takich sytuacjach funkcjonariusze mają obowiązek natychmiastowej reakcji, mówi rzecznik komendanta stołecznego policji podkomisarz Jacek Wiśniewski.
1: Policjanci udali się pod wskazany adres w związku z uzasadnionym zagrożeniem życia i zdrowia osoby małoletniej, dziecka. W przypadku każdego powiadomienia tej i podobnej treści policjanci działają adekwatnie do zagrożenia.
0: Według policji po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zastali kobietę, która nie chciała podać swoich danych ani współpracować z patrolem. Policja przekazała, że alarm okazał się fałszywy, nikt nie został zatrzymany. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy miejscami opady deszczu i jeszcze burze. Temperatura od 2-4 stopni na północnym zachodzie, około 6 w centrum, do 11 na południowym wschodzie. Wiatr na wybrzeżu umiarkowany i porywisty, tak jak w czasie burz.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Autopromocja.
10: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
2: Autopromocja. Muzyczne spotkania.

Black Knight i zespół Deep Purple. Takich riffów w swoim repertuarze mają oczywiście co niemiara i to niezależnie od tego, jaki gitarzysta aktualnie grał w tym zespole. Deep Purple, proszę Państwa, już w październiku przyjadą do Łodzi, żeby zaprezentować się w Atlas Arenie Łódź, a 3 lipca ukaże się ich najnowszy album, czyli Splat. I to będzie płyta z premierowym, autorskim materiałem, jak mówią muzycy, w tym Ian Gillan, czyli wokalista grupy i autor tekstów. To będzie najcięższy materiał od lat, jeśli chodzi o brzmienie. A do tego dodaje Roger Glover, basista i również producent, kompozytor, że to będą nawiązania bezpośrednie do tych największych utworów, najwspanialszych czasów w historii Deep Purple, czyli nawiązania do lat 70. Proszę Państwa, grupa nie słabnie, grupa wręcz przeciwnie, jest jak dobrze naoliwiona maszyna i po raz kolejny podaruje nam, wierzę, bardzo dobrą płytę. Marcin Kusy, kłaniam się, Deep Purple dzisiaj są bohaterami muzycznych spotkań. Ta będzie krótka historia tejże grupy, chociaż tych zakrętów, roszad personalnych, problemów i sukcesów było w historii tego zespołu co niemiara. Skupię się jednak na tym najsłynniejszym składzie, czyli Mark II, czyli na perkusji Ian Paice, na basie Roger Glover, na klawiszach John Lord, teraz odpowiednio Dan Irie, a na gitarze Richie Blackmore, a teraz od pewnego czasu Simon McBride i jeszcze, rzecz jasna, Ian Gillan przy mikrofonie. Tych trzech niezmiennie, czyli Glover, Paice i Gillan, stanowią o sile tego zespołu, aczkolwiek te dwa nabytki już od lat świetnie uzupełniają ten skład. Proszę Państwa, a zatem zapowiedź albumu Splat, po raz pierwszy na antenie programu pierwszego, Arrogant Boy, czyli próbka tego, jak brzmią Deep Purple w 2026 roku.

Arrogant Boy, Deep Purple, proszę Państwa, to z płyty Splat, dopiero pierwsza jaskółeczka tejże płyty, pierwszy singiel i trochę wyobrażenie tego, jak mogą brzmieć te utwory. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to niebawem Roger Glover i Dan Irie opowiedzą co nieco o tym albumie na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Proszę Państwa, historia tej grupy to mnóstwo zakrętów. Zaczęło się w takim składzie Rod Evans, Nick Simper, John Lord, Pace i Richie Blackmore na gitarze. Później ten skład zmienił się w okolicach piątej płyty i to było to słynne Deep Purple in Rock. Płyta, która zmieniła oblicze hard rocka, heavy metalu. Mówi się obok Led Zeppelin i Black Sabbath, że Purple to najważniejsza grupa, która położyła te podwaliny pod te cięższe brzmienia i pod to, jak później zabrzmiało Iron Maiden, Judas Priest, a jeszcze później Metallica, Slayer i cała plejada gwiazd thrashu i death metalu. I coś w tym rzeczywiście jest. Proszę posłuchać dzisiaj, jak dziko brzmi wciąż płyta Deep Purple in Rock. Ale ten okres to między innymi także wspaniała płyta Machine Head, która szła w ślad, ale już miała nieco łagodniejsze brzmienie, bardziej przystępne, mniej dzikie, bardziej okiełznane. No tam między innymi znajdziemy Lazy, Smoke on the Water i Highway Star. Ale przedtem, proszę Państwa, jeszcze jedna płyta, o której dzisiaj moim zdaniem nieco się zapomina. Fireball.

When a Blind Man Cries to ten najsłynniejszy skład zespołu Deep Purple, który nagrywał m.in. Fireball, In Rock, Machine Head, Who Do We Think We Are, no i oczywiście to magnum opus koncertowe, czyli Made in Japan. Później drogi muzyków się rozchodzą. Przede wszystkim odchodzi Gillan i odchodzi Glover. Odpowiednio do zespołu dołączają David Coverdale, a także Glenn Hughes. Potem jeszcze jedna płyta, kiedy odchodzi Richie Blackmore i dochodzi do zespołu Tommy Bolin, czyli Come Taste the Band. A potem trochę przerwy, po to tylko, by powrócić w tym składzie najsłynniejszym, rok 1984, Ian Gillan, po przygodzie, no między innymi, z Black Sabbath, Glover, Lord, Whitesnake, Rainbow, bo sporo było tych zespołów, które orbitowały wokół właśnie Deep Purple i powstawały niejako obok, niejako jako przystawka albo spin-off, mówiąc po angielsku, właśnie łącząc jakieś wątki z Deep Purple właśnie. No ale kiedy powrócili, to już na całego. Powrócili płytą wspaniałą, której słucha się dzisiaj znakomicie, chociaż powstała już poza tymi największymi z lat 70. Perfect Strangers.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Deep Purple, bohaterami muzycznych spotkań w programie pierwszym Polskiego Radia. Perfect Strangers, czyli no, najważniejsza płyta lat 80. Potem, proszę Państwa, jeszcze odejście Richiego Blackmora, wcześniej wyrzucenie z zespołu Iana Gillana, Jolene Turner przy mikrofonie. Płyty moim zdaniem nieco słabsze, ale później już uformowanie tego ostatecznego kształtu Purpli, który z małymi roszadami trwa do dziś, i kilka naprawdę wspaniałych płyt, m.in. Infinite czy Łóż. A ta następna? Już 3 lipca przekonamy się, jak zabrzmi. Podobno, przypomnę, będzie najcięższa, jeśli chodzi o brzmienie i nawiązująca do tych wspaniałych tytułów z lat 70. A jej tytuł to Splat. Przypomniałem sobie dokładnie, w 2017 roku rozmawiałem z Ianem Pace'em, czyli z perkusistą grupy. Ian Gadula, wspaniały, bardzo miły, otwarty człowiek, powiedział wtedy: wiesz, mamy swoje lata i prawdopodobnie Infinite to będzie nasza ostatnia płyta. Od tego czasu ukazało się wiele albumów studyjnych, a oni koncertują bez przerwy. Zresztą po premierze płyty Splat, po 3 lipca, ruszają w trasę koncertową. Będą w 30 państwach na 3 kontynentach. Tak właśnie konserwuje rock and roll. Marcin Kusy, pięknie dziękuję. Deep Purple dzisiaj w roli głównej w muzycznych spotkaniach.

Jedynka. Polskie Radio. Ślady na piasku.

0: Wita Państwa Sylwia Sułkowska. Sługa Boża Stanisława Leszczyńska była kobietą, która nawet w najciemniejszych momentach historii potrafiła ocalić to, co najważniejsze – godność, czułość i szacunek dla życia. Urodzona w 1896 roku w Łodzi, po ukończeniu Warszawskiej Miejskiej Szkoły Położniczej, poświęciła swoje życie służbie kobietom i dzieciom. Podczas II wojny światowej została więźniarką niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie jako położna pomagała rodzącym kobietom w nieludzkich warunkach obozowego piekła. Mimo wszechobecnego cierpienia i śmierci niosła matką obecność, spokój, nadzieję, stając się symbolem odwagi i człowieczeństwa. Po wojnie wróciła do pracy położnej i spisała swoje obozowe wspomnienia w poruszającym raporcie położnej z Oświęcimia. 8 maja, w 130. rocznicę jej urodzin, w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające tę niezwykłą postać. Po mszy świętej w kościele sióstr Wizytek na krakowskim przedmieściu odsłonięto pomnik Stanisławy Leszczyńskiej przed Szpitalem Klinicznym imienia księżnej Anny Mazowieckiej, miejscem szczególnie związanym z początkiem jej zawodowej drogi. W audycji Ślady na piasku wrócimy do atmosfery tego wydarzenia i wysłuchamy osób, które uczestniczyły w uroczystościach, by wspólnie przypomnieć dziedzictwo kobiety, dla której troska o drugiego człowieka była zawsze najważniejsza. Na początku mszy świętej mogliśmy usłyszeć:
1: Dzień 8 maja jest szczególny. To Dzień Polskich Położnych, ustanowiony w rocznicę urodzin i imienin Stanisławy Leszczyńskiej. Dlatego z serca witam wszystkie położne i położnych, a także pielęgniarki i pielęgniarzy oraz gości i wiernych zgromadzonych w świątyni, dziękując za wspólną modlitwę. Prośmy dziś podczas tej mszy świętej o rychłą beatyfikację naszej patronki, zawierzając jej nasze życie, pracę i powołanie.
0: Uroczystość zgromadziła przedstawicieli środowisk medycznych, władz, duchowieństwa oraz osoby zaangażowane w pielęgnowanie pamięci o niezwykłej kobiecie. Była także obecna pani Ewa Machaj-Antosiewicz, urodzona na ręce Stanisławy Leszczyńskiej w obozie Auschwitz-Birkenau. Wśród zgromadzonych był biskup Jacek Grzybowski, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.
2: Dzisiejsza uroczystość uważam, że jest naprawdę jakimś takim ważnym znakiem naszej troski o życie, o zdrowie kobiet i dzieci i tego, że tak naprawdę właśnie w tej tajemnicy początków życia rozpoczyna się cała ta wielka przygoda, którą potem każdy z nas przeżywa i te początki właśnie, ta miłość i mamy i tych, którzy się mamą w stanie błogosławionym opiekują, jest tak ważna. Więc uważam, że odsłonięcie tego pomnika i w ogóle przypomnienie tej postaci jest bardzo istotne dla dzisiejszego świata, który często zapomina o tych małych, drobnych istotach, jakie są pod sercami mam. I często o mamach, które bardzo mocno cierpią właśnie, bo boją się macierzyństwa, boją się czasem kłopotów i problemów, także zdrowotnych, które się z tym wiążą. To jest naprawdę dobra patronka dla tych wszystkich, którzy pokładają ufność Bogu i nie boją się ryzyka życia, tak bym powiedział. Takby tego, co przynosi życie, przynosi piękno, światło, ale także przynosi czasem cierpienie i trudy. Ale na tym właśnie polega istota, że to jest ryzyko życia i chcemy je przyjąć z całą jego mocą, z tym wszystkim, co daje pięknego, ale także co daje trudnego. Więc patronka, którą dzisiaj czcimy, jest według mnie ważną przewodniczką na tych drogach.
3: Jarosław Margielski, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prezydent miasta Otwocka. Dzisiejsze wydarzenie to przede wszystkim chwila, kiedy oddajemy hołd i pamięć osobie wyjątkowej, osobie, która w czasie najciemniejszych kart historii, w czasie głodu, cierpienia, bez narzędzi medycznych, bez medykamentów, bez warunków przyjmowała porody, ratując życie przeszło 3000 nowonarodzonych dzieci. To wielkie świadectwo odwagi, niezłomności, a przede wszystkim obrony życia.

0: które było dla Stanisława Leszczyńskiego najwyższą wartością. Myślę, że dzisiejsza uroczystość to przede wszystkim ważny moment podkreślający tą wielką wartość dziedzictwa, które po sobie zostawiła, ale przede wszystkim nauka dla nas wszystkich, jak powinniśmy kierować się swoim życiu, które stanowi wartość najwyższą, niezależnie od okoliczności, w których tą służbę pełnimy.
1: Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Dla nas to jest niedościgniony wzór do naśladowania. To jest wspaniała kobieta, która dała wyraz swojej heroicznej walce o każde życie w obozie Auschwitz-Birkenau. W związku z czym ja jestem też pełna podziwu dla trzech koleżanek z Warszawskiej Okręgowej Izby, które podjęły tą inicjatywę, żeby ufundować pomnik. To, jaką drogę przeszły, to ile trzeba było zebrać pieniążków na wybudowanie tego pomnika, to faktycznie też należy się hołd dla tych dziewczyn, które właśnie podjęły tą inicjatywę i z determinacją zawalczyły o ten pomnik. Dla nas Stanisława Leszczyńska, dla naszego środowiska, zwłaszcza dla położnych, to jest wzór do naśladowania. Trwa proces beatyfikacyjny i mamy nadzieję, że zostanie zakończony pomyślnie, tak jak w przypadku naszej koleżanki pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej. W związku z czym to tutaj trzymamy mocno kciuki i liczymy na to, że do grona tych błogosławionych dołączy również Stanisława Leszczyńska.
2: Ksiądz Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia. Przede wszystkim jak poznałem Stanisławę Leszczyńską, jej życie, to zachwyciła mnie jej duchowość, że potrafiła do Pana Boga wołać takimi krótkimi aktami strzelistymi. Ona jako położna, która musiała w różnych sytuacjach się znaleźć, potrafiła Panu Bogu podrzucać swoje intencje, swoje sprawy w takich krótkich SMS-ach, w takich krótkich aktach strzelistych. A druga sprawa, która wydaje się bardzo ważna, kochała życie. Życie te najbardziej kruche, słabe, niewinne, jakie są dzieci. I te dwie cechy są dla mnie zachwycające w jej życiu. I Panu Bogu dziękuję, że taka uroczystość dzisiaj tutaj się odbywa, bo ona pokazuje, że położne mają mocne wzorce.
3: Urszula Tataj-Puzyna, położna z 40-letnim stażem pracy, pracuje w Szpitalu Specjalistycznym Świętej Zofii w Warszawie. Jednocześnie pracuje w Zakładzie Położnictwa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i tam prowadzę badania jakościowe. Badam fenomeny związane z położnictwem.
4: Jakie znaczenie ma to dzisiejsze wydarzenie, poświęcenie pomnika w 130. rocznicę urodzin Stanisławy Leszczyńskiej i co ta wyjątkowa położna mówi nam dziś?
3: Stanisława Leszczyńska jest moją, można powiedzieć, liderką, taką przewodniczką duchową. Jest to niesamowita kobieta. Dla mnie osobiście, położnej, która zajmuje się perinatalną opieką paliatywną, to znaczy opieką nad kobietami, które po niepomyślnej diagnozie prenatalnej, wiedząc, że ich dziecko odejdzie po porodzie, chcą kontynuować ciążę i urodzić dziecko. W sytuacji, kiedy nie wiem niekiedy, jak tym kobietom towarzyszyć, zastanawiam się, co by zrobiła Stanisława Leszczyńska. Fenomen tej kobiety polega na tym, że ona w obozie koncentracyjnym tak towarzyszyła tym kobietom, wiedząc, że one zginą jutro i że te dzieci pewnie zginą kolejnego dnia. Dawała im chwilę godności, dawała im chwilę szacunku. Fenomen tej kobiety jest również dla mnie niesamowity, ponieważ niewiele osób po obozie koncentracyjnym wróciło do pracy, do normalnego życia, do pracy zawodowej. Ja się zawsze zastanawiam, co było takiego i co jest w tej kobiecie, że ona poradziła sobie z tak ogromną, nieludzką sytuacją i z taką traumą. Ta kobieta była pasjonatką swojego zawodu. Ona opiekowała się innymi kobietami, ciężko tam pracowała, nosiła wodę, przyjmowała porody, razem z nimi śpiewała, modliła się, pracowała, nie traciła nadziei. I na dzień dzisiejszy to jest piękny przykład, co mamy robić, żeby w sytuacji, kiedy jest tak nieraz trudno emocjonalnie, psychicznie, obecnie w tych naszych czasach, co trzeba robić, żeby być człowiekiem, który towarzyszy innym, bez względu na to, w jakiej jest sytuacji. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę świętować odsłonięcie tej rzeźby wyjątkowej kobiety. Jest tyle pomników, a nie było pomnika położnej. Stanisława Leszczyńska na pomniku jest skromną, prostą kobietą, która trzyma w objęciach dzieci.

0: ksiądz Paweł Sudowski, były duszpasterz służby zdrowia archidiecezji łódzkiej. Panią Stanisławę Leszczyńską poznałem jeszcze w seminarium, gdy byłem. Wtedy był pogrzeb jej, to był 1974 rok. Słyszałem o nich bardzo wiele, a po kilku latach do jej rodzinnej parafii, w której była ochrzczona, trafiłem jako wikariusz. I tam przez 5 lat z księdzem Lepą, późniejszym biskupem łódzkim, pracowałem jako wikariusz. Stąd też miałem sposobność poznać nie tylko najbliższych z jej rodziny, a więc 3 synów, panią Sylwię, córkę, bo 4 rodzeństwa było jej dziećmi. Przychodzili do kościoła i znam z tych świadectw, jak to wszystko wyglądało. W naszym środowisku łódzkim były publikacje, które pozwalały na takie właśnie przybliżenie troszeczkę i chociaż nie jest do końca może w takim wymiarze znane, jakby się chciało, ale publikacje księdza biskupa Bejzego przed laty, w 1984 roku, Macierzyńska miłość życia, taka publikacja, którą wydał, a później książka księdza profesora Gabriela, naszego historyka z seminarium. One zrobiły swoje i dotarły do pewnego kręgu, ale pewnego. W tej chwili cieszymy się bardzo z tego, że dzisiaj ten krąg jest tak szeroki, że jej właśnie chwała, jej po prostu wielkość dotarła już do całej Polski, mam nadzieję. Chciałem być bardzo na tej uroczystości, bo to jest też cząstka mojego życia.
1: Aleksandra Sulej, jestem kierownikiem Galerii Instytutu Pileckiego, mamą 5 dzieci. Dla mnie niesamowite w Stanisławie Leszczyńskiej jest to, jaki miała hart ducha, jaką była silną, mocną kobietą, jaką miała wytrwałość, jaką miała konsekwencje. No i jestem przekonana, że to wynikało z jej wiary, że tę swoją siłę, tę swoją energię, tę swoją konsekwencję i wytrwałość budowała na wierze. I tak jak kojarzę świadectwa tych kobiet, które miały z nią kontakt, to oprócz tej siły była w niej niesamowita czułość. I właśnie w tej kobiecej sile było jednocześnie bardzo dużo takiej kobiecej miłości, czułości, delikatności, subtelności. I to jest coś, co jest dla mnie niesamowicie imponujące, że ona w tych dramatycznych warunkach, które są najbardziej takie pewnie wyraziste, czyli w czasie tych porodów w Auschwitz, miała niesamowitą właśnie taką czułość, taką opiekuńczość, taką delikatność w stosunku do kobiet, które no aż wiadomo, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak straszliwie były przepełnione strachem, przerażeniem, bólem i fizycznym, i psychicznym, i emocjonalnym. I że ona w tym wszystkim im potrafiła towarzyszyć z taką właśnie delikatnością, wznosząc się ponad swój ból i swoje cierpienie, i swój głód, i zimno, i niewyobrażalne zmęczenie.
2: Ksiądz Kazimierz Kurek, salezjanie księdza Bosko. Były krajowy duszpasterz rodzin przez 11 lat, gdzie staraliśmy się pamiętać o słudze Bożej Stanisławie Leszczyńskiej, pokazując jej siłę miłości do dziecka. Bo to, co trzeba każdego dnia pokazywać, że Polki są zdolne do wielkiej miłości do dziecka, w takich warunkach jak oświęcim. Stanisława Leszczyńska dzisiaj uczy miłości do dziecka, tak jak rzadko kiedy, to jest wzór. I te dwie wypowiedzi, za które powinna dostać Orła Białego, że każde dziecko rodziło się zdrowe, śliczne i tłuściutkie, jak napisała, oraz, że gdyby przyszły do głowy jakieś beliakie pomysły moim rodakom, to trzeba zdecydowanie stanąć w obronie. I jest jakiś taki dobry moment, żeby do tego poderwać, posunąć się jakby o krok dalej, do przodu, uczyć miłości do dziecka od poczęcia. Czyli od pierwszej chwili grać, śpiewać, cieszyć się dzieckiem.
3: Beata Szlendrak, jestem położną z 40-letnim stażem, kocham ten zawód i nie ma piękniejszego zawodu niż bycie położną. Stanisława Leszczyńska jest dla mnie osobą, mentorką, która pokazuje nam jak żyć, jak kochać ludzi, jak być otwartym. Bez niej ten zawód wyglądałby zupełnie inaczej i nie miałby w sobie tyle wiary, oddania i wrażliwości.
4: Barbara Sułek-Kowalska, dziennikarka. Stanisława Leszczyńska pokazuje nam sens, ale jest wzorem nie tylko dla położnych, jest wzorem dla nas, mam i babci, bo przecież była mamą 4 dzieci, kiedy tak potężnie zaangażowała się w swoją pracę położną i ratowanie każdego życia. Jest wzorem, który będzie zawsze nam przyświecał. Im położnym, na które zawsze liczymy, i nam, mamom i babciom.
5: Grażyna Rybak, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Oddział Mazowiecki, błogosławionej dr Ewy Najszewskiej. Najważniejszy przekaz, który dla lekarzy jest istotny, to jest to, że nie ma warunków, w których nie można byłoby bronić życia.

0: W świecie, w którym coraz bardziej jest dopuszczana aborcja, tabletki poronne, tabletki antykoncepcyjne, postać Leszczyńskiej króluje i pokazuje, że nie ma warunków, nie ma takiego dramatu, w którym należałoby pozbyć się dziecka, zabijać dzieci. To jest przekaz bardzo mocny, bo ona nie miała ani środków medycznych, ani odpowiedniego miejsca na porody, ani pomocy ze strony innych położnych. Robiła to, co mogła zrobić z sercem i oczywiście profesjonalnymi umiejętnościami, ale zrobiła tak, że najlepsze kliniki niemieckie, jak wiemy to od lekarzy niemieckich, nie mogły się poszczycić takimi efektami, że się urodziło 3000 zdrowych dzieci. To, że przeżyło ich w obozie tylko 30, to jest efekt mordowania tych dzieci. Także dla nas lekarzy jest to świetny przykład życia. To, że ona okazywała serce, nawet mając świadomość, że za chwilę po tą położnicę przyjdzie gestapo i ją zamorduje. To, że starała się wesprzeć je, traktować jak własne córki, głaskać, śpiewać, organizować im Boże Narodzenie w tych skrajnych warunkach, dzieliła się własnym chlebem, organizowała z tych resztek chleba węgiel, żeby wyleczyć położnicę z biegunki, która mogłaby się okazać dla niej śmiertelna, no to zrobiła dla niej węgiel z własnej porcji chleba. No postać przepiękna i myślę, że dla nas przykład do dobrej, etycznej pracy lekarskiej. Tak, żeby zauważać potrzebujących, żeby nie spóźniać się do pracy, żeby po prostu robić wszystko od serca i zostawić resztę Panu Bogu. Dla mnie osobiście jest ta przepiękna modlitwa Matko Boże, załóż choć jeden pantofelek i przyjdź z pomocą, kiedy biegała do położnic. To jest dla mnie taka modlitwa, którą możemy używać wielokrotnie, prawda, w sytuacjach, kiedy naprawdę czujemy się bezradni wobec pomocy innym.
1: W czasie uroczystości głos zabrała Barbara Mazurkiewicz, przedstawicielka Społecznego Komitetu Budowy Pomnika.
2: Niektórzy nas pytali, po co tej skromnej osobie stawiamy tą rzeźbę? Po to, aby ocalić od zapomnienia historię niezwykłej położnej. Upamiętnić matki, które w nieludzkich warunkach rodziły swoje dzieci. Upamiętnić dzieci, które nie miały szansy przeżyć i ginęły zaraz po narodzeniu. Opowiedzieć o położnej, która nawet ostatnią kromką chleba dzieliła się z innymi. Oddać hołd kobiecie, która stawiała na szali własne życie, by ratować drugiego człowieka. Dawać świadectwo, że życie ludzkie jest wartością najwyższą. A dlatego ta rzeźba tak ważna jest właśnie współcześnie, bo przypomina nam, drodzy Państwo, że granic człowieczeństwa nie wyznacza czas ani okoliczności, lecz wybór, który sami dokonujemy.
1: Poświęcenia pomnika dokonał arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski.
3: Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w świętych Twoich. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Przez naśladowanie ich cnót oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały. Prosimy Cię, pobłogosław tę figurę Stanisławy Leszczyńskiej, sługi Bożej. Spraw, abyśmy nie tylko wzywali jej wstawiennictwa, ale także naśladowali, aby w ten sposób stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Użycz nam, Panie, za pośrednictwem sługi Bożej Stanisławy, pomocy i obrony. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Za wspólnie spędzony czas dziękuję, Sylwia Sułkowska.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
1: Hauptmann Rainer Haselhoff z Abwehr przyjechał do Warszawy, żeby spotkać się z sowieckim agentem. Posłuchajmy 19 fragmentu powieści Roberta Michniewicza Fałszywa gra, czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Teraz czuł napięcie związane z mającym wkrótce nastąpić spotkaniem.

0: Ponieważ sam był pewien, że nie ma obserwacji, jedyną wątpliwością pozostało, czy jego kontakt zachował podobną czujność. Wierzył, że Rosjanin zadba o sprawdzenie się. Przeszedł przez halę dworca, minął kasy i rozkład jazdy. Na wszelki wypadek zatrzymał się i udając sprawdzanie czegoś na tablicy, potoczył wzrokiem dookoła. Niczego podejrzanego nie dostrzegł. Za to zobaczył, że w pobliżu kas stoi znany mu oficer NKWD. Blisko 40-letni mężczyzna średniego wzrostu, ubrany w ciemny, elegancki płaszcz. Spod szalika widać było białą koszulę i stonowany krawat. Rosjanin też już go dostrzegł i spokojnie patrzył na zbliżającego się Hazelhoffa. Jest pan wzorem punktualności, kontakt mówił w swoim języku, który Niemiec znał doskonale. Pan również, odwzajemnił komplement. Mam dla pana interesujące materiały. Gdzie mam je przekazać? Rosjanin popatrzył dookoła. Widocznie nie dostrzegł nic podejrzanego, ponieważ uśmiechnął się i powiedział: proszę dać mi je teraz. Zakładam, że zostaje pan w Warszawie do jutra. Tak, planowałem powrót około południa. W jakim hotelu pan się zatrzyma? W Bristolu. Świetnie. Moglibyśmy spotkać się jutro na śniadaniu, zaproponował Rosjanin. O 9? Po drugiej stronie krakowskiego przedmieścia, idąc w stronę Nowego Światu, jest taka miła kawiarnia. Będziemy mogli swobodnie porozmawiać, a ja będę już wiedział, co zawierają materiały. Zgoda, powiedział Rainer Hazelhoff. Postawił walizkę na ziemi i sięgnął do kieszeni płaszcza. Kiedy wyjął kopertę, kątem oka dostrzegł kilku mężczyzn wybiegających zza załomu muru. Stać! Oddział drugi sztabu głównego! Krzyknął jeden z nich po polsku. Niemiec spojrzał odruchowo na oficera NKWD, podejrzewając jego udział w zasadzce. Jednak zaskoczenie malujące się na twarzy Rosjanina zdawało się zaprzeczać takiej możliwości. Mężczyzna stał odrętwiały, a ręka, którą wyciągnął po kopertę, nadal wisiała w powietrzu. Funkcjonariusze kontrwywiadu już byli przy nich.
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał 19 fragment powieści Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Ciąg dalszy w niedzielę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: To miejscowość o bardzo oryginalnej nazwie. Masłomęcz, województwo lubelskie. Ale nie o język polski tu chodzi przede wszystkim, a o historię sprzed blisko 2000 lat. Historię gotów, którzy według archeologów przywędrowali do Polski ze Skandynawii. Najpewniej słyszeli od swoich zwiadowców, że Kotlina Chrubieszowska to bardzo atrakcyjny obszar. Dziś w Masłomęczu koło Chrubieszowa jest odtworzona wioska gotów. Tam też zajrzymy.
2: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę. W sobotę od 9 rano.
3: Patryk Bedliński, zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: był program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, aktualności jedynki, Marzena Godon. Amerykańskie dowództwo zabiera głos w sprawie anulowania wysłania 4000 żołnierzy z brygady pancernej do Polski. Decyzję podjęto w związku z reorganizacją sił w Europie.
1: Szef dowództwa europejskiego Stanów Zjednoczonych otrzymał instrukcje dotyczące redukcji sił, poinformował generał Christopher Leniff, pełniący obowiązki szefa sztabu armii USA. W kongresie odpowiadał na pytania dotyczące rozmieszczenia wojsk w Polsce. Generał Grinkowicz otrzymał w tej sprawie instrukcję, ściśle z nim współpracowałem, konsultując kwestię tego, jaki konkretnie oddział miałby zostać wysłany i uznano, że najbardziej sensownym rozwiązaniem będzie odstąpienie od rozmieszczenia tej brygady w miejsce działań, poinformował Leniff. Odnosząc się do drugiej pancernej brygady grupy bojowej, sekretarz armii Dan Driscoll dodał, że planowane rozmieszczenie jednostki zostało odwołane kilka dni temu. Przesłuchujący generała demokratyczny kongresmen Joe Courtney wyraził zdziwienie tymi decyzjami. Polska to nasz sojusznik, który płaci blisko 5% PKB na obronność. Tam miały zostać rozmieszczone siły. Biały Dom odwołał również 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Nasi sojusznicy i przeciwnicy zwracają na te działania uwagę. To okropna wiadomość, podkreślił kongresmen. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Decyzja o odwołaniu brygady w Polsce jest bezprawna.

0: Trzymamy ją, tak zapowiedział jeden z kongresmenów demokratów. A premier Donald Tusk uspokaja, że decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski. Służby i projekty infrastrukturalne będą finansowane z programu SAFE. Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Obrony przedstawili sposób wykorzystania środków z europejskiej pożyczki. Odrzucenie ustawy przez prezydenta stawiało pod znakiem zapytania możliwość wykorzystania SAFE na rzecz policji czy Straży Granicznej.
1: Z budżetu MON środki trafią w ramach budowania bezpieczeństwa pozawojskowego. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Program pozamilitarnych przygotowań obronnych jest i funkcjonuje, ale rozszerzymy katalog możliwości o potrzeby wyżej wymienionych formacji. To gwarantuje nam, że zyskamy parasol bezpieczeństwa.
1: Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że dzięki tym funduszom polscy funkcjonariusze otrzymają lepszy sprzęt.
3: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe, bardzo blisko współpracujące z tymi systemami, które planuje Wojsko Polskie, pan premier Kosiniak-Kamysz. Wykupimy śmigłowce dla Straży Granicznej.
1: Pieniądze mają też trafić do Ministerstwa Infrastruktury, które będzie mogło budować drogi i tory ważne dla bezpieczeństwa kraju, ale z których będzie można korzystać na co dzień. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Sejm głosami koalicji rządowej wybrał 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Wśród nich jest Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości wskazany przez klub PiS. Posłowie tej partii nie wzięli jednak udziału w głosowaniu.
4: Koalicja rządowa mówi o przywróceniu praworządności i odpolitycznieniu KRS. Maciej Tomczykiewicz, SKO, wybór określił słodko-gorzkim, bo wśród powołanych osób znaleźli się też nominaci opozycji, jak sędzia Łukasz Piebiak.
5: Konieczność powołania pośród przyzwoitych ludzi moralnej kreatury, której nawet PiS dotąd nie chciał eksponować, zachowując resztki wstydu.
4: Opozycja zarzuca rządzącym hipokryzję, bo wybór odbył się na podstawie ustawy, którą obecna koalicja uznała za niekonstytucyjną. Przemysław Wipler z Konfederacji przypomniał też o zabezpieczeniu wydanym przez Trybunał Konstytucyjny.
6: Ludzie, którzy zostaną teraz wybrani do Krajowej Rady Sądownictwa, będą kwestionowani.
4: Ze względu na to zabezpieczenie głosowanie zbojkotowali posłowie PiS-u. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Sejm przyjął też po raz trzeci rządową ustawę regulującą rynek kryptoaktywów. Minister finansów Andrzej Domański przekonywał, że projekt zapewni ochronę oszczędzającym.
7: Oszczędzających, inwestujących na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
0: Posłowie odrzucili kilkanaście prezydenckich poprawek do projektu z wyjątkiem jednej, która sprawi, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie musiała co roku sporządzać i publikować raport o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów.
8: To są aktualności jedynki.
0: W sobotnią noc muzeów będzie można zobaczyć Polskie Radio od środka. W programie zwiedzanie studiów, rozmowy z dziennikarzami i koncerty. A w studiu radiowej jedynki będzie można spotkać m.in. Magdę Mikołajczuk, współautorkę audycji Klub Książki.
9: Po godzinie 20 w sobotę zapraszamy Państwa, żeby obejrzeli Państwo, jak się robi Klub Książki na żywo. Razem z Agatą Gasprolewicz będziemy rozmawiać z dwoma wspaniałymi pisarzami, Wojciechem Chmielarzem i Ziemowitem Szczerkiem.
0: Zwiedzających dziś od godziny 19 oprowadzać będą przewodnicy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: W nocy miejscami opady deszczu i burze. Temperatura od 2 stopni na północnym zachodzie, około 6 w centrum, do 11 na południowym wschodzie. W dzień nadal przelotne opady deszczu i burze, miejscami grad. Na Śląsku i w zachodniej Małopolsce opady ciągłe, a w Tatrach słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 11 do 16 stopni, tylko na wschodzie cieplej, od 16 do 21. Na Podhalu tylko około 9. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie Polski, w górach i w czasie burz. Porywisty.
8: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest sobota, 16 maja, 136 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4.40.

0: 40 zajdzie o 20:25. Dzień będzie trwał 15 godzin i 45 minut. Krótka kartka z kalendarza. 124 lata temu w Sosnowcu urodził się Jan Kiepura, światowej sławy śpiewak operowy. 83 lata temu na znak stłumienia powstania w warszawskim getcie Niemcy wysadzili w powietrze wielką synagogę. 35 lat temu rozformowane zostały Wojska Ochrony Pogranicza, rozpoczęła funkcjonowanie Straż Graniczna. 12 lat temu w Warszawie zmarł Marek Nowakowski, pisarz, scenarzysta, publicysta. Dziś wspomnienie świętego Andrzeja Boboli, męczennika, patrona Polski. Dziś też święto Straży Granicznej w Polsce, a także Międzynarodowy Dzień Pokojowego Współistnienia i Międzynarodowy Dzień Celiaki oraz Międzynarodowy Dzień Światła. A imieniny obchodzą Adam, Andrzej, Jędrzej, Małgorzata i Szymon. Najlepsze życzenia od Jedynki.
1: Autopromocja. Noc Muzeów w Polskim Radiu. Jedynka zaprasza na wyjątkowe słuchowisko, na żywo i w streamingu. Upadek pierwszych ludzi Antoniego Ferencego. Występują Karolina Gruszka, Mateusz Damięcki, Sławomir Orzechowski. Reżyseria Tadeusz Kabicz. Biblijna historia przeniesiona do warszawskiego metra. Jabłko, pierwszy pocałunek, nieposłuszeństwo i upadek w zaskakującej współczesnej odsłonie. Dziś po 21:00 zapraszamy do Studia Jedynki, do słuchania na antenie radia i oglądania na kanale Polskiego Radia w serwisie YouTube.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Jedynka w drodze. Dominika Jęc, wydawca Tomasz Cieślak, realizator i Kajetan Tłokowski. Będziemy z Państwem do godziny trzeciej. Dzień dobry. Niedługo Międzynarodowy Dzień Dziecka. Maj też jest czasem, kiedy dzieci, takie zwłaszcza 10-11 lat, nagradzamy różnymi prezentami w uroczystościach rodzinnych. Nie będziemy polecać, jaki pojazd dać w prezencie. Powiemy, co przekazać dziecku, czego je nauczyć, jeśli taki pojazd dostanie w prezencie. Zawikłane przepisy o ruchu hulajnóg elektrycznych, UTO i UWR wyjaśni instruktor i egzaminator kierowców Filip Grega, laureat Nagrody Partnerstwa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. A od czerwca przypominamy, że musimy do garderoby sportowej nastolatka dorzucić kask. Dlaczego? O tym także do godziny drugiej. Jeśli mają Państwo pytania związane z przepisami ruchu drogowego, spróbujemy na nie odpowiedzieć. Taka noc pytań i odpowiedzi. Czynny jest nasz telefon 22 645 22 66. A po godzinie drugiej, w przednoc nocy muzeów, zapytam słuchaczy, jaki zabytek motoryzacji, jaki stary pojazd chcieliby mieć, jakim chcieliby pojechać. Tej nocy panują średnie warunki dojazdu. Ani bardzo dobre, ani bardzo złe. Mogą występować przelotne opady deszczu i miejscami burze. Opady mogą być obfite, zwłaszcza na wschodnim Pomorzu. Wciąż chłodno. Minimalna temperatura od 2 stopni Celsjusza, 4 stopni na zachodzie, około 5 stopni w centrum, tylko na południowym wschodzie do 11 stopni w Sudetach przy gruncie około zera. Wiatr umiarkowany z kierunków zmiennych. Jedynka w drodze, ruszamy.

0: Jedynka w drodze. Połączyliśmy się już z naszym ekspertem Filipem Gregą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, witajcie.
0: Czy u ciebie też tak chłodno, jak mówi o tym prognoza pogoda? Koło 5 stopni, 2 stopni i dosyć duże opady deszczu.
1: Otóż nie, ja jestem akurat w Szczecinie, u siebie i tutaj te obrzeża końca Polski albo początku, jak kto woli, no to dzisiaj były takie może średnio słoneczne, ale było w miarę bezpiecznie, choć nie obyło się bez poważnego zdarzenia drogowego, ale no, życie.
0: Tak, tak jest niestety codziennie, ale właśnie po to jesteśmy, żeby tej nocy opowiadać o tym, jak być powinno i do czego można się zastosować. Ja godzinę temu wróciłem z podwarszawskiej Jachranki położonej nad Zalewem Zegrzyńskim. Tam odbywa się zjazd przewoźników ponadnormatywnych w Polsce. Okazuje się, że to bardzo poważna branża, bardzo poważna gałęź branży transportowej. Można ich spotkać na drogach, jak przewożą na przykład śmigła do elektrowni wiatrowych, wielkie transformatory, wielkie zbiorniki. Wtedy oczywiście też trzeba się dostosować do poleceń osób, które w ramach takiego przewozu wydają polecenia. Ale jechałem tunelem Wisłostrady w Warszawie.

0: się, że czemu wszyscy tak blisko. Te 5 metrów to jest tyle, co taki większy samochód, limuzyna, prawda? Taki sedan albo duży SUV. Jak jest tyle, to jest dobrze, a jak jest trochę więcej, nawet do 10, to nie szkodzi, prawda?
1: Ależ, no, Kajetan, to jest, wiesz, to jest trochę tak, że przepisy, one powinny być zdroworozsądkowe i w wielu przypadkach one są, ale są takie minimalne. No, ale jak sobie wyobrazimy, że z jakiegoś powodu pojazd przed nami się zatrzyma i załóżmy, że się zapali na przykład, tak? No to 5 metrów dla takiego słupa ognia to jest za mało, żeby się nasz pojazd nie zajął, że tak się wyrażę. No, myślmy o tych codziennych potrzebach bezpieczeństwa, bo wiele się może wydarzyć, a jak to Kubuś Puchatek powiedział, wypadek to jest taka dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki się nie przytrafi. No a jak się przytrafi, to co wtedy? Lepiej mieć więcej niż mieć mniej.
0: Tak, gdyby doszło do takiego zdarzenia jak pożar, to te 5 do 10 metrów zapewnia dystans od ognia, możliwość ucieczki, ewakuacji. Bo jeżeli już coś się zapali w tunelu, to nie siedzimy i nie wyjmujemy walizek z samochodu, tylko udajemy się w kierunku strzałek ewakuacyjnych. Tam, gdzie zielone strzałki nas prowadzą, no jeśli tunel nie jest długi, to i widać wyjście, to też można od razu prosto do wyjścia z tunelu, bo tam naprawdę będzie gorąco.
1: Oj, będzie gorąco i raz, że temperatura, dwa, co jeszcze ważniejsze, bo z temperaturą to nie jest aż taki bardzo duży problem, ale pamiętajmy, że opary różnego rodzaju, te LMT, czynniki spalania plastików wszelkiego rodzaju, które mamy w samochodzie, no one na pewno zdrowe nie są, to nie ma najmniejszych wątpliwości, dlatego te tunele są tak skonstruowane, czy słusznie bardzo zwróciłeś uwagę na świecące najczęściej na zielono strzałki ewakuacyjne. Mamy coraz więcej tuneli w Polsce, coraz fajniej się jeździ i tych tuneli naprawdę przybywa i różne rzeczy dziać mogą. Niedawno mieliśmy przecież pożar pojazdów tunelu w Świnoujściu. No, to trzeba z głową. I tu znowu ta odległość od pojazdu poprzedzającego, niech ona ma 50 metrów, niech ona ma 100 metrów, no nic się nie stanie, jak my w tym tunelu pojedziemy w dużej odległości, bo w razie jakby się cokolwiek wydarzyło, to stoisz nie 5 metrów, tylko stoisz 50 metrów od tego pojazdu. Zdążysz sobie tą, nawet jak już trzeba, chociaż słusznie powiedziałeś, żeby tego nie robić, walizkę zabrać, to ty masz troszeczkę więcej czasu, żeby ten dokument zabrać, ten smartfon zabrać, wypiąć dzieci, zabrać rodzinę, ewakuować się. Im masz większą odległość, tym masz więcej czasu na działanie. 5 metrów to jest naprawdę absolutne minimum, absolutne.
0: I teraz też tak sobie pomyślałem, że jak zachowujemy te odstępy, to w razie korka do takiego tunelu wjedzie po prostu mniej pojazdów. Jeżeli jest korek, to tam będzie umiejscowionych bez względu na to, jak się poruszają czy stoją, trochę mniej pojazdów i w razie takiego zdarzenia zagrożenie nie będzie dotyczyło takiej liczby osób, jak napchać te pojazdy jeden do drugiego blisko.
1: No i zobacz, kilkanaście sekund naszej rozmowy, czy kilkadziesiąt i kolejny bardzo cenna myśl, która ci przyszła do głowy, a przecież ona ci przyszła do niej przed chwilą, tak?
0: No bo ja absolutnie sobie popatrzyłem na ten tunel, no, przypomniałem jak to wygląda, no, zjeżdżam, a tam pełno czerwonych świateł widzę, no, a jakby były odstępy, to część ta pojazdów zostałaby tu na zewnątrz, za tunelem.
1: No i tutaj dochodzą znowu czynniki ludzkie, więc liczba pojazdów przekłada się na bezpośrednią liczbę osób uciekających, a więc znowu ewentualne zagrożenie wynikające z paniki, z tego, że się ludzie będą wzajemnie tratować, no to są rzeczy niezwykle istotne i naprawdę rozsądek, zdrowy rozsądek podpowiada, że im większa odległość w tunelu, tym lepiej, im nas tam w środku mniej, tym po prostu bezpieczniej. Absolutna zgoda.
0: W tym tunelu akurat jest z prawej strony dosyć szeroki chodnik, więc jeżeli dojdzie do konieczności, to no, warto nie blokować właśnie tego chodnika, poruszać się stanowczo do przodu, ale na

0: na przykład właśnie nie zostawiać tych bagaży. To o tunelu, o bezpieczeństwie, to jeszcze przypomnijmy, że w tunelu zabrania się zawracania oraz zatrzymywania i postoju, prawda? W tunelach, na mostach, wiaduktach.
1: Tak, jeśli nie wynika to z warunków przepisów ruchu drogowego. Krótko mówiąc, jeżeli sytuacja nie każe nam się zatrzymać, a sytuacja nam się nie każe zatrzymać, jeżeli będziemy mieli odległość od poprzedzającego pojazdu, chyba że, i tutaj jest jedna, w zasadzie chyba tylko jedna okoliczność, która może się przytrafić, która spowoduje, że my się będziemy musieli zatrzymać. To będzie zmiana sygnalizacji świetlnej, która reguluje zasady ruchu i może się przytrafić z jakiegoś powodu, że nagle na naszym pasie będzie sygnał czerwony i trzeba będzie pas zmienić, o ile będzie to możliwe. Och, długo by mówić, bo niestety są sytuacje w Polsce, gdzie oznakowanie jest niezgodne z przepisami, chociażby tunel w Świnoujściu wymaga niezwłocznej zmiany organizacji ruchu, ale od 2,5 roku, jak stoi, to nikt jeszcze się tym nie zajął. Ale no i oczywiście sytuacje, kiedy faktycznie coś się wydarzy, no samochody się psują. Natomiast absolutnie nie zatrzymujemy się w tunelu, tak jak i na moście. Im krócej w stanie zagrożenia, tym lepiej. Umówmy się, tunel nie jest, o ile chętnie pojedziemy, przejedziemy się tunelem, bo jest łatwiej, szybciej i jest to jakaś atrakcja, prawda? No bo jest to jakaś ciekawostka.
0: No zupełnie taka inny rodzaj drogi,
1: prawda?
0: Tak,
1: no, ta droga oczywiście, się, że tak, kolorowo, świecąco, przyjemnie. Natomiast pamiętajmy, to jest miejsce, gdzie jest podwyższone ryzyko. Im krócej w nim, tym lepiej. Natomiast oczywiście skracanie tego czasu nie może się wiązać ze zwiększaniem prędkości, bo zwiększenie prędkości niestety wiąże się z podniesieniem zagrożenia.
0: I jeszcze na wjeździe do tunelu i na zakończeniu są odpowiednie znaki drogowe i światła niedzienne mijania, prawda?
1: Ależ oczywiście, niestety, tu muszę powiedzieć coś, co chyba jest istotne dla wielu osób, które szczególnie są z okolic Siedlec, jeśli dobrze pamiętam, tak, Siedlec. Z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu w Siedlcach i okolicach ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy nauki jazdy uczą, że dozwolone są światła do jazdy dziennej w tunelu. W Siedlcach w centrum jest tunel i tam można spotkać samochody nauki jazdy na światłach do jazdy dziennej, co jest absolutnie niedozwolone. Nie ma najmniejszych wątpliwości. Światła mijania muszą się być włączone, bo włączenie świateł mijania zapewnia włączenie świateł pozycyjnych. No, musi nasz być pojazd widoczny z przodu i z tyłu.
0: I właśnie, ale tak jak włączamy światła, bo jak mamy światła do jazdy dziennej, to nasze LEDy, diody albo inne elementy świecące świecą z przodu, ale nie świecą z tyłu.
1: Najczęściej.
0: Ale tak, nie świecą tutaj z tyłu.
1: Tak, to jest bardzo ważne. No my chcemy być widoczni. No, jakby cel istnienia świateł jest dwojaki. Jedne światła są po to, żeby oświetlać drogę, ale inne, ważniejsze światła są po to, żeby nas było widać. I jakby no, to jest oczywiste, a szczególnie w tunelu, prawda? To chyba znowu zdrowy rozsądek jest potrzebny, a nie przepisy. Tak naprawdę.
0: No tu tak trochę jest, że w tych starszych samochodach to i tak to są cały dzień światła mijania, a właśnie można zapomnieć w nowszych. Dobrze, mamy...
1: No tak się dzieje.
0: Tuneli coraz więcej mamy. Bardzo ważny tunel obok Szczecina w Świnoujściu, bo bez tego tunelu w Warszawie to można by się obejść, jechać drugą stroną Wisły. W Świnoujściu jest dużo trudniej. Ten tunel jest niezbędny. No i też mi się nasuwa pytanie związane z tym tematem, który przygotowałem na tę noc. Mianowicie hulajnogi, rowery, UTO, UWR. Czy wolno jeździć w tunelu? Bo w Warszawie można sobie pojechać inną drogą, ścieżką rowerową, a w Świnoujściu nie ma wyboru, czy można takim pojazdem pojechać, czy trzeba poczekać na autobus, zapakować się w odpowiednie miejsce do tego autobusu i dopiero.
1: Dobrze trafiłeś, ja wychowałem się w Świnoujściu, więc dla mnie tunel tenże jest znany od lat najmłodszych, kiedy to były jego

0: pomysły dopiero stworzenia. Jeśli chodzi o ustawę, jeśli chodzi o przepisy, tak naprawdę ona nie reguluje zupełnie tej możliwości. Zasady jazdy w tunelu określają w tym przypadku, w przypadku rowerów, UTO i tak dalej, określają znaki drogowe. Jeżeli mamy B9, czyli zakaz wjazdu rowerów, a akurat w Świnoujściu mamy, to ta jazda jest niedozwolona. Natomiast w normalnych przypadkach, wbrew pozorom, można. Więc no, krótko mówiąc, no, po to jesteśmy kierującymi, żeby patrzeć na oznakowanie. Rowerzysta też jest obowiązany znać znaki, stosować się do nich. Przypominam, że rowerzysta jest kierującym i ma znać ustawę. To, że nie ma prawa jazdy na rower osobnego, to jest tylko taki stan prawny, ale to nie oznacza, że przepisów nie stosujemy. No, nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. Zatem jeśli jest zakaz, albo na przykład tunel prowadzi, przez tunel prowadzi droga ekspresowa na przykład, nie? Czyli D7 czy D9 autostrada, chociaż nie wiem, czy mamy jakąś autostradę w tunelu, a nie wiem, czy nie mamy tam w Warszawie, nie pamiętam.
1: Nie, w Warszawie jest ograniczenie do 50 na godzinę.
0: Ale to nie ma nic wspólnego.
1: Tak, ale jest znak tunel na wjeździe i to jest normalna ulica w granicach miasta.
0: A widzisz, no to nie pamiętam, ale nie muszę tego pamiętać, bo mi wystarczy, że patrzę na znaki i to w zasadzie załatwia sprawę.
1: Tunel na drodze ekspresowej to jest chyba przed Nowym Targiem, ale muszę tam pojechać zobaczyć, bo cały odcinek jest drogą ekspres. A może ktoś z Państwa właśnie tam podróżuje i nam powie, czy tunel w okolicach Rabki to jest droga ekspresowa, czy są ograniczenia prędkości?
0: Czy nie jest koniec ekspresówki na czas tunelu? Nie pamiętam ale to jest istotna uwaga. Tak, masz rację, warto.
1: Ona jest istotna o tyle w temacie tym dzisiejszym, bo może być droga ekspresowa i prędkość ograniczana do 80 na godzinę i trzeba się stosować, ale w podtekście jest ten zakaz ruchu rowerów. Prawda?
0: Czyli bez wątpienia.
1: Rowerzysta, widzi, prawda, drogę ekspresową i to jest w podtekście.
0: Tak, no może chcieć na oscypka pojechać rowerzysta, to chyba jednak będzie musiał jechać dookoła, niestety.
1: Będzie miał większy apetyt na oscypka, jak pojedzie naokoło. 22 645 22 66. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, my dzisiaj staramy się rozwikływać meandry prawa o ruchu drogowym. Jedynka w drodze.

0: Tak jak powiedziałem, w Jachrance pod Warszawą spotkali się przewoźnicy ponadnormatywni. Jest to wiele firm w Polsce. Jest to szczególny segment transportu wymagający specjalizacji i no, bardzo dużej wiedzy z różnych dziedzin. Z dziedziny prawa, przepisów ruchu drogowego, transportu, ustawy o transporcie, a sam przewóz no, to nie jest ruszyć z A do B. Często takie transporty dłużej trwa przygotowanie niż później jazda. I takich transportów na polskich drogach jest coraz więcej. Spotykamy je częściej, gdyż na przykład producenci elementów do elektrowni, dużych zakładów przemysłowych przygotowują je w całości i trzeba je dostarczyć. Kiedyś częściej taki producent pracował na terenie zakładu, tam spawał, składał, a teraz taka turbina do elektrowni czy duży transformator jedzie na samochodzie. No i na przykład dzisiaj była też mowa o bardzo trudnym transporcie elementów do elektrowni, które miały 6 metrów. No i też je trzeba było przewieźć na określoną odległość. Tak podkreślam te 6 metrów, bo normalnie pojazd ma 2,5 metra. No powiedzmy, że droga może mieć 2 razy po 3, czyli właśnie 6 metrów. No i co zrobić, jak spotkamy taki pojazd? Bo my się spieszymy, on tarasuje drogę, często tworzy się za nim, przed nim korek i co? On jest panem drogi?
1: Oj tak, my mamy coraz więcej, wcześniej nawet mówiłeś o wiatrakach, tak. Tych, które... Takie... które jak to dla żartów robią wiatr, a tak naprawdę one z wiatru robią nam prąd. Coraz więcej ich produkujemy. My produkujemy w Polsce śmigła do tych wiatraków, przecież nawet tu u nas właśnie w zachodniopomorskim. I tych transportów mamy bardzo dużo. To jest niezwykle ciekawa gałąź w ogóle transportu. Trudna, jak powiedziałeś, bardzo trudna, bardzo ciekawa. Natomiast musimy pamiętać...
0: Ale Polacy się w niej specjalizują i...
1: My jesteśmy świetnymi kierowcami. To ja teraz mówię bez takiego przekąsu i bez żartu. Jeśli chodzi o transport ciężki, duży i ponadgabarytowy również, my jesteśmy naprawdę Polacy fachowcami na skalę Europy i chyba nie mamy się czego wstydzić i robimy tego coraz więcej, coraz częściej. Natomiast musimy pamiętać, jeśli pozwolisz, żebyśmy przypomnieli słuchaczom o tym, że te osoby, które zajmują się pilotowaniem, kierowaniem, ruchem takiego transportu ponad

0: barytowego, to są osoby, które należy traktować zgodnie z zasadami traktowania osób kierujących ruchem drogowym. Czyli krótko mówiąc, ich polecenia są dla nas wiążące. A niestety no, można zaobserwować kierowców, którzy no, ignorują sobie polecenia tych osób. No tak nie może to wyglądać.
1: Jeżeli taki pan na końcu takim lizakiem, one najczęściej teraz są oświetlone, te lizaki z pomarańczowym światłem wewnątrz, nakazuje zatrzymanie się, to mamy się zatrzymać. Jeżeli macha, że możemy przejechać, to oczywiście upewniając się, czy nasz pojazd się mieści gabarytowo, przejeżdżamy obok tą stroną, którą wskaże, bo ta część, ten element przewożony może wystawać albo na pobocze, albo na drogę. To jest trudna praca takiego człowieka, ale właśnie pomóżmy mu, zastosujmy się. Też trwały dyskusje to już kilka lat temu o odpowiedzialności tych kierujących ruchem i też o tym, że oni czują na sobie ten ciężar, taki jak policjanci, że kiedy oni wydają te polecenia, do których trzeba się stosować, to jak coś się stanie, to oni odpowiadają. I nawet bym powiedział, że dużo bardziej czują ten ciężar niż policjanci, bo policjanci są bardziej chronieni jako funkcjonariusze państwowi.
0: Niewątpliwie. Tu powiedziałeś o istotnej rzeczy. Ja jeszcze pozwolę sobie troszeczkę to rozszerzyć. Pamiętajmy proszę, że przewożąc duże gabaryty, szczególnie te długie gabaryty, to każdy sobie potrafi wyobrazić, ich promień skrętu jest przeogromny, często dużo szerszy, znacznie dużo szerszy niż szerokość nie tylko jezdni, ale i drogi. Co powoduje, że w wielu przypadkach oni muszą wręcz zdemontować znaki drogowe. I więc jeżeli widzimy taki transport, on jest najczęściej w nocy, bo oni wolą pracować w nocy, bo ruch drogowy jest mniejszy. Widzimy taki transport z żółtymi sygnałami, z żółtymi kogutami tak zwanymi. Weźmy pod uwagę, że może się okazać, że my nie będziemy widzieli jakiegoś istotnego znaku drogowego, bo go po prostu oni czasowo, na chwilę, na kilka minut zdemontują, żeby mogli przejechać. Więc to wydawanie poleceń przez kierującego ruchem, które zgodnie z ustawą jakby jest dla nas wiążące i najważniejsze, tak jakby to był policjant, dokładnie tak samo, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że na skrzyżowaniu, jeżeli policjant kieruje ruchem, to nie stosujemy się do innych sygnałów, znaków, tylko do zasad ogólnych i oczywiście poleceń, to dokładnie tak samo jest właśnie z tym kierującym ruchem. Znaki drogowe, sygnały, one tu wtedy nie mają znaczenia. On jest kierującym i ta odpowiedzialność na nim oczywiście spoczywa. Tylko że też znowu, jeżeli my się nie zastosujemy, my gdzieś tam będziemy chcieli, no już nie chcę tego oceniać, nie zastosujemy się po prostu. Pamiętajmy, że jak dojdzie do jakiegoś zdarzenia, może się okazać, że jakieś szkody, które z naszego powodu, z powodu niezastosowania się do polecenia powstaną, one mogą być bardzo, bardzo kosztowne. Ja nie wiem, ile kosztuje takie skrzydło od wiatraka, ale na pewno to nie są tanie rzeczy. Pojazd, który przewozi takie rzeczy, to nie jest zwykły ciągnik siodłowy, to są poważne historie. Więc może się okazać, że nagle ubezpieczyciel obciąży nas jakąś kwotą zaskakującą w przyszłym roku, jeśli chodzi o stawki ubezpieczenia obowiązkowego. Także zdrowy rozsądek i naprawdę uwaga na to, co oni robią. To jest ciężka praca.
1: I myślę, że jeszcze wrócimy do tego tematu, ale posłuchajmy, jakie pytanie ma do nas pan Tomasz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry albo dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Może nie tyle pytanie, a sugestia. Na co dzień zajmuję się też bezpieczeństwem ruchu i cieszy mnie akurat temat kierujących ruchem. Nie tylko mi chodzi właśnie o pilotów, bo to akurat też jest zmiana fajna przy tego przepisu, że ci panowie, czy także panie, bo też się spotkałem, no mają prawo wydawać polecenia. Jeszcze parę, może kilka, no parę lat wstecz tego nie było, tylko był sobie pan z pomarańczowym sygnałem i nawet jak miał tą latarkę czerwoną, no bo to głównie w nocy te pojazdy, tak zarządca zazwyczaj wydaje takie zgody głównie na noc, no to mogli sobie machać, a kierowcy mieli ich w cudzysłowie w szerokim poważaniu.

0: odtwarzaniu. Fajnie, że ten przepis się zmienił. Natomiast jakby brakuje nam chyba edukacji, że nie tylko taki pan pilotujący pojazdy ponadnormatywne, ale także chociażby, nie wiem, pracownik kolejowy przy przejeździe kolejowym, jeżeli mamy jakąś awarię czy cokolwiek się tam dzieje, też ma takie samo prawo. Choćby nawet, nie wiem, kondukt pogrzebowy, bo też tak mówi ten przepis w prawie o ruchu drogowym. Jest wiele takich, nazwijmy to może nie tyle podmiotów, osób, które może po odpowiednim przeszkoleniu kierować tym ruchem. I pamiętajmy, taka osoba wydająca te polecenie jest prawie równoważna z policjantem. Może nie jest funkcjonariuszem publicznym, natomiast jeżeli ktoś zignoruje no takie, w cudzysłowie nazwijmy, machanie lizakiem, no to odpowiada, nie wiem jeszcze jak to jest z karnymi sytuacjami, no bo pojazd nie jest uprzywilejowany, natomiast jakby są służby, które też są uprzywilejowane, a nie są policją. I pamiętajmy, że jeżeli ktoś się nie zatrzymuje na takie coś, no to przy policji na pewno jest zarzut karny. Nie wiem jak to jest z innymi służbami, natomiast pamiętajmy, że osoba, która no ma te uprawnienia, może wydawać nam polecenia. Część kierujących pojazdami, głównie tych może młodszych, uważa, że co tam jakiś pan czy pani będąca pilotem może nam zrobić. Tutaj też brakuje chyba tej edukacji na kursie na prawo jazdy, bo większość kierowców młodych czy nawet starszej daty w ogóle nie wie, że taka osoba może wydawać nam polecenia. I to by było chyba tyle z mojej strony.
1: Dziękujemy za ten głos. I właśnie tę wiedzę uzupełnia ta audycja, a zwracam się do naszego eksperta Filipa Gregi. Te tematy są jakoś poruszane w czasie kursu na prawo jazdy.
2: Och, są poruszane te tematy w czasie kursów nauki jazdy, jeśli są one realizowane. To znowu wchodzimy w temat, który pewnie na inne spotkanie. One są, ale to powstaje pytanie, czy kursant jest tym zainteresowany, to po pierwsze, a po drugie, o ile w ogóle kursant w części teoretycznej kursu bierze udział, bo dzisiaj już od paru lat kursant może samemu się przygotować do egzaminu eksternistycznie, podejść do tej części teoretycznej, no to spowoduje, że no, nie będzie koniecznie akurat zaglądał w, w ten element przepisów.
1: Czyli natomiast na zakończenie tutaj godziny, bo już za 5 minut pierwsza będą aktualności, będzie pogoda dla marynarzy i rybaków. Krótko, osoba kierująca ruchem, która jest na przykład pilotem przewozu ponadnormatywnego, pracownikiem kolejowym na przejeździe kolejowym. Kim jeszcze?
2: Pracownikiem, który wpuszcza na prom w Świnoujściu chociażby. Tak.
1: No, no to tam się wszystko warto zatrzymać, bo jak nie ma promu, to
2: jeszcze zwracam uwagę na osobę, która przeprowadza dzieci przez przejście dla pieszych, tak zwana pomarańczka, jak to mówią. To są osoby uprawnione do wydawania poleceń wiążących tak samo jak i policjant. I tutaj nie zastosowanie się do polecenia, jeśli zostałoby ujawnione, no to można naprawdę dostać poważnego klapsa, że tak powiem, za takie zachowanie.
1: Jedynka w drodze. O różnych zawikłanych przepisach ruchu drogowego, które po drugiej godzinie staną się proste. Wracamy po godzinie pierwszej. Jedynka w drodze.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: To miejscowość o bardzo oryginalnej nazwie. Masłomęcz, województwo lubelskie. Ale nie o język polski tu chodzi przede wszystkim, a o historię sprzed blisko 2000 lat. Historię gotów, którzy według archeologów przywędrowali do Polski ze Skandynawii. Najpewniej słyszeli od swoich zwiadowców, że Kotlina Chrubieszowska to bardzo atrakcyjny obszar. Dziś w Masłomęczu koło Chrubieszowa jest odtworzona wioska gotów. Tam też zajrzymy.
0: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę. Dziś od 9 rano.
1: Patryk Bedliński, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Donald Tusk uspokaja w sprawie żołnierzy amerykańskich w Polsce i zapewnia, że bezpieczeństwo naszego kraju nie ucierpi. Amerykańskie dowództwo zabrało głos w sprawie. 4000 amerykańskich żołnierzy z Brygady Pancernej nie przyleci do Polski. Powodem jest reorganizacja sił w Europie. Donald Tusk przyznał, że decyzje dotyczące redukcji wojsk USA w Europie były spodziewane, podobnie jak korekta w polityce amerykańskiej wobec Europy.
3: Otrzymałem zapewnienie, i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską. Polska była, jest i będzie najbardziej stabilnym, najbardziej lojalnym i skutecznym sojusznikiem zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i innych państw natowskich. Jestem przekonany, że będziemy mogli liczyć dziś i w przyszłości także w tej sprawie na wzajemność.
2: Z kolei w Niemczech nie zostanie rozmieszczony amerykański batalion artylerii dalekiego zasięgu. Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach. Posłowie odrzucili wszystkie poprawki rekomendowane przez Kancelarię Prezydenta po drugim czytaniu.
4: Minister finansów Andrzej Domański mówi, że Sejm musi stać po stronie oszczędzających, a nie oszustów, a projekt rządowy, jak wyjaśniał, w sposób efektywny reguluje rynek kryptoaktywów.
5: Oszczędzających na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach.
4: Minister zauważył, że propozycja rządowa jest krótsza od prezydenckiej, która w jego ocenie ogranicza możliwość ochrony Polaków.
5: Ogranicza kary, ogranicza możliwości działania Komisji Nadzoru Finansowego.
4: Ewa Szedler z Polski 2050 ubolewa, że do projektu nie wprowadzono poprawek jej klubu.
6: Dawałoby to zdecydowanie większą szansę na podpis pana prezydenta.
4: W ustawie uwzględniono tylko jedną poprawkę rekomendowaną przez prezydenta. Dotyczy zobligowania KNF do publikacji corocznych raportów na temat sytuacji na rynku. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Co najmniej 6 osób zginęło w ataku Izraela na ośrodek obrony cywilnej w południowym Libanie. Jak informuje libańska agencja prasowa, 22 osoby są ranne. Izrael i Liban zgodziły się na zawieszenie broni na 45 dni. Poinformował o tym wcześniej Departament Stanu USA, który pośredniczy w rozmowach pokojowych. Hezbollah nie odniósł się do zawieszenia broni. Formalnie

0: Formalnie Izrael nie prowadzi wojny z Libanem, lecz z Hezbollahem, organizacją militarną działającą na terenie państwa. We wtorek premier Węgier Péter Magyar rozpocznie wizytę w Polsce, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Pierwszym miastem, które odwiedzi, będzie Kraków.
1: Roboczy plan wizyty nowego premiera Węgier w Krakowie zakłada między innymi odwiedzenie katedry na Wawelu oraz rozmowę z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Péter Magyar zgodnie ze swoimi zapowiedziami z Krakowa ma przejechać się pociągiem do Warszawy, a na końcu odwiedzi Gdańsk. W stolicy planuje spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku odwiedzi między innymi Europejskie Centrum Solidarności i będzie rozmawiał z Lechem Wałęsą. To pierwsza zagraniczna na podróż nowego premiera Węgier.
2: To podkreśla jednak naszą wiodącą rolę w regionie. Myślę, że warto to zauważyć.
1: Mówi wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Wizyta w Polsce będzie spełnieniem wyborczych deklaracji węgierskiego polityka. Zapowiedział, że jeśli zostanie szefem rządu, to w pierwszej kolejności odwiedzi nasz kraj. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: To jedyna taka okazja. W noc muzeów słuchacze będą mogli zobaczyć Polskie Radio od środka. W siedzibie głównej przy Alei Niepodległości w Warszawie od godziny 19 słuchacze będą mogli zobaczyć studia emisyjne jedynki, dwójki czy Polskiego Radia 24, ale też miejsca na co dzień niedostępne. Mówi dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski.
3: Zapraszamy w stulecie Polskiego Radia do archiwum. Radio od dawna nie otwierało swoich bram w tę noc. My organizowaliśmy specjalne wydarzenia na zewnątrz, w Pałacu Staszica, ale w tym roku całe Polskie Radio będzie udostępnione zwiedzającym i to jest dla nas duże wydarzenie, bo najczęściej jednak archiwum traktujemy jako twierdzę zamkniętą dla postronnych. Pozwolimy dotknąć, zobaczyć najstarsze nagrania.
0: W studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana będzie można także posłuchać koncertów m.in. Marty Zalewskiej i Damiana Sikorskiego. Noc muzeów będzie też można zwiedzić budynek radiowej Trójki przy Myśliwieckiej w Warszawie. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób straciła przytomność, zsunęła się kilka metrów po skałach, doznając poważnych obrażeń. Ratownicy ostrzegają, że w najbliższy weekend warunki do uprawiania turystyki górskiej będą niekorzystne. Prognozowane są opady deszczu, a w wyższych partiach Tatr też śniegu. W sobotę mogą wystąpić burze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W weekend w centrum i we wschodniej części kraju więcej opadów deszczu, burze lokalnie z gradem i porywistym wiatrem. Lepsza pogoda będzie na zachodzie, tam można spodziewać się przejaśnień i rozpogodzeń. W nocy na zachodzie silne zamglenia, na południu opady deszczu, na południowym wschodzie zanikające burze. Temperatura w nocy od 2 stopni na północnym zachodzie, 4 na zachodzie, 5 w centrum, do 11 na południowym wschodzie. W dzień przeważnie od 14 do 16 stopni, najcieplej na krańcach południowo-wschodnich do 21. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż 995 hektopaskali z nadmorza północnego powoli się wypełnia. Płytki niż 1000 hektopaskali z nad Zatoki Gdańskiej powoli przemieszcza się na północ. Klin wysokiego ciśnienia znad Finlandii i północnej części Bałtyku słabnie. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk południowy. Wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na południowo-zachodni 3 do 5. Na północy w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 2 do 3. Temperatura powietrza 8 stopni. Widzialność dobra, okresami umiarkowana do słabej. Miejscami zamglenie, lokalnie przelotny deszcz, możliwa mgła. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zmienny z przewagą kierunków zachodnich 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2, temperatura powietrza 8 stopni. Widzialność dobra, okresami umiarkowana do słabej, miejscami opady deszczu lub zamglenia. Zatoka Pomorska, wiatr przeważnie południowo-zachodni 1 do 3, wzrastający na 3 do 4 w porywach 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra, okresami umiarkowana do słabej, zamglenie, możliwa mgła. Wybrzeże Środkowe, wiatr zmienny z przewagą kierunków zachodnich. zachodnich 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1, widzialność dobra, okresami w zamgleniu umiarkowana do słabej. Zatoka Gdańska, wiatr z kierunków zachodnich przechodzący na

0: zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami opady deszczu i zamglenie. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni 4 do 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Oj. Jedynka w drodze. Dzisiaj o bezpieczeństwie ruchu drogowego, o przepisach, które są, choć może nie są wykorzystywane tak często z koniecznością ich zastosowania. Może nie spotykamy się codziennie w drodze do szkoły, do pracy, czy też do rodziny na wakacje, ale te przepisy są i warto je znać i o nich pamiętać. A naszym ekspertem, który to wyjaśnia i przypomina, jest Filip Grega, laureat Nagrody Partnerstwa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Filipie, poprzednią godzinę skończyliśmy mówiąc o tym, że ruchem na drodze mogą kierować nie tylko funkcjonariusze mundurowi, myślę o policji, żandarmerii wojskowej, ale też osoby, które są do tego specjalnie przygotowane. Halo, tak.
1: Jesteśmy?
0: Tak, słyszymy się.
1: Dobra, tak. Super. Takich podmiotów uprawnionych do kierowania ruchem jest w przepisach bardzo dużo. My sobie często nie zdajemy sprawy. W poprzednim wejściu mówiliśmy o tym, że to są piloci, osoby pilotujące pojazdy ponadgabarytowe, te kolumny transportu ponadgabarytowe. Mówiliśmy o osobach przeprowadzających dzieci przez przejście, bo to jest chyba taka
0: najczęstsza.
1: Myślę, w pewien sposób plaga chyba nawet niestosowania się do ich poleceń. Jakiegoś tak obserwuję czasami te zachowania naszych kierowców. Takie nierozsądne zupełnie. Ja już zostawiam stosowanie do przepisów, ale nierozsądne wobec właśnie tych sytuacji, kiedy dzieci są przeprowadzone przez przejście. Ale to jest również taki człowiek, który na przejeździe kolejowym jakby zajmuje się bezpieczeństwem, czy właśnie przy wjeździe na prom. Ale to również może być goprowiec, ratownik medyczny, strażak, nawet strażak oczywiście straży ochotniczej. Jeżeli są to osoby, które zajmują się regulacją ruchu w przypadku udzielania pomocy, jakichś działań ratowniczych, to one są tutaj jakby uprawnione do wydawania nam poleceń i my, że tak powiem, łaski żadnej nie robimy, że się stosujemy do tych poleceń. To nie musi być policjant, to nie musi być żandarm, ale nasze obowiązki są tutaj absolutnie jasne.
0: Jeszcze ze służb mundurowych, przyszła mi jeszcze do głowy Straż Graniczna i Służba Celna i Skarbowa.
1: Celno-skarbowa, oczywiście, że tak, już nie wspominając tutaj o tych wszystkich takich służbach, które może nie są zbyt popularne w Polsce, ale w Warszawie spotykane, chociażby dawne Biuro Ochrony Rządu, czyli dzisiaj SOP tak zwany, Straż Ochrony,
0: Służba
1: Ochrony Państwa. Tak? To są osoby, które są uprawnione do kierowania ruchem. Musimy o tym pamiętać. I tutaj dla nich ta ochrona prawna jest, a nasz obowiązek. Natomiast też pamiętajmy, że to nie jest... Ach, no właśnie, jeszcze jeden podmiot, jeszcze jedna osoba. Wszelkie czasowe organizacje ruchu, wszelkie budowy przy drogach i tak dalej, tam są osoby, które powinny być prawidłowo ubrane w taki ubraczek. Ruchem, prawda?
0: A właśnie, bo teraz mi przyszło do głowy, jak rozpoznać, czy taka osoba, która nie jest umundurowanym funkcjonariuszem, czy ona jest uprawniona, czy to nie jest przebieraniec?
1: No i tutaj jest problem, duży problem, dlatego że osoba, która zajmuje się kierowaniem ruchem, na przykład właśnie przy czasowej organizacji ruchu, gdzie mamy to tak zwane wahadełko bez sygnalizacji, tam gdzie stoi pan Kaziu, on musi mieć założony specjalny taki kubraczek żółto-pomarańczowy z informacją kierowanie ruchem i tak dalej. I on tam z tym lizakiem bidny stoi i przepuszcza to wahadło. Niestety najczęściej robi to w sposób niezgodny z logiką i przepisami, bo lizakiem, czyli tak zwaną tarczą do zatrzymywania pojazdów, macha, żebyśmy jechali. To jest wina, moim zdaniem, złego szkolenia, bo tutaj bardzo ważne jest powiedzieć, to nie są osoby przypadkowe. Osoba, która jest tutaj wyznaczona przez zarządcę drogi, czy no, z jakiegokolwiek innego powodu do

0: kierowania ruchem. Ona musi ukończyć specjalistyczne szkolenie, które prowadzą wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i tutaj to szkolenie teoretyczne i praktyczne z kierowania ruchem jest realizowane. No ale przyznam, że często widzę i mnie osobiście to mierzi, kiedy macha mi lizakiem do zatrzymywania człowiek po to, żebym jechał. No to tak nie powinno wyglądać. On, lizak jest pod tego, żeby się zatrzymać, a jeśli mam jechać, to nie powinien machać lizakiem, tylko ręką i mnie popędzać. Ale takie błędy zdarzają się nawet funkcjonariuszom różnych służb, więc cóż, no, pozostawia się ukłonić tylko zdrowy rozsądek w tym przypadku. Natomiast pamiętajmy,
1: nie, no, bo może że to powinni są usłyszeć osoby odpowiedzialne za szkolenia. To obecnie w temacie szkoleń kierowców trwają duże prace i prawda nowelizacyjne, więc może tego nie podejmujmy, ale tu to jest głos do szkolących, żeby te szkolenia tych ludzi, którzy pełnią tę niewdzięczną funkcję i ciężką pracę, bo na deszczu, śniegu i zawsze może dojść, że zostaną też potrąceni przez niesfornego kierowcę, żeby byli do tego dobrze przygotowani, a nie na przykład w swoich ruchach chcieli naśladować policjanta, którego widzieli na filmie, prawda?
0: Bardzo ważną rzecz powiedziałeś. Bardzo ważną rzecz powiedziałeś, że ta praca jest naprawdę pracą ciężką, niewdzięczną. Ja no faktycznie tutaj troszeczkę w mojej wypowiedzi, powiedzmy sobie, wrzuciłem kamyk do ich ogródka, to prawda. Natomiast
1: ale może ktoś
0: nie doceniam ich pracy.
1: Ale może ktoś powinien się przyjrzeć właśnie, jak wspomniałeś, taki pan Kazio pracuje i powiedzieć: proszę pana, tego się teraz tak nie robi, proszę, tu pokażemy, jak jest właściwie, prawda? No, tu zbierzamy znowu do tych szkoleń, żeby pokazać, że nie na czas, pokazać, przygotować takiego człowieka właściwie, bo może on tego nie robi ze złej woli.
0: Na pewno nie robi ze złej woli, absolutnie tutaj nie zakładam złej woli, czy to tej osoby, która kieruje ruchem w przypadku czasowej organizacji, czy osób, które przeprowadzają dzieci. Tu jest, może to jest kwestia troszeczkę świadomości, a z drugiej strony też trzeba patrzeć, że nasi kierowcy to tak też czasami troszeczkę po macoszemu traktują te przepisy i w zasadzie cokolwiek on tam pokaże, to albo się zrozumiemy, albo się nie zrozumiemy, albo będzie dobrze, albo tak średnio. To prawda. Jesteśmy w tej chwili na etapie, tu zwróciłeś uwagę bardzo słuszną, na etapie dużych zmian, przygotowania się do dużych zmian w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i różnych innych szkoleń również, mam nadzieję. Będę pamiętał, żeby o tym, ja sobie odnotuję jeszcze dzisiaj, żeby o tym na spotkaniu eksperckim rozmawiać, bo mam przyjemność brać udział akurat w tych pracach. Więc tak,
1: tu jeszcze
0: to też
1: jedna
0: jest
1: grupa
0: ważny.
1: Ważny i jest jeszcze jedna grupa, kolejna w zasadzie. Zbliża się Święto Bożego Ciała i procesje, a później lipiec, sierpień, pielgrzymki do różnych miejsc kultu i tam te pielgrzymki ochraniają też ludzie, którzy są przeszkoleni. Też trzeba stosować się do ich poleceń, a jeśli ktoś by chciał zostać taką osobą, no to chyba jest czas, żeby się zgłosić na kurs, prawda?
0: I tak, ja myślę nawet, środki.
1: Myślę nawet, tak, że one są w tej trudnej sytuacji, te osoby, że tym opieką nad pielgrzymką i kierowaniem ruchu zajmują się bardzo rzadko. Domniemam, że mają wiedzę teoretyczną, ale niestety też mało praktyki.
0: Doświadczenie, tak, bardzo, bardzo też uważam, bardzo cenna uwaga. Najwyższy czas na to, żeby sprawdzić w swoim lokalnym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, czy mówimy wojewódzkim, wiele osób nie wie, gdzie to jest, dlatego że te ośrodki egzaminowania, tam gdzie zdaje się egzaminy na prawo jazdy, one nie wszystkie się tak samo nazywają. To też taka częsta, ja słyszę często właśnie taką uwagę, ośrodki egzaminowania w większości faktycznie nazywają się wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego, ale mamy w Polsce również i pomorski ośrodek ruchu drogowego, i małopolski ośrodek ruchu drogowego, zachodniopomorski i tak dalej, więc tutaj jakby skrót i nazwa to jest rzecz drugorzędna. Ośrodek, który zajmuje się egzaminowaniem kandydatów na kierowców, prowadzi właśnie szkolenia dla osób,

0: które są jakby zatrudniane w zakresie kierowania ruchem i między innymi właśnie prowadzenie pielgrzymek. To jest też ten element niezbędny do odbycia takiego szkolenia. Tam naprawdę to jest jeden dzień szkolenia, to nie jest jakoś długo, ale te 6 czy 8 godzin trzeba spędzić, popracować, poćwiczyć. I co ważne powiedziałeś też, no te osoby mimo najszczerszych chęci nie zawsze mają duże doświadczenie w kierowaniu, a z drugiej strony no, grupa, którą prowadzą, może być trochę niesforna z różnych powodów. Więc no, kiedy mamy na drodze przed sobą taką kolumnę i nie jest to kolumna stricte wojskowa, która maszeruje elegancko zawsze, no to trzeba rozsądnie tutaj ją wyprzedzać, omijać. Zdrowy rozsądek jest nam na drodze po prostu zawsze, zawsze potrzebny.
1: Kolumny pieszych. O innych kolumnach na drodze porozmawiamy po piosence, a gdyby Państwo mieli jakieś pytanie, jakąś zagwozdkę, a może obserwację tego, co powinno się na drogach zmienić, gdzie trzeba zwrócić uwagę i przyłożyć się do pracy, do zmian w danej dziedzinie, to można do nas zadzwonić, zgłosić 22 645 22 66.